0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko.
2: Jak się kolory mają do biologii? Dlaczego rośliny, owoce, warzywa mają takie, a nie inne kolory? Czy kolor do czegoś przydaje się roślinom i do czego mógłby przydać się nam? Spróbujemy to dzisiaj wyjaśnić wraz z gośćmi. Dwie biolożki z Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Cytofizjologii przyjęły zaproszenie. Profesor Katarzyna Popłońska oraz doktor habilitowana Agnieszka Wojtczak będą nam wszystko wyjaśniać. Ja się nazywam Iza Perkowska i zapraszam Państwa na spotkanie i pomyślałam, że zaczniemy od liści, które niebawem, no bo nie ma się co oszukiwać, niedługo będziemy mieli jesień, zaczną zmieniać kolory na takie no typowo jesienne, czyli z soczystej wiosennej zieleni, potem już takiej dojrzałej, letniej, przejdą na te różne takie żółcie, czerwienie albo fiolety. Pytanie, po co?
3: Dlaczego tak się dzieje?
2: No właśnie.
3: Dzieje się to w prosty sposób. W czasie, kiedy mamy ten okres wiosenno-letni, w komórkach roślinnych liści znajdują się takie, ładnie to mówiąc, organelle.
2: Aha.
3: A po polsku mówiąc,
2: coś czuję, że będzie dużo trudnych
3: struktury,
2: słów.
3: Tak. Które nazywamy plastydami, a dokładnie to są chloroplasty.
2: Tak
3: i w tych chloroplastach w specyficznych wewnętrznych strukturach znajdują się barwniki. Tych barwników jest dużo. Przede wszystkim są to zielenie. Mhm. Bardzo dużo chlorofili, ale nie tylko. Są również i właśnie barwniki z innymi kolorami. Aha. Pomarańcze bądź żółcie. Czyli są to razem, mówiąc pięknie,
2: czyli cały czas w tych liściach są wszystkie te
3: barwniki są.
2: Nie tylko zielone.
3: Nie tylko zielone. Mhm. Ale wiosną i latem dominują te zielenie, które w jakiś tam sposób maskują te barwne elementy.
2: Aha.
3: I teraz, kiedy liście przebarwiają się, to wówczas chlorofil, a dokładnie struktury wewnętrzne tego chloroplastu, ulegają degeneracji wraz z tymi barwnikami zielonymi. A jeszcze w dalszym ciągu odbywa się synteza, dosyntetyzowanie tych kolorowych barwników, które teraz się ujawniają właśnie w ten piękny sposób.
2: Mm-hmm.
3: Bo jeszcze są takie liście, które tego nie robią. Też są takie, że powiedzmy bardzo szybko robią się żółte i natychmiast osuszają się, tak obsuszają i odpadają.
2: Mm-hmm.
3: A to wtedy mówimy o innych plastydach, o tak zwanych gerontoplastach.
2: Hmm. No to strasznie trudne jest to, co mówicie. Nie, no oczywiście, no dla osób, które się biologią zajmują na co dzień, pewnie nie aż takie trudne, jak nam się może wydawać. Czyli mówimy, tego chlorofilu jest najwięcej wiosną i latem, tak? A tamte pozostałe barwniki są w liściach cały czas i w jakimś momencie
3: one się ujawniają,
2: zaczynają
3: bo
2: się ujawniać.
3: Jakby...
2: Zyskują przewagę.
3: Uzyskają,
2: tak?
3: Przewagę.
4: Aha. A to wszystko zaczęło się dawno, znaczy tak myślę, że to też jeden z elementów, który można by tutaj podłączyć tak tematycznie, bo koleżanka wspomniała, tak, że mamy te barwniki żółte, pomarańczowe, tak ogólnie karotenoidy, które dzielą się na karoteny, no takie czerwono-pomarańczowe i ksantofile żółte.
2: I te karotenoidy są także w liściach,
4: to właśnie
2: tak? Bo
4: one
2: nam się
4: kojarzą
2: nam się z marchewką pewnie.
3: No właśnie, bo po raz pierwszy tam znaleziono.
4: Tak, bo właśnie w 1831 roku niemiecki chemik odkrył karoten w marchewce, a dopiero po jakichś latach, kilku, odkryto w liściach zielonych ten sam barwnik. No bo tak, zielone liście, tak, czyli chlorofil, taka to jednak obecność tego barwnika również, tak, tego samego, który w marchewce.
2: Mm-hmm. No bo jeżeli chodzi o te barwniki, to w owocach, warzywach to są te same barwniki, które w liściach mamy?
3: Czy też, inne? Ale nie tylko.
4: Znaczy, jeżeli mówimy o barwnikach, no karotenoidach, tak, ale tak. Może pytanie inne. Czy te same barwniki zlokalizowane w tych samych miejscach odpowiadają za barwę i warzyw i liści? Tak?
2: No właśnie.
3: No to nie zawsze.
4: Aha. Tak, tutaj można by, znaczy no nie zawsze, tak, bo często w warzywach, no powiedzmy ta marchewka nasza, tak, którą tutaj poruszyliśmy, temat marchewki, tam są chromoplasty, czyli właśnie te struktury, o których była mowa, że chloroplasty w liściach, tak, przekształcają się w chromoplasty, ale mamy inne owoce, tak, gdzie na przykład, czy owoce, czy warzywa, tak, no, czy w płatkach kwiatów też mamy takie barwy. I tam sytuacja dotyczy barwników, które umieszczone są w innej strukturze komórkowej, która nazywa się wakuolą.
2: Aha.
4: Tak, wakuola, tam jest no, woda w niej, różne, część,
2: tak.
4: No w komórce roślinnej no, z reguły duża, centralnie dorosłej, położona, tak,
3: dojrzałej.
4: Wakuola. I w niej no, oprócz wody, różnych substancji mineralnych znajdują się metabolity wtórne. Jednym z tych metabolitów wtórnych są właśnie antocjany. I właśnie one odpowiadają tutaj za barwę. Przykład, mamy czerwoną, czy no, czerwoną, różową powiedzmy cebulę, tak?
2: Tak.
4: I to, że
2: taką
4: my widzimy
2: tak, fioletową, mamy w różową, kilku kolorach, no, ale jest
4: tak,
2: ale
4: jeżeli
2: tak,
4: ta odmiana. Często wykorzystujemy ją w badaniach jakichś i eksperymentach, no to tam właśnie mamy wakuolę zabarwioną na ten taki fioletowy kolor, który widzimy, tak? I to są właśnie te antocjany.
2: Aha.
4: I to nie jest sprawa
2: te antocjany
4: tych chromoplastów
2: są
4: żadnych.
2: Odpowiedzialne za różne kolory, tak?
4: Tak, one mają w ogóle jeszcze taką ciekawą właściwość, że w zależności od pH będą,
3: środowiska będą
4: no, wykazywały różną barwę. W pH kwaśnym będą czerwone,
3: w pH obojętnym,
4: no, czyli tym powiedzmy pH 7, z reguły takie właśnie fioletowe, coś jak, no właśnie jak ta cebula nasza, tak, bądź kapusta, tak, ta czerwona, a w pH zasadowym niebieskie, turkusowe, to też zależy od gatunku i w zależności jakie środowisko tam stworzymy.
2: No dobrze, ale jeśli ja zasadzę tą samą cebulę w jakimś środowisku o odmiennym pH, to ona będzie miała inny kolor?
3: To no zależy, która odmiana.
4: Bardziej na kwiatach by można było, tak?
3: Bardziej na kwiatach.
4: Na pelargonia na przykład.
3: Nie zapominajka.
4: Tak.
2: Dlaczego? Bardziej niebieskie, bardziej fioletowe.
3: Bardziej różowe.
2: Bardziej
3: albo różowe wręcz.
2: Aha.
3: No, no i właśnie to od pH
4: klasyczny
3: zależy.
4: Przykład pelargonia. Tak, w zależności w jakiej glebie byśmy hodowali, czy jakim, nie wiem, nawozem podsypali, to możemy tutaj uzyskać inną barwę. Tylko w hortensjach tam jest jeszcze inna trochę sytuacja, bo tam jest coś odwrotnie. Jeszcze trzeba, tam właśnie nie tak jest z tym środowiskiem kwaśnym, jeszcze jakiś ten glin musi być dosypany, żeby wejść w specjalną reakcję.
3: Tak,
4: więc troszeczkę
3: wyszło.
4: W przypadku hortensji ogrodowej jest taka odmienna sytuacja.
2: Temperatura też ma znaczenie?
3: W kolorystyce nie, w kumulacji.
2: Żeby
3: ten magazyn istniał. I dziwna sytuacja, że u większości roślin im niższa temperatura, tym lepsza kumulacja tych antocjanów. Mówię u większości, że tam, gdzie jest niższa temperatura w chłodniach, to właśnie będziemy kumulować więcej antocjanów. W jabłkach, owocach, winorośli.
2: Dobre dla zdrowia. Może teraz sobie ustalmy a propos tych antocjanów, może w ogóle barwników, po co roślinie, bo to są dwa pytania, które mi się nasuwają, po co roślinie są te barwniki, no i co my możemy dobrego w związku z tym dostać dla siebie. To może zacznijmy od roślin. Po co im właściwie te barwniki? One są im do czegoś potrzebne?
3: One chronią. Ponieważ jeden z chlorofili, chlorofil B, ma na przykład taką protekcyjną, ochronną prowadzą rolę przed promieniowaniem UV. I to podobnie jest właśnie z karotenoidami.
2: Czyli one chronią rośliny między innymi przed skutkami promieniowania.
3: Skutkami promieniowania. Również z tymi antocjanami też jest taka
2: zależność,
3: że te barwniki po prostu chronią przed nadmiernym promieniowaniem.
2: No proszę bardzo. No dobrze, to teraz ustalmy, jakie to dla nas ma znaczenie to, że zjadamy na przykład owoce, warzywa kolorowe.
3: Im bardziej kolorowe, tym więcej, no właśnie, tych barwników. A one są...
4: tylko jeszcze, żeby one były bardziej kolorowe, ważne jest to, żeby te owoce, tak, czy warzywa rosły przy dostępie światła natury, czyli słońca, tak? Czyli jako naturalnego. A nie, że są zrywane i dojrzewają gdzieś w, no, powiedzmy, jakichś przechowalniach czy magazynach. Tak, bo jednak
1: się teraz zawarto zdarza.
4: Tak, powiedzmy, że kolor uzyskamy, no, dla nas może nie do odróżnienia, ale jednak zawartość
1: barwników,
4: tych związków, tak.
1: Tych związków będzie inna.
2: I czyli te kolory o niczym nam tak naprawdę nie będą mówić. Bo te hodowane sztucznie, jak mówicie, też wyprodukują kolor.
1: Wyprodukują,
4: ale troszeczkę na pewno będzie odmienny.
1: Może nasze oko
4: tego nie zauważyć.
1: Ale myślę, że oko już... owadów,
4: tak,
1: zauważ.
4: Bo proces syntezy antocjanów, mówi się, że on jest fotochemiczny, tak? I tutaj właśnie potrzebne jest jednak...
1: Ale światło naturalne.
4: Tutaj słońce, tak.
2: No dobrze, no ale owady się nie dadzą nabrać, a my się damy nabrać.
4: Tak, tu jeszcze mowa, co roślinom to daje, tak? No to, że rośliny mają te barwniki, tak? W różnych, no czy w płatkach, tak? Czy w innych elementach. Nie wiem, o zapylaczach, tak? Zapylacze są ściągane, tak?
1: No, przyciągane.
4: Przez tą rozsiewanie nasion też, powiedzmy, są zachęcone, tak?
1: No, są pewne, nie tylko owady, ale przecież nasiona również są rozsiewane przez inne zwierzęta.
4: A na przykład czeremcha, która jest plagą na wielu działkach, bądź nawet w lasach. Tak?
2: Trudno ją wytępić,
4: tak,
2: prawda?
4: No, piękne są to owoce, no więc ptaki korzystają, a później wiadomo, rozsiewają tak wszędzie, jest. Tak?
2: No dobrze, ale to wróćmy do nas w takim razie. Do czego nam są te barwniki?
1: To są antyoksydanty. Więc to są związki.
2: Sposób na wieczną młodość, czy
1: tak, no więc właśnie, my, no jakby... Już wiemy, że będziemy się, jeżeli będziemy rzeczywiście mądrze je pobierać, będziemy się
4: możemy
1: po prostu
4: sobie
1: później
4: pomóc.
1: Starzeć.
4: Tak, możemy sobie pomóc w ten sposób, tak. Opóźnić
1: między
4: troszeczkę
1: innymi.
4: Te procesy
1: starzenia. Bo po prostu antyoksydanty to są w takim cudzysłowie wymiatacze wolnych rodników.
2: No to jest dla nas bardzo dobre. Powinniśmy chyba jak najwięcej sięgać, prawda, po te różne...
1: Ale... Nie po suplementy,
4: tylko naturalne.
1: Z natury. Ponieważ okazuje się, że te suplementy diety zawierają znacznie mniej tych związków w porównaniu do tego, co możemy sięgnąć z krzaka.
4: Ale antocjany są przecież stosowane jako barwniki, tak? Normalnie w przemyśle spożywczym. Tak. Mamy trochę, bym powiedziała, uczulenie do tych różnych E, tak? Pisanych na opakowaniach różnych produktów.
1: A to jest
4: ale antocjany to jest E163. Tak, i to jest naturalne barwniki, tak? Mamy je w jogurtach, mamy w lodach, w jakichś napojach słodzonych, tak? Więc to są pozyskiwane w sposób naturalny, przy czym są rozpuszczalne w wodzie, ale są mniej trwałe niż te syntetyczne. No i wiadomo, że w ten sposób mogą być zastępowane często przez jednak syntetyczne barwniki. Tak?
2: Naukowcy próbują zatrzymać te antocjany, tak? W owocach i warzywach.
1: O tak,
2: są starania.
1: Różnie to.

0: możemy wykorzystać geny, które odpowiedzialne są za syntezę antocyanów u różnych owoców, tak? I wziąć je, powiedzmy, wprowadzić do pomidora. I w ten sposób, koleżanka wspomniała, ten fioletowy pomidor, który ma bardzo, bardzo dużo tych barwników. No bo wzmożona jest synteza tutaj tych związków.
1: No i co, i oddziaływanie takiego pomidora na nasz organizm będzie inne w tym momencie? Inaczej będzie, inne korzyści będziemy mieli ze zjedzenia czerwonego pomidora, inne z żółtego, a inne z fioletowego?
2: Czerwony to lykopen.
0: Tak, to jeszcze.
2: To z karotenoidów. Tak. Aha. A nie z antocyanów.
0: Czyli to z tych innych struktur.
2: Bo
0: antocyany to ta wakuola, tak? Więc tutaj to my patrząc na kolory nie zdajemy sobie powiedzmy sprawy, no bo nie musimy, tak? Czy to jest kwestia barwnika z chromoplastów, czy to jest kwestia barwników
2: z wakuoli.
0: Prac jest prowadzonych bardzo dużo, tak? Ostatnio dotarłyśmy do takiej publikacji o roślinie, nazywa się nieśpik japoński, ale ona jest w ogóle w Chinach, tak? Należy do rodziny różowatych.
2: Tak, jak jabłoń.
0: I tam na przykład w miąższu różne odmiany tego owocu zostały stworzone i miąższ miał różne kolory, tak? Żółty, pomarańczowy, czerwony.
2: Czerwony, tak.
0: I w miąższu znajdowały się karotenoidy, a w skórce tego owocu, która była też właśnie albo czerwona, różowa, znaczy przepraszam, czerwona, pomarańczowa bądź żółta, znajdowały się antocyany. Tak, czyli jakby barwniki w dwóch różnych strukturach, w dwóch różnych warstwach tego owocu, jeżeli tak byśmy mogli powiedzieć.
2: Inne tkanki.
0: I tutaj współpraca, tak? Pierw się wydawało, że główna barwa pochodzi właśnie od tych karotenoidów, ale potem się okazało, że w skórce znowu jest dominacja tych antocyanów.
1: Trudno to wszystko ogarnąć, powiem szczerze.
0: No nie zawsze jak bierzemy jakiś materiał, to też nie wiemy, tak, czy to będzie kwestia barwnika w wakuoli, czy to będzie kwestia chromoplastów.
2: No, trzeba to przebadać.
0: Tak.
1: Czyli jabłko lepiej ze skórką zjadać?
2: Ależ oczywiście.
0: No to, to inne.
2: I pektyny, więcej pektyn. Błonnika.
1: Miałam was spytać o kapustę modrą.
2: A bardzo proszę.
1: A propos kolorów. Bardzo proszę, dlaczego ona jest modra?
2: Na Śląsku, co to oznacza modry? Modry to znaczy niebieski.
1: Niebieskawy, tak.
2: I teraz w momencie, kiedy kapustę się gotuje, to wszyscy widzimy, że jeżeli nie dołożymy tego trochę kwasu, czy to nawet od jabłek, prawda? No to ona nam się robi brzydka, taka niebieska. My mówimy brzydka. Aha. Chociaż na Śląsku oni mówią, że ona ma być taka.
1: Taka ma być modra po prostu.
2: Bo ma być modra. A no powiedzmy my tu na tych terenach lubimy raczej tą czerwoną. No to dodajemy, skrapiamy, czy powiedzmy
0: sokiem z cytryny,
2: czy dodajemy kwaśne jabłko, na przykład szarą renetę, co kto lubi.
1: I wtedy
2: zatrzymujemy ten taki wyraźny, jaskrawy kolor. Zresztą z buraczkami jest podobnie, trzeba uważać.
1: No ale niebieskie nie będą.
2: Niebieskie nie będą, ale zrudzieją.
1: Jak przegotujemy,
2: zobacz, albo przykryjemy. Tak.
0: No to jest właśnie
2: pokrywką.
0: Kwestia tego pH, tak? Tylko już na większą skalę w tym garnku, z tą kapustą.
1: No czyli wracamy do tego pH, o którym też mówiliśmy. No właśnie. Tylko, że to w tym momencie już jest pH przy obróbce.
2: Ale to też
1: zmienia nam
0: skorygować
1: kolor.
0: Skorygować możemy. To tylko
1: potwierdza to, co mówiłyście.
2: Ale od razu powiem, w przypadku owoców z Sambucus nigra.
0: Bezczarny.
2: Mówimy, częściej używamy niestety łacińskiej nazwy. Trzeba uważać, ponieważ tu musi nastąpić obróbka cieplna, termiczna. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to będziemy mieć kłopoty żołądkowe.
1: No tak.
2: Nagłe. Tak. Przy kwiatach nie. Kwiaty możemy jeść na surowo. Ale owoce, no nie radziłabym.
1: A jakie my kwiaty jemy na surowo?
2: Och, różne możemy.
1: Tak?
2: Barwne.
1: To
2: znaczy...
0: Bratki jemy.
2: Bratki, fiołki, chabry, cykoria, podróżnik jest bardzo smaczna. Aha. No tylko trzeba wiedzieć, które. No bo nie wszystkie kwiaty są. Bo na przykład na pewno nie wolno naparstnicy. Z naparstnicą się bawić. Bo to jest, no, z naparstnicy się robi leki nasercowe i można sobie krzywdę zrobić. I nie wolno trzymać tych kwiatów przy dzieciach, no bo weźmie do buzi. Może
1: Czyli
2: być
1: te barwy w płatkach kwiatów też mogą być dla nas jakieś dobre, dla naszego zdrowia też?
2: Tak.
1: Czy jemy dlatego, że, nie wiem, mamy zapotrzebowanie na jedzenie kwiatów w tym
2: momencie?
1: Ale
2: tam też są właśnie te antocyany.
0: Tylko, że raczej mniejsze.

0: ilościach. Tak. Tu raczej...
1: Bardziej spożywamy jednak te owoce czy warzywa.
0: Tak, tak, a tu oczyma, tutaj... że tak powiem. To tak, jest już tylko taki...
1: Dekoracja. Wykończenie.
0: Ale możemy to jeść.
1: My jeszcze nie powiedziałyśmy, od czego jest ta nazwa antocjany, tak?
2: No nie powiedziałam.
1: Bo to jest z greckiego, tak, antos to jest kwiat, kianos to jest niebieski, no więc niebieski kwiat, tak?
2: Aha.
1: No a ponieważ antocjany mogą mieć różne kolory, no to tu akurat...
2: Pojawił się nam niebieski kwiat.
1: Tak, akurat tak.
2: Zaraz mi się ze Szrekiem skojarzyło.
1: No to niebieski kwiat byłby w środowisku zasadowym.
0: Zasadowym. Tak,
2: jak z tymi barwnikami przy okazji na przykład zamrażania? Teraz mi się skojarzyło, dlatego że ja na przykład mrożę jagody.
0: To na pewno nic nam się nie stanie. Jedynie tu przy zamrażaniu to jeszcze chodzi o cukier. Że nam te owoce, po prostu ten cukier się uwidacznia. Słodsze się robią. Nie takie cierpkie
1: są. A nie zawsze o to nam chodzi, tak? Żeby jednak ten cukier się, żeby tak go jeszcze wydobywać.
2: Czy jeśli ja je zamrożę tak jak są, to one
0: aronia
2: będą
0: na przykład.
2: Słodsze?
0: Aronia jest,
2: mimo wszystko?
0: Tak,
2: uwolni się cukier?
0: Tak, no bo jest, następuje przemiana.
1: Znaczy no, proces zamrażania ogólnie jest bezpiecznym procesem tak konserwowania żywności, ale tutaj takie...
2: Mhm. No dobrze, ale czy te barwniki się zachowają w dalszym ciągu, tak?
0: Tak. Na pewno.
2: Bez żadnej szkody.
0: Bez żadnej szkody.
2: Profesor Katarzyna Popłońska i doktor habilitowana Agnieszka Wojtczak wyjaśniały nam te zawiłości. Panie reprezentują Uniwersytet Łódzki, Katedra Cytofizjologii. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

ki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk przed mikrofonem. To jest program Tak to czuję. Za chwilę przedstawię mojego gościa. To będzie rozmowa o tym, dlaczego dorosłe przyjaźnie się kończą. Co nas od siebie oddala i czy zawsze oznacza to, że ktoś zawinił? A przede wszystkim, które relacje warto ratować, a którym można pozwolić odejść po prostu. O tym w Tak to czuję. Rozmawiam dzisiaj z panią Izabelą Pietrus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziękuję, że ponownie przyjęła pani nasze zaproszenie. To bardzo miło widzieć, gościć panią w studiu. Psycholog, pedagog, specjalny mediator. Inspiracją do naszej dzisiejszej rozmowy było pewne spotkanie moje i jedno zdanie, które wtedy usłyszałam. Rozmawiałam z człowiekiem mniej więcej w połowie życia. Opowiadał o życiu właściwie dobrym, poukładanym, rodzina, dorastające dzieci, praca, znajomi, a jednak mówił o tym wszystkim z jakimś znużeniem. Trochę tak, jakby codziennie podawano mu bardzo dobrą zupę pomidorową. Tak sobie dzisiaj jeszcze pomyślałam o tym właśnie w tym kontekście i nadal ją lubił, tylko znał jej smak na pamięć, no i to nie za bardzo go cieszyło w tym momencie. Powiedział też, przyjaciele też od 20 lat ci sami. I wie pani co? Zatrzymało mnie właśnie to sformułowanie. Wydało mi się to nieco tematem tabu, bo myślę, że niektórzy czują podobnie, a nie mówią tego na głos. Co to zdanie mogło świadczyć tak naprawdę o tym człowieku w tym momencie, kiedy on to wypowiadał?
2: Ja jestem diagnostą i ja oceniam wypowiedzi, rzeczy, zjawiska jakościowo, tak? Mm-hmm. Dlatego już muszę zaznaczyć w pierwszej kolejności, że to, co pani mi powiedziała, to już jest taka kombinacja wielu różnych zjawisk psychologicznych i w zasadzie no nie można tego tak oceniać zero-jedynkowo. W pierwszej kolejności proszę zauważyć, powiedziała pani połowa życia. Połowa życia, czyli oceniam
1: 40-letni
2: takie,
1: mężczyzna.
2: Tak, 40 plus, tak? Mhm. Więc to jest taki czas, kiedy przychodzą do nas różne kryzysy. One się tak modnie nazywają, że to kryzys wieku średniego, kryzys małżeński, kryzys pustego gniazda, kiedy dzieci wychodzą z domu, ale rzeczywiście jest to znamienne, że w połowie życia bardzo często przychodzi do nas taka autorefleksja. I to jest taka autorefleksja na temat, na różne tematy, przeróżne, tak? Tak jak mówiłam, odnoszące się osobiście do nas, do naszego małżeństwa, naszych relacji, naszego życia. I wtedy człowiek bardzo często zastanawia się, no tak, jestem w tym miejscu i co? I czy to już wszystko, na co mnie stać? Czy moje życie już zawsze będzie tak wyglądać? Czy jestem w stanie jeszcze coś zrobić, jeszcze jakoś zaznaczyć swoją obecność, jeszcze coś zmienić, czy to zawsze już będzie tak wyglądać. I rzeczywiście efektem tych rozmyślań są nasze różne decyzje. Idziemy w tą, albo zostawiamy to, co mamy. Doceniamy, albo jednak zmieniamy, przy czym jedno nie wyklucza drugiego. Zwróciłabym też uwagę, jeżeli ta osoba przyszłaby do mnie na to, dlaczego w zasadzie ta osoba nie docenia tych relacji, które ma? Bo powiedziała pani znamienne słowa, że te osoby, które są ze mną już długo. Czyli w zasadzie wydawałaby nam się pozytywna rzecz, że mam długo jakieś relacje, tak?
1: Ale ton, w jakim to zdanie zostało wypowiedziane, też mnie poruszył.
2: No właśnie, o co tutaj chodzi? Czy te relacje są dla niego niesatysfakcjonujące?
1: Satysfakcjonujące prawdopodobnie, ale jest z nimi już znużony. Jakby nigdy się nie mogło już więcej nic wydarzyć, ponieważ cały czas jest w kręgu tych samych przyjaciół, tych samych osób.
2: No właśnie, więc być może czuje, wiadomo, że ten człowiek czuje jakąś potrzebę, czuje potrzebę zmiany. I tutaj jest nasza rola, żeby zastanowić się, z czego ta potrzeba wynika i żeby tą potrzebę tak konkretnie nazwać, tak? Być może wzięła się ona z jakiegoś wydarzenia, być może wzięła się z jakiejś obserwacji, na przykład innych osób, z czego ona wynika.
1: Mnie się jeszcze tutaj coś takiego narzuciło, kiedy rozmyślałam o tym, jak dalej mogłybyśmy rozmawiać na ten temat, to tutaj w tej sytuacji objawili mi się ci przyjaciele jako mało rozwijający. Mhm. A jeśli na przykład tak jest, to co?
2: Jeżeli tak jest, to przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, czego my oczekujemy od relacji. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że relacje są czymś w naszym życiu zmiennym. to jest coś w ruchu. To jest coś, co z nami dojrzewa, dorasta, idzie przez życie. To nie jest nic stałego. I przede wszystkim powinniśmy zaakceptować ten fakt, że tak po prostu jest. My się zmieniamy, zmienia się nasze otoczenie, zmieniają się warunki. Na pewno jest pani w stanie przyznać mi rację, że to, jakie pani miała potrzeby jeszcze 10-15 lat temu, to nie jest to, czego pani potrzebuje teraz, prawda? No właśnie, więc razem z tymi potrzebami zmieniają się też osoby, które są w naszym otoczeniu i to jest coś zupełnie naturalnego.
1: Czyli to, co wydarzyło się między przyjaciółmi, kiedy na przykład jeden z nich zasiał taką wątpliwość w sobie samym, czy faktycznie mu są te relacje potrzebne, albo no nie, no potrzebne są, bo ludzie chyba niechętnie wychodzą z przyjaźni. Przyjaźnie są już długotrwałe, bo przyjaźnie też nazywamy te sytuacje, te relacje, które one trwają i trwają, trwają.
2: No właśnie nazywamy. Też chciałabym zwrócić na to uwagę, że takie nazewnictwo, na przykład przyjaźń, koleżeństwo, to nie jest nazewnictwo naukowe, to nie jest nazewnictwo psychologiczne. Nie znajdzie pani na ten temat nigdzie informacji w jakichś psychologicznych, medycznych czasopismach, czy jakichkolwiek badaniach, bo to jest po prostu takie nazewnictwo, które my przyjmujemy społecznie. Już w przedszkolu uczymy się, że przyjaźń to jest coś więcej niż lubienie, ale coś mniej niż miłość, ale to my tak nazywamy, tak? Ja wolałabym jednak, żebyśmy się poruszali w kręgu relacji, a każda z tych relacji ma swoją głębokość, ma swoją bliskość, ma swoją dynamikę. Często jest tak, że przychodzą do mnie osoby, no najczęściej kobiety, które mówią, że mają dużo przyjaciółek. Natomiast jednak w toku naszych rozmów, tak, w toku tej pomocy psychologicznej, dochodzimy do tego, że jednak w tym ogólnym rozumieniu przyjaźni, no nie ma wokół tej osoby ludzi, których rzeczywiście można tak nazwać. Więc to jest wszystko subiektywne. Wolałabym rozmawiać o relacjach, tak jak mówiłam, o tych charakterystykach tych relacji, nie nadając im jakiejś konkretnej etykiety.
1: Dobrze, kończymy teraz część antenową. Za chwilę pojawimy się w internecie. Zapraszamy wszystkich Państwa do tego, jeśli jesteście zainteresowani naszą rozmową, tematyką bliższą, dalszą sobie. Będę Panią pytała o te różnice w sposobie życia w tych naszych relacjach. O rodzinę, o pieniądze, o status materialny, które mogą w pewnym momencie wywoływać dyskomfort, wstyd u tych osób, które przestają żyć na podobnym poziomie. I wtedy czy należałoby się wycofać z takich relacji, zanim ktokolwiek nas odrzuci? No i właśnie do tego wrócimy sobie w części internetowej. Moim gościem jest pani Izabela Pietrus, to pedagog i psycholog, mediator, a ja nazywam się Beata Tomczyk. Dziękuję, miłego dnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Jest szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Dzień dobry, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Zapraszam na wiadomości Radia Łódź. Strażacy nie mieli wczoraj wolnego dnia, tylko w Łódzkiem. Po burzach interweniowali ponad 500 razy. Tragiczny wypadek w Krakowie. Dwie osoby zginęły po potrąceniu przez samochód na chodniku, a roczne dziecko walczy o życie. Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali ze Śląskiem Wrocław w meczu piątej kolejki Ekstraklasy. Dziś więcej przejaśnień, ale silniej powieje. Będzie ciepło. Strażacy mieli wczoraj pełne ręce roboty. W regionie łódzkim z powodu złych warunków atmosferycznych było ponad 500 zgłoszeń. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
2: Burze, ulewy i wichury siały spustoszenie w całym regionie. Z informacji przekazanych mi przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej wynika, że do strażaków trafiło ponad 500 zgłoszeń atmosferycznych. Większość z nich, bo aż 450, związanych było z silnym wiatrem. Wichury uszkodziły dachy 6 budynków w różnych częściach województwa. Jeden dach w powiecie radomszczańskim niestety został zerwany. Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nikt nie ucierpiał. W Łodzi ulewny deszcz spowodował utrudnienia w ruchu. Pojawiły się chwilowe opóźnienia w kursowaniu tramwajów. Sytuacja się uspokoiła, a pogoda na szczęście odpuściła. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: A więcej o pogodzie na dziś powiemy zaraz po wiadomościach.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Wybuch gazu w gminie Drzewica w Łódzkiem. 6 kobiet zostało rannych. Wczoraj rano w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zakościele prawdopodobnie rozstrzelniła się butla z gazem. Tragiczny wypadek w Krakowie. Dwie osoby zginęły po potrąceniu przez samochód. To dwoje dorosłych, a do szpitala trafiło okołoroczne dziecko, które walczy o życie.
3: Do potrącenia doszło przed godziną 18. Podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji relacjonuje, że samochód wjechał w pieszych idących chodnikiem.
4: Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny.
3: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Będzie pobrana od niego krew, by potwierdzić badanie i sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Jeszcze o sporcie. Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali 3-3 ze Śląskiem Wrocław w meczu piątej kolejki Ekstraklasy. Już sam wynik wskazuje, że emocje na wrocławskiej Tarczyńskiej Arenie były duże, ale nie oddaje wszystkiego. Więcej w relacji Michała Majnowskiego.
5: W 7 minucie Przemysław Wiśniewski obejrzał czerwoną kartkę i Widzew od tego momentu grał w dziesiątkę. Do przerwy łodzianie prowadzili jednak 2-0, a bramki zdobywali Mario Garcia i Fran Alvarez. W drugiej połowie Śląsk szybko strzelił gola, ale po nieco ponad godzinie gry było już 3-1 dla gości, gdy bramkarza gospodarzy pokonał Angel Baena. Wydawało się, że to będzie hiszpański wieczór w stolicy Dolnego Śląska, ale wrocławianie zdołali doprowadzić do remisu pod koniec podstawowego czasu gry. To jednak nie oznaczało końca emocji, bo w ostatniej akcji spotkania zdaniem wielu Widzew powinien mieć rzut karny. Arbitrzy byli jednak innego zdania i mecz zakończył się podziałem punktów. Michał Malinowski, Radio Łódź.
0: Widzew wciąż nie przegrał w tym sezonie na wyjeździe, a po sobotnich meczach zajmuje 6. miejsce w ligowej tabeli. Teraz to tyle. Więcej informacji na radiołódź.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W niedzielę zobaczymy więcej słońca, parasole się już nie przydadzą, za to może silnie wiać aż do wieczora. Będzie ciepło do 21 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: W poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
8: Sierpniowe, jeszcze wakacyjne, dzień dobry. Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha. Zapraszamy na spotkanie do godziny 7.
9: Dom naszego Ojca wysoki. wysoko w górach jest.

0: Kościół w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Placu Kościelnym w Łodzi to świątynia postawiona w miejscu najstarszej łódzkiej parafii. 1430, zaledwie 20 lat po bitwie pod Grunwaldem, parafia została erygowana przez ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogoryję Skotnickiego. Charakterystyczne dwie neogotyckie wieże tworzą historię łódzkich bałut od ponad 130 lat. Świadkiem historii miasta i jednym z najcenniejszych zabytków świątyni jest ołtarz główny. Ołtarz został ostatnio otwarty 15 sierpnia w patronalny dzień parafii. Ksiądz proboszcz Krzysztof Helik chciałby te uroczyste otwarcie wprowadzić w cykl rocznych wydarzeń.
1: W poszukiwaniu dialogu. Gość.
0: Tak naprawdę ten ołtarz wyjątkowy, jedyny, to on jest na co dzień zamknięty, tak?
2: Tak,
0: on
2: ma, tak. Na co dzień ten ołtarz jest zamknięty. Jest to główny ołtarz w naszej parafii, w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Jest jednym z najcenniejszych elementów wyposażenia naszej świątyni. Znajduje się w półokrągłej apsydzie, tak jak możemy zauważyć, prezbiterium. Jego najważniejszą częścią jest obustronnie zdobiony tryptyk, na który możemy tutaj popatrzeć. Wzorowany na sztuce gotyckiej, wykonany jest on przez rzeźbiarza Antoniego Panasiuka. W centrum tego tryptyku, jak możemy zauważyć, jest scena Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, pod którą wezwaniem jest nasz Kościół. Maryja unoszona do nieba przez aniołów u stóp Matki Bożej apostołowie, a na górze tego ołtarza już jest kolejna scena różańcowa, ukoronowanie Matki Najświętszej, bo wiemy, że po Niebowzięciu Najświętszej Marii Panny została ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi. Szczególna ciekawa jest symbolika skrzydeł ołtarza. Z jednej strony znajdują się płaskorzeźby przedstawiające tajemnice radosne i chwalebne różańca świętego, natomiast na odwrocie tego tryptyka, zamykamy ten tryptyk zazwyczaj na Wielki Post. W środę popielcową jest uroczyste zamknięcie tych drzwi tryptyka naszego ołtarza, ponieważ na odwrocie tych drzwi są tajemnice bolesne, które są w sposób szczególny wpisane w okres Wielkiego Postu. Od niedawna stało się taką tradycją, że na Wigilię Paschalną, kiedy śpiewamy już uroczyste Alleluja i Tedeum na epistołę, jest uroczyście odsłaniany ten ołtarz. Ostatnie takie odsłonięcie, otwarcie tego ołtarza uroczyste było w dniu naszego odpustu, 15 sierpnia. Muszę powiedzieć, że jest to pewne nowum, bo do tej pory otwierany był i zamykany no tylko na okres Wielkiego Postu i, no i na Wielkanoc otwierany. Po rozmowie z parafianami, z liturgiczną służbą ołtarza doszliśmy do wniosku, że warto też ten ołtarz otwierać częściej, między innymi na takie uroczystości jak odpust parafialny.
0: Bo to nie jest łatwe zadanie, prawda?
2: To nie jest łatwe zadanie, bo oczywiście tam nie możemy zamontować żadnego mechanizmu, bo ołtarz jest zabytkowy, prawda? Bez ingerencji, bez zgody konserwatora nie można tutaj ingerować w ogóle w ten ołtarz, ale jest taka możliwość takimi drewnianymi palikami. Lektorzy wcześniej przygotowani otwierają uroczyście ten ołtarz. Jest uroczysty śpiew, pan organista śpiewa w postawie stojącej, tak jak ostatnio w czasie naszego odpustu parafialnego, to był dobrany odpowiedni śpiew i w czasie tych fanfarów tego śpiewu uroczyście był odsłaniany ten nasz ołtarz. Po zamknięciu ołtarza też warte uwagi są rzeźby, które znajdują się po lewej i po prawej stronie, a mianowicie błogosławiony Czesław i Jan Kanty. A wyżej umieszczeni są patronowie Polski, czyli święty Wojciech i święty Stanisław, biskup i męczennik.
0: I to są figury rzeźbione.
2: Rzeźbione figury, tak. Umieszczone także na dole przy tabernakulum są umieszczone też figury doktorów Kościoła Zachodniego. Święty Ambroży, święty Grzegorz Wielki, święty Hieronim, święty Augustyn. To są takie już przy ołtarzu drewniane figury.
0: Historia tego kościoła i tego ołtarza też jest niesamowita, bo on towarzyszy tutaj na Bałutach, w tej jednej, no, najstarszej chyba łódzkiej świątyni, prawda?
2: To znaczy świątynia jest czwarta, ale najstarsza parafia. Tutaj mamy tak naprawdę serce Łodzi, tutaj urodziła się Łódź i swymi korzeniami sięga tutaj XIV wieku. Kościół jest czwarty, ale tutaj powstała pierwsza parafia. No i tutaj tak naprawdę się zaczynały początki Łodzi.
0: A czy księdzu jest wiadome, bo ten kościół Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Bałutach w Łodzi w czasie wojny, II wojny światowej w XX wieku stał na terenie getta. Co się wtedy działo tutaj z tym wnętrzem, bo nie było ono przeznaczone do posługi sakralnej. Co się wtedy działo z ołtarzem? Mhm.
2: Tak, to jest bardzo ważne pytanie, bo tak jak pani mówi, w czasie wojny, II wojny światowej tutaj był teren getta. Niemcy, jeśli chodzi o kościoły, o miejsca sakralne, no mieli jakąś taką też wewnętrzną taką blokadę, żeby nie niszczyć tych dzieł sztuki. Ten kościół po prostu w czasie II wojny światowej był zamieniony na magazyn. Nie ingerowano tutaj ani w ołtarze, ani w ściany, w strukturę kościoła, tylko po prostu Niemcy go przeznaczyli na magazyn. Tutaj gromadzili wszystkie zagrabione rzeczy Żydom. Często nazywany był ten kościół białym kościołem, ponieważ z zapisków, ze wspomnień ludzi przechowywali Niemcy tutaj bardzo dużo pierzy, i to powodowało, że ten kościół otrzymał taki przydomek Biały Kościół, ponieważ oczywiście to nie było sprawowane tutaj żaden kultu, był po prostu przeznaczony na magazyn. Z racji na wielkość obiektu mógł tutaj wiele pomieścić zagarbionych rzeczy, a stąd były wysyłane oczywiście do Rzeszy, do Niemiec.
0: Czyli ja rozumiem, że były przysłonięte te elementy w kaplicach, w głównym ołtarzu.
2: Nieruszone. Nieruszone były, tak, były pozasłaniane.
0: Ale sama konserwacja pewnie musiała już być kilka razy,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, konserwacja oczywiście w porozumieniu z konserwatorem zabytków, elewacja zewnętrzna w latach 90. była przeprowadzona kościoła, ołtarz główny, ołtarze boczne też przy pomocy też funduszy otrzymanych, pozyskanych od miasta udało się odrestaurować te ołtarze. I jeszcze warto dodać, że ten kościół jeszcze słynie z jednego bardzo ważnego miejsca, mianowicie kaplicy Matki Bożej Bałuckiej, albo inaczej Łódzkiej. Jest to jeden z pierwszych wizerunków wiernej kopii Matki Bożej Ostrobramskiej. Znajduje się po prawej stronie, patrząc na ołtarz główny, i cieszy się wielką czcią tutaj ludzi mieszkających na Bałtach, szczególnie osób starszych, którzy przychodzą tutaj co wtorek. Jest takie szczególne nabożeństwo, nowenne do Matki Bożej Bałuckiej. Ludzie przynoszą swoje intencje, swoje sprawy i są każdego tygodnia we wtorek po mszy świętej powierzane Matce Bożej. Ta kopia Matki Bożej Ostrobramskiej jest jedną z pierwszych tutaj na terenach polskich. Są różne informacje na ten temat. Jedni historycy twierdzą, że jest to jako wotum wdzięczności Polaków za ocalenie przed potopem szwedzkim. A inna, już taka bardziej legenda głosi, że Matka Boża przypłynęła tutaj rzeką łódką i po prostu jakoś tu się zadomowiła i chciała być właśnie na tych terenach, w tym miejscu, aby towarzyszyć Polakom i być razem dla nich matką.
0: I to jest obraz, który został przechowany. Znalazł się tutaj jeszcze ze starej świątyni, tak, tej drewnianej, tak, która tak, zresztą stoi na terenie Łodzi.
2: Na terenie Łodzi, tak, na terenie parafii świętego Józefa. To był kościół drewniany, przeniesiony. A obraz został tutaj przekazany.
0: I został. I nadal jest właśnie otoczony taką czcią wiernych. Tak. Przy czym trzeba dodać, że rzeczywiście to jest bardzo udana kopia. To jest bardzo...
2: Jedna z wierniejszych kopii, tak, jedna z pierwszych kopii Matki Boskiej Ostrobramskiej. To jest ukazana Matka Boża bez dzieciątka, ze złożonymi rękami na piersiach. Jest to scena, gdzie autorzy mówią, że jest to scena po zwiastowaniu, kiedy Maryja tak naprawdę ma Jezusa w sobie. Nie widać go, bo zazwyczaj wizerunki Matki Bożej są ukazujące ją jako trzymającą dzieciątko Jezus na ramionach. Tutaj jest inna postawa, Maryja ze złożonymi rękami, z pochyloną głową, jako Matka Boża Miłosierdzia. Ona już dziękuje Panu Bogu za to, że została wybrana na Matkę Syna Bożego. To jest ta scena, kiedy wypowiada słowa: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Teologowie, interpretując ten obraz, mówią, że właśnie to jest ta scena, gdzie już w sercu Maryi, w łonie Maryi już jest mały Jezus, czyli tak naprawdę Maryja zawsze z Jezusem, nigdy nie ukazywana jest bez Jezusa, tylko w tym momencie jest ukazywana jako taka pokorna służebnica, która już ma w łonie Syna Bożego.
0: Ale ta świątynia, która mieści się na Placu Kościelnym, ma jeszcze jedno takie bardzo ważne miejsce. W niej, w Bałuckim Kościele, ochrzczona była sługa Boża Stanisława Leszczyńska, pamiętna postać, która ratowała niemowlęta, noworodki w obozie koncentracyjnym Auschwitz. I tu się też dokonała taka, myślę, niesamowita sprawa właśnie związana z tym miejscem i ze sługą Bożą Stanisławą.
2: Tak. Stanisława Leszczyńska to, można powiedzieć tak najbardziej prosto, była naszą parafianką. Chodziła tutaj po ulicach Bałut, posługiwała kobietom, które były w stanie błogosławionym. Została za pomoc kobietom żydowskim w przyjmowaniu porodów, została wysłana razem ze swoją córką do obozu Auschwitz-Birkenau. To też zasługuje na uwagę, że była zwykłą, skromną położną, nie wyróżniającą się niczym wielkim, tylko pełniącą z oddaniem swoją posługę pomocy drugiemu człowiekowi. I najpiękniejsze jest to, że nigdy się tego nie wyrzekła. W obozie Auschwitz-Birkenau, gdzie często określany był jako piekło na ziemi, była w stanie postawić się doktorowi Mengele, który dał jej taki rozkaz, że po urodzeniu dziecka te dzieci mają być zabijane. Stanisława z pełną odwagą, myślę, że też taka wiedziała, co się liczy, co się wiąże za sprzeciw SS-manowi, że wiąże się to ze śmiercią. Natomiast mimo wszystko stanęła w obronie życia, że nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. I co ciekawe, to myślę, że to też jest jakieś działanie Bożego Ducha, że Mengele jakoś uszanował tą decyzję, że pozwolił ją, skierował ją do baraku sióstr, kobiet w stanie błogosławionym, ciężarnych, i pozwolił jej przyjmować te porody. Przyjęła, tak jak tutaj pani redaktor mówiła, ponad 3000 porodów. I co ciekawe, w tych spartańskich warunkach, gdzie miała tylko małe cążki i małą nereczkę, to były jej główne narzędzia, które służyły jej do przecinania pępowiny po przyjęciu porodu, żadna matka, żadne dziecko jej nie zmarło. Żadne zakażenie, nie miała żadnych środków czystości higienicznych, co to też uchodziło za jakiś kolejny cud, bo kiedy Niemcy pytali, ile kobiet jej zmarło, ile przy porodzie, to ona mówiła, żadne dziecko i żadna kobieta nie złapała żadnego zakażenia, jakiejś sepsy, gdzie, jak mówi w swoich zapiskach, w swoim raporcie położnej z Auschwitz, mówi, że szczury chodziły pomiędzy pryczami wielkości kotów. No, warunki nieludzkie. Jako piece, które służyły do suszenia pieluszek, duże słowo, szumne słowo pieluszek, to były łachmany podarte dla tych małych niepomowlaków, to służyły łuda kobiet, które były gdzieś tam przy kanale grzewczym, to były rozkładane na ludzkich ciałach, żeby mogły przeschnąć, troszkę ogrzać, żeby te dzieci mogły być owijane. Niemcom się to w głowach nie mieściło, ponieważ Niemki, kobiety zaopiekowane w niemieckich klinikach porodowych, tam zdarzały się przypadki, gdzie Niemki umierały przy porodach, dzieci umierały przy porodach w tych sterylnych warunkach. To taki też jest, myślę, że Boże działanie, Boża interwencja, że tutaj w tym nieludzkim miejscu, piekle na ziemi, żadne dziecko, żadna matka nie zmarła. No i myślę, że odwaga kobiety tej prostej, ale bardzo odważnej i kochającej to, co robi, bo była całkowicie oddana tej pracy położnej. Czasami nie mogła zbyt wiele zrobić, no bo wiadomo, ale jak zdają relacje kobiety, mówią, zwykłe złapanie za rękę. Te kobiety bardzo się lękały, bardzo się bały. Ona w tym baraku podchodziła do każdej z tych kobiet i nie bój się, będzie dobrze, jestem tutaj przy tobie. Relacja tych kobiet właśnie mówi, że to na ten moment było czymś błogosławionym. Kiedy nie mogła już sobie poradzić, to była bardzo oddana też Matce Bożej. Myślę, że tutaj ta kaplica Matki Bożej Bałuckiej, tam jest chrzcielnica, w której była ochrzczona, też jakoś przesiąknięta.

0: Tak jak w starożytnym kościele świętych i błogosławionych ogłaszał naród. Głos ludu, vox populi, ogłaszał, że ktoś jest święty. Santo subito. Mieliśmy podobny przypadek w przypadku śmierci Jana Pawła II, kiedy lud oddolnie wyczuwał, że jest to święty człowiek. To tak samo tutaj, taki mały gest, ale mówiący bardzo wiele. Kiedy wpuszczano trumnę Stanisławy Leszczyńskiej w czasie pogrzebu, uroczystości pogrzebowych, ludzie, którzy zebrani byli bardzo liczni na cmentarzu świętego Rocha, po prostu uklęknęli na kolana. Wtedy jeszcze nikt nie mówił o procesie beatyfikacyjnym, tylko po oddać szacunek i cześć za to, co ona tutaj zrobiła, za to, co zrobiła w obozie. No i później ten proces już na etapie diecezjalnym był kontynuowany. Obecnie już wszystkie dokumenty zostały przekazane do Watykanu. Potrzebny jest jeszcze tylko ten jeden element, cud pośmiertny za przyczyną Stanisławy Leszczyńskiej. Krypta jest otwarta każdego dnia.
1: Bo tutaj zostało przeniesione.
0: Tutaj zostało ciało przeniesione, tak. Ze cmentarza świętego Rocha, jak się rozpoczął proces beatyfikacyjny, została ekshumowana z cmentarza i pochowana w krypcie naszego kościoła. To jest za kościołem. Można każdego dnia odwiedzić kryptę. Jest tam złożona też księga intencji, gdzie można wpisać swoje intencje i pomodlić się przy grobie Stanisławy Leszczyńskiej. Jestem tutaj od niedawna proboszczem, bo
1: już rok.
0: 31 sierpnia minie rok i muszę powiedzieć, że mogłem zaobserwować coraz większy, taki zmożony jakiś ruch pielgrzymkowy i to może nie jakieś takie liczne autokarowe pielgrzymki, ale dużo osób indywidualnych, dużo małżeństw, które gdzieś tam mają problemy z zajściem w ciążę, starają się o dziecko. Widać, że przyjeżdżają z różnych części Polski, a nawet i świata. Ostatnio mogliśmy też gościć 11 czerwca, bo każdego 11 dnia miesiąca odprawiamy mszę świętą w krypcie przy grobie Stanisławy Leszczyńskiej. Mogliśmy gościć na mszy świętej panią Annę Madej Antosiewicz. Jest to jedno z obozowych ostatnich dzieci. Przyjechała do nas ze Stanów Zjednoczonych dzięki życzliwości położnym z Warszawy.

0: Stanisława Leszczyńska jest także patronką położnych polskich, prawda?
1: Patronką położnych polskich. Też w maju było uroczyste odsłonięcie pomnika w Warszawie przy szpitalu na Karowej, gdzie Stanisława Leszczyńska zdobywała uprawnienia położnej. To komitet Fundacji Pomnika zmobilizował się i wystawili piękny pomnik. Kobieta Stanisława z dwójką dzieci na rękach patronuje temu szpitalowi. No i tutaj pani Antosiewicz dała piękne świadectwo o Stanisławie. Jako dziecko ocalone, obozowe dziecko przyjęte przez Stanisławę Leszczyńską w obozie. Bardzo wzruszający taki moment, kiedy klęczała przy krypcie i dziękowała Panu Bogu za życie. Jak sama mówiła, całowała każdy jej palec Stanisławę Leszczyńską, bo to nie było pierwsze spotkanie pośmiertne. Pośmiertne tak, ale mieli jeszcze okazję się spotkać za życia jeszcze, tak. Ale i dała takie świadectwo, że całowała każdy jej palec za to, że te ręce ocaliły ją od śmierci. Dlatego zawsze też przytaczam słowa kardynała Grzegorza Rysia, który powiedział w czasie jednych z mszy świętych rocznicowych, że ojciec Maksymilian w obozie oddał raz swoje życie za Franciszka Gajowniczka i jest wielkim świętym znany na cały świat. Stanisława Leszczyńska ponad 3000 razy ryzykowała życiem. To myślę, że w oczach Boga też na pewno już jest święta. I teraz to już jest kwestia czasu, bo Pan Bóg myślę, że trzyma Stanisławę Leszczyńską na te dzisiejsze czasy, gdzie jakoś nie szanuje się życia, wpisuje się aborcję do konstytucji, kraje europejskie wpisują aborcję. Stanisława myślę, że jest takim świadkiem bardzo wymownym, że w takim miejscu jak Auschwitz, czy obóz, stała w obronie życia i godności ludzkiego życia, że nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Tym samym mówiła, że życie ludzkie jest święte, od poczęcia do naturalnej śmierci. Myślę, że jest to wielkie, bardzo mocne przesłanie na dzisiejsze czasy, gdzie ludzie chcą postawić się w miejscu Pana Boga i to człowiek chce decydować, kto ma się urodzić, kto ma się nie urodzić, kto ma kiedy zakończyć ziemskie życie. Prawo Boże jest prawem, które jest niezmienne. Życie ludzkie jest święte. Nie zabijaj. Człowiek nie ma prawa decydować o tym, kto ma się urodzić, a kto ma już umrzeć. Stanisława jest tego bardzo wymownym przykładem i świadkiem, bo to nie tylko jest jakaś wiedza teoretyczna. Ona tym świadczyła, będąc w obozie, przyjmując tę porodę.
0: Czy jeszcze są jakieś tutaj przedmioty, jakieś tablice, coś, co dla księdza również ma znaczenie, wokół czego także tutaj narosła tradycja, historia?
1: To znaczy, kościół w ogóle jest bardzo piękny. Mamy bardzo piękne boczne ołtarze. Teraz od niedawna też ołtarz świętej Anny. Kiedy było wspomnienie świętej Anny, było uroczyste nabożeństwo przy ołtarzu świętej Anny, Matki Maryi i babci Pana Jezusa. Zaprosiliśmy kobiety w stanie błogosławionym, babcie, matki, aby powierzały swoje życie, swoje powołanie właśnie przez ręce świętej Anny. Po lewej stronie mamy też bardzo pięknie, bogato zdobiony ołtarz świętej rodziny. Tu jest też ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i tutaj w każdą środę są odprawiane nowenny do Matki Bożej. Na uwagę zasługują też witraże, zarówno po jednej stronie, jak i drugiej. One są wszystkie wpisane do rejestru zabytków. Szczególnie ten środkowy witraż, który ukazuje Trójcę Świętą. Proszę zobaczyć Boga Ojca, który trzyma krzyż, na którym wisi Syn Boży Jezus Chrystus i pomiędzy Bogiem Ojcem a Jezusem Chrystusem wiszącym na krzyżu jest Duch Święty, czyli piękne ukazanie Trójcy Świętej. Na uwagę zasługuje również w skarbcu, w zakrystii mamy piękną, odnowioną monstrancję, która w tym roku przypada dokładnie 400 lat od ofiarowania jej tutaj dla naszej świątyni. Została...
0: No to bardzo rzadka rzecz w Polsce,
1: bardzo,
0: prawda? Bo,
1: bardzo
0: bo przecież tyle przeszło burz, wojen, że tak. Takie przedmioty liturgiczne szczególnie się rzeczywiście rzadko zachowują.
1: Rzadko się zachowują, bo albo gdzieś ginęły, były tak. Wywożone, albo przetapiane były. No ten zabytek się zachował. Jest to jeden z pierwszych zabytków w mieście Łodzi. Dlatego tym większa radość, że mamy taką monstrancję. Nie wykorzystujemy jej na co dzień, bo wiadomo, z walorów takich artystycznych i wartościowych, ale na przykład na odpust, czy na 40-godzinne nabożeństwo, które poprzedzało przygotowanie do odpustu, była wykorzystywana na

0: A oczywiście procesję rezurekcyjną. Na takie wyjątkowe uroczystości ta monstrancja jest wykorzystywana i jest naprawdę piękną perełką tutaj tej świątyni.
1: Ja tu mam wrażenie, że tu się cały czas coś dzieje w tym kościele. Jak nie wystawa, to właśnie jakieś święto, to przyjeżdżają pielgrzymi. To rzeczywiście tutaj jest takie miejsce pulsujące na Bałutach.
0: I Bogu dzięki. I oby było jeszcze bardziej pulsujące, bo no chcemy ożywić to miejsce, żeby faktycznie pokazać mieszkańcom Łodzi, że tu jest nasza kolebka. Tu zresztą były takie propozycje, aby to miejsce uczynić katedrą. Zanim powstała katedra świętego Stanisława, to pierwszotny plan, aby ten kościół uczynić kościołem katedralnym, czyli matką wszystkich kościołów. Myślę, że w jakiś sposób jest matką wszystkich kościołów, bo jest to kościół mariacki. Kościół mariacki charakteryzuje się tym, że jest to jeden z pierwszych kościołów i oddawana jest cześć Matki Bożej. Dlatego nazywamy ten kościół kościołem mariackim. I faktycznie ze względów tych historycznych, że tutaj no, w czasie II wojny światowej było teren getta, czy tutaj no, obecność Stanisławy Leszczyńskiej, czy Matki Bożej Bałuckiej, czy także z tego kościoła wyruszały oddziały powstania styczniowego. Tutaj każdego roku w styczniu gromadzą się przy pomniku przy Krzyżu Misyjnym historycy, którzy stąd wyruszają też szlakiem tych wszystkich oddziałów powstania styczniowego. I też chcemy jakoś poszerzyć tę uroczystość, żeby rozpocząć uroczystą Eucharystią w kościele i po prostu, żeby też przenieść się w tamte czasy, że ten kościół naprawdę odgrywał bardzo ważną rolę. Nie tylko dla takiego prostego ludu, który przychodził, aby się modlić, ale też odgrywał ważne takie historyczne funkcje, żeby jakoś tak zapalać do walki i mobilizować, żeby walczyć o te wartości Bóg, honor i ojczyzna.
1: Wspomnę tutaj przy tej okazji świętej pamięci biskupa Adama Lepy, prawda, który tu posługiwał.
0: Tak. Tutaj poprzednikiem był ksiądz biskup Adam Lepa. Był proboszczem, także późniejszy proboszcz ksiądz Stanisław Grat, późniejszy rektor Wyższego Seminarium, czyli takie nietuzinkowe persony tutaj pełniły funkcje, tutaj wzrastały, budowały swoją duchowość. Dlatego tym większa moja radość i jakoś czuję się no, niegodny, że tutaj obejmuję też funkcję proboszcza wśród takich wielkich następców. I muszę też powiedzieć, że doświadczam wiele życzliwości. Tutaj parafianie z tego terenu okazują bardzo wiele życzliwości i zaangażowania. Pokazują, jak są odpowiedzialni za Kościół. Że Kościół to nie tylko proboszcz, księża, wikarzy, ale Kościół to my. Tworzymy całą wspólnotę tutaj mieszkającą na Bałtach i okolicach. Ludzie starają się, aby nasza świątynia była utrzymana w czystości, co widać na załączonym
1: obrazku. Cały czas się krzątają tutaj.
0: Cały czas się krzątają. Nie trzeba zachęcać, nie trzeba jakoś tam zambony nawoływać. Ludzie czują się w obowiązku, że to jest nasz Kościół i my za niego odpowiadamy. Przynoszą panie świeże kwiaty, podmieniają kwiaty w wazonach, w flakonach. To jest takie też piękne, że to nie jest tylko proboszcz i wikarzy, jakaś tam garstka ludzi, tylko parafianie czują się, że to jest ich kościół i mam nadzieję, że czują się tutaj jak u siebie, przychodząc tutaj na nabożeństwa czy na msze święte. Staramy się budować tą wspólnotę duchową, bo kościół to nie tylko mury, to nie tylko obiekt, ale kościół ten chrystusowy to przede wszystkim wspólnota ludzi z ludzkich serc.
1: A działają tutaj określone grupy, wspólnoty właśnie?
0: Tak, w parafii mamy wiele grup, bardzo prężnie działających. Grupa Żywej Róży to jest grupa pań i panów, które regularnie modlą się na różańcu, którzy tutaj też angażują się w potrzeby Kościoła. Jest grupa Rycerstwa Niepokalanej, bardzo prężnie działająca też grupa Asysty, bo też warto zwrócić uwagę na piękne sztandary. Asysta to taka grupa kobiet i mężczyzn, którzy przygotowują od strony liturgicznej ważne uroczystości typu procesje, nabożeństwa, a nasza parafia słynie z tego, że mamy najpiękniejsze chorągwie. Zabytkowe chorągwie też wpisane do rejestru. Można tam później je zobaczyć, jeszcze nie są wszystkie wyeksponowane. Będziemy teraz zbierać też, pozyskiwać pieniądze, fundusze na to, aby je odrestaurować, bo naprawdę chorągwie haftowane, to nie jest jak we współczesnym teraz świecie jakieś komputerowe hafty, tylko wszystko ręcznie haftowane. tym większą mają wartość taką, no, że z racji na pracochłonne wykonanie tych sztandarów.
1: Zabytki chorą. Po prostu.
0: Zabytki, no. Zabytki. No i mamy jeszcze grupę liturgiczną, służbę ołtarza, czyli ministrantów, lektorów, starszych seniorów, którzy też posługują przy ołtarzu. Mamy krąg biblijny, który spotyka się w ciągu roku na rozważaniu Słowa Bożego. Mamy dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej, mamy matki chrześcijańskie, które też promują tą wartość bycia matką chrześcijańską, czyli przekazywanie wartości dzieciom. Będziemy chcieli też w niedalekiej przyszłości założyć krąg domowego kościoła, jak Pan Bóg pozwoli, no i będą oczywiście osoby chętne, ale na brak zajęć na pewno nie narzekamy.
1: To wracając jeszcze do tego wyjątkowego ołtarza, kiedy ksiądz proboszcz planuje ponowne uroczyste otwarcie?
0: To znaczy, tak, jest plany kolejnego uroczystego otwarcia ołtarza. Jak wszystko dobrze pójdzie, to planowane jest na 25 września, ponieważ nasz kościół zostanie, ufam, że tak się to stanie, włączony do Festiwalu Świateł, który już w Łodzi też stał się tradycją i rozpoczynał się od Starego Rynku. Udało się jakoś nawiązać kontakt z organizatorami i jak dobrze pójdzie, Pan Bóg pobłogosławi, Stanisława wesprze duchowo, to od tego roku nasz kościół od 25 września, 26, 27, nasz kościół stanie się też częścią tego festiwalu. I udało już nam się porozmawiać z kardynałem Konradem, który też honorowy patronat chce objąć nad tą uroczystością. I 25 o godzinie 18 będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Konrada. I wtedy planujemy też na takie uroczyste otwarcie tego Festiwalu Świateł w Łodzi odsłonić też ten ołtarz, ponieważ kościół będzie też doświetlony, nie tylko na zewnątrz, fasada główna i boczna ściana, ale będzie też w środku rozświetlony. Po mszy świętej będzie przewidziany też koncert naszego pana profesora Krzysztofa Grzeszczaka i krótka prelekcja o Stanisławie Leszczyńskiej. Dlatego już z tego miejsca na 25 września, 6, 7 serdecznie wszystkich łodzian i gości zapraszam do naszej świątyni.
1: A zapraszał ksiądz proboszcz Krzysztof Helik, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

0: 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, na Jasnej Górze odbędzie się spotkanie Rady Stałej Biskupów. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Marek Marczak.
1: 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbędzie się na Jasnej Górze spotkanie Rady Stałej Biskupów. W minionych latach tego dnia obradowała Rada Biskupów Diecezjalnych. Nowy statut Konferencji Episkopatu Polski nie przewiduje takiego organu KEP jak Rada Biskupów Diecezjalnych. Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat. Dzień później, 26 sierpnia, biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie o godzinie 11 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. W tym roku uroczystość będzie połączona z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Autorem tekstu ślubów był internowany wówczas w Komańczy prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.
0: 26 sierpnia biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, mszy świętej na jasnogórskim szczycie o 11. Przewodniczyć będzie i homilię wygłosi arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. A jak już mówiliśmy o tym kilka razy, w tym roku uroczystość połączona jest z obchodami 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Tekst został napisany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, ówczesnego prymasa Polski, podczas jego internowania w klasztorze franciszkanów w Prudniku i klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy, pod wpływem zresztą powieści Potop autorstwa Henryka Sienkiewicza i ślubów króla Jana Kazimierza. Prymasa tysiąclecia wspomina ojciec Mieczysław Krapiec, filozof, pedagog, dominikanin, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: On wiedział, kim jest. To był rzeczywiście człowiek opatrznościowy na te czasy. Przede wszystkim opatrznościowy dla Kościoła w Polsce. Musiał być człowiek, który miał świadomość tego, że jest pierwszym wśród episkopatu i zarazem interreksem. Nie było przecież rządu wybranego przez naród. I z tego tytułu on był bardziej twardym niż stanowczym, tak się jeden literat o nim wyraził. Jego twardość właśnie wypływała stąd, że nie można pozwolić na chwiejność, gdy losy narodu ciągle się ważą. Przecież te 50 lat to była nieustanna walka o przetrwanie narodu. I dlatego on miał właśnie to twarde stanowisko, które go doprowadziło zresztą do więzienia. I dlatego, żeby uratować podstawy tożsamości narodu, kulturę na chrześcijańsku w katolickim, polskim wyrazie.
3: Z drugiego krańca Polski wołam do ciebie, pani i królowo jasnogórska. O jedno proszę, byś, wziąwszy wszystko, co moje, chciała bronić Kościoła Chrystusowego, tobie oddanego. Ochraniaj go płaszczem macierzyńskim. Skryj go w sercu twoim. Jeśli jest ci to potrzebne, zabij mnie, aby mógł żyć w Polsce Kościół syna twego.
0: Wspomnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego czytał Krzysztof Wakuliński. Jasnogórskie śluby narodu zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 roku przy udziale około miliona wiernych. Rotę ślubów odczytał biskup Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Wyszyńskiego leżały biało-czerwone kwiaty. Sam kardynał kardynał składał śluby w miejscu swojego odosobnienia w Komańczy w łączności z Jasną Górą o tym samym czasie. O tych wydarzeniach opowiemy za tydzień.

0: Przed nami audycja Słowo. Dziś ksiądz Krzysztof Kłusek, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny. Dziękujemy. Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
2: Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 16, wersety 13-20. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Drodzy radiosłuchacze, wyobraźmy sobie alpinistę, który wspina się na pionową ścianę i w pewnym momencie jego stopa ześlizguje się z krawędzi, a ciało zawisa na jednej ręce. Zanim ogarnie go panika, wykonuje jeden szybki ruch. Wciska hak w szczelinę w skale, klika karabinek i słyszy cichy metaliczny dźwięk. I w tym momencie wszystko wraca do normy, wraca oddech. Ziemia pod nim nie stała się nagle bliższa, przepaść nie zniknęła, ale zmęczenie przestało decydować o jego życiu. Punkt oparcia wytrzymał. Drodzy, żyjemy w czasach, w których ziemia pod nogami potrafi usunąć się w kilka sekund. Wystarczy jeden telefon z kliniki, jedno wypowiedzenie z pracy, jeden cichy wieczór, w którym zdajemy sobie sprawę, że ktoś ważny w naszym życiu po prostu odchodzi. Wszystko, co wydawało się stabilne, zaczyna się wręcz chwiać. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zabiera uczniów do Cezarei Filipowej. To nie było ciche, pobożne miejsce, to było miasto tętniące pogańskim handlem, zbudowane u stóp ogromnej, groźnej skały, w której wycięte były świątynie obcych bogów. I właśnie tam, w cieniu tej wielkiej, zimnej skały, Jezus stawia swoim przyjaciołom najprostsze, a jednocześnie najtrudniejsze pytanie świata, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr nie wyskakuje z takim wyuczonym w szkole podręcznikowym zdaniem. On wypowiada wręcz słowa, które zmieniają wszystko. Powiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Teologia tego fragmentu jest wręcz powalająca. Piotr nie powiedział, jesteś świetnym nauczycielem, ani jesteś dobrym człowiekiem, który daje siłę. On powiedział, ty jesteś Bóg, który żyje. Inaczej Bóg, który ma tętno, który wkracza w historię, który bije w samym centrum twojego najgorszego kryzysu. Kiedy Piotr wypowiada to wyznanie, Jezus odpowiada mu czymś niezwykłym. Ty jesteś skała i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Zwróćmy uwagę na ten obraz. W starożytności bramy nie służyły do ataku. Bramy były swego rodzaju pewną strukturą obronną. Jeśli Jezus mówi, że bramy piekielne, czyli siły lęku, rozpaczy, grzechu, śmierci, nie przemogą Kościoła, to znaczy, że to my z mocą Chrystusa jesteśmy w natarciu. Zło nie ma w tym starciu ostatecznego słowa. Piekło nie jest niezniszczalną twierdzą. Ono pęka tam, gdzie człowiek stawia stopę na prawdziwej skale. I fundamentem twojego życia nie jest twoja siła woli, nie jest nim twoje zdanie, twoje zdrowie, twoje konto w banku, ani nawet twoje dobre samopoczucie. Fundamentem jest przede wszystkim żywy Jezus Chrystus, który nie przeraża się twoją słabością. Zwróćmy uwagę, Piotr chwilę później potyka się, zdradza Chrystusa, ale Bóg nie cofa swojej obietnicy, bo skała nie zależy od tego, jak mocno trzymasz się rękami. Skała trzyma ciebie. I jeśli przechodzisz dzisiaj przez ciemność, jeśli czujesz, że świat wokół ciebie się rozpada, to przypomnij sobie ten przykład z tym alpinistą z naszej historii. Zrezygnuj z prób podtrzymania wszystkiego własnymi siłami. Wbij swój hak w prawdę o tym, kim jest prawdziwie dla ciebie Jezus. A ja, drogi radiosłuchaczu, pragnę zostawić ciebie dzisiaj z jednym pytaniem, które warto zabrać ze sobą do samochodu, do pracy, do cichego pokoju, do twojego osobistego czasu z Bogiem. Zadaj sobie to klasyczne, fundamentalne pytanie. Kim jest dla ciebie dzisiaj Jezus Chrystus? Drodzy, to rozważanie przygotował ksiądz Krzysztof Kłusek, duszpasterz parafii ewangelicko-metodystycznej w Łodzi i w Pabianicach. Pięknej, błogosławionej niedzieli. Wszystkiego dobrego.

0: Tu Radio Łódź, jest 7:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Burze dały się we znaki strażakom i mieszkańcom. Prąd wróci do niektórych domów, także w Łódzkiem, dopiero przed południem. Pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, mogą uzyskać już transkrypcję aktu małżeństwa. Plaża przedzielona murem oddzielającym kobiety od mężczyzn bije rekordy popularności. Tak jest we włoskim Trieście. Dziś więcej przejaśnień, ale silnie powieje. Będzie ciepło. Awarie energetyczne po wczorajszych burzach w Polsce. W najgorszym momencie prawie ćwierć miliona mieszkańców środkowej i wschodniej Polski nie miało prądu. Duże utrudnienia były również w województwie łódzkim, gdzie bez prądu było nawet 4 tysiące odbiorców, przede wszystkim w powiatach zgierskim, pabianickim, łaskim, piotrkowskim, bełchatowskim i łódzkim wschodnim. Energetycy kończą usuwanie awarii, a prąd ma wrócić wszędzie dziś przed południem.
1: Więcej na radiołódź.pl.
0: Pary jednopłciowe, które wzięły ślub za granicą, mogą uzyskać już transkrypcję aktu małżeństwa. W urzędach stanu cywilnego zaczynają obowiązywać nowe druki aktów małżeństwa. Da to możliwość uzyskania uznania za legalny w Polsce związku zawartego w państwach dopuszczających małżeństwa osób tej samej płci. W dokumentach to zmiana niewielka, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
2: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej rubryczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
0: Zmiana nie oznacza możliwości zawarcia formalnego związku przez osoby tej samej płci. Na początku czerwca tego roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że państwo ma obowiązek zapewnić efektywną możliwość rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, niezależnie od miejsca ich zawarcia. Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony w Łodzi. Przypada jutro, ale już w sobotę na Bałtach zorganizowano piknik przyjaźni polsko-ukraińskiej. Była okazja do integracji mieszkańców Polski i Ukrainy oraz wspólnego spędzania czasu. I to bardzo ważne wydarzenie, mówi Elżbieta Wspaniała-Jankowska ze Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź i Grupy Wolnych Łódź.
3: Taki piknik jest potrzebny, chociażby po to, żeby odczarować całą propagandę niechętną Ukraińcom. Oni tu żyją, mieszkają, pracują, są naszymi sąsiadami i należy im się szacunek, chociażby ze względu na to, co się u nich w kraju dzieje.
0: Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę trwa już ponad 4 lata. Według najnowszych danych Unii Metropolii Polskich w Łodzi mieszka około 85 tysięcy obywateli Ukrainy. Plaża przedzielona murem oddzielającym kobiety od mężczyzn bije rekordy popularności. Miejsce znajduje się w Trieście we Włoszech i jest elementem lokalnej tradycji.
4: Wejście na tę wyjątkową plażę kosztuje euro 20, a w ciągu 3 miesięcy sprzedano ponad 106,5 tysiąca wejściówek. Co ciekawe, w lipcu z kąpieliska chętniej korzystały kobiety. To one kupiły większość z ponad 53 tysięcy biletów. Plaża La Lanterna, czyli latarnia, nazywana przez mieszkańców Pedocin z 74-metrowym murem, została otwarta w 1903 roku. Mur oddziela część przeznaczoną dla kobiet i dzieci od części zarezerwowanej dla mężczyzn. Miejsce jest dziś kultowe dla mieszkańców Trieste i przyciąga też turystów. Mieszkańcy podkreślają, że mur jest częścią historii i tożsamości miasta, dlatego mimo zmieniających się czasów nie chcą jego likwidacji. To jedyne zachowane w Europie kąpielisko z takim podziałem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 8:00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W niedzielę padać już nie będzie, za to może silnie wiać, przynajmniej do wieczora. Zapowiada się też ciepły dzień z temperaturą do 21 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Czas seniorów.
6: Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić wyjątkową osobę, która zaświadczy o tym, że nigdy nie jest za późno na zmiany i na rozwój osobisty. Zapraszam, Agata Zielińska. To będzie rozmowa na dobry dzień.

0: Moim gościem jest pan Makary Hof, mentor, edukator, prowadzący szkołę języków obcych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o rozwoju osobistym, ale właśnie przed chwilą wspomniał mi pan o tym, że przez wiele, naprawdę wiele długich lat opiekował się pan swoimi seniorami, czyli swoją rodziną tutaj w Łodzi. Jak to się stało?
1: W ogóle opiekowałem się na początku moją mamą, bo miała Alzheimera przez 10 lat i to było za granicą i ja wtedy po śmierci mojej mamy postanowiłem zacząć swoje życie, to znaczy marzenie, które kiedyś miałem, ale musiałem odstawić na bok. Chciałem wrócić właśnie do moich marzeń, ale niestety moja ciocia w Polsce zachorowała i wtedy przyjechałem do Polski. Na początku myślałem, że przyjadę na 3 miesiące, wziąłem taki urlop, a okazało się, że mieszkam już 30 lat. Moja ciocia miała udar, później po tym udarze kolejne choroby, SM, RZS i w końcu jej życie już była już leżącą osobą i mnie szkoda było po prostu oddać do DPS-u i postanowiłem żyć tutaj w Polsce i opiekować się moją ciocią. I tak naprawdę to był taki okres dla mnie bardzo ciężki. Jednocześnie też dzięki temu nauczyłem się też pokory i patrzyłem też na życie zupełnie innymi oczami. Moja ciocia była bardzo inteligentną osobą, też była piosenkarką, była, występowała też w polskim audycji Wesoły Autobus.
0: No niestety, tutaj w naszym radiu Łódź.
1: I tutaj właśnie tutaj też odbywały się jej nagrania razem z siostrą Walentyną Dubrowin. To były siostry Dubrowin. Może ktoś jeszcze pamięta te osoby. I chciałem powiedzieć, że bardzo inteligentną osobą i w sumie przebywanie przy niej to dla mnie też było bardzo wielką takim darem, ponieważ mogłem też nauczyć się wielu rzeczy i dzięki niej też mogłem poznać polską kulturę, bo ja mam polsko-greckie i nawet ormiańskie korzenie, takie różne kultury, różne języki. I dzięki niej w sumie ja poznałem też polską kulturę, ponieważ moja mama była chorą osobą, bo ostatnie 10 lat, jak wspominałem, i w sumie z nią takiego kontaktu nie miałem.
0: Ile pan miał lat wtedy?
1: Kiedy ja przyjechałem tutaj, to miałem 24 lata. Teraz no to mam 58 lat już mam.
0: Na początku właściwie tak naprawdę życia i dlatego wspomniał mi pan, panie Makary, również studiował pan pielęgniarstwo.
1: Tak, ja poszedłem nawet najpierw do szkoły opiekunów medycznych, żeby móc lepiej i profesjonalnie opiekować się moim ciocią, ponieważ jak wiadomo, osoba chora, leżąca ma później różne problemy, tym bardziej jeżeli to jest SM, stwardnienie rozsiane, RZS, to problemy ze stawami. Później osoba nie wstaje z łóżka, to odleżyny powstają, inne takie dolegliwości. No to trzeba było po prostu profesjonalnie, nawet do szkoły pielęgniarskiej, żeby pomóc jej, żeby była otoczona taką dobrą opieką. I ja w sumie jestem też dumny z tego, ponieważ no, kiedy widzę uśmiech w oczach drugiego człowieka, to też daje mi satysfakcję. Jestem bardzo też szczęśliwy. I jak już wspominałem, to było 25 lat w sumie. I kiedy moja ciocia zmarła, ja poczułem się tak bardzo samotny. Jednocześnie spostrzegłem, że w tym moim życiu jakby nie było scenariusza napisanego dla mnie. Ja poszedłem po śmierci mojej cioci do sklepu. Wstałem pośrodku w sklepie i zastanawiałem się, co ja lubię. I to był taki sygnał, że w sumie wszystko kupowało się, robiło się pod kąt mojej cioci, chorej osoby, tak?
0: I że wszystko było dla niej.
1: Dla niej, tak. I zrozumiałem, że jednak ważne, opiekując się kimś, też nie zapomnieć o sobie. I dlatego napisałem moją książkę Serce i dłonie. To jest, ta publikacja poświęcona jest opiekunom medycznym jako zawodowym i jednocześnie osobom, którzy opiekują się swoimi chorymi bliskimi. Ze swojego własnego doświadczenia już mogłem pomóc innym osobom, żeby opiekując się bliskimi nie zapomnieć nigdy o sobie.
0: A to jest bardzo trudne.
1: Tak, to jest bardzo trudne, ale musimy jednak spróbować. ponieważ od tego zależy też nasz dobrostan psychiczny i fizyczny. Z tego powodu też stworzyłem taką grupę, program swój własny, wsparcie dla wspierających. I prowadzę takie spotkanie mentoringowe właśnie z osobami, które opiekują się swoimi bliskimi, ponieważ nawet pracując w szpitalu też miałem takie doświadczenie, że po wypisie chorego na przykład, kiedy przychodzi pacjent do domu, wiele osób z rodziny nawet nie wiedzą, jak opiekować się, tak? Tam powstają od razu problemy, jak załatwić opiekę długoterminową, pielęgniarkę środowiskową, a i nawet takie podstawowe rzeczy, jak załatwić wózek, pampersy i inne medyczne, aparaturę medyczną, jak koncentrator tlenu czy łóżko rehabilitacyjne. I ja krok po kroku, a właśnie w tym programie moim, pomagam tym ludziom, żeby ich droga była czuć lżejsze niż moja, ponieważ ja, będąc obcokrajowcem, od razu stałem się tutaj z takimi realiami, a przyszedłem nam takie reale trudne, że ja nie widziałem, gdzie nawet jest NFZ, gdzie mam załatwić wózek czy jakiś balkonik. I z własnego doświadczenia teraz pomagam, jeżeli chodzi w tym programie wsparcie dla wspierających. I wielu osób dziękuję i jest bardzo z tego zadowolonych.
0: Też niejednokrotnie słyszałam o tym, że osoby tak długotrwale opiekujące się swoimi bliskimi też narzucają sobie taki rygor i jak gdyby wpędzają się też w taki schemat, który nie pozwala im na jakąś chwilę dla siebie, nawet na wyjście na kawę na przykład, bo to rodzi już jakieś poczucie winy, że nie zajmuje się właśnie tym chorym. Stąd teraz w Polsce no, pojawiła się ta opieka wytchnieniowa i to jest też coś, myślę, bardzo istotnego.
1: To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Ja bardzo żałuję, że ja na przykład, ja osobiście nie miałem takiej możliwości uczestniczenia w tym, ponieważ 24 godziny musiałem siedzieć w domu. Taka opieka była całodobowa, ale jednocześnie dzięki temu, że ja miałem taki zawód, że ja byłem tłumaczem też, tłumaczenie robiłem.
0: Nie musiał pan chodzić do pracy.
1: Tak, nie musiałem chodzić. I ja nigdy nikogo nie krytykuję i nie obwiniam, że ktoś musi na przykład oddać kogoś, bliską osobę do DPS-u czy do hospicjum, ponieważ nie każdy ma taką możliwość pracy w domu. I dlatego ja akurat jestem szczęściarzem, że miałem taką możliwość.
0: Czyli jak rozumiem, ten kontakt z ciocią i taka bliskość była przez cały ten czas, bo ciocia psychicznie była sprawna, tak?
1: Tak, oczywiście. Ja organizowałem dla mojej cioci bardzo aktywne życie kulturalne, ponieważ jak wspominałem, była też
0: wymagającą osobą.
1: Tak, zabierałem ją na wózku do teatru muzycznego, gdzie kiedyś pracowała, a zabierałem do muzeum, do restauracji, także mam bardzo miłe, piękne wspomnienia, razem spędzaliśmy te chwile. Także to było jakby też, starałem się, żeby ta osoba też rozwijała się. Też należała do kilku bibliotek, ja zabierałem różne, pożyczałem różne książki, a także ona na leżąco nawet czytała ostatnie lata. Krzyżówki rozwiązywała, my z nią nawet skrable graliśmy. Także to było takie bardzo piękny okres czasu też, można też powiedzieć.
0: Tak z perspektywy czasu, to chyba nie może pan powiedzieć jednak, że to był czas stracony.
1: Nie, broń Boże, nigdy bym tego nie powiedział i nawet nie wspominałem. To było coś takiego, że Menander, mój najlepszy, ulubiony taki starożytny grecki pisarz, który mówił, że wystarczy nawet cień przyjaciela, żeby uszczęśliwić człowieka. I właśnie starałem się być cieniem mojej cioci, żeby dla niej chociażby, żeby czuła się bezpieczna, bo to jest bardzo ważne. Z perspektywy czasu, kiedy już pracowałem w DPS-ie, widziałem osób starszych, chorych i spostrzegłem właśnie to, jak jest było ważne i jest ważna obecność drugiego człowieka w życiu tych osób, nawet w DPS-ach. I dlatego podziwiam i z wielkim szacunkiem też wspominam i moich koleżanek, kolegów, którzy właśnie w takich ośrodkach jak DPS-y czy hospicjum, szpitale poświęcają swój czas, swoją uwagę, swoje serce. I dlatego ta książka i nazywa się Serce i dłonie.
0: I dla pana to też w takim razie nie był jak pan powiedział, czas stracony i ta relacja z ciocią też coś panu dała konkretnego?
1: Bardzo, bardzo. Dzięki niej przede wszystkim podszlifowałem swój polski. Pisaliśmy różne tam listy do siebie, nawet zachowałem takie pamiątki. Właśnie pamiętam pierwsze moje kroki języka polskiego, to bardzo mnie trudno było literkę L i L z patykiem, jak ja nazywałem i jak rozwiązywałem jakąś krzyżówkę, pytałem, czy w tym wyrazie L z patykiem, czy zwykły L. Dla mnie to jest troszkę trudne było, a także to zawsze będzie w mojej pamięci, że dzięki niej teraz już wiem, czy kiedy trzeba L z patykiem zrobić, a kiedy nie. A no i oczywiście klasykę całą polską przeczytałem. A jednocześnie przebywając w domu, miałem więcej czasu ugłębić się moją wiedzę, na przykład w kierunku psychologii, w światowej literatury. Dużo czytałem, tłumaczenia robiłem. A rozwijałem się też, tylko że no, to brakowało mnie też takiego kontaktu z większą grupą.
0: Nie z ludźmi po prostu.
1: Tak, bardzo.
0: Krótka pauza i za chwilę wracamy do rozmowy.

Przypomnę, że moim gościem jest Makary Hof, edukator, mentor, właściciel szkoły językowej. To teraz wróćmy do tego okresu już właśnie.

0: Ponieważ już to była ostatnia osoba żyjąca w Polsce z mojej rodziny, ja całkowicie zostałem sam.
1: Odcięty od rodziny już wtedy.
0: Tak.
1: No
0: i
1: właśnie.
0: W ogóle nikogo nie miałem. Jedna moja siostra jest we Francji, druga w Stanach. Ale tak daleko i zostałem sam. I takie właśnie miałem taki lęk, że nawet wyjdę na ulicę, jeżeli ze mną coś stanie, nikt mnie nie będzie szukał tak naprawdę. A kiedy żyłaby moja ciocia, to zawsze, nawet jeżeli była leżąca, ona by po prostu dzwoniła, interesowała się, czy tam zawiadamiała w różne organy, żeby mnie szukali. No takie właśnie, taki scenariusz pisałem sobie. No i dlatego mając też jako medyk, jak wspominałem, no to poszedłem do DPS-u pracować, żeby być blisko jednak z tymi ludźmi i dalej opiekowałem się, dalej wspierałem te osoby i te pacjentki bardzo mnie uwielbiały. Pamiętam, traktowali mnie jako swojego wnuka, syna, nawet niektóre pisali wiersze dla mnie i bardzo często zdarzało się tak, że osoba z Alzheimerem nie pamiętała imiona swoich dzieci, ale mnie nazywała moje imię, tak? Nazywała Makary, Makary. To jest bardzo wzruszające było, że takie. A później pracowałem też w szpitalu podczas COVID-ów i przyszedł taki moment, kiedy już po prostu pracowałem, byłem wśród pacjentów, wśród medyków, moich koleżanek i kolegów, ponieważ odczuwałem taką samotność, nie chciałem być sam. A później postanowiłem, że nadszedł czas, żebym ja żył już teraz tylko dla siebie, chociażby trochę. I stąd powstał taki pomysł o przebranżowanie. Przebranżowiłem się. Jak wspominałem, znam kilka języków, to mogłem sobie pozwolić na to, żeby otworzyć taką szkołę internetową języków obcych, którą prowadzę, i zająć się mentoringiem, wspieraniem w inny sposób ludzi i wgłębić się już w taką psychologię.
1: No właśnie, wgłębił się pan w tę psychologię, bo zaczął ją studiować nawet, tak?
0: To znaczy, tak, ja po prostu, to jest moja pasja, ja zacząłem pisać o tym w moich blogach, na moich stronach, ponieważ jest takie powiedzenie, kiedy człowiek cierpi na fizyczną ból, potrzebuje lekarza. Kiedy człowiek choruje na psychiczną ból, potrzebuje przyjaciela. I ja postanowiłem właśnie stać takim przyjacielem, ponieważ przechodząc przez te etapy mojego życia, wydaje mi się, ten, który przeszedł przez różne etapy takie trudne, lepiej rozumie drugiego człowieka. Postanowiłem, mając taki zasób wiedzy,
1: czyli własnych doświadczeń też.
0: Mhm. Pomóc też, żeby chociażby w jakimś stopniu ulżyć życie drugiego człowieka.
1: I jak to wygląda w takim razie? Realizuje się pan?
0: Tak,
1: realizuje
0: się. Ja mam też stronę na Facebooku i fanpage prywatny. I bardzo
1: można
0: dużo
1: pana obserwować, tak?
0: Tak, można. Mhm. I bardzo byłbym wdzięczny, bardzo miło mi będzie. I ja tam właśnie prowadzę różne takie, piszę codziennie, bardzo lubię, eseje piszę. Ja teraz do różnych też czasopism też piszę eseje o właśnie, o pozytywnym myśleniu, o akceptowanie siebie. Nie mówię o samouwielbianiu, bo to jest też niezdrowe, ale przede wszystkim, żeby człowiek, kochając świat, też nie zapomniał, że on też należy do tego świata. Bardzo często my tego zapominamy, ale też unikać tego egoizmu, tego narcyzmu. I właśnie o tym ja piszę w swoich tekstach. Mam też swoich, nie lubię tego klientów, tego określenia, po prostu swoich podopiecznych i znajomych, którzy mnie ufają, i ja właśnie z nimi prowadzę takie spotkanie mentoringowe, indywidualne takie sesje.
1: No właśnie, ja natrafiłam na taki jeden z ostatnich wpisów i właśnie przeczytałam do końca o tym, jaką mamy zdolność do kwestionowania i umniejszania swojej wartości, że lubimy się porównywać do innych, często na niekorzyść. No chociaż pewnie są takie osoby, które jakby nie mają z tym problemu, ale myślę, że większość z nas jednak ma.
0: Tak, niestety mamy, i właśnie to spowodowało, że napisałem kolejny taki publikację. Mam 8 błędnych mechanizmów osłabiających naszą samoocenę. I tam właśnie opisuję te mechanizmy, jak my porównujemy się z kimś i tracimy swoją samoocenę. Albo perfekcjonizm, który też jest nie bardzo zdrowy, bardzo czasami.
1: Nie pozwala popełniać błędów, tak?
0: No właśnie. Mhm. I jednocześnie unikanie tego narcyzmu.

0: jak wspominałem, takiego obiektywnego patrzenia na siebie, akceptacji siebie nawet ze swoimi błędami, bo nie ma idealnych ludzi, prawda?
1: Każdy z nas z czymś tam się zmaga, bo no właśnie z jednej strony się mówi, że ten narcyzm się rozwija i że gdzieś nawet przeczytałam, że podobno co druga osoba jest narcyzem czy narcyzką, tak? A z drugiej strony znowu mamy osoby z całą masą kompleksów.
0: Właśnie i to jest tej równowagi teraz nie ma jakby, tak? Bardzo nam brakuje tej równowagi, dlatego staram się, ja też mam ten problem, to znaczy też miałem, tak naprawdę ja zacząłem patrzeć na siebie troszkę inaczej w wieku 52 lat, kiedy już próbowałem żyć dla siebie i zacząć nowy etap życia. Też miałem te kompleksy, też patrzyłem na siebie bardzo negatywnie, bardzo często. Natomiast praca nad sobą, dlaczego poszedłem w ten rozwój, przede wszystkim rozwijałem się sam, żeby móc też pomóc drugiemu człowiekowi. Ponieważ ten rozwój jest bardzo ważny. Człowiek powinien ciągle podróżować, bo życie to jest podróż, to być ciągle w ruchu. Ja na przykład nigdy nie wolno przestać swoje marzenie, ale marzenie też nie spełniają się. Marzenie się spełnia. I leżąc na wersalce bez żadnego na przykład działalności, bez żadnej, te marzenia się nie spełnia.
1: Same się nie spełnią.
0: Same
1: tak?
0: się nie spełnią. Trzeba właśnie mieć marzenie, bo trzeba budzić się i wiedzieć, po co się ja budzę. Kiedy nie ma tego, to jest straszne. I tutaj już sygnał, że trzeba zwrócić się do profesjonalnych, czy psychoterapii, czy psycholog, czy mentor, że nie wolno zatrzymać się w tym etapie swojego życia, trzeba rozwijać się, zrobić ten krok, żeby pomóc sobie.
1: I żeby się zastanowić, dlaczego nagle no właśnie przestałam widzieć ten cel przed sobą, tak,
0: tak.
1: co się stało.
0: I w tym pomaga też psychoterapia, w tym pomaga też mentoring, kiedy my szukamy słabe i mocne strony, szukamy, gdzie problem powstał i jak można od tego wyjść i patrzeć na siebie obiektywnie.
1: Panie Makary, czyli zawsze jest czas na taki rozwój osobisty, czy po prostu wręcz nawet powinniśmy tego pilnować, żeby się właśnie cały czas rozwijać?
0: Tak, oczywiście. To jest nawet, wydaje mi się, że wskazane jest. Znając teraz 10 języków, jestem poliglota, a jednocześnie nie zadowala mnie to. Ja teraz zacząłem uczyć tureckiego. Ćwiczę sobie, szlifuję ten język. Na kursy nie zapisałem się, ale uczę się tak samodzielnie, ponieważ znam grecki i ormiański, a w tureckim bardzo dużo jest tych podobnych wyrazów. Także to jest dla mnie jest bardzo ciekawy język i w sumie łatwy język. To jest język. Druga sprawa, ja ciągle na jakichś warsztatach uczestniczę. Dzięki temu, że teraz naprawdę mamy taki czas, że żyjemy w takich pięknych czasach, mimo tego, że ludzie czasami narzekają.
1: Ale że trudne, tak. Ale trudne i piękne. Tak.
0: Piękne i trudne, właśnie. Ale mamy taki zasób możliwości, a organizują się różne warsztaty, czy na przykład warsztaty, szkolenia. Niektóre są nawet darmowe i można też uczestniczyć w tym. Ważne, żeby mieć tą chęć. Iść i rozwijać się.
1: Ktoś patrzący na pana z zazdrością mógłby powiedzieć, że pewnie ma pan uzdolnienia językowe. To właśnie ma pan, panie Makary, czy to jest jednak ciężka praca?
0: Powiem tak, że ja dzięki temu, że ja jednak wychowałem się w różnych krajach z powodu pracy moich rodziców, ja miałem to szczęście, że mogłem chodzić do lokalnych szkół przez jakiś czas i stąd moja
1: łatwość jednak.
0: Tak. Mm-hmm. Natomiast tak, oczywiście to jest język, to jest też taki, dla niektórych to jest problem, ale ja sądzę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy tylko dać więcej. Jeżeli ktoś musi dać 10% energii, to drugi może powinien dać 30% i na pewno będzie ten sukces. Ja uczę się różnych rzeczy i wydaje mi się, że ważne, żeby mieć chęć.
1: To zapytam pana, jak to jest z tym rozwojem osobistym, kiedy już właśnie kończymy naszą aktywność zawodową, dzieci wyprowadzają się z domu, przychodzi czas tej emerytury, cokolwiek ona oznacza, i dla wielu osób jest to koniec życia, tragedia, a dla wielu osób z kolei rozpoczyna się jakby nowy, kolejny etap życia.
0: Moim zdaniem metryka nie powinna wyznaczać granic. Tak naprawdę wszyscy mamy XXI wiek. My nie starzejemy. My jakby stajemy dorosłymi. Na pewne rzeczy patrzymy inaczej, bardziej dojrzale. Starzejemy to wtedy, kiedy człowiek żegna się w swoim sercu z młodością. Mam na myśli właśnie...
1: Czyli żyje przeszłością bardziej, tak?
0: Trzeba ciągle starać się jednak ten młody duch w swoim sercu zatrzymać. Bo to jest taka misja widocznie.
1: Pielęgnować nawet, tak. I jak to można robić? Tak jak pan wspomniał, chociażby korzystając z tych wszystkich możliwości, które daje życie tak naprawdę, czyli te wszystkie warsztaty, spotkania, grupy.
0: Tak, otworzyć się przede wszystkim na ludzi.
1: No właśnie.
0: To jest bardzo ważne. Bardzo ważne, ponieważ ta zamkniętość człowieka ogranicza. Trzeba otworzyć się na technologię. Mamy piękne teraz możliwości. Otworzyć się na świat, na różnice poglądów nawet. Tolerować tą osobę za to, kim on jest, a nie to, jak on myśli, prawda? Relacje stworzyć, nie bać się po prostu powiedzieć to takie zwykle dzień dobry pierwszym, ci przytrzymać drzwi. Ja kiedyś napisałem taką sentencję, że skrzydła są delikatne, ale podmuch wiatru daje im siłę i moc. Ten podmuch wiatru to może być zwykły uśmiech. To może być przytrzymanie drzwi, czy po prostu zwykły empatyczny odruch. I wtedy te skrzydła rozwijają się i lecą. I widząc tą energię, my też tak samo zarażamy się tym. Może to jest trochę takie filozoficzne, ale ja jestem taką osobą. Ja, kiedy mówię, że otworzyć się na ludzi, jest bardzo ważne, żeby nie przestać być też człowiekiem. Wracając też do mojego ulubionego Menandera, starożytnego greckiego, on powiedział kiedyś, że jakże piękny jest człowiek, kiedy jest człowiekiem. Ważne, żeby nie stracić to człowieczeństwo w sobie. Kilka tysiącleci później Szekspir mówi, piekło jest puste, wszystkie demony są tutaj. Setki lat później mówi nasz Andrzej Sapkowski, cicho, cicho dzieci, to nie diabły, to nie demony, gorzej, to ludzie. I wydaje mi się właśnie moja misja na tym polega, jeżeli chodzi o mnie, o tym rozwoju i o byciu ciągle młodym, a zachować sobie tą człowieczność. Żeby nikt mnie nie porównał z czymś negatywnym.
1: Po małej przerwie muzycznej wrócimy do rozmowy.

0: Angety.
1: W studiu jest Makarychow, edukator, mentor i właściciel szkoły językowej. Napisał pan też jeden właśnie z esejów, też ostatnich, które miałam okazję przeczytać. Właśnie o wartości człowieka, że też zwykle mierzymy ją osiągnięciami, sukcesami zawodowymi. A tymczasem, tak sobie tutaj wynotowałam, prawdziwe piękno to to, jak patrzymy na drugiego człowieka, jak go postrzegamy,
2: tak,
1: co widzimy. Tak,
2: bardzo ważne. I ja staram się właśnie widzieć to.
1: To, że widzimy w ogóle drugiego człowieka, bo czasami go w ogóle nie zauważamy, niestety.
2: No niestety. I to jest ten problem dzisiejszego świata czasami.
1: To jest ta uważność, o której się mówi często.
2: To jest bardzo ważne, tak. A kiedy ból drugiego człowieka staje się też naszym bólem w jakimś stopniu, to my wtedy jesteśmy ludźmi.
1: No właśnie, i to jest to nasze człowieczeństwo, tak, i empatia.
2: Czasami altruizm też.
1: Też. Mam wrażenie, że czasami nawet się wstydzimy tych ludzkich cech, prawda? Wstydzimy się je okazywać.
2: Tak, ponieważ teraz taka kultura, jeżeli ktoś jest wrażliwy, otwarty, uśmiechnięty, no tak patrzą, albo coś chce, albo patrzą, przepraszam, że użyję tego słowa, jako na frajera bardzo często. I to jest, może przestrasza wtedy tą osobę, żeby być takim otwartym. Ale jednak mimo wszystko trzeba być sobą. Nie żyć pod dyktando i według oczekiwań innych osób. Bo to jest moje życie i ja muszę swoje życie zrobić pięknym, takim, którym ja chcę. Nie mogę żyć tylko oczekiwaniami innych osób.
1: Pomyślałam jeszcze o starości, chociaż też mam wrażenie, że coraz rzadziej używamy tego słowa, bo też chyba go się trochę boimy.
2: Tak, boję się.
1: No właśnie. I tak próbujemy tę starość właśnie oswajać, troszeczkę o niej nie mówiąc. Ona bywa różna, czasami naprawdę jest przytłaczająca. Ale tak jak pan powiedział, walką z tą starością jest to pielęgnowanie w sobie młodości.
2: Tak. My możemy też nauczyć się teraz z perspektywy czasu młodych ludzi bardzo wiele. Wydaje mi się, że młodzi są bardziej otwarci teraz.
1: Oni są bardzo mądrzy.
2: Mądrzy, tak. Ja mieszkam tutaj na osiedlu akademickim i widzę codziennie właśnie, czy w sklepie, czy na ulicy młodych ludzi, ich dyskusje, rozważanie, te refleksje po tych wykładach. Powiem szczerze, że jestem po prostu zdumiony, że coś takiego, że moja cała nadzieja też w tych młodych ludziach. I są bardziej tolerancyjni, bardziej otwarci są. A możemy nawet tego nauczyć się, tak? Zachować sobie tą energię. To, że człowiek jest starszy, to nie oznacza, że on musi siedzieć w domu, nie wychodzić na spacery. Niech nie będzie godzina spaceru, ale żeby to było 30 minut, 15 minut nawet. Dbanie o siebie, na przykład ja pamiętam, jeżeli mogę tak powiedzieć, ja zawsze zapraszałem do mojej cioci fryzjerkę, kosmetyczkę, żeby ona nawet w łóżku wyglądała pięknie, ponieważ no, każda osoba chce, nawet przede wszystkim kobiety, prawda, chcą wyglądać dobrze. Nie zaniedbać się, żyć nie patrząc na swój PESEL.
1: No właśnie, to wszystko jest naprawdę bardzo ważne. Często też rodzina na przykład ma pretensje do osób starszych, że właśnie zajmują się sobą. Szukają tej swojej drogi, tego swojego czasu, nagle coś odkrywają, coś ich bardzo wciąga. No jest taki schemat u nas rodziny jeszcze, że ta babcia, dziadek, no to często potrzebni są, żeby zaopiekować się wnukami na przykład.
2: No właśnie, to jest taki, wydaje mi się, że to jest troszkę taki też egoizm.
1: No bo jeśli to naturalnie wypływa i babcia i dziadek chcą na przykład, to co innego, ale wymuszanie to już jest, prawda,
2: no,
1: nadmiarowe.
2: To dziadkowie też nie muszą być cały czas nianią, tak? Też mają swoje własne życie, mogą też podróżować, zaplanować swój czas.
1: Z tymi wnukami nawet.
2: Tak, i nawet z wnukami, tylko że wtedy, kiedy oni chcą, ani że ktoś ich zmusza.
1: Czyli nie mamy prawa odbierać życia tak naprawdę tym seniorom.
2: Oczywiście,
1: naszym.
2: Oczywiście,
1: tak?
2: Nie, bo to jest ich życie.
1: Jeśli do pana przychodzą ludzie właśnie starsi, to najczęściej z jakimi problemami?
2: Samotność.
1: Samotność, a jednak.
2: Brakuje im tej obecności. Ja pamiętam też w DPS-ie, kiedy pracowałem, to bardzo często starsze osoby siedzieli w oknie i tak smutnymi oczami patrzyli w dal. Większość. I jakby czekali na kogoś. I bardzo smutny taki już czas był wieczorny, podczas kolacji, kiedy siedziały panie przy stole podczas posiłku i każda wymyślała, że mówiła, dzisiaj była synowa, dzisiaj córka przyjechała, dzisiaj przyjechał syn, przywiózł mnie cukierki. A czasami ja odchodziłem, nawet łzy miałem w oczach.
1: Ale tych wizyt nie było.
2: Nie było tych wizyt. Mhm. Każda udawała. Ale jednocześnie każda wiedziała, że ta koleżanka jej udaje. Ale w milczeniu po prostu grali swoją tą rolę. To jest bardzo było smutne. I wtedy ja napisałem taki krótki wiersz, jeżeli można to też nazwać. To jest pojawiłaś się, uśmiechnęłaś się, zatrzymałaś się, sprawiła, że życie nabrało wszystkich kolorów tęczy. W tej sentencji ważne jest zatrzymanie się, obecność. W naszym życiu wiele osób pojawia się. Uśmiechają się, są bardzo uprzejmi, kulturalni. Tylko, że mało kto zatrzymuje się, bo każdy zajęty jest swoim życiem. I dlatego rozumiejąc to, widząc, odczuwając to, ja staram się tym osobom być po prostu obecnym w ich życiu, starać się im pomóc, żeby zorganizować ich czas. Niektórym znajduję jakieś tam na przykład warsztaty, albo komuś poradzę jakieś naukę tańca. Jedna na przykład z takich seniorek, która niedawno poprosiła mnie, żebym ja z nią prowadził lekcję angielskiego, ponieważ w wieku 78 lat. I też jest bardzo pochwalne, że osoba, która nigdy nie znała angielskiego, teraz pisze pracę domową, mnie przysyła SMS-em, nauczyła się nawet przez WhatsApp, jak robić te zdjęcia i przysyłać. To jest bardzo pochwalne. Oczywiście ja jej uczyłem, mówiłem, jak to trzeba robić. I ja tylko tym cieszę się. I widzę, że seniorzy, każdy człowiek, a szczególnie osoby starsze, potrzebują obecności drugiego człowieka.
1: Z tego, co pan mówi, to oczywiście pewnie najpiękniej by było, gdyby to była obecność tych bliskich, czyli dzieci, wnuków, ale jeśli tej obecności nie ma, to można ją zastąpić, otwierając się na przykład na jakieś nowe znajomości i przyjaźnie.
2: Tak, oczywiście bardzo często przyjaciele zastępują nam rodzinę. Ja mogę powiedzieć to też ze swojego własnego doświadczenia. Wszyscy moi krewni, rodzina moja mieszka za granicą, ja jestem tutaj sam, ale jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ ja mam wielu przyjaciół i nie mogę nawet, i to śmiało mówię, przyjaciół nazywam. To nie jest tylko taka definicja, taka ze słownika, po prostu mojego doświadczenia. Wiem, że mogę na nich liczyć, polegać na nich, tak samo ja, tak samo uczestniczę w ich życiu, staram się. I dlatego dla wielu osób sąsiedzi, przyjaciele to są często bliższe niż rodzina. Ale oczywiście rodzina też no, powinna tak jednak nie zapomnieć o swoich starszych osobach.
1: I tutaj dobrze jest robić wszystko, żeby też, jak pan o tym wspominał, nie być wykluczonym cyfrowo, bo niejednokrotnie ta rodzina, tak jak w pana przypadku, jest za granicą i właściwie jedyny kontakt to no, taki dzięki mediom społecznościowym. I wtedy można i zobaczyć te wnuki i z nimi również porozmawiać,
2: tak,
1: prawda?
2: Właśnie dlatego ten akcent stawiam też na tą technologię. Uczę też niektórym seniorom, opowiadam im, że jak można przez Messenger zadzwonić, przez kamerę rozmawiać, to też no, tęsknią, prawda? Życie czasami tak stwarza takie warunki, że ktoś musi emigrować, zmienia miejsce, zamieszkanie.
1: W poszukiwaniu pracy też, prawda?
2: W poszukiwaniu pracy, mm-hmm. Tak. Ale dzięki temu, że mamy teraz rozwiniętą technologię, to możemy być bardzo blisko. Społecznościowe sajty jak Facebook czy Instagram, to też ja mam bardzo taką sporą grupę starszych osób, No nie lubię nazywać ich starszymi, bo po prostu...
1: Nie ma dobrego słowa. Tak. Niektórzy to znaczy, senior słowa też nie lubią. Tak.
2: Obywatelami XXI wieku, można powiedzieć. I ja mam bardzo sporą grupę i czytają, komentują, dyskutują, uczestniczą w tych na przykład rozważaniach, refleksjach. To daje mnie, też bogaca mój świat. Także mnie jest bardzo przyjemnie ze starszymi osobami rozmawiać, wyczerpać ich wiedzy, doświadczenie.
1: Ale tak jak pan również wspomniał, jeszcze raz do tego wracam, trzeba otwierać się na ludzi, a no niektórzy mają z tym problem. Myślę, że łatwiej jest takim osobom, które przez całe życie były aktywne i tę aktywność gdzieś tam mają w sobie, tak, ona po prostu nie mija z wiekiem. Natomiast są takie osoby, które no, są pozamykane mocno.
2: Tak, to jest też charakter i jednocześnie doświadczenie, które miały, tak? Bo no różnie bywa w życiu. Zawód miłosny, zawód przyjaźni.
1: Nieudane małżeństwo.
2: Nieudane małżeństwa i ludzie mają prawo zamykać się, być nieufnymi do... I tutaj jest misja właśnie tamtej drugiej strony. Żyć tak i postępować tak, żeby ta osoba otworzyła się, zaufała.
1: Powoli kończąc naszą rozmowę, mówił pan też dzisiaj dużo o empatii. Niektórzy mają ją w sobie w taki naturalny sposób, ale z tego, co pan już wspomniał, można się jej nauczyć.
2: Tak, jak najbardziej. Czasami nawet życie samo nauczy, jeżeli ktoś nie ma tej empatii.
1: Zmusi nas troszkę,
2: zmusi, tak właśnie. To jest temat już mojej kolejnej książki, Promienie dobroci. Właśnie opisuję tam właśnie o empatii i w ogóle o dobroci, która bardzo jest ważna w naszym życiu. Empatii uczymy się. To jest to proces, który musimy sobie przerobić.
1: Mm-hmm. No właśnie, i pewnie łatwo nie będzie, bo jak wszystkie procesy są żmudne, tak?
2: No tak, ale dobre rzeczy zawsze przechodzą przez taką trudną drogę.
1: Mm-hmm. To proszę mi jeszcze powiedzieć, panie Makary, gdzie pana można znaleźć w tym wirtualnym świecie?
2: W wirtualnym świecie ja jestem na Facebooku przeważnie i Mac Hoff, właśnie mam swoją stronę i w Nafi, tam można też poznać o mojej twórczości, tam mam e-booki, swoje publikacje. W Nafi.
1: Bardzo dziękuję w takim razie dzisiaj za rozmowę. Makary Hoff, mentor, edukator, prowadzący szkołę języków obcych, a obecnie również student psychologii, był dzisiaj naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję.
1: A za uwagę dziękuję Państwu również Agata Zielińska. Tej rozmowy już wkrótce będzie można posłuchać na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 8:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. 8000 zgłoszeń związanych ze skutkami burz i wichur. W Łódzkiem prąd do niektórych domów wróci dopiero dziś. Dodatkowe niecałe 2000 zł. We wrześniu ruszą wypłaty 14 emerytur. Schronisko dla zwierząt w Łodzi szuka pracowników. To zajęcie na stałe. Dziś w regionie więcej przejaśnień, ale też silnie powieje. Będzie ciepło. Strażacy otrzymali ponad 8000 zgłoszeń związanych ze skutkami burz i wichur w sobotę i poprzednią noc. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że sytuacja pogodowa się uspokoiła.
7: Sytuacja w naszej ocenie już jest całkowicie spokojna, stabilna i w zasadzie nie mamy z pogodą w tym momencie żadnych problemów. Jeżeli chodzi o wczoraj, to zakończyliśmy ogólny bilans wszystkich działań na 8048 zgłoszeniach, czyli praktycznie można powiedzieć, no wieczorem też już tych zgłoszeń niewiele do nas dotarło.
6: W Łódzkiem miniona noc minęła już spokojnie, choć do niektórych gospodarstw domowych prąd wróci dopiero dziś przed południem. Najbardziej po wczorajszych ulewach ucierpiały m.in. powiaty Zgierski, Pabianicki, Łaski, Piotrkowski i Łódzki Wschodni.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: We wrześniu ruszą wypłaty 14 emerytur. Pełne dodatkowe świadczenie wyniesie w tym roku niecałe 1980 zł. Pieniądze z ZUS będzie przekazywał razem z podstawową emeryturą lub rentą, a pierwsze wypłaty zaplanowano na 1 września. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. Nie wszyscy mogą jednak liczyć na taką samą kwotę. Od czego będzie zależała wysokość czternastki, to wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
9: Pełną czternastkę, czyli 1978 zł i 49 groszy brutto, dostaną osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej granicy działa zasada złotówka za złotówkę.
10: Oznacza to, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza kwotę 2900 zł.
9: Wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie łódzkim. Czternastki nie będzie natomiast, jeśli jej wyliczona wysokość spadnie poniżej 50 zł. Oznacza to granicę 4828 zł i 49 groszy podstawowego świadczenia. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
6: Czternastka jest wolna od potrąceń egzekucji komorniczych, ale ZUS pobierze od niej składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe pieniądze 1 października. Schronisko dla zwierząt w Łodzi szuka pracowników. Placówka przy ulicy Marmurowej ma obecnie 3 wolne miejsca. Chodzi o lekarza weterynarii, technika weterynarii i podinspektora do spraw adopcji, mówi dyrektor schroniska Wojciech Albert Kurkowski.
11: Jest to jednak praca 7 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, do tego mamy jeszcze zmiany, mamy również opiekunów nocnych, w związku z czym zatrudniamy zawsze wieloetapowo, najpierw na umowy czasowe, potem dopiero na umowy stałe.
6: Szczegóły dotyczące stanowisk i wymagania dla kandydatów można znaleźć na stronie łódzkiego schroniska. Nie żyje Józef Przedpełski, łodzianin, uczestnik kampanii wrześniowej Powstaniec Warszawski, miał 105 lat. Po klęsce wrześniowej działał w konspiracji, walczył również w Powstaniu Warszawskim. O jego wojennych losach nakręcono film dokumentalny, mówi popularyzator historii Jakub Czerwiński.
12: Zaliczył Powstanie Warszawskie, został wywieziony na roboty przymusowe do obozu w Niemczech pod Berlinem, gdzie malował wagony. Przez to był też świadkiem upadku Berlina i w maju 1945 roku z żoną i małym dzieckiem w wózku świeżo urodzonym w niewoli niemieckiej wracał na piechotę właśnie do Łodzi.
6: Józef Przedpełski urodził się w Zgierzu, ale od dzieciństwa był związany z Łodzią. Przez wiele lat mieszkał na Widzewie. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
13: Dzień dobry, a na początek piłkarze Widzewa Łódź, którzy zremisowali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 3-3 w meczu 5. kolejki PKO Ekstraklasy. Łodzianie od 7. minuty musieli sobie już radzić bez Przemysława Wiśniewskiego, który obejrzał czerwoną kartkę. Do przerwy to jednak goście prowadzili 2-0 po hiszpańskich trafieniach. Najpierw gola strzelił Mario Garcia, a później Fran Alvarez. Śląsk odpowiedział tuż po zmianie stron, ale trzeci z widzewskich Hiszpanów Angel Baena ponownie wyprowadził gości na dwubramkowe prowadzenie. Śląsk zdołał jednak doprowadzić do remisu. Trener Widzewa Aleksander Wukowicz mimo to był zadowolony z postawy swoich podopiecznych.
14: Trzymamy 3 bramki, grając właśnie w tej niedowadze i zespół pokazuje to wszystko, na czym nam zależy, czyli i charakter, i ambicje, i wolę walki, i też dobrą organizację. Też trzeba było i zmienić ustawienie i zagrać inaczej niż planowaliśmy.
13: Szkoleniowiec Widzewa narzekał natomiast na decyzję arbitrów z ostatniej akcji meczu. Zdaniem wielu łodzianom należał się wówczas rzut karny. Widzew do tej pory zgromadził 6 punktów i obecnie daje mu to 6. miejsce w tabeli. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka przegrała z rozstawioną strójką Amerykanką Jessicą Pegulą 1-2. Tym samym zakończyła się też zwycięska seria Świątek, która wcześniej wygrała 10 pojedynków z rzędu. Pegula w finale zagra ze swoją rodaczką Cori Coco-Gauff. Hubert Hurkacz zagra natomiast w finale tenisowego turnieju ATP w Cancun w Meksyku. W półfinale rozstawiony z numerem 3 Polak wygrał z Tunezyjczykiem Moezem Echargim 2-0. W finale rywalem wrocławianina będzie najwyżej rozstawiony Argentyńczyk Sebastian Baez. Na początek tego spotkania o 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Żużlowcy Orła Łódź zmierzą się u siebie z Polonią Bydgoszcz w pierwszym meczu półfinałowym fazy play-offem Metalka z drugiej Ekstraligi. Goście zdobyli komplet punktów w części zasadniczej rozgrywek i teraz są zdecydowanym faworytem w walce o awans. Przed 2 tygodniami Orzeł jednak po 11 biegach prowadził u siebie z Polonią i choć ostatecznie przegrał, to dobry prognostyk przed dzisiejszym meczem, mówi trener łodzian Maciej Jonder.
15: Było blisko, mam nadzieję, że będzie jeszcze bliżej i uda nam się sprawić niespodziankę. Wiem, że to jest bardzo trudne zadanie, ale oczywiście będziemy robili wszystko, żeby walka trwała do ostatniego biegu.
13: Początek ścigania na łódzkiej motoarenie dzisiaj o 15.15. Oczywiście, jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów żużlowcom, o tym za chwilę w Radiu Łódź, a ja teraz zapraszam na kolejne wiadomości sportowe za godzinę, a w nich m.in. zapowiedź dzisiejszych meczów w pierwszej lidze z udziałem piłkarzy UKS Łódź i Unii Skierniewice.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: No to odpowiadam, że pogoda nie pokrzyżuje planów żużlowcom. W niedzielę zobaczymy więcej słońca, parasole się już nie przydadzą. Za to może silnie wiać, przynajmniej do wieczora. Ciepło od 18 stopni w Łodzi, przez 19 w Skierniewicach, do 21 stopni w Wieluniu.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Dzień dobry, przed mikrofonem Bartosz Florczak. Witam serdecznie, jak zwykle do godziny 10:00 piosenki sprzed lat w Radiu Łódź. Dzisiaj sporo Państwa zamówień, ale także kilka propozycji ode mnie. A zaczniemy od Zaczarowanego Podwórka.

Henryk Debich, jego orkiestra, rok 1977, no a później po wielu latach ta muzyka wydana także na płycie kompaktowej przez wytwórnię Gad Records, na płycie pod tytułem Przekora. Zaczarowane podwórko, od tego nagrania rozpoczęliśmy. Dzisiaj działa tylko zaczarowany mail pod adresem b.florczak@radiolot.pl, a więc tutaj proszę pisać swoje propozycje piosenek do kolejnych naszych spotkań. No za tydzień to już będziemy żegnać wakacje, ale na razie na razie jesteśmy jeszcze w trybie wakacyjnym i cieszymy się tym czasem. My tu gadu, a skaldów dawno nie było o tej porze, więc nadrabiamy.

Pamiętam wszystko. Dłuższa kompozycja zespołu Skaldowie, ale Skaldowie zawsze mieli gdzieś ciągoty do tych bardziej rozbudowanych form. Ten utwór akurat 6 minut 17 sekund, ale przecież bywały utwory kilkunastominutowe na płytach Skaldów. Muzycznie erudyci po prostu, bracia Zielińscy i ich koledzy, i tym językiem muzyki chcieli się bawić, dzielić w różny sposób, od nieco prostszych, krótszych piosenek po te bardziej skomplikowane formy. Tak jak wspomniałem, dzisiaj kontaktujemy się tylko i wyłącznie drogą mailową bf.florczak@radiolos.pl. Telefon dzisiaj nieczynny, ale to nie znaczy, że ja nie realizuję piosenek zamawianych przez telefon w poprzednich audycjach. I tak będzie w tym przypadku, chociaż mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że słuchaliśmy tego utworu wiosną. Co nie znaczy, że sierpniowy w poranek w tonacji sepi może się obyć bez tej piosenki. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

Hanna Banaszek, oczywiście jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w jej repertuarze. Przed nami Grażyna Łubaszewska z płyty z końca lat 80., ale tak naprawdę to jest nowy album, wydany właśnie przez Gad Records. Album pod tytułem Brzydcy. O ile dobrze pamiętam, to koniec lat 80. i album zupełnie inny od całej też dotychczasowej wówczas dyskografii Grażyny Łubaszewskiej. Nagrywała już

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna

0: to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Audycja w tonacji SEPI w radiu jak zwykle między 8 a 10 w niedzielny poranek. Teraz odrobina francuskiej piosenki, to na Państwa prośbę. Michel Sardou pojawi się w dwóch nagraniach.
3: Hier, une femme taxi aigrie m'a dit Sarah Pandro, la chansonnette. Et faut pas trop se casser la tête pour réussir dans la partie. Au fond, il faut trouver des mots tout bêtes

Michel Sardou, dwa nagrania artysty, który jest do tej pory jednym z najpopularniejszych, jeżeli chodzi o francuską piosenkę. W 2024 roku oficjalnie zakończył karierę, zszedł ze sceny, zagrał jeszcze dwa takie wielkie koncerty w jednej z wielkich paryskich sal koncertowych, oczywiście wyprzedane do ostatniego miejsca. I zakończył oficjalnie swoją bardzo bogatą karierę, ale karierę pełną też kontrowersji, zwłaszcza jeżeli chodzi o teksty piosenek, to Michel Sardou czasami śpiewał piosenki, które dzisiaj traktowane byłyby zdecydowanie bardziej surowo niż kiedyś, no ale to już zostawiam wnikliwym słuchaczom do przeanalizowania. Podobnie zresztą jak Alain Delon, aktor, którego przecież kojarzymy z francuskim kinem, który jest ikoną tego kina, również miał dosyć na pewne sprawy radykalne wręcz poglądy, których nie utożsamiały w gruncie rzeczy z Francuzami, z kulturą francuską. To tyle, jeżeli chodzi o Michela Sardou teraz, ale jeszcze pojawi się Joe Dassin, czyli jeden z Państwa też ukochanych artystów. No w ogóle będzie francuska piosenka przez kilka najbliższych minut rządzić. Tym razem Monaco.

Monaco i Joe Dassin. Przypomnę tylko pokrótce jego historię, chociaż opowiadam ją już kilkukrotnie. Syn artystów, Jules Dassin, to ojciec Joe, który w Los Angeles w latach 40. zrobił naprawdę ogromną karierę w przemyśle filmowym. A mamą Joe była Beatrice Launer, skrzypaczka. W każdym razie ojciec trafił na tak zwaną czarną listę Hollywood z powodu rzekomych powiązań z partią komunistyczną, taką działalnością komunistyczną. No i na początku lat 50. rodzina migrowała do Europy, do Szwajcarii. Tam Joe zdobywał wykształcenie. Później w latach 60. jeszcze powrócił na krótko do Stanów Zjednoczonych, ale w końcu wrócił do Europy, do Francji. Tam osiadł, zdobywając oczywiście ogromną popularność we Francji. Do dzisiaj kojarzony jest przede wszystkim z tym krajem. Jeszcze jeden artysta, który związany jest z Francją, natomiast wielokrotnie też do niego wracamy z Andrzejem Pietrzakiem w Znajomych z Płyt, bo to jest jeden z ukochanych artystów też Andrzeja, Johnny Hallyday.

Troszeczkę na odwrót w stosunku do Joe Dassena wyglądała kariera Johnny'ego Hallidaya, bo to Francuz Jean-Philippe Leo Smet, który przyjął ten pseudonim artystyczny Johnny Hallyday, ale zawsze bardzo blisko było mu do Elvisa Presleya, stąd ta fascynacja Ameryką i tak samo nie tylko kulturą, muzyką, ale też imieniem i nazwiskiem, które przyjął właśnie jako taki francuski trochę odpowiednik Elvisa Presleya. Johnny Hallyday zmarł w grudniu 2017 roku. Teraz odrobina Big Beatu, bo mało ostatnio piosenek z początku lat 60. polskich Państwu prezentuję, więc dzisiaj pojawią się Czerwono-Czarni, Henryk Fabian w utworze Napiszę do Ciebie z dalekiej podróży.

To nie tylko Czerwono-Czarni, Henryk Fabian pojawili się, ale także Filipinki i Chochoły w utworze Pożegnanie z zabawkami. No raz na jakiś czas wracamy do tych starych nagrań z lat 60., z nagrań big beatowych. Przy okazji to polecam Państwu katalog no, z Opola, jaki Gut Records wydał, jeżeli chodzi o lata 60. i festiwalu. Tam mnóstwo tych zapomnianych big beatowych zespołów także pojawiło się i to fantastyczny dokument tamtych czasów, ale tych płyt oczywiście jest więcej. No i pewnie Państwo też mają w swoich zbiorach w domu płyty winylowe, pocztówki dźwiękowe. No ciekawe, jak te pocztówki brzmią po latach. Ja mam sporo pocztówek dźwiękowych jeszcze, po głównie mojej mamie, czy też mojej mamy, po prostu pocztówki, których kiedyś słuchała. No większość już w stanie bardzo słabym. Ale ta wartość historyczna jest spora, więc no, są te pocztówki w szafie, czekają na lepsze czasy. A teraz pojawi się zespół The Beatles 60 lat temu. Single Yellow Submarine Eleanor Rigby był na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. No to taki drobiażdżek teraz od Beatlesów, od Johna Lennona właściwie. Niech zabrzmi.

przepastne są archiwa EMI i wytwórni Parlophone, dla której nagrywali Beatlesi w latach 60. i tam znaleziono taką taśmę, powiedzmy, no, jedna z pierwszych przymiarek do piosenki Yellow Submarine, sam John Lennon z gitarą, wersja robocza. A potem, jak wiemy, podarowali tę piosenkę Ringo, no bo jakby najbardziej do niego pasował ten utwór. Znalazł się na genialnej płycie Revolver, której też nie tak dawno temu, 60-lecie, świętowaliśmy. A jeżeli chodzi o Yellow Submarine, to przecież tam pojawiło się mnóstwo różnego rodzaju odgłosów rzekomo z łodzi podwodnej. To Beatlesi bawili się w studiu, kiedy George Martin poszedł na spektakl teatralny, wyszedł ze studia, zostawił ich samych, no i wtedy John i Paul, George i Ringo popuścili wodę fantazji i dodali mnóstwo fantastycznych dźwięków, które zbudowały cały klimat tego bardzo prostego w gruncie rzeczy utworu. Za chwilkę w Radiu Łódź serwis informacyjny, my powrócimy po nim, ale jeszcze jedno beatlesowskie nagranie, powiedziałem, że to był podwójny singiel Yellow Submarine Eleanor Rigby. I tutaj to drugie nagranie pojawi się, ale już nie w wersji Beatlesów, ale Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi wykona ten niezapomniany temat skomponowany przez Paula McCartneya, wówczas bardzo młodego, 24-letniego człowieka. Wracamy po serwisie.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejeseprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejeseprzyplacuwolności.pl.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. 8000 razy wyjeżdżali strażacy do interwencji burzowych w sobotę. W Łódzkiem miejscami prądu nie ma do dziś. Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wypadku dwóch samochodów osobowych pod Trzewem. Dom kombatanta w Łodzi zmienia się z myślą o swoich mieszkańcach. Będzie gotowy w połowie września. Dziś w regionie więcej przejaśnień, ale silnie powieje. Będzie dość ciepło. Interwencje związane ze skutkami burz. Strażacy przyjęli wczoraj ponad 8 tysięcy zgłoszeń związanych ze skutkami burz, które przeszły nad Polską. Rzecznik komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, poinformował, że strażacy usuwali wiatrołomy, wypompowywali wodę i zabezpieczali uszkodzone dachy.
8: W większości interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru obejmującego przewrócone i połamane drzewa, połamane gałęzie, usuwanie drzew i gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, zabezpieczenie ponad 120 uszkodzonych dachów oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji i obiektów.
7: Najwięcej interwencji było na Mazowszu, prawie 3000. W Łódzkiem strażacy wyjeżdżali ponad 500 razy.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne na skutek zderzenia dwóch samochodów osobowych pod Tczewem. Do wypadku doszło po godzinie 4:00. Po wypadku droga krajowa nr 91 między Tczewem a Gniewem była zablokowana. Policja ustala okoliczności zdarzenia. Dom kombatanta w Łodzi zmienia się z myślą o swoich mieszkańcach. W placówce trwa remont, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i wygody osób starszych oraz niepełnosprawnych. Szczegóły tego, co się zmieni, zna nasza reporterka Weronika Skibińska.
9: Prace prowadzone są m.in. na klatce schodowej. Zostanie ona dopasowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach czy korzystających z balkoników. Modernizowane są także pokoje mieszkańców, tak aby mogli łatwiej i bardziej samodzielnie korzystać z przestrzeni wokół siebie. Pojawią się też rozwiązania, które ułatwią poruszanie się osobom niedowidzącym. Remont rozpoczął się 7 lipca i jest już wykonany w około 50%. Po jego zakończeniu mieszkańcy domu kombatanta będą mieć łatwiejszy dostęp do poszczególnych części budynku, a codzienne poruszanie się po placówce ma być dla nich bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
7: A ta inwestycja ma się zakończyć do połowy września. Jutro ostatni dzień maturalnej poprawki. To ostatnia szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć studia jeszcze w tym roku. Uprawnieni do zdawania egzaminu są ci abiturienci, którzy w pierwszym terminie przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów i uzyskali mniej niż 30% z tylko jednego zdawanego na poziomie podstawowym. Wyniki z egzaminu poprawkowego i ogólne wyniki ze wszystkich trzech tur tegorocznej matury będą zdane 11 września. Prawie co czwarty łodzianin chce się wyprowadzić na wieś, tak wynika z raportu Tomy Lokalnie 2026. Według danych 24% mieszkańców Łodzi rozważa przeprowadzkę do mniejszych miejscowości, inni nie wyobrażają sobie życia bez miasta.
10: Ja jestem mieszczuchem, ja lubię mieć dostęp do sklepów, do kawiarni, do wyjścia na miasto. Mieszkam w mieście i mieszkałabym w mieście.
11: Wszystko się zmienia. Nie ma już takiej prawdziwej wsi, jak była z lat 60.
12: Ceny mieszkań w miastach za metr kwadratowy dochodzą do cen, kiedy młodzi ludzie się bardziej zastanawiają nad kupnem działki czy nieruchomości poza granicami miasta, a jednocześnie potem żyjąc i pracując de facto cały czas w mieście.
7: Komentuje łódzki radny Damian Raczkowski, a według autorów raportu tylko 4 z 10 mieszkańców województwa łódzkiego mieszka w jednym miejscu od ponad 20 lat, a najczęstszą przyczyną przeprowadzki jest poszukiwanie pracy. Zostały nam jeszcze informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
13: A przed nami piłkarska niedziela z pierwszą ligą w Radiu Łódź. Od godziny 17 Unia Skierniewice powalczy w Niepołomicach o pierwsze wyjazdowe punkty na zapleczu Ekstraklasy. Spotkanie piątej kolejki rozgrywek będzie na pewno kolejnym wyzwaniem dla Beniaminka pierwszej ligi, bowiem Puszcza to dla wszystkich bardzo niewygodny rywal, mówi trener Unii Kamil Socha.
14: Próbujemy znaleźć słabsze strony Puszczy i je wykorzystać, zabezpieczyć się przed ich silnymi stronami. Nasz entuzjazm nie opadł, wręcz przeciwnie, cały czas chcemy grać piłkę atrakcyjną, cały czas chcemy grać to, co graliśmy wcześniej, co dało nam, myślę, że duże sukcesy.
13: Mecz Puszczy z Unią rozpocznie się o 17, a kiedy będzie się kończył, na murawę stadionu przy Alei Unii w Łodzi wyjdą piłkarze UKS-u i Stali Mielec. Mielczanie w tym sezonie jeszcze nie przegrali, a trener łodzian Grzegorz Szoka przyznaje, że jego piłkarzy czeka bardzo trudne zadanie.
15: Zespół złożony z takiej mieszanki bardzo doświadczonych zawodników z tyłu i młodych, ambitnych w przodu. Spodziewamy się na pewno tego, że przeciwnik raczej będzie chciał bardzo szczelnie bronić i będzie liczył na kontry.
13: Początek meczu UKS-u ze Stalą Mielec zaplanowano na godzinę 19. Relacje tekstowe z meczów Puszczy z Unią i UKS-u ze Stalą na radioloc.pl, a meldunki z obu spotkań w naszych serwisach, a także w strefie kibice Radia Łódź. Na naszą sportową audycję zapraszam po godzinie 18. Na teraz pozostajemy przy piłce nożnej. Warta Sieradz przegrała u siebie z Ząbkowią Ząbki 0-4 w meczu piątej kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Do przerwy było bez bramek, ale po zmianie stron większe zdecydowanie w swoich poczynaniach i lepszą grę zespołową prezentowali goście, podkreślił to trener sieradzan Marek Przybył.
16: Nie byliśmy zespołem w drugiej połowie i to jest chyba taki klucz do tego, dlaczego przegraliśmy. Biegaliśmy w 11 zawodników, każdy sobie, a nie byliśmy teamem i to spowodowało to, że przegrywamy mecz. Tutaj tylko mogę przeprosić kibiców, którzy przyszli w taką pogodę i zobaczyli to, co zobaczyli.
13: A dzisiaj zagrają pozostali trzecioligowcy z regionu łódzkiego. W samo południe Pelikan Łowicz podejmie KSC Katroszyn, a na Łodziance rezerwy Widzewa zmierzą się z Polonią Lidzbark Warmiński. O 16 w Tomaszowie Mazowieckim kolejne w tym sezonie derby regionu. Lechia podejmie rezerwy UKS Łódź, a podsumowanie piątej kolejki w naszej strefie kibica. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Węgierkami 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. W drugim sobotnim spotkaniu grupy A Niemki przegrały ze Słowenkami 0-3, a w następnym meczu Polki zmierzą się z Łotyszkami, początek jutro o godzinie 15. Widzew Łódź zremisował ze Śląskiem Wrocław 3-3 w meczu piątej kolejki PKO Ekstraklasy. Od 7 minuty łodzianie grali w 10 po czerwonej kartce dla Przemysława Wiśniewskiego, a więcej o tym meczu na radioloc.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: W niedzielę w regionie zobaczymy więcej słońca. Parasole się już nie przydadzą. Za to może silnie wiać, przynajmniej do wieczora. Dość ciepło, od 18 stopni w Łodzi przez 19 stopni w Skierniewicach do 21 w Wieluniu.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji sepi.

To jest audycja w tonacji Sepi. Bartosz Florczak, zapraszam na drugą godzinę naszego porannego spotkania z muzyką sprzed lat w Radiu Łódź. Dzisiaj tylko i wyłącznie droga mailowa do mnie, b.florczak@radioloc.pl, ale Państwo piszą regularnie i to mnie bardzo cieszy, między innymi właśnie z tych zamówień mailowych teraz pojawi się utwór Black Knight zespół Deep Purple.

Deep Purple, jeden z niewielu tak naprawdę singlowych przebojów tego zespołu z lat 70., bo oczywiście takie standardy jak Highway Star, Smoke on the Water znamy na pamięć, ale to jako single nie były wcale wtedy wielkie przeboje, a Black Knight radziło sobie na listach przebojów świetnie. To był taki dodatkowy utwór z czasów płyty In Rock, tej płyty z okładką stylizowaną na górę Rushmore. Jeżeli chodzi o Deep Purple, no to oczywiście kilka dni temu Richie Blackmore powrócił na scenę z Ianem Gillanem, Rogerem Gloverem, z Ianem Paceym, czyli tymi legendarnymi członkami Deep Purple, i to historyczne absolutnie wydarzenie. Zresztą omówiliśmy je bardzo szeroko z Rolandem Burym, autorem książki o zespole Deep Purple w ostatniej audycji Muzyka jest najlepsza, i Roland opowiadał o tym, że nie spodziewajmy się niczego więcej. To było ważne po prostu z powodów takich symbolicznych dla Richiego, dla Jana, aby w zgodzie po prostu po raz ostatni pojawić się na scenie, bo przez lata przecież między nimi bardzo różnie, mówiąc to bardzo łagodnie, bywało. Ale teraz uśmiechnięci poklepali się po plecach, zagrali wspólnie Smoke on the Water. No i to tyle pewnie, jeżeli chodzi o tę muzyczną historię. Powrócimy do Deep Purple, ale bez Jana Gillana w składzie teraz. Sięgniemy po utwór Hush, czyli tak naprawdę pierwszy wielki przebój Deep Purple jeszcze z lat 60., który sprawił, że zespół nawet myślał o tym, aby wyemigrować z Wielkiej Brytanii do Stanów, bo uważał, że to tam przede wszystkim ich muzyka jest rozumiana i dobrze odbierana.

Deep Purple w nagraniu Hush, ich pierwszy wielki radiowy przebój, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Zresztą dowodem na to jest chociażby to, że Quentin Tarantino zamieścił tę piosenkę na soundtracku filmu dawno temu w Hollywood. Państwo zamówili nagranie Diany Ross, aby pojawiła się, ale tym razem bez The Supremes. Proszę bardzo, z największą przyjemnością.

Reach out and touch somebody's hands. No, kto nie śpiewał tego wielkiego szlagieru, między innymi Aretha Franklin też fantastycznie, ale tutaj w wykonaniu Diany Ross. No, może byśmy wrócili do Diany, bo kiedyś troszeczkę częściej jej słuchaliśmy. Przede wszystkim oczywiście z The Supremes, ale solowe płyty też są piękne i warto do nich wracać. A my teraz wrócimy do Grażyny Łobaszewskiej, do płyty, która ukazała się właśnie nakładem Gut Records w formie kompaktowej, wyczyszczona, pięknie brzmiąca, Brzydcy, koniec lat 80. i nagranie Ślady na wodzie, a za kilka chwil w studiu pojawi się już Andrzej Pietrzak i znajomi z płyty.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund poprzeczka.
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Podnoszenie ciężarów.
11: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Chyba zacznę inwestować w złoto.
13: Dlaczego akurat w złoto?
12: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
13: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
12: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.

0: Dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
1: Po reklamie.

0: Znajomi z płyt. Czwarte spotkanie z Czesławem Niemenem i z Andrzejem Pietrzakiem. Witamy serdecznie.
1: Witam Państwa.
0: Jesteśmy w latach 70. Za nami już płyta Enigmatic, Opus Magnum, jak to czasami mówi się o twórczości Niemena, ale te późniejsze płyty też były bardzo ambitne i też miały genialne utwory.
1: I też były Magnum. O dwóch płytach, które Niemen nagrał z grupą SBB, tam jeszcze prócz Nadolski i pan Przybielski na trąbce, recenzent miesięcznika Jazz Wacław Panek pisał m.in. Obie nie mają sobie równych wśród naszych nagrań. Obie wydane tylko w Polsce. Dodając już na końcu, że poleca je również tym, którzy nawet nie gustują wokalnych propozycjach Niemena. O SBB, z którymi Czesław rozstał się w 73 roku, mówił, że Skrzek i Spółka poszli na swoje, ale stało się to w czasie ich pobytu w Niemczech Zachodnich. Posłuchajmy zatem Marionetki. To rzecz w stosownym, refleksyjnym klimacie.

świeci, a każdy inny jaśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci.

jednej kostki nie zostanie, choć będą ludzie jak byli. Jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak niemistrzowsko zrobionej, gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr żył.

Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku?

0: I znowu z tekstem Cypriana Kamila Norwida to nagranie.
1: Mało znana jest opinia o Niemene redaktora Franciszka Walickiego, który znał go niemal od początku jego kariery artystycznej i twierdził, i całkiem trafnie, że Niemena jednego to właściwie nie ma. Jest ich kilku i o każdym można napisać książkę. Zatem posłuchajmy trochę innego Niemena w utworze Jesień.

0: No, do jesieni to jeszcze chwila, panie Andrzeju. Poczekajmy jeszcze moment. Tak. Ale u nas już dzisiaj akurat tak, Czesław tak. Niemen.
1: Niemen pisał takie rozbudowane partie instrumentalne. Wszystko to, jak pisze w swojej książce o Niemenie Marek Gaszyński, popularny Gaszyna, wszystko to zbliżyło Niemena do muzyki filmowej i teatralnej, a było tego niemało. Niemen tworzył muzykę ilustracyjną, dosyć zbliżoną do muzyki elektronicznej, ale nie wzorował się na roku symfonicznym, ani na twórczości King Crimson czy Emerson, Lake and Palmer. Jeśli chodzi o seriale telewizyjne, zdarzały się i piosenki, na przykład Rodzina Leśniewskich. Kiedy jednak w serialu telewizyjnym Polonia Restituta reżyser Bogdan Poręba kazał wyciąć jedną z jego kompozycji, Czesława to bardzo zabolało. Do tego wszystkiego, żeby było mało, Niemen co i róż atakowany był przez różnej maści dziennikarzy, o których kiedyś opowiadał, że już od samego początku mocno go atakowali. Wywracali moje teksty i muzykę, także w sprawach repertuaru czy genezy utworów i moich pomysłów. Teraz posłuchajmy utworu do tekstu Iredyńskiego Wieczór Niekochanych.

0: Ja tu Państwu tylko powiem, że zrobiliśmy tutaj coś, czego naprawdę w tej piosence jeszcze nie ma. Otóż na początek daliśmy mały fragmencik, taki wstęp, który miał miejsce, jeżeli ktoś z Państwa pamięta teatr telewizji Adama Hanuszkiewicza, Pan Tadeusz, to tam właśnie takim fragmentem wszystkie cztery czy pięć odcinków się zaczynało i tak żeśmy sobie to połączyli.
1: No, warto powiedzieć, że gdzieś równolegle zaczęły pojawiać się też propozycje z zachodu tak zwanego, ze Stanów Zjednoczonych. My tutaj akurat w tych naszych spotkaniach ominiemy ten wątek amerykański.
0: Tak, no bo to byśmy musieli chyba z 10 audycji poświęcić Czesławowi, ale może kiedyś wrócimy.
1: Myślę, że warto by było, bo tam przecież ta świetna płyta też Mariners Rhapsody pojawiła się właśnie. No w każdym razie to był artysta, który naprawdę miał szansę tam zaistnieć, ale no, miłość do Polski, do tutaj tej kultury, tego świata mimo wszystko zwyciężyła.
0: No tam jeszcze wchodziły w grę też inne sprawy. Szczególną pozycję gwarantowały Niemenowi już wówczas wspaniały głos i wyjątkowa muzykalność. I mówiono o nim, że miał faktycznie wspaniały głos, operował nim całkiem swobodnie i był u nas tym, który otworzył nową epokę. Tymczasem Niemen z ochotą przystąpił do pomysłu Andrzeja Królewicza i jego żony Wandy Warskiej i wziął udział w nagraniu płyty długogrającej, która znana jest jako muzyka teatralna i filmowa. Na okładce płyty Niemen w uniformie przypominającym trochę wojska Unii z lat wojny secesyjnej siedzi na zapytkowej kanapie, właściwie takim szeslągu, którą Wanda Warska nabyła gdzieś w sklepie z antykami w Krakowie. Na płycie tej bardzo ciekawie brzmi tutaj kontrast głosów Warskiej i Niemena. On sam zaś wypadł tu znakomicie, nieco ludowy w mazurku jako typowy, ale z takim big bandową aranżacją, czy już bardziej liryczny, jak w utworze Dobranoc do sonety z tekstem Adama Mickiewicza.
1: My dobranoc nie mówimy, mówimy do usłyszenia, dziękując Andrzejowi za ten dzisiejszy odcinek, no i za tydzień ostatnie spotkanie.
0: No niestety
1: już
0: tak.
1: Z Niemenem, ale to w tym cyklu, bo przecież będziemy na pewno jeszcze wracać do artysty niejednokrotnie.
0: Oczywiście.
1: Dobranoc przed nami.

Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Znajomi z Płyt oczywiście powrócą za tydzień. Jeżeli Państwo mają do Andrzeja też jakieś pytania, prośby, no to oczywiście można je kierować na mój adres b.florczak@radioloc.pl. Dzisiaj w kalendarzu muzycznym rocznica urodzin Keitha Moona, niesamowitej postaci, ale w gruncie rzeczy też bardzo smutnej życiowo. To był człowiek, który zawsze próbował wszystkich rozśmieszyć, zawsze próbował być najważniejszy w towarzystwie i przede wszystkim dostarczać wszystkim rozrywki. Natomiast w głębi serca Keith przez całe dorosłe życie przeżywał liczne dramaty. No i to też był powód jego zachowania bardzo ekstremalnego. Były takie urodziny Keitha Moona, kiedy podobno wjechał z samochodem, niektórzy mówią, że Rolls-Royce'em, do basenu. Czy to prawda, czy mit, tego już nigdy się nie dowiemy. Roger Daltrey na kartach swojej autobiografii mówi, że on osobiście nie widział tego samochodu w basenie, ale ich menedżer zarzekał się, że Keith naprawdę wjechał do basenu i że potem musieli zapłacić gigantyczne rachunki. Squeezebox, coś odrobinę starszego z katalogu The Who teraz.

Nigdy nie zapomnę twarzy fanów zespołu The Who, którzy śpiewali tę piosenkę w londyńskim metrze po koncercie The Who, który widziałem, zdaje się, w 2012 roku w O2 Arena. Wówczas to zespół odegrał całą płytę Quadrophenia. No i tak wracając do domu, śpiewali sobie wszyscy Squeezebox. Tyle dzisiaj. Bartosz Florczak, bardzo Państwu dziękuję za to poranne spotkanie. Usłyszymy się jeszcze po 20 w audycji Veni, Vidi, Vinyl. Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Dzisiaj w pierwszej godzinie gościem będzie Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po 15.00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
4: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona, no ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam. I w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
2: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
10: Jest 10:00. Na wiadomości Radia Łódź zaprasza Remigiusz Flatrowski.
11: Light Move Festival w Łodzi pełen nowych atrakcji. Będzie nietypowa przestrzeń muzyczna. Przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych wchodzą w życie. Rosjanie zaatakowali pociąg do Odessy z 600 pasażerami, uciekli w ostatniej chwili. Dziś więcej przejaśnień, ale silnie powieje, będzie dość ciepło. Light Move Festival w Łodzi będzie pełen nowych atrakcji. Jak co roku mieszkańcy i turyści zobaczą mappingi, iluminacje i instalacje świetlne. Oprócz tego zaplanowano 6 scen muzycznych. W Parku Staromiejskim scena rock and pop stanie na wodzie. Tam też pojawi się inna nietypowa przestrzeń muzyczna, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
12: Tramwaj specjalnie oświetlony, który też będzie wyposażony w doświadczenia muzyczne, gdzie zagrają Paweł Małaszyński, łódzkie ekipy i będzie też to absolutnie unikalne doświadczenie.
13: Tej muzyki będzie bardzo dużo na Light Move Festival, tak jak zwykle, bo wśród tej XIX-wiecznej eklektycznej architektury Łodzi ta muzyka zupełnie inaczej gra.
11: Dodaje dyrektor artystyczny festiwalu Beata Konieczniak. Muzyczne wydarzenia zaplanowano też w ogrodach Pałacu Poznańskich i w 3 miejscach przy ulicy Piotrkowskiej, a Festiwal Światła w Łodzi potrwa od 25 do 27 września.
0: Więcej na radiolódź.pl.
11: Przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych wchodzą w życie. Dotychczas było to niemożliwe ze względu na brak odpowiednich formularzy. To efekt rozporządzenia podpisanego przez ministra cyfryzacji. Co dokładnie wprowadza nowe prawo, tłumaczy wiceszef tego resortu Dariusz Standerski.
14: Dzięki temu, że dzisiaj wszystko mamy w systemie rejestrów państwowych, oznacza to, że nie musimy drukować wielu rodzajów formularzy, gdzie byśmy musieli zamieniać wśród danych osób, które zawarły małżeństwo, wpisywać czy mężczyzna, czy kobieta, czy jako pierwszy mężczyzna, czy jako drugi. Wszystko będzie w sposób elastyczny i oszczędny.
11: Przepisy, które wchodzą w życie pod koniec lipca, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. W Radomsku będzie bezpieczniej. Uregulowana zostanie tamtejsza rzeka Radomka. Chodzi m.in. o zmniejszenie ryzyka podtopień. O szczegółach opowie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
15: Prace obejmą odcinek rzeki od ulicy Rejmonta do Kraszewskiego. W ramach inwestycji koryto Radomki zostanie pogłębione i uporządkowane. Usunięte mają być przeszkody, które utrudniają swobodny przepływ wody. Ważnym elementem projektu będzie utworzenie terenów zalewowych. Podczas intensywnych opadów mają one przejmować nadmiar wody, a tym samym zmniejszać ryzyko lokalnych podtopień. W rejonie ulicy Kościuszki zaplanowano również budowę kaskady wodnej.
16: To pierwszy z trzech etapów inwestycji, która ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz stan środowiska i wizerunek rzeki Radomki.
15: Mówiła Karolina Turowska z Urzędu Miasta w Radomsku. Miasto wybrało wykonawcę inwestycji. Dokładny termin rozpoczęcia robót nie został jeszcze podany. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: A pierwszy etap przebudowy Radomki ma potrwać 20 miesięcy. Rosjanie zaatakowali pociąg w ukraińskim obwodzie odeskim, ale pasażerów udało się w porę ewakuować. Pociągiem z Żytomierza do Odessy jechało prawie 600 osób, w tym 15 dzieci. Do ataku użyto drona. Służby dowiedziały się o tym wcześniej, zatrzymały pociąg i ewakuowały podróżnych. Jeszcze w trakcie ewakuacji dron uderzył w lokomotywę. Nikt nie ucierpiał. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: No tak, to trzeba powiedzieć, że upału nie ma, ale ma to swoje zalety, bo jeśli chcielibyśmy trochę pozwiedzać, to po co nam upał? 15 stopni mamy w tej chwili na termometrach w Łodzi, na północy województwa nieco chłodniej, no ale różnice to mamy rzędu tak 1-2 stopni. 21 stopni to jest maksimum na dzisiaj, ale pogoda przyjemna, trochę chmur, trochę słońca i nieco silniejszy zachodni. Wiatr dzisiaj raczej bez deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Kierunek lato.
10: Radio Łódź niezmiennie, wakacyjnie zachęca do podróżowania. Mamy do wyboru takie podróże małe i duże. Z dużymi mierzymy się w soboty, natomiast w niedzielę zachęcamy do podróży takich nieodległych, powiedziałabym weekendowych. Wczoraj byliśmy na pielgrzymce do Santiago. To dzisiaj dla równowagi zaproszę Państwa do Łęczycy na poszukiwanie Boruty. No bo jak wiadomo, diabeł Boruta wciąż na zamku mieszka. Jego drewniane podobizny można bez problemu kupić, a dobra legenda zawsze trochę tego ruchu turystycznego przejmie. Piotr Śliwiński, program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. Zapraszamy na spotkanie.

0: Len Krawic rozpoczął nasze spotkanie. 10 minut po 10 słuchają Państwo Radia Łódź i zgodnie z zapowiedzią zaglądamy teraz do Łęczycy. Łęczyckie legendy są znane chyba w całej Polsce. Ich głównym bohaterem jest oczywiście Boruta, który według podań mieszka w podziemiach zamku w Łęczycy. Doktor Tomasz Romanowicz z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi trochę nam opowie o tym łęczyckim czacie. Boruta to jest diabeł Sarmata.
1: Jest czy był, to jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to chyba jedyna mi znana tradycja konkretnej istoty diabelskiej, która jest związana z konkretnym terenem, a dokładnie nawet z konkretną gminą i powiatem. A mianowicie Boruta jest bardzo silnie łęczycki. Okay. Boruta występował głównie jako strażnik skarbów na Zamku Łęczyckim i w promieniu około 20 km szkodził. Mamy cały bagaż.
0: Czyli taki miał zasięg, tak? 20 km, no, mniej więcej.
1: Ten zasięg mierzymy informacjami od ludzi, którzy pamiętają jeszcze opowieści, bądź też uważali, że mieli styczność z tą istotą. Boruta miał to do siebie, że on, jak powiedziałem wcześniej, był związany bardzo mocno z Łęczycą. Według podań, o których wiemy najstarszych, był to po prostu szlachcic, który lubił polować i poszedł na bagna łęczyckie niedaleko Tumu. No i tam zaczął niestety się zapadać w topiel. Modlił się do Boga, to nie pomogło. Wezwał na pomoc diabła, diabeł przyszedł i jego wcielił. No i mamy właśnie diabła Borutę. Dlatego wyobrażenia główne Boruty polegają na tym, że jest to po prostu bardzo duży, potężny mężczyzna z sumiastym wąsem, w karmazynowym kontuszu, z pasem kontuszowym, głównie z szablą i
0: był to hultaj. Też
1: z kielichem oczywiście, jeżeli był człowiekiem, ponieważ była to istota zmiennokształtna, dostosowująca się też do terenów. I teraz zauważmy jedną ważną rzecz, a mianowicie Łęczyca w dawnych czasach było to teren zalesiony, teren bagienny. Te bagna do tej pory jeszcze zostały akurat i nawet jak oprowadzam grupy i pracuje w skansenie w Kwiatkówku niedaleko Tumu, to jeszcze relikty tych podmokłych terenów tam są. No i w sumie bardzo dobrze, ponieważ taki jest pejzaż i taki jest, bym powiedział, ekoton tego terenu. No i co jest jeszcze ważne? Diabła Boruty były cztery rodzaje. Diabeł tomski, czy diabeł tumski. A mianowicie ten najgorszy, ten, który chciał właśnie przewrócić kolegiatę w Tumie, dlatego że po prostu zawsze tutaj był jakiś wątek matrymonialny, a akurat, co ciekawe, ludzie w danych czasach wierzyli, że diabeł Boruta kolegiatę w Tumie zbudował. Mhm. Bo nie wyobrażali sobie, no
0: ale
1: jak.
0: Ale przez przypadek, pomylił się.
1: Wprowadzono
0: go w błąd, może w ten sposób.
1: Tak, dokładnie. Ja sądzę, że jeżeli chodzi o Burtę, to nie ma przypadków. Absolutnie akurat. Najwyżej go po prostu szukali. Kto go oszukał? Kobieta go oszukała.
0: No bo to był
1: bies bardzo kochliwy. Nudziło mu się tam siedzieć na tych skarbach. No i jak stawał się tym diabłem tomskim, no to on oczywiście budował albo karczmę, gdzie można było się zabawić, albo budował kościół, który jeszcze zanim był konsekrowany, tam mógł wejść w związek małżeński. Bo on kobiety kochał. Nie można powiedzieć, tylko z każdą chciał się żenić.
0: Był kobieciarzem.
1: No tak. Był kobieciarzem, akurat, no, bym powiedział, no, bardziej kochał kobiety niż one jego. To na pewno. Natomiast i zawsze tutaj był oszukiwany, czyli był naiwny. Nie. Ja mógł oczywiście ryzykownie powiedzieć, akurat, czy to czasem jest taka bardzo mocna męska cecha generalnie w stosunkach, jeżeli raczej tych damsko-męskich, akurat niektórych. Niemniej jednak tutaj nie odbiegał od pewnej normy. No i wtedy się wściekł. Jak się wściekł, no to wiadomo, że wtedy zaczynał się już po prostu próbować przewrócić tą świątynię, tylko w momencie, kiedy ona była konsekrowana, najczęściej wtedy była konsekrowana w tych wszystkich opowiadaniach, kiedy Boruta spał, albo kiedy gdzieś po prostu poszedł tak ładnie, no to wtedy te kobiety wołały księdza, pokropiono, pobłogosławiono, już nie mógł tam niczego zrobić i on był wtedy najbardziej wściekły. I wtedy nawet jak jest opowieści w ogóle są o nim, to wtedy widać właśnie jego rogi, kopyta, ogon. Był taki bardzo, bym powiedział, akurat mocno identyfikowany z wizerunkiem diabła, natomiast też był Boruta zamkowy. I ten Boruta zamkowy, pani redaktor, on był zawsze pod postacią sowy. Siedział akurat sobie na tych skarbach akurat, albo pod można powiedzieć, w lochach, ale pod sklepieniem lochów i tych skarbów pilnował. Był też Boruta Błotny. A Boruta Błotny to był taki Boruta, który właśnie grasował tylko i wyłącznie na bagnach. I cóż on tam robił? No przede wszystkim ściągał ludzi na zatracenie. Czyli po prostu chciał ich, znaczy wodził ich po najgorszej części.
0: Czyli to wszystko, części. Co pod to demony tak. Te wszystkie podne robiły.
1: Tutaj mamy wątek patriotyczny. A mianowicie, tak, no właśnie, to jest to, bo to jest interesująca rzecz, a mianowicie, jak mieliśmy kampanię wrześniową w 1939 roku, no to wiadomo, że region Łęczycy to był też teren bitwy nad Bzurą. I niech pani sobie wyobrazi, że niektórzy ludzie tłumaczyli sobie w ten sposób, że Boruta, wiedząc co się dzieje, wojska polskie przeprowadzał przez bagna bezpieczne. Natomiast jak chodzili hitlerowcy, no to ich drani topił. Na tej zasadzie akurat. Taka interesująca rzecz. Oprócz
0: taki
1: tego jeszcze...
0: sprzyjający nam
1: taki
0: jednak.
1: Sprzyjający, dokładnie. Zauważmy ciekawą rzecz. Mówimy o opowieściach z 1939 roku. Czyli ludzie generalnie jeszcze w tamtych czasach wierzyli, że ta istota istnieje.
0: No tak to wyglądało jeszcze niedawno, a do legend ich jest historii łęczyckich to wrócimy za chwilę. Na razie na rozpoczęcie sezonu zaprasza nas Krystyna Prońko.

0: To Krystyna Pranka z utworem Jutro zaczyna się tu sezon. My wracamy w okolice Łęczycy, nie wiem czy tam jest cały czas sezon, z doktorem Tomaszem Romanowiczem. Łęczyca, która łączy się z opowieściami o diable Borucie. Opowieści są oczywiście rozmaite. Boruta nie zawsze jest tym złym. Czasem pomaga, zwłaszcza lokalsom. Ludzie sobie przekazują te historie z pokolenia na pokolenie.
1: Tych opowieści o Borucie jest bardzo wiele. Znaczy było wiele, ponieważ teraz mieliśmy ostatnie badania w 2020 pierwszym albo drugim roku na temat Boruty, w ogóle co pozostało po opowieściach Boruty w lokalnej społeczności. No niestety niewiele. Niewiele dlatego, że no właśnie, starsze pokolenie jeszcze było na tyle zabobonne, że uważało, że ta istota naprawdę jest w stanie zrobić komuś krzywdę. Natomiast jest jedna rzecz, o której powinniśmy pamiętać, nawet wśród młodych ludzi teraz, tam mieszkających, w jaki sposób identyfikujących się z ziemią łęczycką, o Borucie się nie mówi. O Borucie się nie mówi dlatego, że uważa się, jak się będzie o nim mówiło, no to może komuś się coś złego przytrafić. Więc lepiej jest po prostu mówić o czymś miłym, aniż o Borucie. Bo wiemy, czy, znaczy wierzymy, czy nie wierzymy, ale generalnie ten Boruta może stanowić jakieś zagrożenie. Boruta był figlarzem. Czyli był kimś w rodzaju takiego, bym powiedział, trickstera. Żyjemy w XXI wieku, mamy rok 2026, używajmy określeń współczesnych akurat. To znaczy, pokazywał trochę świat na opak. Czyli starał się... Znaczy,
0: bo przyjmujemy, że taka postać rzeczywiście żyła.
1: To znaczy, przyjmijmy,
0: że... prawdopodobnie był taki szlachcic, który miał jakąś nadzwyczajną być może siłę, trochę nadzwyczajnych historii w życiu, i w związku z tym stał się w wyobrażeniach ludu tym diabelskim wcieleniem, tym Borutą? Czy też stworzyliśmy taką postać na potrzeby, nie wiem, pewnych opowieści?
1: Raczej to drugie. Ponieważ ja nie natknąłem się na opowieści o jakimś istniejącym alter ego Boruty. Więc stwierdzenie, że był to w przyszłości jakiś konkretny szlachcic, mogło być mocno ryzykowne. Niemniej jednak Boruta mógł się nosić z Sarmacka, ale mógł się nosić też jeszcze z Niemiecka. I na przykład jest dosyć żywa, czy była przynajmniej, przepraszam, była dosyć żywa opowieść o pewnym meliorancie z okresów zaboru pruskiego, bo mieliśmy kilka lat zaboru pruskiego akurat na naszych terenach. Prusacy jak wyszli na tereny Rzeczypospolitej Rozbiorowej, no to pierwsze co porobili, to pomierzyli ziemię, wprowadzali reformy i starali się wprowadzać, jak to się mówi, jakiś rodzaj swojej własnej takiej pruskiej cywilizacji. I między innymi właśnie akurat starano się naprawdę, próbowano osuszyć bagna. No jeden z tych meliorantów akurat w stroju niemieckim, w czapce z warkoczem, akurat, bo Niemcy w tym, czy Prusacy w tym okresie, mówimy tutaj o końcówce XVIII wieku, nosili się też w warkoczach akurat, w pięknym, ciemnym surducie, przechadzał się właśnie po tamtych terenach. No i co się okazało? Okazało się, że jeden z chłopów wziął go za Borutę, no i po prostu wieczorem, jak go widział jeszcze przy okazji, ten Niemiec pykał, znaczy Prusak, przepraszam, ten Prusak pykał fajnie i on do niego, znaczy ten chłop do niego zaczął coś mówić. Tamten z kolei nie był w stanie mu odpowiedzieć, tylko mówił ja. No to po prostu ten chłop się zdenerwował, wziął kłonicę i po prostu jak rąbnął tego Niemca w głowę, no to po prostu on niestety się wywrócił akurat, no i zginął na miejscu, prawdopodobnie utopił się w tych bagnach. I co się okazuje? Okazuje się, że tego nieszczęsnego młodego chłopa pojmano, zaprowadzono do Łęczycy, osądzono, ale go wypuszczono. I niech pani sobie wyobrazi, panie redaktor.
0: Uniewinniony.
1: Uniewinniony też, ale przede wszystkim okolicznościami.

0: prowadzą meliorację, ewentualnie po prostu będzie geodetą. Ciekawa rzecz. Wie pani redaktor, kiedy zakończyła się historia żywego Boruty?
1: Nie wiem, ja słyszałam, że on cały czas tam żyje, na tym zamku w Łęczycy.
0: No ty, tak,
1: że się
0: tylko
1: postarzał,
0: że,
1: ale
0: tylko,
1: że cały czas jest.
0: No tak, to może wtedy, kiedy... No to może inaczej. Kiedy ostatni raz wylazł?
1: No, nie mam pojęcia.
0: Lata 50. A mianowicie była noc, no i niedaleko zamku Łęczyckiego znajdował się posterunek milicji. No i w pewnym momencie jeden z mieszkańców zobaczył, że jakiś chłop z widłami łazi po dachu zamku. No i co się okazuje? Zgłosił to na milicję. No i milicjanci przeżegnali się na początku, a później oczywiście gwizdek w usta, pałki w ręce, no i zaczęli szturmem, można powiedzieć, na ten zamek tego człowieka z widłami, starać się uchwycić, przestraszył się, uciekł i do tej pory właśnie Boruty przynajmniej akurat łażącego po dachu zamku nie
1: widzi. No ale coś podejrzanie dużo jest tutaj tych wizerunków, bo tutaj mamy tego Prusaka w surducie, tutaj mamy tego Sarmatę i teraz mamy chłopa z widłami i to wszystko jest ten sam Boruta?
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Chodziło przede wszystkim...
1: Jak myśmy się w tym łapali?
0: No nie łapaliśmy się. Nie paliśmy się, mianowicie to wszystko zależało od inwencji. Oprócz tego weźmy pod uwagę. Bardzo popularnym środkiem wzmagającym różnego rodzaju euforię, tudzież jeszcze wyobraźnię, była gorzałka.
1: No tak, gorzałka potrafi trochę zmienić sposób postrzegania rzeczywistości. Na tejże gorzałce postawimy drugi dzisiaj przecinek i jeszcze do Łęczycy zajrzymy po krótkiej przerwie.
2: Autopromocja.
3: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
4: Niecodzienne historie,
5: problemy i ważne tematy łódzkiego,
4: ale nie tylko łódzkiego sportu.
6: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
4: Porozmawiajmy o sporcie.
5: Wtorki, godzina 20.
6: Zapraszamy Michał Malinowski,
4: Piotr Andrzejczak,
5: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Przy Placu Wolności PL. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
11: Kierunek lato.
1: Słuchają państwo Radio Łódź, 29,5 minuty po godzinie 10.

0: Money, money, money, zespół ABBA. A kto jeszcze lubił pieniądze? No Boruta oczywiście lubił pieniądze. O Borucie opowiada nam dzisiaj dr Tomasz Romanowicz. My jesteśmy cały czas na zamku w Łęczycy, żeby tego Borutę poznać lepiej. Boruta, którego wcieleń było wiele, ale tak samo jak komplikowaliśmy sobie jego wizerunek, tak samo trudno było zdefiniować jego cechy. No bo z jednej strony czart, który potrafi zrobić krzywdę, ale z drugiej strony pomóc potrafił, o czym mówiliśmy, wstawić się za kimś. No trudno powiedzieć, że on taki był jednoznacznie zły.
1: Że nie jest do końca zły. Mhm. Bo na przykład, jeżeli kogoś zwodził na bagna i utopił, no to tak, to rzeczywiście akurat możemy tak powiedzieć. Natomiast niektórzy specjaliści starają się na przykład powiązać postać Boruty z Leszym. Ci, którzy nie wiedzą, Leszy to był taki starosłowiański, bardziej z kręgów rusińskich, istota, demon, który opiekował się lasem. Był on wyobrażany właśnie jako taki starzec, z białą twarzą, dużymi oczyma. Akurat był to typowy socjopata. A mianowicie on się ludźmi nie interesował, dopóki mu oczywiście nie wleźli do lasu. I tak, niektórym pomagał, niektórym przeszkadzał. Nazywany był u nas właśnie też, to jest mutacja, Boruta, albo też Borowy, czyli generalnie taka istota, która pilnuje lasu. No i cóż. I generalnie Leszy nie pomagał, on po prostu się interesował tylko lasem. Nie znosił drwali myśliwych. I teraz tak, weźmy pod uwagę Borutę. Jeżeli byśmy go w jakiś sposób starali połączyć z Leszym, no to ta socjopatia u Boruty jest dosyć mocna. Mam też takie wrażenie, że to była istota, która bardzo mocno tam się na tej ziemi łęczyckiej nudziła. Przede wszystkim. Jak już się nudziła, no to zaczęła po prostu eksperymentować. No niestety na ludziach. Ja się zastanawiałem, bo tutaj na to niestety nie mamy takiej prostej odpowiedzi, dlaczego akurat Boruta pojawił się w Łęczyckiem, a nie w innym miejscu. Prawdopodobnie to może być związane też z tym, że bagna, a Łęczyckie obfitowało w bagna wokół Bzury, to było też takie miejsce akurat, gdzie te bagna żyły swoim własnym życiem. A mianowicie też się w kontekście Boruty mówi też o takim zjawisku świec na bagnach, czyli jak mamy taką sytuację, kiedy metan tam ulatniający się ma samo zapłon. I na przykład ten ogień, który był tam widoczny, też był utożsamiany z działaniem sił nieczystych. Więc cóż, czy dzisiaj Boruta funkcjonuje, czy istnieje? Na pewno można go spotkać w rzeźbie. My jako muzeum...
0: No i te rzeźby jednak głównie jako tego Sarmatę przedstawiają.
1: Tak, jako Sarmatę.
0: Z rogami.
1: Też jako rybę akurat okazuje się, bo też go rzeźbiono. Natomiast coraz mniej rzeźbiarzy rzeźbi Borutę. Jest taka opowieść od rzeźbiarza współczesnego, który teraz żyje, jest RODO. Ja niestety nie mogę powiedzieć akurat póki co jego imię, nazwiska. Natomiast jest to rzeźbiarz aktywny, związany z ośrodkiem kutnowskim. I on mojemu koledze z pracy, który zajmuje się działem plastyki ludowej, opowiada taką historię. Słuchaj, ja kiedyś długo, w dawnych czasach, rzeźbiłem Borutę. I jak rzeźbiłem Borutę, to im dłużej go rzeźbiłem, tym częściej sięgałem po wódkę. Aż się rozpiłem. I dostałem takiego ciągu, że doszedłem w końcu do wniosku, że muszę zacząć rzeźbić anioły. I jak zacząłem rzeźbić anioły, to wytrzeźwiałem.
0: No to dopiero.
1: No właśnie, a to jest XXI wiek. Więc cóż, czy to jest działanie Boruty? Nie wiem, ale jest to dosyć w sumie ciekawe. I jest to na swój sposób rubaszne. I mi się wydaje, że cechą właśnie akurat taką tej demonologii słowiańskiej jest ta rubaszność. Oczywiście poza wilkołakami, poza strzygami, czyli największy, bym powiedział, sukces popkulturowy słowiańszczyzny, czyli wampirów różnego rodzaju, tych, którzy powiedzmy mogą się żywić, znaczy nie umarłymi do końca, mogącymi się żywić krwią. I ten cały bestiariusz w sumie jest dosyć mocno też wykorzystywany popkulturowo, no bo to jest cały uniwersum Wiedźmina, czy jak to się mówi na zachodzie, The Witcher. Więc po prostu, chociaż no, raczej mi się wydaje, że raczej chyba, możemy sobie zadać takie pytanie, powiedzmy, czy Boruta mógłby być częścią tego uniwersum.
0: No.
1: Nie wiem. Znaczy, szczerze powiedziawszy, on jest chyba za bardzo taki swojski, za bardzo lubaczny.
0: Tak, on jest bardzo taki właśnie, tak jak pan o nim opowiada, to on ma mnóstwo takich ludzkich cech, taki diabeł, który lubi się napić, który lubi kobiety, który, nie wiem, lubi pieniądze, który lubi się zabawić, tak?
1: Czasem
0: taki
1: komuś
0: swój
1: mordę.
0: Człowiek, taki trochę niesforny sąsiad, prawda? No taki sąsiad z zamiedzy, o którym chodzą różne legendy, bo on takie różne rzeczy potrafi odstawić, jakiś cyrk.
1: Jak to się teraz mówi współcześnie, taki ziomek, tak?
0: No taki ziomek, no.
1: Taki ziomek z piekła. Ziomek z Gończycy.
0: Tak.
1: To jest ciekawe z kolei. Natomiast my w muzeum mamy...
0: ale jednocześnie patriota, tak jak pan powiedział.
1: Znaczy z tym patriotyzmem nie przesadzajmy po prostu akurat. Mam wrażenie, że no właśnie, tutejszy
0: ale gdzieś tam
1: bardziej.
0: Ja
1: tak.
0: Czytałam, że on jakieś pieniądze, że się potrafił podzielić. Jeśli ktoś nie był chciwy, to on jak najbardziej, no to gdzie to jaki diabeł?
1: No w sumie też fakt.
0: No i na tym niejednoznacznym Borucie postawimy kropkę. Po legendy zapraszamy do Łęczycy z doktorem Tomaszem Romanowiczem. Można się też trochę o tych legendach dowiedzieć w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. A przed nami już za chwilę spotkanie z powiatem łódzkim wschodnim, na które zaprosi Patryk Lewy.

0: Wschodni. Blisko Ciebie.
1: W programie dzisiaj gratka dla spacerowiczów i nie tylko, bo zabiorę Państwa do Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich, a także do Lasu Wiączyńskiego. Patryk Lewy, zapraszam. Jesteśmy już w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Ze mną edukator tego parku, Jolanta Kacprzak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Miejsce dość rozległe, opowiedzmy coś o nim.
2: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich to jest rzeczywiście obszar leżący na północny wschód od Łodzi, rozpościerający się między Łodzią, Brzezinami a Strykowem. Nawet Las Łagiewnicki już mieści się w granicach tej formy ochrony.
1: Co wyróżnia ten park krajobrazowy na tle innych?
2: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich jest wyjątkowy pod względem ukształtowania powierzchni. To są krajobrazy przy głównej mierze otwarte. Gdybyśmy odwiedzili pozostałe parki krajobrazowe w województwie łódzkim chociażby, to większość z nich jednak ma taki układ, że więcej jest terenów leśnych od takich krajobrazowo otwartych. U nas jest odwrotnie. To pozwala nam, kiedy wyruszymy na szlaki rowerowe czy piesze na terenie parku, pozwala nam zobaczyć krajobrazy, które zostały ukształtowane przez zlodowacenie środkowopolskie, Stadium Warty, 180 tysięcy lat temu. To ukształtowanie powierzchni nieprzypadkowo zostało nazwane jako łódzkie wzniesienia, bo tutaj na północy wschód od Łodzi zatrzymała się czasza lądolodu i spowodowała, że mamy tutaj ukształtowanie z morenami czołowymi, ze wzniesieniami tytułowymi, prawda? Z najwyższym wzniesieniem, które osiąga 284 metry nad poziomem morza. To jest troszeczkę za mało, żeby uznać ten teren za wyżyny, ale no jest wyjątkowy właśnie, dlatego że strefa środkowej Polski to jest jednak pasmo nizinne. A tutaj mamy na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich taką ciekawostkę geomorfologiczną. Niektórzy nawet nazywają to miejsce jako taki charakterystyczny garb łódzki.
1: Tutaj w tym parku wiele szlaków, zarówno spacerowych, jak i dla biegaczy, a także dla rowerzystów, tak?
2: W parku mamy taki dość, już bym powiedziała, że legendarny, czarny szlak rowerowy, który mierzy ponad 70 km. Zaczyna się w Łagiewnikach, można odwiedzić zabytki kultury, zabytki związane chociażby z przeszłością, tutaj Łagiewnik czy Starych Skoszew, gdzie w dalszym ciągu możemy zobaczyć w terenie miejsce po dawnym, wczesno-średniowiecznym grodzisku. Możemy tym szlakiem, jadąc dalej, dojechać aż do wschodnich granic parku i odwiedzić z kolei już takie chyba najbardziej malownicze, bo najmniej przekształcone przez człowieka tereny właśnie z tymi krajobrazami otwartymi.
1: Są również szlaki piesze. Ile ich jest?
2: Szlaków pieszych jest tutaj bardzo dużo. Zawsze można wybrać część szlaków wokół Lasu Łagiewnickiego. Można pomknąć dalej, wybierając czerwony szlak turystyczny pieszy albo niebieski. Można też wybrać się na zielony szlak, również zbierający najważniejsze punkty na trasie Parku Krajobrazowego. Można także wybrać szlak okolic Brzezin. Są jeszcze także inne szlaki, które lokalnie zostały wyznaczone tak, aby promować miejsca, które są interesujące i zbierają ciekawe pamiątki historii i kultury tego miejsca.
1: Na trasach oprócz pięknej natury są także zabytki i pewne miejsca, które warto zobaczyć.
2: Bardzo gorąco polecam, żeby wyruszyć na szlak rowerowy i przemierzać odcinki, które łączą chociażby Stare Skoszewy i Byszewy. W Byszewach spotkamy dawny dwór neoklasycystyczny. Związany jest on z postacią Jarosława Iwaszkiewicza, który na początku XX wieku przyjechał tam i pracował jako korepetytor dzieci rodziny Plichtów. Tak bardzo zachwycił się okolicą, że w jego literaturze, w jego dziennikach można bardzo malownicze opisy tamtej okolicy znaleźć. Kolejne miejsce w Starych Skoszewach to Sanktuarium Maryjne oraz jeszcze pamiątka po wczesno-średniowiecznym grodzie, który funkcjonował jeszcze, czy już w zasadzie, w IX wieku naszej ery. To jest może niepozorne miejsce, dlatego że nie ma tam takiego grodu i nie można się spodziewać, że tam będzie jak gród w Biskupinie, aczkolwiek wiedząc i mając świadomość tego, po jakim miejscu jeździmy, zupełnie innego wymiaru nabierze nasza wycieczka.
1: W drugiej części naszego programu Las Wiączyński, a więcej o tym miejscu powie Sławomir Lipski, nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny.
3: Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu. Przede wszystkim lokalizacja tego lasu wpływa, że on jest często odwiedzany przez mieszkańców Łodzi, bo znajduje się w pobliżu Łodzi. Jest to typowy las gospodarczy, gdzie leśnicy od wielu lat łączą wiele funkcji gospodarczych, przyrodniczych, jak również społecznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, samorządów, wybudowaliśmy tutaj ścieżki, wiatę edukacyjną, gdzie można odpocząć, zatrzymać się, ławeczki dla osób starszych, które chcą też zatrzymać się w lesie, posłuchać śpiewu ptaków, czy po prostu odpocząć. Jest to miejsce, które ma nam wszystkim służyć, teraz, ale również i następnym pokoleniom. Dlatego cały czas musimy o to miejsce dbać. I leśnicy poświęcają temu naprawdę bardzo dużo czasu, bo oprócz tego, że pracujemy w lesie, też dbamy o jego stan zdrowotny.
1: Jeżeli chcemy całe to miejsce zwiedzić, ile powinniśmy poświęcić czasu?
3: No jeden dzień to na pewno będzie za mało. Las Wieńczyński to przede wszystkim miejsce, w którym możemy dotknąć przyrody, ale też poznać historię. Mamy tu cmentarz z I wojny światowej, mamy piękne zbiorniki małej retencji, gdzie gromadzimy wodę, mamy rezerwat przyrody, mamy dużo zwierząt, które tu występuje, tak, żeby poznać ten las, naprawdę jeden dzień to jest za mało, więc zachęcam przyjazd rowerem, mamy wybudowany parking, można zostawić również auto, przejść się na spacer, zachęcamy również do zajęć edukacyjnych, mamy wybudowaną tutaj, budujemy w dalszym ciągu w tym roku największą w Nadleśnictwie Brzeziny ścieżkę przyrodniczą właśnie na terenie Lasu Wieńczyńskiego, powiatu łódzkiego wschodniego.
1: Na co spacerując powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi i o drzewa, i o zwierzęta, ale także o samo bezpieczeństwo?
3: Tak, bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Przede wszystkim pożarowe. Nie wolno zapuszyć ognia, nie wolno używać otwartego ognia. Poza jednym miejscem do tego wyznaczonym przeze mnie. Poza tym, jeżeli przychodzimy ze swoimi pupilami, to trzeba trzymać na smyczy. Trzeba pamiętać, że las to też jest miejsce przede wszystkim dla zwierząt dziko żyjących, których tu jest bardzo dużo. I swoich podopiecznych trzymamy na smyczy, po to, żeby nie wyrządzały w zwierzostanie żadnych szkód, ani nie powodowały kolizji drogowych ze zwierzyną. Wychodząc na spacer, trzeba pamiętać też o własnym bezpieczeństwie. Mieć naładowany telefon, żeby w razie zagubienia się w lesie zadzwonić po służby czy po leśników. Trzeba też pamiętać o odpowiednim ubiorze, przygotowaniu, mieć butelkę z wodą, mieć nakrycie, gdy jest na przykład opady atmosferyczne i też dbać o siebie, jeżeli chodzi zabezpieczyć się przeciwko kleszczom. Niestety w tym lesie kleszczy jest bardzo dużo, ukąszeń też bardzo dużo, co powoduje taką bardzo groźną chorobę boreliozy, czyli trzeba mieć obuwie wysokie.
1: Na koniec jeszcze konkurs do zdobycia gadżety od powiatu łódzkiego wschodniego i od Radia Łódź. Pytanie na dzisiaj. Jak nazywa się najwyższy punkt na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich? Na odpowiedzi czekamy pod adresem studio@radioloc.pl, a zwycięzców poznamy po godzinie 11. Kolejny odcinek naszego programu już za tydzień po 10.40. Patryk Lewy, do usłyszenia.

No to ja przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Jak się nazywa najwyższy punkt na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich? Pierwsze dwie osoby, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, wygrywają torby z upominkami od powiatu łódzkiego wschodniego i od Radia Łódź. Rozwiązanie tego konkursu w najdłuższej fali relaksu po godzinie 11. Teraz 5 minut pozostało do 11 o pełnej godzinie. Oczywiście najświeższe wiadomości Radia Łódź.

0: Reklama.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Minęła 11. Słuchają Państwo Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Nadmierna prędkość przyczyną tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka. Rowerowa pielgrzymka z Łodzi do Częstochowy już na trasie. 120 osób jedzie po swoje intencje. Iga Świątek nie obroni tytułu w Cincinnati. Polka przegrała z Jessiką Pegulą. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 21 stopni. Prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku w Krakowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. Do potrącenia doszło wczoraj przed 18. Marcin Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie przedstawił wstępne ustalenia na ten temat.
11: Mężczyzna poddany został badaniu na zawartość alkoholu, które nie wykazało obecności alkoholu. Od mężczyzny pobrano również krew do dalszych badań na zawartość alkoholu. Jak wynika z wstępnych ustaleń poczynionych na miejscu tego wypadku drogowego, przyczyną jego zaistnienia była nadmierna prędkość. Nie udało się kierowcy utrzymać panowania nad tym pojazdem. Wskutek tej prędkości wypadł z zakrętu i uderzył w dwójkę pieszych prowadzących wózek.
10: Ofiarami wypadku są rodzice 8-miesięcznego dziecka, które przebywa w szpitalu w stanie ciężkim. Z Łodzi wyruszyła 16. rowerowa pielgrzymka do Częstochowy. Po godzinie 9 po mszy świętej ponad 100 wiernych wyjechało spod archikatedry przy Piotrkowskiej. W ciągu dwóch dni pielgrzymi pokonają na rowerach ponad 100 km, by zawieść swoje intencje na Jasną Górę. Wśród wiernych były grupy znajomych oraz całe rodziny.
12: Jest cudownie, jest w ogóle tak bardzo wspólnotowo. To nie jest tak, że to jest rajd, tylko rzeczywiście w czasie drogi są rozważania, jest modlitwa.
13: Pierwszy raz jedziemy na pielgrzymkę rowerową do Częstochowy, jedziemy całą rodziną, no pielgrzymujemy do Maryi.
14: Piosenki są, różaniec mówimy.
15: Ta atmosfera właśnie chyba, która sprzyja temu, że bardzo dobrze się jedzie.
16: Jeżeli ktoś chce tej ciszy, to tą ciszę może sobie sam stworzyć.
17: To polega na tym, żeby jednak człowiek pomyślał, całkiem się odłączył i ze sobą trochę pobył.
10: Pielgrzymi dotrą do Częstochowy jutro, w 16 rowerowej pielgrzymce. W Rzymce Łódzkiej wzięło udział 120 wiernych.
0: Więcej na radiołódź.pl.
10: Prawie co czwarty łodzianin chce się wyprowadzić na wieś. Tak wynika z raportu Tomy Lokalnie 2026. Według zebranych danych 24% mieszkańców Łodzi rozważa przeprowadzkę do mniejszych miejscowości. A co na to łodzianie?
18: Ja jestem mieszczuchem. Ja lubię mieć dostęp do sklepów, do kawiarni, do wyjścia na miasto. Mieszkam w mieście i mieszkałabym w mieście.
19: Wszystko się zmienia. Nie ma już takiej prawdziwej wsi, jak była z lat 60.
20: Ceny mieszkań w miastach za metr kwadratowy dochodzą do cen, kiedy młodzi ludzie się bardziej zastanawiają nad kupnem działki czy nieruchomości poza granicami miasta, a jednocześnie potem żyjąc i pracując de facto cały czas w mieście.
10: Komentuje łódzki radny Damian Raczkowski. Według autorów raportu tylko 4 z 10 mieszkańców województwa łódzkiego mieszka w jednym miejscu od ponad 20 lat, a najczęstszą przyczyną przeprowadzki jest poszukiwanie pracy. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka przegrała z rozstawioną z trójką Amerykanką Jessiką Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. O szczegółach mówi Jan Pachlowski.
8: Jessica Pegula zaraz po spotkaniu zwróciła uwagę na trudności, z jakimi zarówno ona, jak i Iga Świątek zmagały się przy własnym serwisie w tym wymagającym, rozgrywanym w wiecznych warunkach meczu, w którym łącznie doszło do 13 przełamań. W decydującym secie Amerykanka odrobiła stratę przełamania i to miało decydujący wpływ na losy trzeciej partii. Naprawdę trudno było wyczuć ten mecz, miał on wiele przewrotów akcji, ale nie zawiodłam i jestem bardzo szczęśliwa. Bez względu na przebieg spotkania, zawsze byłam skupiona podczas tej rywalizacji, mówiła na konferencji prasowej Jessica Pegula. O przegranej Igi Świątek zdecydowały detale. Nie można mieć pretensji do Polki za porażkę w półfinale. Iga Świątek ostatnią porażką zakończyła serię 10 zwycięstw rzędu.
10: Pegula w finale zmierzy się ze swoją rodaczką Coco Gauff, która pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-4-6-1. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 12.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Dziś chłodniej niż wczoraj, ale spokojniej pogodowo. Teraz w Łodzi około 16 stopni, a miejscami więcej chmur. Deszcz nie powinien jednak padać. Parasole możemy zostawić w domu. Po południu będziemy trochę narzekać na gorsze samopoczucie, bo ciśnienie będzie spadało.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
23: Pięć minut po 11:00 Piotr Śliwiński program realizuje. Iza Berkowska przed mikrofonem. Przypomnę, że jest niedziela, 23 sierpnia. To jest 235 już dzień roku. Świętują dzisiaj Apolinary i Róża. Najlepsze życzenia dla solenizantów i jubilatów od Radia Łódź.

0: To jest Radio Łódź, 10 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Niedzielę w Łodzi można zacząć od spotkania z historią jednego z największych przemysłowych imperiów miasta. O 12:00 z manufaktury ruszy spacer z przewodnikiem Muzeum Fabryki. Uczestnicy poznają ciekawostki i tajemnice związane z rodziną Poznańskich, a trasa poprowadzi m.in. przez rynek manufaktury aż do słynnej bramy przeogrodowej, znanej również z filmowych kadrów. Zbiórka w przejściu przy Cinema City, spacer jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Także o 12:00 coś dla najmłodszych. Przy Piotrkowskiej 3 kolejna odsłona baśniowej Piotrkowskiej. Tym razem Teatr Małych Opowieści pokaże spektakl pod tytułem Słowik. Wakacyjny cykl łączy teatr, muzykę i zabawę, a dzieci nie są tu wyłącznie widzami. Przedstawienia stawiają również na ich aktywny udział. Wstęp jest wolny. A w manufakturze niedziela upłynie również pod znakiem świętowania, bo czas na 193. urodziny Izraela Poznańskiego. Specjalny program przygotowało Muzeum Fabryki. O 12:00 rozpocznie się spacer LOF po dawnym Imperium Przemysłowca. Po południu przenosimy się do Fabryki Sztuki przy Tymienickiego. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy, który w tym roku odbywa się pod hasłem Wywroty. W niedzielnym programie znalazły się 3 spektakle. O 16:00 premierowy międzypokoleniowej grupy teatralnej i Teatru Chorea, o 18:00 Teatru Kombinat, a o 20:00 Grzechy Pychy, czyli Hubris w wykonaniu Ashera Lewa. Po przedstawieniach zaplanowano także spotkania z twórcami. O 17:00 muzyka zabrzmi w dwóch częściach Łodzi. W Altanie w Parku Źródliska odbędzie się finał tegorocznych letnich koncertów w Altanie. Na zakończenie cyklu wystąpi zespół Urwani z Wesela. Na scenie pojawi się Hornted, jeden z najbardziej obiecujących zespołów młodego pokolenia polskiego jazzu. Muzycy, nominowani do Fryderyków i nagradzani w konkursach jazzowych, przedpremierowo zagrają materiał z albumu Direct Message. Koncert jest bezpłatny. A na zakończenie niedzieli polska komedia Pod chmurką. O 21:00 w ramach Polówki na Rytkini będzie można zobaczyć film pod tytułem Chłopaki nie płaczą. Film Olafa Lubaszenki po ponad ćwierć wieczu od premiery pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich tytułów komediowych, a cytaty z niego na stałe weszły do popkultury. To propozycja w ramach tegorocznej 19. edycji Polówki, która tego lata prezentuje w Łodzi ponad 160 filmów w kilkudziesięciu lokalizacjach. Przypominam, początek seansu o godzinie 21:00. A na koniec jeszcze jedna propozycja, tym razem od muzycznego tramwaju, krańcówki północnej radiostacja. Dzisiaj można ponownie wsiąść do wyjątkowego tramwaju, w którym zamiast zwykłej podróży czeka muzyka na żywo i niepowtarzalna atmosfera. Już dzisiaj Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej i Klub Miłośników Starych Tramwajów zapraszają na przejazd muzycznym tramwajem ulicami Łodzi. To doskonała okazja, by połączyć pasję do komunikacji miejskiej z muzyką chóralną i spędzić letni dzień w wyjątkowy sposób. Start o 12:35 z krańcówki Północna oraz o 13:26 z krańcówki Radiostacja. Więcej informacji na ten temat piszemy na radiołódź.pl i tam też Państwo znajdą więcej informacji, oczywiście nie tylko kulturalnych. Można zaglądać, patrzeć i wybierać coś dla siebie. Tymczasem ja życzę Państwu miłej niedzieli i do usłyszenia.

To Dawid Podsiadło, który nam wyjaśnił, na czym polega sprzątanie na błysk. A tymczasem czas rozwiązać zagadkę odnośnie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Otóż najwyższy punkt na terenie parku to wzgórze Radary, liczące sobie 284 metry. I pierwsi z prawidłową odpowiedzią zgłosili się pan Robert i pan Jarosław. I do panów trafiają upominki od powiatu łódzkiego wschodniego i od Radia Łódź. 21 minut po 11:00 Bob Dylan, a Bob Dylan nie będzie Boba Dylana. Michael Jackson przed nami.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak,
4: zapraszamy.
0: Autopromocja, reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
8: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku dom. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
0: Po reklamie.
9: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: To ja już nie chcę nikogo straszyć, ale to jest przedostatni weekend wakacji. Tym bardziej zachęcam do relaksu z Radiem Łódź. Prawie 29 minut po 11:00.

0: wiosno.
1: No, wcale nie zgasły te sierpniowe motyle, ja ich widzę jeszcze całkiem sporo. I zaglądam do maila na studio@radiolot.pl. Jestem Klara, mam 9 lat i chciałabym podziękować za to, że puściliście Billie Jean, bo jestem fanką Michaela Jacksona. Pozdrawiamy z działki, Klara z mamą. Cała przyjemność po naszej stronie. Pozdrowienia dla Klary i dla jej mamy. I tak sobie myślę, że działka to jest w ogóle dobry pomysł, tym bardziej, że kilka takich przyjemniejszych dni przed nami. Z każdym kolejnym dniem, to jest dobra wiadomość, uwaga, będzie więcej słońca i będzie cieplej, a piątek to już nawet się taki gorący zapowiada, bo tak bliżej 30 stopni. No i podejrzewam, mogę się mylić, ale podejrzewam, że w tym roku już więcej nie osiągniemy.

Słuchają Państwo Radia Łódź. 16 minut pozostało do 12. Mail od Klary przypomniał mi, że do Parku Linowego w Arturówku chciałam Państwa zaprosić. Mam voucher na przejście dowolnej trasy. Gdyby ktoś chciał się wybrać z dzieckiem na taką linową przygodę, to jest okazja. Dołączę do tego vouchera jeszcze książkę Krzysztofa Jagiełło, Nawałnica, także można się przy okazji rozsmakować w fantastyce. A jak zdobyć nagrody? Proponuję odpowiedzieć na, mam nadzieję, nietrudne pytanie. Kiedy tramwaj Radia Łódź zaprosi na najbliższą wycieczkę? Proszę napisać na studio@radiolots.pl.

No to rozwiązujemy zagadkę, kiedy Tramwaj Radia Łódź zaprasza na najbliższą wycieczkę. Pani Renata, dodam tylko, odpowiedziała jako pierwsza. Do pani Renaty trafiają nagrody, a prawidłowa odpowiedź to 28 sierpnia, czyli piątek. Przypomnę, że spotykamy się przy radiostacji na ulicy Narutowicza. Zainteresowanych proszę o zgłoszenie, bo państwo dzwonią z tym pytaniem. Proszę o zgłoszenie na adres wydarzenie@radioloc.pl. No a dla pani Renaty taka sugestia, że można połączyć odbiór nagrody z bardzo sympatyczną wycieczką.

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Niewidzialne moje kocham, nikomu nie oddam, nie pokażę. Niewidzialne moje kocham, nikomu nie oddam.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interboot Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
8: Jest 12.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Kolejne ofiary wody. Policja potwierdziła śmierć 4 osób. Las Łagiewnicki opanowali biegacze. 300 osób wzięło udział w kryobiegu. Obwodnica Wiskitna coraz bliżej. Łódź zabezpieczy pieniądze na inwestycje. Temperatura maksymalna do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Rośnie tragiczny bilans wakacji nad wodą. Policja potwierdziła wczoraj zgon 4 kolejnych osób. Do tragedii doszło m.in. w miejscowości Chorodyszcze pod Chełmem. Z rzeki Garka wyłowiono zwłoki 71-latka. To tragiczny finał poszukiwań zaginionego mężczyzny, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Anna Kamola.
10: Zakończyły się poszukiwania zaginionego 71-letniego mieszkańca Chełma, który ostatni raz widziany był 18 sierpnia na terenie ogródków działkowych. W sobotę zwłoki zaginionego zostały odnalezione w rzece w miejscowości Chorodyszcze. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.
8: W sumie od 1 kwietnia w Polsce utonęło 189 osób. Prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku w Krakowie, w którym zginęły 2 osoby. Jedna została ciężko ranna. Do potrącenia doszło wczoraj. Rozpędzony samochód wjechał na chodnik, uderzając 2 osoby prowadzące wózek z dzieckiem. Życia dorosłych nie udało się uratować. 8-miesięczne niemowlę przebywa w szpitalu w stanie ciężkim. Miłośnicy aktywności opanowali dziś Las Łagiewnicki. Przy ulicy Wycieczkowej odbył się kryobieg Cross po zdrowie. Wyzwanie dostępne było dla każdego, bo 6-kilometrową trasę pokonać można było biegiem, marszem czy marszem z kijkami. Celem wydarzenia była m.in. profilaktyka zdrowotna. Dlatego na mecie uczestnicy mogli skorzystać z kryoterapii, mówi organizator biegu Przemysław Stupnowicz.
11: Daje ulgę, bo to jest zabieg fizykoterapeutyczny, który ma za zadanie poprawić stan danej tkanki. Czy to jest tkanki miękkie, czy jakiś stawów. Zabieg ma za zadanie przede wszystkim obkurczyć naczynia krwionośne, więc zmniejsza się ból, ale zarazem jesteśmy w stanie działać tym zimnolecznictwem na regenerację szybką.
12: Fajne urozmaicenie i taki dodatek do tego biegu i dla biegaczy ciekawa opcja, bo kryoterapia jest elementem takiej stałej rehabilitacji u nawet amatorsko uprawiających tę dyscyplinę biegaczy.
8: Dodaje jeden z uczestników. Poza możliwością skorzystania z 3-minutowej sesji kryoterapii po ukończeniu trasy na uczestników czekał także poczęstunek i medale. Dla najszybszych biegaczy przygotowano też statuetki, a w kryobiegu wzięło udział 300 osób.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Wiemy, kiedy ruszy budowa obwodnicy Wiskitna w Łodzi. Miasto chce zabezpieczyć pieniądze na inwestycje, o którą łodzianie walczyli od lat. Wiskitno na południowym wschodzie Łodzi to osiedle domów i magazynów. Codziennie przejeżdża tamtędy wiele tirów, co utrudnia mieszkańcom życie. Nowe zadanie znajdzie się w zmienionej wielokrotności. wieloletniej prognozie finansowej, którą radni zajmą się już na najbliższej sesji, mówi wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita.
13: W pierwszej kolejności będzie aktualizacja dokumentacji, która została opracowana, ponieważ tam część uzgodnień wygasła i trzeba ją zaktualizować. I następnie rozpoczęcie już robót budowlanych. Także w przyszłym roku należy się spodziewać w drugiej połowie roku rozpoczęcia prac.
8: Obwodnica Wiskitna ma powstać do końca 2029 roku. Będzie przebiegać od Alei 600-lecia Łodzi przez Brujecką, Wiskicką i Kolumny do ulicy Jędrzejowskiej. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 13:00 zapraszam.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Zmiana prognozy pogody. Parasole jednak mogą się dzisiaj przydać, bo nad Łódź i region nadchodzą deszczowe chmury. Nie będzie jednak takich ulew jak wczoraj. Raczej przelotnie popada. W tej chwili na termometrach w Łodzi około 18 stopni, ale sprawdzamy też termometry w innych miastach regionu. W Piotrkowie Trybunalskim podobnie, około 19, Kutno, Pabianice i Zgierz 18 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: No tak to jest z tym przewidywaniem pogody. Niedziela, 23 sierpnia, 235 dzień roku. Ten dzień trwa 14 godzin i 12 minut. Jest już krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 35 minut i słońce zajdzie dzisiaj o 19:44. To jeszcze może trochę informacji co do dni pracujących i wolnych, bo do końca tego roku pozostało jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 91 dni roboczych i 40 dni wolnych od pracy. Proszę się relaksować z Radiem Łódź.

0: No to tak, właśnie muzycznie zostaliśmy przekonani co do tego, że będzie dobrze. Jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze troszeczkę popodróżujemy po regionie łódzkim, odkrywając nieco perełek. Zaproszę Państwa teraz, a właściwie to ksiądz Grzegorz Gogol zaprosi Państwa do kościoła świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim. A kościół jest naprawdę wyjątkowy, bo to jest nie tylko najstarsza zachowana świątynia w mieście, to jest też jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych naszego województwa, ale też kościół był świadkiem obrad pierwszych sejmów i działalności Trybunału Koronnego. No to więcej nam zdradzi teraz proboszcz parafii, ksiądz Grzegorz Gogol.
1: Ten kościół jest z XIV wieku, bo tu wcześniej, jak dane podają, od XII wieku już była parafia, ale to takie są sugestie, że to był drewniany kościół, to trudno powiedzieć. Żadnych adnotacji takich szczegółowych nie ma. Ten rozpoczęto budowę w XIV wieku i datowany właśnie tak jest, troszkę dobudowywany, bo osobno była wieża, potem prezbiterium dobudowywane, ale mniej więcej z tego samego czasu. Cały kościół jest piękny, bo to jest historyczny, to dla nas, dla Polaków to jest przez te 200, prawie 300 lat, był najważniejszym kościołem w Polsce, bo przecież tu się odbywały synody, pierwsze sejmy tu były przez 200 lat, zanim się przeniosły do Warszawy, potem był Trybunał Koronny tutaj, czyli Sąd Najwyższy, mówiąc współczesnym językiem, gdzie były dwie siedziby, pół roku urzędowali w Lublinie, a drugie pół roku w Piotrkowie. Dlatego mamy nazwę Trybunalski Piotrkowa, od trybunałów, które tu były, też później dopiero przeniesiono je do Warszawy. Gdy chodzi o takie wyposażenia, to warto zwrócić uwagę na obraz, który jest w głównym ołtarzu. Jest to dar królowej Bony, który dała go w 1520, jak przyjeżdżała tu ze swoim mężem Zygmuntem Starym. W czasach potopu szwedzkiego wiele tych cudów było, które spowodowały, że Komisja Kościelna potwierdziła i nadała tytuł słynącego łaskami, ten obraz Matki Bożej, a że wtedy nie było koronacji obrazów, tylko dowodem świadczącym, że jest obraz cudowny, były nakładane srebrne sukienki. I właśnie tu Matka Boża ma nałożone na siebie srebrną sukienkę, potwierdzając to, że jest to obraz, gdzie były potwierdzone wiele, wiele cudów, znaków różnych takich, z tym, że wota niestety przepadły. Z tych starych wód żadnych nie ma, które potwierdzają tyle, co można wyczytać w starych przewodnikach, różnych książkach, że było ich dużo, ale w tej chwili tam niewiele zostało i to nie aż tak bardzo znaczące. Bo trzeba by wspomnieć również chrzcielnicę z 1640 roku, gdzie wielu ważnych ludzi tu przyjęło chrzest. Na przykład pierwszy biskup łódzki Wincenty Tymieniecki, który mieszkał obok plebanii, Grodrowecki, też tutaj był chrzczony. I właśnie dzięki tej historyczności papież Franciszek nadał temu kościołowi farze piotrkowskiej tytuł Bazyliki Mniejszej. No i jest restaurowany cały czas. We wnętrzu wszystko było zrobione na ogłoszenie tytułu bazyliki, czyli było w środku odmalowane, jest odnowione, bo to nie są nowe malowidła, tylko są poprawione, bo były tak zakurzone, brudne, w niektórych miejscach już brakowało nawet tych fragmentów strojów czy osób kawałkami. Fara słynęła, że to jest ciemny, brudny kościół. Ludzie teraz, ci, którzy zwłaszcza przyjeżdżają po iluś tam latach, dziwią się, że to jest ten sam kościół, że to całkiem co innego. Po badaniach stratygraficznych wyszło, że pierwotnym kolorem jest taki mocno ciemny brąz. Do tego będzie wracane, że ten kolor nie taki, jak teraz wygląda to mazerowanie, które było wtórnym już malowaniem. Jest tendencja w konserwacji zabytków, żeby na ile się da przywracać pierwotne kolory. I dlatego tu będzie, jest podjęte, że ma być to taki no, mocno ciemny brąz. Jest tu, można porównać, organy są w takim kolorze zrobione i to będzie kontynuacja tego. No z czasem może jeszcze stalle zrobimy, bo też trzeba by ten czarny kolor zdjąć, a też był kolor dębu, ciemnego dębu, czyli będzie się zgrywało z ołtarzem.
0: No i kościół niedługo będzie jak nowy. Takie mamy perełki w naszym województwie. Zapraszamy do wędrówek po regionie łódzkim, a do odkrycia tym razem polecał się kościół świętego Jakuba w Piotrkowie.

Przypominam o ostatniej możliwości, wakacyjnej możliwości przejechania się zabytkowym tramwajem z Radiem Łódź. 28 sierpnia, czyli w piątek, ruszamy z przewodnikiem po Łodzi w taką 95-minutową trasę. To jest trasa pełna historii, pełna ciekawostek. Nic co łódzkie nie będzie nam obce, na pewno. Zaczynamy na radiostacji, kończymy na radiostacji, a gdyby ktoś chciał się zapisać, to proszę to zrobić jak najszybciej, pisząc na nasz adres mailowy wydarzenie@radiolot.pl.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: Dzisiaj w pierwszej godzinie gościem będzie Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po 15.00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
12: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona, no ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam. I w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
10: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
14: No, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
15: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
16: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
10: Najdłuższa fala relaksu.
17: Radio Łódź zachęca.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź w przedostatnią niedzielę wakacji. Jeszcze jedną propozycję taką turystyczną mam dla Państwa, ponieważ sierpień to jest miesiąc pielgrzymek, to co by Państwo powiedzieli na Gidle? Sanktuarium, do którego od 5 wieków prowadzi ta sama droga. Tysiące pielgrzymów co roku dociera do Gidel, do takiej maleńkiej figurki Matki Boskiej. I trochę więcej nam teraz opowie dominikanin, ojciec Marcin Rutecki.
1: Bohaterką tego miejsca jest Najświętsza Maria Panna, przedstawiona w bardzo małej figurce. Myślę, że to jest jedna z najmniejszych na świecie figurek, która jest obdarzona łaskami. Maryja w tej swojej figurce ma około 9 cm. O figurce nic nie wiemy, ani z którego wieku pochodzi, ani dokładnie z czego jest wykonana. Najprawdopodobniej z kamienia. Jest też inna hipoteza, która mówi, że jest może z jakiejś kości wyrzeźbiona. Niemniej jednak to jest figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, ukoronowana w 1923 roku koronami papieskimi. I tutaj, w tym miejscu, w Gidlach właśnie, w miejscu, gdzie stoi bazylika, ta figurka została w cudowny sposób odnaleziona przez Jana Czeczka. To był zwykły rolnik, który tutaj mieszkał. Nic o nim nie wiemy. On w zasadzie zapisał się w historii tego miejsca tylko właśnie dlatego, że tą figurkę wyorał. To był początek maja 1516 roku. Mężczyzna przygotowywał pole do zasiewu, orał je swoimi wołami. W pewnym momencie te woły przystanęły, przyklęknęły, jak mówi pobożna tradycja. Pod ich nogami Jan Czeczek znajduje tą małą figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Figurkę zabiera do domu, do swojej chałupy, ukrywa w skrzyni, w której przechowuje cała rodzina cenne rzeczy, ubrania. I tam ta figurka zaczyna zmieniać położenie. Z dna skrzyni przenosi się na górę, spod ubrań na ubrania, zawsze na widoku, pomimo tego, że skrzyni. I to był taki też znak dla tej rodziny. I co się dzieje dalej? Jakiś czas później ten mężczyzna razem z całą rodziną traci wzrok. Zupełnie bez jakiejś takiej zewnętrznej przyczyny. Ktoś im poleca, by do pomocy zaprosić sąsiadkę, pobożną kobietę. Nic o niej nie wiemy, to jest jakaś anonimowa pani, która przychodzi pomóc im w pracach gospodarskich i daje im dobrą radę też po konsultacji z proboszczem, by tą figurkę obmyli wodą. Tą wodą obmyli oczy i kiedy tak się dzieje, odzyskują wzrok. Pierwszy cud Matki Bożej. Tak, właśnie z tego pierwszego uzdrowienia wywodzi się ten obrzęd corocznej kąpiółki. Jest to taka tradycja tylko tego miejsca. Chyba nigdzie indziej na świecie nie ma czegoś podobnego. Otóż podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej obok sanktuarium na ołtarzu polowym w pierwszą niedzielę maja, zawsze to jest pierwsza niedziela maja, obmywamy tę naszą małą figurkę w winie, zanurzamy ją w winie, wyjmujemy ją z ołtarza tak raz do roku. Błogosławimy tą figurką białe wino, które jest w dzbanie. To wino później jest rozdzielane wiernym przez cały następny rok. Dzięki tej właśnie łasce, temu sakramentalium, no bo to jest sakramentalium Kościoła, ludzie też odzyskują różne tutaj łaski, uzyskują różne łaski, odzyskują zdrowie. I to winko też trafia właśnie do wiernych. Historia jeszcze się w tym momencie nie kończy, w którym momencie przyjmę, odzyskują wzrok. Figurka trafia do proboszcza, który urzęduje tutaj w niedalekim kościółku Marii Magdaleny. To jest parafia tu lokalna. I wtedy właśnie proboszcz zamykają w cyborium, niedaleko tabernakulum. W pewnym momencie ta figurka zmienia położenie, to znaczy znika z kościoła w cudowny sposób i trafia na pole Jana Czeczka. Pole, z którego została wyorana. Ludzie zauważają po prostu łunę światła w miejscu, gdzie ona tam po prostu leży. No i to jest znak dla tej wspólnoty parafialnej, dla Jana Czeczka, dla wszystkich, dla proboszcza, oczywiście dla tutaj ludzi mieszkających w XVI wieku, że właśnie to miejsce Maryja sobie wybiera. Pole Jana Czeczka. Mija czas, ta figurka w tym miejscu pozostaje. Zostaje jej wybudowana taka pierwotna właśnie pierwsza kapliczka, bardzo skromna, z pnia drzewa zostaje wyrzeźbiona. Kapliczka u nas istnieje do dziś. Ta pierwsza kapliczka to jest kloc drewna, tam co wisi na ścianie. Tak. To jest ta pierwotna kapliczka i do niej zaczynają pielgrzymować wierni, bo sława tej figurki zaczyna się rozprzestrzeniać. Tym bardziej, że ludzie odzyskują wzrok. Inne inne zmysły, zostają uzdrowieni z najróżniejszych chorób, nawracają się. Później zostaje wybudowana kapliczka większa, też drewniana, ale też nie mieści i też nie wystarcza temu napływowi pątników. Dlatego w 1615 roku zapada decyzja, aby zaprosić tutaj do tego miejsca braci dominikanów z Krakowa, z kościoła Świętej Trójcy, wprost od sanktuarium Świętego Jacka. Nasi bracia tutaj przybywają i rozpoczyna się budowa klasztoru i kościoła, w którym jesteśmy dziś.
0: No i takie niezwykłe historie opowiedział nam dominikanin, ojciec Marcin Rutecki, zapraszając do sanktuarium w Gidlach. Ta maleńka figurka w Gidlach, przypomnę, licząca, mierząca kilka centymetrów, przyciąga naprawdę rzesze turystów, pewnie nie mniej niż gigantyczna figura, która stanęła we wsi pod Toruniem, bo tamta liczy 55 metrów. No i tak w ogóle myślę, że całe wakacje pojawiamy się tak tutaj dla Państwa z turystycznymi propozycjami, także w regionie łódzkim, a wciąż jest mnóstwo do odkrycia.

No i tak, zrelaksowani, bez żadnych ucieczek, dotarliśmy do momentu, w którym trzeba zaprosić na dalszą podróż Radia Łódź. Przed nami spotkanie książkowe już niebawem po wiadomościach, na które zaprosi Wiktoria Makowska, później bliskie spotkania, na które z kolei zaprosi Jakub Wiergus, a gościem będzie Beata Janowska. Ciąg dalszy weźmie na siebie już Piotr Bielawski. A ja dziękuję bardzo za spotkanie. Program zrealizował Piotr Śliwiński, ja się nazywam Iza Berkowska. Życzymy Państwu udanego popołudnia niedzielnego. Proszę się dalej relaksować z Radiem Łódź. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak-gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
2: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
3: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Minęła godzina 13. To jest Radio Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Wypadek w powiecie poddębickim. Porsche zderzyło się z autem rodzinnym. Groził śmiercią i zaatakował tłuczkiem do mięsa. 60-latek zatrzymany w Piotrkowie. Dwa mecze pierwszej ligi w Radiu Łódź. Unia i ŁKS dziś na boisku. Temperatura maksymalna do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Wypadek w powiecie poddębickim. Porsche uderzyło w drzewo. Są utrudnienia. Na drodze krajowej numer 72 w Sarnówku Porsche zderzyło się z Peugeotem podczas wyprzedzania. Peugeotem podróżowała 5-osobowa rodzina. Nikomu nic się nie stało. Kierowca i pasażerka Porsche trafili do szpitala. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. Jak informuje policja, na drodze występują utrudnienia. Groził śmiercią, a potem zaatakował metalowym tłuczkiem do mięsa. Piotrkowscy policjanci zatrzymali 60-letniego mężczyznę podejrzanego o napaść na 56-latka. Do ataku doszło przy ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Jak relacjonuje starszy sierżant Sylwia Tazbir-Jurek z piotrkowskiej policji, napastnik najpierw groził 56-latkowi pozbawieniem życia.
8: Następnie podszedł do 56-latka i popchnął go, w wyniku czego mężczyzna stracił równowagę i przewrócił się na ziemię. 60-latek wyciągnął z torby metalowy tłuczek do mięsa, gdy pokrzywdzony leżał na ziemi, zamachnął się i zadał mu jedno uderzenie w lewe przedramię, powodując ranę.
7: Dalszy atak przerwał 53-letni świadek, który odciągnął agresora. 60-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty kierowania gruźb karalnych oraz spowodowania obrażeń ciała. Grozi mu do 5 lat więzienia. Prokurator objął podejrzanego policyjnym dozorem oraz zakazał mu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
7: Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona. Po zakończeniu prac, co jest planowane na 2028 rok, będzie to najnowocześniejsza trasa w Polsce. Rozbudowa została podzielona na 4 odcinki, najpierw jednak kierowców będą czekać utrudnienia. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że trzeba się z nimi liczyć na przełomie września i października.
10: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą. Nowa A2 to będzie droga samowystarczalna energetycznie, wyposażona w instalacje OZE, w magazyny energii.
7: Droga między Warszawą a Łodzią należy do tras ogromnego natężenia ruchu, które miejscami przekracza 100 tysięcy pojazdów na dobę. 11 nietrzeźwych kierowców zatrzymali w nocy pomorscy policjanci. W całym województwie trwała akcja pod nazwą dyskoteka. Policjanci kontrolowali przede wszystkim trzeźwość kierujących, wymagane uprawnienia, prędkość i stan techniczny samochodów. Wśród zatrzymanych jeden kierujący miał 2 aktywne zakazy sądowe, a drugi kierował pojazdem bez uprawnień. Niechlubnym rekordzistą był zatrzymany w Kowalach 33-latek, który kierował Toyotą. W wydychanym powietrzu miał 2,3 promila alkoholu. Z kolei w Człuchowie policjanci skontrolowali 30-latkę kierującą hulajnogą elektryczną. Badanie trzeźwości wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Przed nami piłkarska niedziela z pierwszą ligą w Radiu Łódź. Od godziny 17 Unia Skierniewice powalczy w Niepołomicach o pierwsze wyjazdowe punkty na zapleczu Ekstraklasy. Spotkanie piątej kolejki rozgrywek będzie na pewno kolejnym wyzwaniem dla Beniaminka pierwszej ligi, bowiem Puszcza to dla wszystkich bardzo niewygodny rywal, mówi trener Unii Kamil Socha.
11: Próbujemy znaleźć słabsze strony Puszczy i je wykorzystać, zabezpieczyć się przed ich silnymi stronami. Nasz entuzjazm nie opadł, wręcz przeciwnie, cały czas chcemy grać piłkę atrakcyjną, cały czas chcemy grać to, co graliśmy wcześniej, co dało nam, myślę, że duże sukcesy.
7: Mecz Puszczy z Unią rozpocznie się o 17, a kiedy się zakończy, na murawę stadionu przy Alei Unii w Łodzi wyjdą piłkarze ŁKS-u i Stali Mielec. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 14.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Dzisiaj w całej Łodzi oraz regionie chłodniej niż wczoraj, bez większych zmian w pogodzie. W ciągu dnia termometry pokażą do 21 stopni. W Łodzi teraz około 18-19 i podobna temperatura jest w Pawienicach, Zgierzu i Skierniewicach, a w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu 19-20 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami możliwe są delikatne opady deszczu, wiatr umiarkowany będzie również porywisty, ale to późnym popołudniem. To będzie raczej chłodna, spokojna niedziela.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Książkomania.
14: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Jest niedziela, 23 sierpnia. A to oznacza oczywiście nasze kolejne wakacyjne spotkanie z Książkomanią. I dzisiaj zaczniemy sobie od bardzo prostego, wydaje mi się, pytania. Czy tego lata znaleźliśmy w ogóle czas na książkę? Bo wakacje mają być przecież takim momentem, kiedy próbujemy nadrobić zaległości czytelnicze. Bardzo często mówi się o tym, że na urlopie poczytam więcej. Pakujemy książki do walizki, bierzemy ze sobą czytniki. Wyobrażamy sobie, że leżymy na leżaku i czytamy książkę i myślimy, no teraz to na pewno będę dużo czytać. A później wiadomo, życie weryfikuje i różnie z tym bywa. Dlatego dzisiaj sprawdzimy, gdzie najchętniej czytamy. Czy książki w ogóle wolimy kupować, czy może wypożyczać. I jak zmieniły się nasze czytelnicze zwyczaje. No i najważniejsze pytanie, czy młodzi ludzie rzeczywiście od książek się odwrócili, czy może zmieniły się po prostu trendy. Zajrzymy też do współczesnej biblioteki podczas dzisiejszej Książkomanii. Do takiej biblioteki, która dawno przestała oznaczać tylko regały i zaczęła mówić o czymś innym niż tylko o wypożyczaniu książek. Ale o tym wszystkim oczywiście już za moment. Zapraszam serdecznie na godzinne spotkanie z czytelnictwem i biblioteką w naszej Książkomanii.

0: Książka w wakacyjnej walizce to właściwie klasyka. Nawet jeśli przez pozostałą część roku powtarzamy, że nie mamy czasu, latem pojawia się nadzieja na urlopie na drobie. Tyle, że wakacyjne czytanie wcale nie musi oznaczać leżaka pod palmą. Czytamy w pociągu, na przykład na działce, wieczorem w hotelu, rano możemy poczytać na balkonie, nad jeziorem, no albo po prostu we własnym łóżku, przed snem lub od razu po wstaniu. Są też oczywiście książki, które jadą z nami na urlop tylko po to, żeby później wrócić w stanie niemal nienaruszonym. I to też jest w porządku, bo nie dla każdego urlop oznacza siedzenie z nosem w książce i czytanie. I chyba nie ma sensu zamieniać czytania w kolejny wakacyjny obowiązek do odhaczenia. To powinna być po prostu przyjemność. No i czy ta przyjemność nadal istnieje? Jak to wyglądało tego lata u łodzian? Sprawdzamy dzisiaj, czy znaleźli czas na książkę i gdzie łodzianie najchętniej czytali. A pytała o to Weronika Skibińska.
1: Kiedy i gdzie w sumie pani najczęściej czyta? W podróży, w domu?
2: W domu.
3: W dużej mierze w pociągu albo przed snem w domu.
4: Ja w domu zdecydowanie. Tak, no szczególnie na podwórku, jak świeci słońce, to w domu bardziej.
5: W domu tak, najlepiej przed spaniem, czy rano jak się budzę, zawsze się wtedy czytam.
3: W domu.
0: Jak słyszeliśmy, łodzianie wolą lekturę zdecydowanie w domu, ale wszystkim na urlopie przypominam, że nieważne, czy to plaża, pociąg, czy własne łóżko, każde miejsce do czytania może być dobre.

Dziś w Książkomanii rozmawiamy o czytelnictwie, o tym, jak to robić w wakacje, czy w wakacje więcej czytamy, czy mniej, no i przede wszystkim, gdzie czytamy i w jaki sposób to robimy. I to jest chyba właśnie najciekawsze, że nie ma już jednego sposobu, bo możemy sięgnąć po papierową książkę, ale możemy też zabrać na wakacje czytnik albo włączyć audiobook. Możemy czytać codziennie po kilka stron, a możemy też, szczególnie w czasie urlopu, pochłonąć całą powieść w jeden weekend. Możemy mieć bibliotekę w domu albo regularnie korzystać z biblioteki miejskiej czy też publicznej. I właśnie tutaj, drodzy Państwo, w mojej głowie pojawiło się takie pytanie, nie czy czytamy, tylko jak czytamy i czego od książki dzisiaj w ogóle oczekujemy. I stwierdziłam, że z tym pytaniem nie będę sama, tylko zapytam mojego dzisiejszego gościa. A będzie nim Zbigniew Pacho, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej, który, mam nadzieję, trochę nam opowie o tym, jak czytają współcześni Polacy, jak czyta współczesna młodzież i czy biblioteki to nadal tylko zapach książek, czy może coś więcej.

0: Naszym gościem dzisiaj w Książkomanii jest Zbigniew Pacho, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o bibliotekach, ale w takim nowoczesnym wydaniu. I zacznijmy od tego, jakimi czytelnikami jesteśmy dzisiaj.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Takimi jak wcześniej. Nadal jesteśmy czytelnikami, którzy kochają przenosić się w inne wymiary, uwielbiają chwilę z książką bez względu, tu bardziej może książka ewoluowała niż czytelnik paradoksalnie. Dzięki różnym formom czytania, czy to jest audiobook, czy to jest e-book, czy to jest tradycyjna książka papierowa, mamy chyba tylko większy i lepszy, wygodniejszy dostęp do czytania. A my jako czytelnicy cały czas kochamy książki. Jedni wolą tradycyjny zapach pożółkłych stron, na przykład tak jak ja, inni uwielbiają zapach świeżej farby drukarskiej. Inni podchodzą do tego bardzo praktycznie i wypożyczają od nas czytniki i czytają sobie w formie e, tak, lub słuchają właśnie audiobooków, które także są tam dostępne, albo wypożyczają po prostu płyty i czytają słuchając, co moim zdaniem też jest świetną alternatywą. Czytelnik chyba się nie zmienia, a zmieniają się formy i możliwości i przystępność książki jeszcze bardziej by użyła nam jako najpiękniejsza forma rozrywki.
0: Czyli audiobooki i e-booki nie są rywalami bibliotek.
1: Szczerze bawi mnie to zawsze, jeżeli słyszę coś takiego, bo każdy pyta, ojej, no bo jak to wszystko się teraz tak przenosi do sieci, te książki też właśnie przechodzą w formę e-audio, nie będziemy czytać, nie możemy się skupić, etc. Nie, no to tylko spowoduje to, że książka jest jeszcze bardziej dostępna, jeszcze bardziej przyjemna i moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobrze, a książka tak jak Chińczycy, trzyma się mocno, także tutaj się nic nie zmienia i czas bibliotek i czas książek to są rzeczy chyba wieczne, także tutaj o to jestem bardzo, bardzo spokojny.
0: A kto dzisiaj najczęściej korzysta z bibliotek?
1: Paradoksalnie osoby starsze, tak? To są kobiety, które przeszły sobie na emeryturę, młodzież i lektury. I jeżeli ktoś mówi, że młodzież nie czyta, to jest w bardzo dużym błędzie, bo młodzież czyta i moim zdaniem to, co zrobiła New Adult dla młodzieży, świetna opcja, fajniejszy, jakby ktoś poszedł po rozum do głowy i jednak ten kanon lektur chyba bym troszeczkę zmienił, tak? Książka ma nam sprawiać przyjemność. Ja nie twierdzę, że to wszystko ma wypaść całkowicie, że tak powiem, bo fajnie wiedzieć, jak było pisane dawniej, ale często te książki są pisane tak archaicznym językiem, którego młodzież po prostu już teraz nie rozumie. Ja cały czas podaję przykład mojej córki młodszej, która czytała Tomka w Krainie Kangurów. Ja to czytałem jako młody człowiek z wypiekami na policzkach, przenosiłem się w te krainy. No teraz jest wszystko, słuchaj, na wyciągnięcie ręki. Poza tym język właśnie, którym jest to napisane. Moja córka przychodziła co drugą stronę do mnie i pytała, tata, co to znaczy, a w jakim kontekście. Oni po prostu tego nie rozumieją. Mamy dużo bardzo fajnych autorów, którzy piszą teraz stricte dla młodych ludzi, ich językiem. Te książki naprawdę są bardzo dobre, bardzo poprawne. Oczywiście, że trzeba wiedzieć, że pan Tadeusz jest pisany 13 z głoskowcem, poznać sobie fragmenty, ale na litość boską nie biczować ich tym.
0: Czyli nie można powiedzieć, że młodzi czytają mniej, tylko czytają inaczej.
1: Gust czytelniczy, no trzeba sobie gdzieś wyrobić. Ja też cały czas powtarzam, nikt nie zacznie przygody czytelniczej od, nie wiem, od Joyce'a, Prusta, Marqueza. Zatem książka moim zdaniem powinna nam sprawiać przyjemność. Jeżeli lubi ktoś coś poważniej, wchodzimy w różne etapy czytelnicze, tak? I od czegoś musimy zacząć. To nie zaczniemy od razu od wysokiego C, bo to może przynieść paradoksalnie chyba odwrotną robotę, tak? Czyli zniechęcić nas właśnie do tego czytania. Jeżeli książka będzie naszą chwilą wytchnienia, pocieszeniem w minutach smutku, chwilą nostalgii, poczynków, robiną radości. Książki i biblioteki są wręcz takimi rozdawcami emocji. Młodzież czyta, ale czyta to, co im sprawia dużo fanu, dużo radości, a spotkania autorskie z pisarzami młodego pokolenia, dla mnie to też było coś fenomenalnego, odkrywałem to razem z nimi, bo to jest całkowicie inna forma spotkania z autorem. Oni są bardzo ze sobą związani, bo oni mają duży kontakt już właśnie przez sociale. Oni ze sobą piszą, odpowiadają sobie nawzajem. Dla nas często autor, w mojej młodości autor był, wiesz, kimś takim mocno odległym, niedostępnym, prawda? A oni mają ich na wyciągnięcie ręki. I to jest super. I to powinno być właśnie gdzieś, moim zdaniem, młodym czytelnikom dostarczane. I to, co czytają, można im od najmłodszych lat wybrać chyba teraz takie książki, które naprawdę przyniosą im dużo radości, dużo wiedzy przy okazji przemyconej. I naprawdę nie trzeba szukać gdzieś prastarych ksiąg, które oczywiście są piękne, ale były piękne dla naszych dziadów, ojców, jeszcze trochę dla nas, ale dla nich już z pewnością nie.
0: Zdanie "książka ma nam sprawiać przyjemność" to chyba słowa, które zostaną ze mną na dłużej i zapamiętam je sobie, bo są bardzo ważne i myślę, że najważniejsze, jeśli chodzi o cały temat czytelnictwa. Bo czasem sami komplikujemy sobie to czytanie. Uznajemy, że pewne książki wypada znać, inne, a nie, są zbyt lekkie. A skoro już zaczęliśmy jakiś tytuł, to trzeba go skończyć. Nie będziemy zostawiać książki w połowie, mimo że nam się nie podoba, przez co nie czytamy w ogóle. A tymczasem gust czytelniczy trzeba sobie najpierw wyrobić. Nie każdy musi kochać klasykę literatury. Jedna osoba przepadnie w kryminałach, druga w fantasy, trzecia będzie kochała literaturę młodzieżową i to jest jak najbardziej w porządku. Najważniejsze, żeby znaleźć książkę, przy której naprawdę będzie nam się chciało przewrócić tę następną stronę. I tutaj ciekawy w tej rozmowie był też wątek młodych ludzi, bo wychodzi na to, że oni czytają, tylko wybierają inne tytuły, inne gatunki. Inaczej trafiają do książek niż wcześniejsze pokolenia, bo tutaj pojawia nam się i trochę wraca jak bumerang temat tego, że książka dzisiaj bardzo mocno też weszła do internetu. A skoro czytelnik jest w mediach społecznościowych, to biblioteka również może tam być. I czy tak się dzieje, to też dzisiaj w Książkomanii poruszymy.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Dzisiaj w pierwszej godzinie gościem będzie Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po 15.00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
5: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona. No ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam i w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
3: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radości?

0: emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
2: Książkomania.

Wiktoria Makowska, zapraszam na kolejną część naszej książkomanii. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak czytają Polacy, co czyta współczesna młodzież i czy książka dzisiaj jest tylko papierem, czy może mamy inne możliwości czytelnictwa i zapoznawania się z historiami. I też rozmawialiśmy troszeczkę już o tym, że media społecznościowe trafiają do czytelników, bo właśnie tam ci czytelnicy, szczególnie młodzi, są. No i właśnie, mamy Facebooka, mamy Instagrama, TikToka, YouTube'a. Nie brzmi to może jak pierwsze skojarzenie ze słowem biblioteka, ale dzisiaj właśnie

0: tam, w tych mediach społecznościowych, coraz częściej biblioteki spotykają swoich użytkowników. Informują o wydarzeniach, pokazują nowości, polecają książki i też utrzymują kontakt z tymi czytelnikami. W Rawie Mazowieckiej działa to równie dobrze jak w tych większych miejscowościach, bo tam sami użytkownicy mogą też podobno proponować książki, które ich zdaniem powinny znaleźć się w bibliotecznym księgozbiorze. No i teraz pozostaje pytanie, czy biblioteka odpowiada wtedy na czytelnicze mody, czy może bardziej buduje relacje z czytelnikiem? No i najważniejsze, jak media społecznościowe zmieniają bibliotekę i jej kontakt z użytkownikami? O to zapytam za chwilę naszego gościa.
1: Na ile dzisiaj w takiej bibliotece widać wpływ mediów społecznościowych?
2: Ogromny.
1: Jakieś przykłady?
2: Jest takie też stare powiedzenie, już stare jak to brzmi, że jak nie ma nas w socialach, to nie istniejemy. My od samego początku bardzo mocno wyszliśmy z tego założenia, ponieważ biblioteka wcześniej nie miała sociali. W momencie, gdy miałem zaszczyt i przyjemność zostać dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej, założyliśmy fanpage. Teraz mamy dwa Facebooki, jeden dedykowany dla dorosłych, drugi dla dzieci. Razem to jest grubo ponad 10 tysięcy obserwujących. Instagram, TikTok, YouTube. Także działamy chyba na wszystkich możliwych platformach. Na jednych bardziej intensywnie, na drugich trochę mniej. Czas, to przede wszystkim o to chodzi. Także pomysłów jest całe mnóstwo. Na YouTube mam taki pomysł, shorty w shortach, bo ja bardzo lubię chodzić sobie jako dyrektor w krótkich portkach, jak ja to mówię. I właśnie shorty w shortach, czyli krótkie polecanki książkowe. No ale po prostu fizycznie momentami nie mam kiedy tego zrobić. Także tak, sociale są bardzo potrzebne. To jest też super kontakt z czytelnikiem, tak? Bo oprócz tego namacalnego, który mamy na co dzień w bibliotece, który jest oczywiście bezcenny i najfajniejszy, małe biblioteki rządzą się swoimi prawami. Całkowicie innymi niż duże biblioteki. W dużych bibliotekach często podajemy rewers, dostajemy książkę z powrotem. Często to jest nawet tak totalnie anonimowo, tak? Bo jakąś windą potrafi do nas ta książka gdzieś tam podjechać. A do nas, jeżeli przychodzi przysłowiowa pani Krysia, ona musi z nami pogadać. Bibliotekarze to piękni, kolorowi, ale przede wszystkim bardzo inteligentni ludzie. I takie małe biblioteki rządzą się swoimi prawami właśnie dzięki temu, że mamy bardzo bliski kontakt z czytelnikiem. A ten internetowy tylko to wspomaga właściwie. Sociale umożliwiają właśnie jeszcze kontakt dodatkowy z czytelnikiem, a często dotarcie do, tej nazwy bardzo nie lubię, nieczytelnika. Czytelników, tak jak dawniej się gdzieś tam określało, ja teraz dużo bardziej wolę określenie użytkownik biblioteki, ponieważ biblioteki tak ewoluowały, że wiadomo, że głównym nurtem zawsze będzie książka i to wszystko wokół niej się kręci. Sociale, fenomenalne, podkreślam, narzędzie, tak, bo to też o tym trzeba pamiętać, które umożliwia nam dodatkowy kontakt z czytelnikiem, zaoferowanie, pokazanie tego, co mamy. Także trzy razy tak.
1: A zaglądacie czasem do sociali, żeby znaleźć takie książki, które są akurat na topie?
2: Bardzo lubimy współtworzyć bibliotekę z naszymi użytkownikami. Czyli jeżeli ktoś poleci nam książkę, a ma możliwość w dwójnasób zrobienia takiej polecanki, można ją wpisać tradycyjnie do zeszyciku, który leży u nas na razie w sercu naszej biblioteki, czyli w wypożyczalni. My taką książkę kupujemy i osoba, która zaproponowała tę książkę, wypożycza ją jako pierwsza. I to też jest fajne i dzięki temu wiele osób do nas napłynęło, poznając taką możliwość. Ale właśnie w nawiązaniu do naszego trochę takiego internetowego życia, na naszej stronie jest odpowiedni formularz i można wypełnić formularz, podając swoje dane i kontakt przede wszystkim, także zaproponować taką książkę i dzieje się wszystko analogicznie, tak jak przy takiej tradycyjnej polecance. Czyli bardzo fajnie, jeżeli to użytkownicy, przyszli czytelnicy kształtują księgozbiór razem z nami. Wiadomo, że kupujemy nowości. Staramy się być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Wiadomo, że są tacy autorzy, których kupować trzeba, tak? Ale te polecanki chyba od czytelników są bardzo fajne. My sami często później sięgamy po takie książki. Zresztą w ogóle w małej bibliotece lubimy i polecać, i lubimy polecanki od naszych kochanych czytelników.

0: skoro już mówimy o tych bibliotecznych półkach, to czas na jeden z klasycznych czytelniczych dylematów. Kupować czy wypożyczać? Kupowanie daje przyjemność budowania własnej biblioteczki, jeżeli ktoś ma na to miejsce w domu. Nie zawsze taka opcja jest. A książka zostaje wtedy z nami, możemy do niej wrócić, pożyczyć ją komuś albo po prostu lubić ten fakt, że stoi na półce, widzimy jej grzbiet i nadaje naszemu regałowi klimatu. Biblioteka daje z kolei możliwość eksperymentowania. Możemy sięgnąć po nieznanego autora, sprawdzić, czy jakiś nowy gatunek książki będzie nam się podobał i nie będziemy się przy tym zastanawiać, czy na pewno chcemy wydać pieniądze na kolejny tytuł, bo nie musimy jej kupować, możemy wypożyczyć, przeczytać i oddać. No i jest jeszcze trzecia grupa, ci, którzy robią jedno i drugie. Trochę kupują, a trochę wypożyczają. Bo wypożyczają dużo, a kupują tylko te książki, które szczególnie chcą mieć u siebie. No i tutaj aż prosi się, żeby zapytać mieszkańców Łodzi, jak to wygląda u nich i co wybierają, kupowanie czy wypożyczanie. A o to zapytała ich Weronika Skibińska.
1: A woli pani wypożyczać, czy może jednak kupować?
2: Wypożyczam. Należę do biblioteki już od 40 lat.
3: No mam dość dużą kolekcję, ale ostatnio właśnie często wypożyczam. Tak trochę na test właśnie nie staram się na siłę czytać do końca, tylko wypożyczam nowości, sprawdzam. Jeżeli no faktycznie jest to coś fajnego, to wtedy czytam do końca.
4: Nie mam po prostu miejsca, żeby trzymać w domu. Mamy biblioteczkę, ale już po prostu nie mam miejsca, dlatego chodzę do biblioteki.
5: Kupować wolę mieć na półce. Ja kiedyś też wolałam właśnie kolekcjonować, ale ostatnio nie przeszkadza mi wypożyczanie.
6: Kupować. Zdecydowanie. Fajnie, jak później półce stoją i mogę do nich wrócić.
0: Zatem wniosek nasuwa się sam. Czasem warto wypożyczać, a czasem kupować. I nie ma tutaj jednej złotej rady i złotej zasady, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas lubi zupełnie co innego. Najważniejsze to, żeby mimo wszystko z tymi książkami jakiś kontakt mieć i po prostu cieszyć się z takiej formy relaksu. Do tej pory sporo w książkomanii dzisiaj mówiliśmy ogólnie o książkach, a teraz czas na samą bibliotekę. Wrócimy sobie do tego tematu, bo przez lata przyzwyczailiśmy się do prostego schematu. Przychodzę, wybieram książkę, wypożyczam, czytam, oddaję. Tymczasem współczesne biblioteki coraz częściej próbują być miejscami, w których po prostu chce się być, nie tylko ze względu na książki, bo mamy warsztaty, mamy spotkania, zajęcia dla dzieci, nowe technologie. Można wyjść z tą działalnością też biblioteczną poza ściany biblioteki. I znów, szanowni państwo, pojawia się w mojej głowie pytanie, czy można regularnie korzystać z biblioteki, nawet jeśli się nie czyta albo nie przychodzi się tam przede wszystkim po książkę. No i korzystając z okazji, że naszym dzisiejszym gościem jest dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rowie Mazowieckiej Zbigniew Pacho, postanowiłam go o to zapytać. O bibliotekę jako miejsce spotkań i też o tym, jak będzie, w jego opinii, wyglądała taka biblioteka przyszłości i czy warto coś w tych bibliotekach zmieniać.

0: Rozmawialiśmy o tym, że biblioteka teraz to też media społecznościowe i wydarzenia. No i właśnie, czy współcześnie biblioteka to tylko wypożyczanie książek? O, może
1: absolutnie
0: tak.
1: Nie, absolutnie nie. Ja bardzo się z tego cieszę. Biblioteki bardzo ewoluowały. Ja podaję właśnie, zrobię taką nazwę mini centra kultury, bo w bibliotece dzieje się teraz wszystko. Mamy bardzo dużo warsztatów, szczególnie wszystko, co się dzieje wokół handmade'u. Ktoś często przyjdzie do nas na warsztaty, dowie się, że jest biblioteka w mieście. Bo to też jest jedna z form, wiesz, dotarcia do przyszłego czytelnika, o tak to nazwijmy. Tak jak wspomniałem, książka jest napisana już na każdy temat i możemy zdobyć fenomenalne podręczniki. Ja wiem, że internet często nam to ułatwia i umożliwia, ale często osoby potrzebują po prostu stricte czegoś takiego namacalnego i tu jesteśmy właśnie my. To są gry planszowe. To jest teraz nasz pokój przyszłości, czyli drukarka 3D, PSK 5, gdzie dzieciaki sobie grają, fotoplastiką, gdzie możemy obejrzeć zdjęcia starej rady. Bo jest laptop, okulary są podpięte już stricte pod komputer. Co najmniej raz w miesiącu uwielbiamy grać w planszówki. To jest Lego. Warsztaty Lego, ostatnia nasza pasja. I czy można połączyć książkę z Lego? No oczywiście, bo każdą historię później można fajnie zobrazować. Później trzeba o tym opowiedzieć, także dzieciaki muszą uruchomić wyobraźnię. Książka jest fenomenalnym punktem wyjścia. Chodzimy na warsztaty, przebieramy się, bardzo lubimy przebieranki w ogóle. Jest nas dużo, bo ja uważam też, żeby przyciągnąć do biblioteki, trzeba z niej wyjść. To wszystko, jeżeli gdzieś tam fajnie się połączy w taką kompatybilną całość, dobre narzędzie użyte przez inteligentnego bibliotekarza, a tacy bibliotekarze są, potrafi być fenomenalnym motorem napędowym do tego, by coraz więcej osób się w bibliotekach pojawiało i u nas tak jest.
0: A jak się można zgłosić na Wasze wydarzenia?
1: Po prostu przyjść.
0: Po prostu nie ma żadnego formularza, nie ma żadnych...
1: Nie, jeżeli jest, bo często ono rzeczywiście mamy ograniczoną liczbę miejsc, to od razu na plakacie dajemy takie info. Plakaty trafiają i w formie tradycyjnej, na słupy, do większych sklepów. I zostawiamy też plakaty tam, bo ludzie gdzieś jadąc na zakupy dzięki temu dowiedzą się o naszej imprezie. W każdym razie wracając do tematu, zostawiamy zawsze info. Powiedzmy, mamy 20 miejsc. Nie, mamy fenomenalnych mecenasów kultury, którzy wspierają bibliotekę, bo jak się okazuje, biblioteka może być także atrakcyjna i dla przedsiębiorców. Biblioteka ma ogromny wachlarz możliwości, a przede wszystkim ogromny potencjał. Największym skarbem bibliotek obok czytelników, którzy są oczywiście najważniejsi, są właśnie bibliotekarze, których z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że nasza praca, bo ja też cały czas czuję się bardzo mocno bibliotekarzem, będzie jeszcze bardziej doceniana.
0: Ale jak wyobrażasz sobie bibliotekę za 10 czy 20 lat? Czy to nadal będą papierowe książki? Czy
1: tak.
0: Może coś się zmieni?
1: Nie idźmy w ogóle w tym kierunku, że książka papierowa ma się czuć w jakikolwiek sposób zagrożona, etc., etc. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. Tak jak mówię, pojawiają się nowe formy, korzystajmy z nich. Dawniej, nie wiem, jadąc gdziekolwiek na wakacje, pakowaliśmy, ci co kochają czytać, no pół bagażu to były książki, które musieliśmy gdzieś tachać. Kłopot był z zapisaniem się do bibliotek, gdzie jeżeli gdzieś trafiliśmy. Teraz można przyjechać z każdego miejsca w Polsce, w Europie, na świecie i do norweskiej biblioteki się zapisać. Dawniej to były jakieś kaucje, coś tam musieliśmy pobierać. Nie, nie, nie. Teraz po prostu jest taka opcja, że nie wiem, przyjeżdżając do Rawy Mazowieckiej na wakacje, przychodzicie do biblioteki, wiecie, że spędzicie tutaj cudowne 2 tygodnie i chcecie spędzić te wakacje z książką, zapisujecie się do biblioteki i śmiało korzystacie z biblioteki. Biblioteki stały się jeszcze bardziej dostępne, jeszcze bardziej otwarte. Ja mówię, biblioteka to jest najpiękniejsze miejsce na świecie i tu możemy uzyskać wszystkie informacje, świetnie się bawić, bardzo miło spędzić czas. Jest w ogóle taka idea trzeciego miejsca. Także przychodzisz do biblioteki i niekoniecznie nawet musisz wypożyczyć książkę. Niekoniecznie musisz, nie wiem, przejrzeć gazetę. Niekoniecznie musisz wziąć udział w wydarzeniu. Po prostu możesz przyjść i posiedzieć.
0: Rozmawiamy o tym, co się zmieniło przez ten czas, o mediach społecznościowych, o wydarzeniach, a zapytam trochę przewrotnie w tę drugą stronę. Czego nie powinniśmy zmieniać w bibliotekach?
1: Czego nie powinniśmy zmieniać w bibliotekach? Aury i klimatu chyba, no to jest takie najpiękniejsze. No, przyszedłem do biblioteki 21 lat temu, bo to przyszedłem na chwilę, zostałem 20 lat. Magia tego miejsca, to jest tak cudowne miejsce ezoteryczne. Jeżeli chcemy właśnie wziąć udział w warsztatach i bezpośrednio spędzić czas z człowiekiem, bo to też jest momentami teraz chyba dość trudne, bo gro rzeczy rzeczywiście przeniosło się do internetu. A u nas ten kontakt międzyludzki jest bardzo, bardzo ważny i na to też bardzo mocno stawiamy, na tą wspomnianą współpracę. Tak, i to jest siła biblioteki, myślę, że tego nie zmieniajmy. Także biblioteka, tak jak powtarzam, zawsze to ludzie, a nie mury.

Dzisiejsza książkomania to zbiór sentencji ciekawych myśli. Kolejną z nich zostawiam sobie też dla samej siebie. Mianowicie biblioteka to ludzie, a nie mury. Bardzo mi się to określenie spodobało. I pomyślałam, że to tak naprawdę bardzo dobre podsumowanie naszej dzisiejszej książkomanii, bo przez ostatnią godzinę dużo mówiliśmy o książkach, o zmianach, o mediach społecznościowych i o tym, że historia i sedno pozostaje właśnie takie samo. Czyli mamy człowieka, który chce jakieś książki poznawać. Nie ma przy tym znaczenia, czy przeczyta tę książkę na papierze, czy na ekranie, czy jej posłucha. Nie ma jednego właściwego sposobu na bycie czytelnikiem, szanowni państwo. Można kupować, można wypożyczać, można czytać codziennie, albo tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę, pochłaniać kilka tytułów jednocześnie, albo czytać jedną książkę przez pół roku, bo na przykład jest gruba, albo nie mamy tyle czasu i czytamy codziennie po, nie wiem, 2-3 strony. A jeśli te wakacje miały być momentem wielkiego powrotu do czytania, ale jakoś nie wyszło, to przypominam, że mamy 23 dzień sierpnia, lato się jeszcze nie skończyło, więc zamiast obiecywać sobie, że od września będę czytać więcej, można dzisiaj po prostu znaleźć jedną książkę, która naprawdę nas zainteresuje. To trochę jak z siłownią, zmienianiem diety czy redukcją. Nie ma co czekać, bo czas i tak upływa. W dzisiejszej Książkomanii to tyle. Dziękuję państwu za tę godzinę poświęconą czytelnictwu i też temu, żebym mogła opowiedzieć o trochę nowoczesnej formie czytania, ale też nowoczesnej formie biblioteki i tego, w jaki sposób z tych bibliotek możemy korzystać, bo może nie każdy wie, że możemy sobie po prostu pójść na wydarzenia związane z graniem w planszówki czy na przykład spotkania autorskie, więc może niech to będzie też taka podpowiedź dla państwa, żeby do tych ofert bibliotek publicznych czy miejskich zaglądać i szukać czegoś dla siebie, a kto wie, może jak się wejdzie, to przy okazji weźmie się książkę i jednak ten nawyk wróci i wejdzie w krew. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć miłej pozostałej części niedzieli. Wiktoria Makowska, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
8: Jest godzina 14. Słuchają Państwo Radia Łódź, to są wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Strażacy nadal usuwają skutki nawałnic. Tysiące interwencji po wichurach w całym kraju. Ścieki zalewają piwnice i ogródki. Gmina Bełchatów wskazuje przyczynę awarii. Trudne zadanie przed ŁKS-em. Do Łodzi przyjeżdża niepokonana Stal Mielec. Na termometrach do 21 stopni, sporo chmur, wiatr chwilami silniejszy i porywisty, wieczorem osłabnie. Ani chwili wytchnienia. Strażacy w całym kraju nadal walczą ze skutkami nawałnic. Sytuacja jest jednak lepsza niż wczoraj, gdy służby odebrały 8 tysięcy zgłoszeń. Jak przekazuje brygadier Karol Kroć z Biura Prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, duża część nowych interwencji dotyczy skutków sobotniej wichury.
9: Najwięcej z tych zgłoszeń wpłynęło z terenu województwa mazowieckiego. Tam ich było około 60. Warmińsko-mazurskie około 50 zdarzeń i podlaskie niespełna 30.
8: Wichura uszkodziła też linie energetyczne. Jak informuje spółka PGE Dystrybucja, najwięcej awarii jest w oddziałach w Białymstoku, Łodzi i Warszawie. Na przywrócenie dostaw czeka prawie 36 tysięcy odbiorców. Dużo awarii jest także w rejonie Ciechanowa, Olsztyna i Elbląga. Bez prądu jest prawie 25 tysięcy domostw obsługiwanych przez spółkę Energooperator. Władze gminy Bełchatów apelują o właściwe korzystanie z kanalizacji. Wrzucane do toalety nierozpuszczalne odpady są powodem licznych awarii, a to naraża samorząd na dodatkowe koszty. Jest też uciążliwe dla mieszkańców. Zdarza się, że ścieki zalewają piwnice, ogródki i posesje. A więcej w relacji reportera Radia Łódź Pawła Kwiatkowskiego.
10: Nawilżane chusteczki, podpaski, tampony, pieluchy czy patyczki kosmetyczne to tylko część odpadów, które wciąż trafiają do kanalizacji. Takie odpady nie rozpuszczają się w wodzie i mogą zapychać przepompownie, uszkadzać pompy oraz inne elementy sieci kanalizacyjnej, mówi Ewa Drzazga-Wysocka z Urzędu Gminy Bełchatów.
11: Toaleta to nie śmietnik. Nie wrzucajmy tam rzeczy, które, mówiąc najprościej, nie są rozpuszczalne.
10: Problemem może być również nawilżany papier toaletowy. Choć bywa oznaczany jako biodegradowalny, także może skutecznie blokować urządzenia kanalizacyjne.
11: Może faktycznie od razu jej nie zapchają, ale jest to najlepszy przepis na awarię sieci kanalizacyjnej.
10: Właściwe korzystanie z kanalizacji pozwala ograniczyć awarie i kosztowne naprawy.
8: Pracownicy komunalni przypominają, wszystkie nierozpuszczalne odpady powinny trafiać do pojemnika na śmieci. Schronisko dla zwierząt w Łodzi szuka pracowników. To propozycja dla osób, które lubią zwierzęta i nie boją się pracy na zmiany. W placówce przy Marmurowej są 3 wolne etaty: lekarza weterynarii, technika weterynarii i podinspektora do spraw adopcji, informuje dyrektor schroniska Wojciech Albert Kurkowski.
12: Zespół złożony z takiej mieszanki bardzo doświadczonych zawodników z tyłu i młodych, ambitnych w przodu. Spodziewamy się na pewno tego, że przeciwnik raczej będzie chciał bardzo szczelnie bronić i będzie liczył na kontry.
8: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej łódzkiego schroniska. No i jeszcze na koniec sport, bo ważny dzień dla piłkarzy ŁKS-u, a dziś w Łodzi zmierzą się ze Stalą Mielec. Mielczanie w tym sezonie jeszcze nie przegrali. Trener łodzian Grzegorz Szoka przyznaje, że jego piłkarzy czeka bardzo trudne zadanie.
13: Jest to jednak
12: zespół złożony z takiej mieszanki bardzo doświadczonych zawodników z tyłu i młodych, ambitnych w przodu. Spodziewamy się na pewno tego, że przeciwnik raczej będzie chciał bardzo szczelnie bronić i będzie liczył na kontry.
8: Początek meczu ŁKS-u ze Stalą Mielec zaplanowano na godzinę 19, a relacje tekstowe z meczów Puszczy z Unią i ŁKS-u ze Stalą na radioloc.pl. Meldunki z obu spotkań także w strefie kibica Radia Łódź, na którą zapraszam po godzinie 18, a kolejne wiadomości Radia Łódź o 15.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: W Łodzi i regionie dziś zdecydowanie chłodniej niż jeszcze kilka dni temu. Teraz mamy w Łodzi około 19 stopni, ale przez dość mocny zachodni wiatr wiejący w porywach do nawet 30 km na godzinę temperatura odczuwalna jest niższa. Na niebie sporo chmur, miejscami pokazuje się słońce. W regionie podobna sytuacja. W Piotrkowie Trybunalskim około 19 stopni, tam chwilami więcej słońca, a w Skierniewicach 18 stopni. W Sieradzu i Kutnie także 18-19 stopni. Na razie bez większych opadów, ale lokalnie może jeszcze dzisiaj pokropić. A później będzie podobnie, temperatura dojdzie najwyżej do 21 stopni, a wieczorem zrobi się już wyraźnie chłodno.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Bliskie spotkania.

0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Patrycja Wojsznis za konsoletą, Jakub Wielgus. No i to jest właśnie ta audycja, do której zapraszamy osoby, które są związane z Radiem Łódź, a okoliczność jest dobra, ponieważ świętujemy 95-lecie radia. I zgodziła się wreszcie. Oj, ciężko było, ale udało się namówić. Beata Janowska, dziennikarka Radia Łódź, ale nie tylko, to szerszy temat. Cześć, Beata.
1: Dzień dobry. Miło mi w tak nietypowej roli w studiu.
0: A, no właśnie, bo ty niezbyt często w tej roli. Jak się czujesz?
1: No, trema. Muszę przyznać, że jest trema.
0: Ale po tylu latach trema? Serio jeszcze?
1: No, jest. Zdarzało mi się rozmawiać w studiu z gośćmi, ale jest różnica między przesłuchującym a przesłuchiwanym.
0: No, ale wiesz, bo to tak zradzimy państwu, że ty nie wiesz, o czym będzie.
1: To prawda. Do rozmów się przygotowuję. Tym razem jestem kompletnie nieprzygotowana.
0: To może nawet lepiej, ale przygotowałaś swoją muzykę, więc no może tak na początek, żeby słuchacze troszeczkę bardziej cię poznali od tej prywatnej strony, czyli prywatno-muzycznej strony, zaproponuj jakąś piosenkę na dobry początek.
1: To może na początek SOS, Message in a Bottle, Police.
0: A właśnie, bo chciałem cię dopytać, bo mam dla ciebie przygotowane dwie wersje. Albo będzie The Police, taka zwykła wersja płytowa, a może wolisz Stinga solo akustycznie?
1: To może poproszę akustycznie.
0: To prosimy bardzo.

0: Dzięki.
1: No i my też dziękujemy w takim razie. Czy ty w pracy, bo zaczęliśmy muzycznie bardzo delikatnie, zdecydowanie delikatnie, czy w pracy też tak delikatnie postępujesz, czy raczej jesteś twardą osobą?
2: Nie wydaje mi się, żebym mogła odpowiedzieć na to pytanie, to chyba trzeba by zapytać innych.
1: Mhm. A co najbardziej lubisz w swojej pracy?
2: Pracę.
1: Tak po prostu, zwyczajnie?
2: Lubię to, że się dzieje, że jest dynamicznie, że trzeba wybierać, że czasami to jest trudne.
1: No właśnie, te wybory są prawdopodobnie najtrudniejsze.
2: Wybory są trudne, ale właściwie niezależnie od tego, czy wybór się uda, czy trochę mniej, to sam proces wybierania jest ciekawy.
1: Bo tu mówimy, żeby była jasność o serwisach, o wiadomościach, które właściwie tak najczęściej można ci usłyszeć. I jest taki stereotyp, że serwisant, to on pracuje tylko 4,5 minuty na godzinę, bo tyle go słychać, a co pomiędzy? No właśnie to ważne, jeżeli nie ważniejsze się dzieje pomiędzy.
2: To jest wybór informacji, które słuchacz usłyszy z anteny i przeredagowanie tych informacji, żeby lepiej brzmiały niż zostały napisane.
1: A no właśnie, bo to jest ten problem, że wy jako serwisanci dostajecie informacje, czy to z informacyjnej agencji radiowej, czy to z innych rozgłośni, czy to z innego źródła, ale także od naszych reporterów. I wasza rola polega też na tym, żeby zapanować nad tymi informacjami, żeby one były, no właśnie, i teraz od ciebie chciałbym usłyszeć to słowo, żeby one były jakie dla słuchacza?
2: Żeby one były łatwo przyswajalne i żeby były wiarygodne oczywiście. To znaczy czasami trzeba coś sprawdzić, czy nie ma pomyłki w tekście, który dostajemy do opracowania. Żeby były łatwo przyswajalne, no to na przykład trzeba poskracać zdania. Postawić gdzieś przecinek. Czasami robimy to pod siebie, bo każdy ma swój rytm czytania, więc może się okazać, że czasami lepiej jest powiedzieć też niż również, bo potrzebuje jednej sylaby, a nie dwóch. Ale oczywiście inny serwisant w tym samym zdaniu nie zmieni nic, bo ma swój rytm.
1: No tak, rzeczywiście, bo czasami można wyczuć styl serwisanta, natomiast te informacje muszą być przede wszystkim rzetelne i zrozumiałe dla słuchacza.
2: W punkt.
1: Dziękuję bardzo. To w punkt teraz zagramy pieśń pod tytułem albo wykonawcę, jak wolisz, bo to jest taki program, w którym to goście wybierają swoją muzykę i poprzez tą muzykę właśnie możemy ich trochę bardziej poznać. Bo a to co zatem zaproponujesz tym razem?
2: Mówiliśmy o pracy i o tym, co jest w niej ciekawego, miłego, fajnego, ale pracujemy też dla pieniędzy. Może Republika? Mamona?

0: Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź, ale także serwisantka, ale także osoba, to a propos tych pieniędzy, które troszkę do tablicy wywołałaś, ty także ekonomią się zajmujesz, albo zajmowałaś, albo lubisz zajmować. Powiedz coś na ten temat, bo wiem, że ty jesteś taką osobą, która lubi te sprawy.
1: To był przypadek, że się tym w ogóle zainteresowałam. Po prostu potrzebny był ktoś, kto spróbuje jakoś ogarniać tę działkę w redakcji miejskiej. Byłam wtedy reporterką i tak jakoś na mnie trochę padło. I okazało się to bardzo ciekawe, ponieważ nie miałam o tym zielonego pojęcia, więc trzeba się było troszeczkę podszkolić. Nie wiem, czy mi się udało, czy nie. A ja jeszcze nawiążę do Grzegorza Ciechowskiego, bo to był moim zdaniem artysta i dlatego wszystko, co robił, to była sztuka, więc piosenka jest przewrotna.
0: No tak, to prawda.
1: Więc z tym wywołaniem do tablicy to tak może trochę dziwnie wyszło.
0: A może masz jeszcze jakieś wspomnienia związane właśnie z Republiką czy z Grzegorzem Ciechowskim? Bo to z reguły tak jest, że to jest jakaś konsekwencja później, że wracamy do tych artystów.
1: To był jeden z najwybitniejszych artystów w czasach, kiedy ja byłam młoda. Więc trudno nie wracać, bo dużo słuchaliśmy Republiki i właściwie prawie każda piosenka robiła wrażenie.
0: A od czego zaczynałaś swoje słuchanie muzyki? Jakbyś tak miała sięgnąć pamięcią? Od jakichś artystów, wykonawców? Czy to były też jakieś od przypadku do przypadku trochę?
1: Nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Myślę, że od przypadku do przypadku może. No wszyscy słuchaliśmy wtedy w tamtych czasach listy przebojów Trójki Marka Niedźwieckiego, więc wiadomo, podsuwał nam pomysły. A ja odkryłam też w pewnym momencie Tomasza Beksińskiego i się okazało, że to jest coś zupełnie innego i bardzo fajnego też, ale nie potrafiłabym powiedzieć, który wykonawca zrobił na mnie takie pierwsze wielkie wrażenie.
0: A masz jeszcze czas na takie muzyczne poszukiwania w swoim życiu, czy już sobie darujesz i jak przychodzisz do domu, wracasz z pracy, to jakby nie pochłania cię ten rodzaj zainteresowań, czyli muzyka?
1: Mam czas. Ja nawet dokonuję odkryć, które dla innych nie są już od dawna odkryciami, bo dawno już te zespoły słyszeli. Niedawno odkryłam na przykład White Stripes.
0: A to fajnie tak odkryć po latach, prawda? Przypomnieć sobie też czasem.
1: No w tym przypadku to było odkrycie, bo nie znałam.
0: Co zagramy?
1: To może też odkrycie sprzed, no to już nie jest świeże odkrycie, bo zespół gra od dawna i kiedyś mam wrażenie, że myślałam, że to są ludzie, którzy się ukrywają, a potem się okazało, że to tak naprawdę jest jeden człowiek i ludzie, z którymi współpracuję, artyści, którzy są różni i tworzą rzeczy, które są naprawdę niezwykłe. Te projekty się po prostu udają. Innymi słowy, Gorillaz. I może Feel Good Incorporation?

0: To zdradzę Państwu teraz, Beata poza anteną powiedziała mi, najnowszą płytę też mam. Wszystkie mam. Tak bardzo lubisz Gorillaz rzeczywiście?
1: Bardzo lubię rzeczywiście.
0: Dobrze, a co jeszcze lubisz w swojej pracy? Bo to jest jakby taka praca, w której natychmiast słychać, jeżeli, nie wiem, mamy gorszy, lepszy dzień, trzeba tą pracę lubić po prostu.
1: Pracę trzeba lubić. Oczywiście nie lubię, jak mam gorsze dni. Wiem, że to słychać. No, trudno. Słuchacze muszą nam wybaczyć. Jesteśmy ludźmi, czasami się pomylimy.
0: No ale wiesz, ludzie czasami, czyli słuchacze podświadomie na to trochę czekają, jak się mylimy. Pokiwała głową, bo to wiem, że ty nie lubisz się mylić. Ja wiem, nikt się nie lubi, ale czasem się zdarza.
1: No, oby nie za często.
0: Powiedziała Beata, która na co dzień prezentuje serwisy, także wiadomości ekonomiczne, ale także zdarza ci się być wydawcą dnia. To już zupełnie inna rola.
1: Wydawca dnia to jest osoba, która czuwa nad tym, żeby w tych serwisach miało się co znaleźć. Czyli tego dnia nie jestem serwisantką, nie czytam serwisów, tylko planuję, co się w tych serwisach znajdzie, ale oczywiście korzystam z propozycji reporterów, bo to oni mają tutaj rolę najważniejszą. Reporterzy wiedzą, co się w mieście dzieje, wyszukują bardzo ciekawe tematy, takie, które mogą zainteresować naszych słuchaczy, albo zbulwersować, albo czasem też sprawić im przyjemność, bo na przykład są zabawne. I wydawca musi spośród tych tematów wybrać te, które znajdą się w naszych serwisach.
0: Wakacje czasem bywa ciężko, prawda? Z tymi tematami tak zwany sezon ogórkowy potrafi dotknąć chyba każdego dziennikarza i wydawcę.
1: Ale coś się czasem dzieje. No teraz mamy pumę na Dolnym Śląsku. W Łodzi chyba żadna puma się nie objawiła jak do tej pory. Może lepiej, żeby się nie objawiała.
0: Może nie wywołujmy pumy z lasu. Może lepiej tak.
1: Mamy dziki na osiedlach.
0: O, wystarczy chyba tak. Mamy też muzykę, którą ty przygotowałaś. No to słuchamy teraz czego?
1: To może zostańmy w Łodzi. Łódzki zespół Rambo Jet, w którym zresztą jednym z muzyków jest Sławomir Macias, który także związany był z Radiem Łódź. I moja ulubiona piosenka, chociaż podobno wcale nietypowa dla tego zespołu, Angel Smell.

0: Beata Janowska, jej muzyczne wybory dziś w audycji Bliskie Spotkania, to zespół Rambo Jet. No właśnie, a propos muzyki, Beatko, ty bardziej lubisz obcować z muzyką w samotności, czy wolisz na przykład chodzić na koncerty? Jak to z tobą jest?
1: Właściwie nie wiem.
0: Tak po prostu nie wiem, czy rzeczywiście nie lubisz chodzić na koncerty, czy wolisz rzeczywiście, nie wiem, w domowym zaciszu słuchać muzyki?
1: Lubię słuchać w domowym zaciszu, na koncerty chodzę rzadko, ale trudno mi powiedzieć, że nie lubię. To jest czasami dlatego, że nie zaplanowałam, nie wiedziałam, nie miałam czasu, nie stać mnie.
0: No, czyli tak właściwie żyjesz trochę od przypadku do przypadku. Mówimy o tym życiu tak zwanym muzycznym, tylko o to pytam na razie.
1: Tak, od przypadku do przypadku, ale jak mam płytę i dobre nagranie, to zawsze mogę jej posłuchać, prawda?
0: Ja potrafię się zatopić i zapomnieć o świecie.

0: Wiecie?
1: Nie.
0: No jak to? W dobrej muzyce nie? Nie potrafisz się zasłuchać?
1: Nie na długo.
0: Mhm. No dobrze, a czego teraz posłuchamy?
1: To może jakiś żeński głos teraz. Jeden z najpiękniejszych, tak myślę, Alanis Morissette, Hand in My Pocket.
0: No to przepiękna płyta i super wokalistka w takim razie. Też masz wszystkie płyty?
1: Nie, nie mam wszystkich.
0: To musisz lekcję odrobić, a my słuchamy Alanis Morissette.

0: Alanis Morissette od Beaty Janowskiej. Od naszej Beaty Janowskiej, która w radiu właściwie od zawsze, ale mam dla ciebie teraz, Beata, propozycję absolutnie nie do odrzucenia. I nie interesuje mnie, czy się zgodzisz, czy nie, bo tak będzie za chwilę.
1: Z góry się nie zgadzam.
0: Świetnie, że się zgadzasz. Powiedziałaś góry. No właśnie, a propos gór. Wiem, że kochasz góry.
1: Lubię góry, ale nie tylko góry. Lubię też inne kawałki.
0: No dobra, ale lubisz wędrować, to już wiem.
1: Lubię wędrować.
0: To poleć coś. Mamy schyłek wakacji. Wiele osób, które tutaj gościło w tym studiu w audycji Bliskie Spotkania, opowiadało o swoich ulubionych miejscach. Masz jakieś takie, do których lubię wracać tam, gdzie byłem już?
1: Lubię bardzo Beskid Żywiecki, zwany też Wysokim. I tam są trzy góry, które... No, z tych najwyższych, a właściwie jedna to nawet zupełnie najwyższa, bo Babia Góra. Babia Góra jest wyjątkowo piękna od słowackiej strony. Wtedy widać, dlaczego się nazywa Babia.
0: A dlaczego?
1: Bo wygląda jak młoda, zgrabna, leżąca na wznak kobieta.
0: Dobra, to było jedno miejsce, a dwa pozostałe?
1: Pozostałe to jest Pilsko. To jest z kolei taki kopiec. Druga chyba co do wysokości góra tam. Chociaż nie jestem pewna, czy druga nie jest Cyl, czyli Mała Babia. I Pilsko jest trochę, no oczywiście to zależy od wybranego szlaku, ale jest wymagające i bardzo ciekawe. A trzecia, którą bardzo lubię, bo jest taka ciepła, miła, sympatyczna, to jest Wielka Racza.
0: Skąd ci się w ogóle te góry wzięły? Też przypadek, czy świadomy wybór? Jak to się zaczęło?
1: Przypadek chyba. No, czasami gdzieś trzeba było jechać na wakacje, więc albo nie na wakacje, tylko na krótki wypad. Ja mieszkałam w Częstochowie i w góry pociągiem mieliśmy całkiem blisko, bliżej niż z Łodzi. Więc można było jechać w piątek wieczorem i wrócić w niedzielę po południu. Oczywiście te pociągi zatłoczone to była dodatkowa przygoda. A potem, jeżeli się wyjechało w piątek wieczorem, to na przykład nad ranem można było sobie, w piątek w nocy, jeśli się wyjechało, to można było w sobotę nad ranem już wyjść na szlak i to było bardzo fajne przeżycie, wschód słońca, takie rzeczy.
0: A to były takie twoje szkolne czasy, czy już później?
1: Szkolne, ale chyba licealne już.
0: W jaką teraz w takim razie muzyczną podróż pojedziemy?
1: Może trochę bardziej dynamicznie, bo tak mówiłam, że w pracy fajnie jest, jak jest dynamicznie, a tak mam wrażenie, że tak to wszystko jest takie łagodniejsze. Killer Queen i Queen.

0: Zespół Queen, także nie przypadek, że ta formacja pojawiła się, bo tak próbuję rozgryźć twoje muzyczne wybory, bo dosyć duży masz rozrzut, czyli właściwie można powiedzieć, że słuchasz wszystkiego, wszystkiego dobrego, rozumiem.
1: Zdarzało mi się słuchać metalu, ale nie przepadam.
0: Ale
1: słuchałam, żeby zobaczyć, czy lubię.
0: Aha, w ten sposób. Czyli takie muzyczne jednak wyzwania podejmowałaś.
1: Trzeba spróbować różnych rzeczy.
0: Mówiłaś o swoich podróżach, że lubisz po górach. Trochę się śmialiśmy z tych wędrówek. Rozmawialiśmy o tym, że lubię wracać tam, gdzie byłem już, że eksplorować trochę inne miejsca. Natomiast wiem, że masz jeden region, nie wiem czy ukochany, poza Polską, albo dwa nawet rejony. Myślę tu o Włoszech na przykład.
1: Włochy lubię, ale nie bywam tam często. Może powiedzmy, gdyby pozbierać ten czas, który tam spędziłam, to by trochę wyszło, ale często nie jeżdżę. Ja bym raczej postawiła na tę Europę Środkowo-Wschodnią, na naszych sąsiadów Czechów, Słowaków, Węgrów. Raz byłam w Rumunii.
0: To powiedz o tej Rumunii w takim razie, bo to mało popularny kraj, jeżeli chodzi o takie wędrówki wakacyjne, o wyjazdy wakacyjne.
1: Chcieliśmy zobaczyć Rumunię w przekroju, więc byliśmy w tamtejszych górach, tych, które są położone przy granicy z Ukrainą. Byliśmy w delcie Dunaju, bo to jest jedyne chyba takie miejsce w Europie. Zresztą właściwie to jakie miejsce nie jest jedyne. Byliśmy nad Morzem Czarnym. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mam wrażenie, że w Rumunii sporo jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że w kolejnych latach.
0: A co cię urzekło w Rumunii? Coś było takiego wyjątkowego, gdzie nigdzie indziej nie spotkałaś?
1: Ciekawe bramy wjazdowe do domów, zrobione z drewna, wysokie, rzeźbione. Takie, no właśnie mam wrażenie, że totemiczne, czyli że one miały coś przedstawiać, co chyba miało na przykład chronić dom i gospodarstwo. A oprócz tego cerkwie, tam właśnie w tych górach są cerkwie unickie i to jest o tyle ciekawe, że grekokatolicyzm powstał w Polsce z przyczyn właściwie politycznych i okazuje się, że w Rumunii można znaleźć to wyznanie. Ludzie, którzy do tej pory, zresztą w Polsce również oczywiście i w Polsce też są unickie cerkwie, natomiast te w Rumunii mnie zaskoczyły. Zaskakujące było to, że kiedy wchodziliśmy pod górę do jednej z takich cerkwi, oczywiście obok nich rosną lipy, bo lipa to jest drzewo święte. I zanim jeszcze weszliśmy, to słyszeliśmy piękny śpiew. Jak się okazało, śpiewała dziewczyna ubrana w ludowy strój, która była przewodniczką po tej cerkwi. Akurat nie było żadnych turystów, więc siedziała sobie na progu i śpiewała jak artystka.
0: To fascynujące musiało być. To się nie często zdarza, szczególnie w tym klimacie. Mówię tutaj, jeżeli jesteśmy osadzeni w tej naszej kulturze, nie spotykamy czegoś takiego u nas.
1: Ja nie spotkałam.
0: No tak, ale w Rumunii można, dlatego tak bardzo lubisz ten kraj. Wróćmy jeszcze na chwilę do Włoch, bo wiele osób Włochy kojarzy oczywiście z tymi największymi kurortami i wypoczynkiem, ale ty miałaś jakieś takie miejsce, które rzeczywiście we Włoszech cię urzekło?
1: Mieszkałam przez pewien czas w Rzymie i rzeczywiście mnie urzekło, ale widziałam też Florencję, widziałam Wenecję. To są bardzo piękne miasta. Może uda mi się zobaczyć jeszcze jakieś inne, których nie znam i które też są fajne. We Włoszech jest dużo małych miasteczek, przez które zdarzało mi się przejeżdżać. To jest trochę nietypowo. Na przykład jedna, jedyna droga prowadzi na szczyt góry. Na górze jest piaceta. Na tej piacecie siedzą mieszkańcy, którzy grają w bule, grają w karty. Nie wiem, jaka to gra, bo nawet talia wygląda inaczej niż nasza. I tam się toczy życie. Piją kawę oczywiście, bardzo dobrą.
0: A muzycznie teraz gdzie nas zabierzesz? W który region?
1: Wróćmy do Polski. Mało było kobiecych głosów. Proponuję Edytę Bartosiewicz. Ty coś miałeś
0: wybrać. Bo to, o to też cię chciałem zapytać, bo powiedziałeś, że właściwie to jest ci wszystko jedno, bo bardzo lubisz jej głos. Też to jakiś przypadek był, czy tak po prostu trafiłaś kiedyś tam na nią i tak już zostałaś z tym wokalem?
1: Usłyszałam ten głos, ponieważ my jesteśmy trochę czuli na głosy, na piękne głosy i nawet przez telefon, kiedy usłyszymy piękny głos, to wiemy, że to jest piękny głos. To znaczy chodzi mi o ludzi, którzy pracują w radiu.
0: No tak, no więc my tak mamy.
1: Usłyszałam ten głos i to jest piękny głos.
0: To Edyta Bartosiewicz.

0: I znowu godzina okazała się za krótka. Państwo będą Beatę słyszeć w wiadomościach.
1: Dziś wieczorem.
0: Dziś wieczorem i to jeszcze pewnie nie raz, nie dwa, nie trzy. Dziękuję ci, że zgodziłaś się przyjść i poświęcić trochę czasu mnie, ale przede wszystkim naszym słuchaczom. Może chociaż trochę cię poznali od tej innej strony niż serwisowo-dziennikarskiej. No i czas najwyższy, aby zaproponować ostatnią piosenkę. Cóż to będzie?
1: White Stripes, The Hardest Button to Button.
0: Powiedziała Beata Janowska, audycję zrealizowała Patrycja Wojśnis. Kuba Wielgus, dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
5: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
10: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
11: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
1: Ogłoszenie społeczne.
12: Minęła 15. Słuchają Państwo Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na kolejne wiadomości. Masowe awarie prądu w regionie łódzkim, wciąż kilkanaście tysięcy odbiorców bez energii. Założyciel upadłej giełdy kryptowalut ze statusem małego świadka koronnego. Beniaminek jedzie po punkty, Unia Skierniewice zagra w Niepołomicach. W Łodzi regionie niedziela chłodna, jak na sierpień. Sporo chmur, ale miejscami pojawiają się przejaśnienia. Możliwy jest przelotny, słaby deszcz. Masowe awarie prądu w województwie łódzkim to skutki wczorajszych burz, które przeszły przez nasz region. Obecnie problemy z dostawą prądu ma nawet kilkanaście tysięcy mieszkańców łódzkiego. Do kiedy potrwają problemy? Więcej o tym wie Seweryn Potentas.
0: Ze skutkami wczorajszych burz w województwie łódzkim cały czas walczą energetycy. Silny wiatr spowodował liczne uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, a przez to problemy z dostawą prądu od rana występują we wschodniej części regionu. Masowa awaria dotyczy m.in. powiatów łowickiego, tomaszowskiego czy brzezińskiego, ale najwięcej odbiorców pozbawionych prądu jest w powiatach rawskim i skierniewickim. Jak czytamy na oficjalnej stronie PGE Dystrybucja, prace przy naprawie sieci mogą potrwać do godziny 17. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Jak dodaje PGE Dystrybucja, ze względu na skalę i charakter uszkodzeń w niektórych miejscowościach oraz pojedynczych lokalizacjach, wznowienie dostaw energii może wymagać więcej czasu. Założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysław K., otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Obecnie ma on zeznawać w warszawskiej prokuraturze i jak podaje stacja, składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Status małego świadka koronnego oznacza, że Przemysław K. prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówił w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki.
13: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać, pomaga wyjaśnić wszystkie okoliczności, jak również ustalić inne osoby, które również mogą w takiej sprawie uzyskać zarzuty.
12: Prezes giełdy kryptowaluty Zonda Krypto zniknął w kwietniu tego roku po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Tramwaj wypełniony muzyką przejechał dziś ulicami Łodzi. Z krańcówki przy Północnej na swoją trasę wyjechała linia turystyczna numer 0. Na jej pokładzie poza pasażerami byli obecni także członkowie Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej, którzy podróż umilili koncertem. W repertuarze były m.in. klasyki polskiej muzyki rozrywkowej.
14: Jest bardzo cicho, słońce rozpala.
15: Bardzo fajne, bardzo
16: tylko we wakacje.
17: Wykorzystujemy każdą okazję na możliwość zwiedzania Łodzi.
18: Też lubię takie właśnie nieoczywiste, trochę inne pomysły.
19: Podziwiałam się jakiejś kapeli podwórkowej.
20: Ja też.
19: Ale w porządku.
20: Każdy zespół jest mile widziany. Byleby było wesoło.
12: Cykady na cykadach. Muzyczny tramwaj kursował dziś na trasie między krańcówką przy Północnej a radiostacją. Wydarzenie jest elementem wspólnego świętowania jubileuszów Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej i Klubu Miłośników Starych Tramwajów, które w tym roku obchodzą kolejno 75. i 45. urodziny.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Unia Skierniewice zagra dziś w Niepołomicach z miejscową Puszczą w meczu piątej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Beniaminek powalczy o premierowe wyjazdowe punkty na zapleczu Ekstraklasy, a o szczegółach mówi Michał Malinowski.
22: W pierwszych czterech kolejkach Unia tylko raz zagrała na wyjeździe. Mecz z warszawską Polonią rozpoczęła dobrze, prowadziła, ale później musiała sobie radzić w dziesiątkę. Ostatecznie przegrała i wróciła do domu bez punktów, bo tych za dobre wrażenie przecież nie przyznają. Teraz na drodze Unitów staje Puszcza Niepołomice. Rywal specyficzny i niewygodny dla wszystkich, bez wyjątku, zwłaszcza na własnym stadionie. Jak podopieczni Kamila Sochy poradzą sobie w tym starciu i czy zdobędą pierwsze punkty na wyjeździe w swoim debiutanckim sezonie w pierwszej lidze, przekonamy się już wieczorem. Michał Malinowski, Radio Łódź.
12: Początek meczu Puszczy z Unią o 17:00, obszerna relacja na żywo, prosto z Niepołomic w wieczornej strefie kibica. Na mecz będziemy zaglądać także w serwisach informacyjnych Radia Łódź, a relacja tekstowa na naszej stronie www.radioloc.pl. Kolejne wiadomości o 16:00. Zapraszam.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: W Łodzi regionie mamy dziś chłodne, dość wieczne popołudnie. W Łodzi około 19 stopni, a ciśnienie jest dość wysokie. Późnym popołudniem zacznie spadać i odczujemy też spadek energii. No, przed poniedziałkiem nie najlepiej to wróży. W Skierniewicach jest około 18 stopni, w pozostałej części regionu podobnie. 18-20 stopni, na razie bez większego deszczu. Niebo jest jednak zachmurzone. Miejscami mogą pojawiać się przejaśnienia. Jeżeli ktoś z Państwa planuje popołudniowy spacer, lekka kurtka może się zdecydowanie przydać. We'll be right back.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Bliskie spotkania.

Piotr Bielowski, witam i zapraszam jak zwykle w niedzielę. Zapraszam do audycji, w której pojawia się postać niezwykle ciekawa. Za każdym razem to lubię powtarzać, gdyż odnajdując te postaci, na początku wydaje mi się, że są mi bardzo znajome, że będę wiedział, o czym rozmawiać, a po chwili okazuje się, że zaledwie cząstkę tej wiedzy posiadam i nagle dowiaduje się o nowych pasjach czy fascynacjach danej postaci. Dowiaduje się, że stworzyła dużo więcej rzeczy, niż mi się wydawało. I tak będzie właśnie dzisiaj. Olka jest tego najlepszym przykładem. A kim jest Olka? Olka śpiewa sobie piosenki. Jakie piosenki? Takie piosenki.

Olka, czyli Aleksandra Borak-Pietrzak, bo tak się naprawdę nazywa. Jest songwriterką, wokalistką czy też instrumentalistką, ale też producentką. Jest aktywna na naszej scenie muzycznej już od kilkunastu lat, promując innych artystów, współtworząc z nimi przeróżne rzeczy, a przede wszystkim grała i śpiewała w zespole Nastroje. Nie Nas Troje, a Nastroje, żeby to było jasne. Taki zespół zresztą funkcjonuje w dalszym ciągu na polskiej scenie muzycznej. Obecnie pracuje z Lesmanem, bardzo znanym producentem, laureatem Fryderyka 2026 za singiel nagrany z Darią ze Śląska z kolei. Lesman lubi współtworzyć z paniami, a Olka, wydaje się, jest znakomita do tej współpracy. Zbliżone mają gusta muzyczne, właściwie z tych samych rzeczy czerpią i odnajdują te piosenki właściwie w tych samych rytmach. Lesman wspomaga ją teraz, żeby stworzyła kolejne swoje nowe piosenki, ale przecież przed chwilą wydała epkę. To taka krótka historia. No i to będzie historia, czy krótka, czy nie krótka, to już jest zupełnie inna sprawa. Krótka, czy nie krótka historia Olki, bo o sobie będzie nam dzisiaj opowiadać, nie tylko o tych swoich piosenkach.

0: Orkach.
1: A co mam robić?
0: Tańczyć, śpiewać, grać.
1: W radiu
0: co lubisz?
1: Będzie słychać.
0: Co lubisz robić? Śpiewać lubisz.
1: Śpiewać, może być.
0: To jest dobry początek właściwie rozmowy, skąd się wzięło to śpiewanie, ale wiesz, no. Piosenka ratuje tak naprawdę wielokrotnie nas, nie? Pomaga nam przeżyć coś albo się zabawić. Ty bardziej rozrywkowa jesteś, czy taka refleksyjna?
1: Refleksyjna. Ja jestem refleksyjna, zdecydowanie.
0: Nie, ty jesteś zbuntowana taka trochę. Podważasz autorytety, podważasz zasady. Nie zgadzasz się, że staropolskie zasady są prawdziwe, dziś już żyje się inaczej.
1: Wiesz, jestem zwolennikiem znajdowania swojego stylu życia i podejmowania swoich wyborów i własnych decyzji. Więc,
0: jak ci idzie?
1: No bardzo dobrze mi idzie i odkąd mi idzie coraz lepiej, to ja się mam coraz lepiej. Więc nie wiem, w jaką to szufladkę tak na szybko zamknąć, bo są rzeczy, w związku z którymi się na pewno buntuję, bo żyję inaczej niż większość ludzi w moim wieku. Mhm. No ale tak jak widzisz, nagrywam tę rozmowę, więc nie
0: buntuję. Bo może chcesz
1: się
0: młodym ludziom przekazać, swoim rówieśnikom w ogóle, że tak trzeba, że wiesz, jakąś prawdę, nową prawdę życiową.
1: Tak, no więc
0: wiem.
1: Są rzeczy, z którymi płynę z prądem. No, więc to tak różnie bywa.
0: Nie, zastanowiłem się nad tym, wiesz, że no masz jakąś swoją prawdę, czy swój ogląd rzeczywistości, z czym się nie zgadzasz. Z tym, co się zgadzasz, to chyba rzadziej konfrontujesz piosenkę. Tak mi się zdaje przynajmniej. Bardziej intryguje cię to, z czym się możesz nie zgodzić, albo co możesz nowego zobaczyć w rzeczywistości. I może chcesz po prostu o tym opowiadać innym, bo też, nie wiem, czegoś ich nauczyć na przykład.
1: Bardzo dla mnie jest miłe, kiedy słyszę, że do czegoś kogoś zainspirowałam. No i pomysły na moje utwory nie biorą się do końca z mojego życia, z moich doświadczeń. Często biorą się z jakichś rozmów, które mam ze znajomymi i historii, które mnie czasem bulwersują. Nie wiem, do którego singla chciałeś nawiązać.
0: Możemy te single oczywiście tutaj omawiać, ale to nawet nie do końca o to chodzi, nie? Tylko jakąś prawdę
1: ogólną
0: o tobie
1: koncepcję.
0: I prawdę o twoim tworzeniu
1: chciałabym
0: wydobyć.
1: Ja chciałam podać przykład po prostu.
0: Dobrze, bardzo proszę.
1: Bo utwór Nie Szkoda napisałam, kiedy byłam absolutnie wściekła na mamę mojej koleżanki, która jej doradzała, by była z chłopakiem, który jest dla niej totalnie nieodpowiedni, totalnie zły i ona chce się z nim rozstać i jest już na to gotowa i są razem ileś lat, ona ma tam 30, nie wiem, 7 czy 8, no i matka mówi, no ale ty już jesteś taka stara, że gdzie ty sobie kogoś tam znajdziesz? Jak masz tego, no to już bądź z tym. No jak ja słyszę coś takiego, to po prostu szlak nie trafia.
0: Już nawet pomyślałem, że to ty wiesz, że to jest nieodpowiedni dla niej chłopak, ale tu się okazuje, że tam oni wiedzą, to znaczy ona wie, że to jest nieodpowiedni dla niej chłopak, tak? To jest tylko
1: no,
0: twoja obserwacja i wiedza
1: tak,
0: o tym.
1: Tak, mhm. tak.
0: No właśnie, okej, okay. To jest dobry przykład zresztą, ale w tych obserwacjach to jest tak, że widzimy jakiś świat nam opowiadany, bo wiesz, z dziennikarskiego punktu widzenia to musiałbym posprawdzać, co ma do powiedzenia ona, on. Mhm. Wiesz, żeby było uczciwie, nie?
1: No,
0: a ty nie znasz tej drugiej strony.
1: Nie prowadzę piosenek reporterskich, tylko odnoszę się do tego, co ja czuję. Też widzę reakcję ludzi na te utwory, że to nie jest w ogóle odosobniona sytuacja. Przykład, gdzie ja jestem po prostu obserwatorem jakiejś sytuacji, w której widzę, że jednostka już dojrzała do jakiejś zmiany, chcę ją przeprowadzić, ale otoczenie jej nie pozwala, no to jest, wiesz, sytuacja.
0: Olka, ty mi teraz uświadomiłaś, że ty o zmianach właściwie masz te piosenki.
1: No.
0: Mogę to nazwać krótko i wyraźnie, stawiając kropkę czy wykrzyknik. Ty bardzo lubisz zmiany i to rejestrujesz w piosenkach po prostu.
1: Ja jestem w ogóle w życiu taką osobą, która jak zaczai, że coś jest nieodpowiednie, to ja natychmiast podejmuję decyzję. Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona, no ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam albo marzyłam o tej pracy. I w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. No to ja zrozumiałam, że to był stres. Mhm. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
0: To które piosenki są takie o tobie, z twojego doświadczenia, twojego życia, które zasłyszane, obejrzane, zaobserwowane w rzeczywistości? Bo nie mów mi, że tam nie ma autobiografii.
1: Nie, nie. Jest dużo, wiesz, o odpuszczaniu, o oddychaniu. Ja mam długą historię taką problemów zdrowotnych, które sobie próbuję też uregulować zmianami życiowymi. I też mi to bardzo dobrze wychodzi. Nie jestem jakimś terapeutą,
0: dla siebie
1: lekarzem.
0: Jesteś. Piosenka jest dla ciebie terapią.
1: No tak, autoterapia, to na pewno. Ale właśnie odpuszczanie tych rzeczy, które nam nie służą, to jest temat, który się przewija w mojej każdej piosence. Zwolnienie tempa to jest temat, który się często u mnie pojawia. I wiesz, ja miałam nawet taki moment w życiu, gdzie jak policzyłam, ile godzin pracuję, to mi wyszło, że ja pracuję 2,5 etatu. Ja pracowałam jako freelancer, więc prowadzę swoją działalność, innym firmom pomagam, doradzam i jak ja w którymś momencie zebrałam 2,5 etatu, to jak pracuję na niecały jeden, to jest dla mnie ogromne zwolnienie.
0: Co dziewczyno, prawda, to na ile etatów ty teraz pracujesz? Przepraszam, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale jesteś mamą, żoną, kochanką, piosenkarką, songwriterką.
1: I prowadzę firmę.
0: Ze 3 etaty no na spokojnie też można wyliczyć.
1: Kurczę, dojrzałam do tego, żeby nie brać projektów, na które sobie nie mogę pozwolić czasowo i emocjonalnie.
0: Nauczyłaś się tego po prostu.
1: Tak, kurczę, ja mam przyjemne życie.
0: A więc piosenkę to już można mieć przyjemne życie i myślę, że to jest właśnie taki wentyl bezpieczeństwa też dla ciebie, nie? No. Bo kiedy ty piszesz piosenkę? No, kiedy już tak się wkurzysz, bo się wkurzysz i już mówisz dobra.
1: Nie, no jak mam czas... 5 minut
0: mieję
1: zęby.
0: Kiedy ty masz czas, jak masz małe dziecko, no, dziewczyno?
1: Ja już w ogóle dłuższy czas tak działam dość spontanicznie, jeżeli chodzi o rzeczy, że staram się je układać w głowie, robiąc coś tam, a spisuję tą finalną formę gdzieś na szybko już na koniec. I ostatnio jechałam do Lesmana, z którym nagrywam. No i dzień wcześniej o 22:00, po prostu mówiąc prosto na kiblu, napisałam tekst. No długo o nim myślałam, ale nie miałam kiedy do tego usiąść, więc weszłam do tej łazienki, zaczęłam myć zęby, kąpać się, już dziecko śpi, mąż śpi, no to miałam te 5 minut, żeby to zrobić.
0: I powstał tekst.
1: I powstał tekst.
0: Ale najpierw są teksty? To może takie tradycyjne pytanie.
1: Wiesz co? Nie jest to u mnie jednoznaczne. U mnie jest tak, że jest to, co potrzebuję, by było. Pracuję przeważnie tak, że ja tworzę harmonię, top line, melodię i idę z tym demo do producenta, który mi ma to wyprodukować według tam moich wskazówek. Mhm. Więc idę jeszcze z całą listą utworów, w którym podoba mi się to tutaj, a tam to tam, a tu taki bas, a tu coś. No i robimy razem wokół tego aranż. Później coś tam jest dopracowywane, odsyłane do mnie na poprawki, ale z Błażejem po raz pierwszy odważyłem się zrobić tak, że idę bez niczego i tworzymy tam na miejscu i on też ma jakiś wkład w ten utwór od siebie. I powstało coś ciekawego, bo tak powstało Miłe, które było dla mnie najpierw takie, wiesz, że ja się bałam, no bo to nie jest do końca mój utwór, bo pierwszy raz dopuściłam kogoś, żeby napisał tekst w mojej piosence. Ale finalnie wiele razy słuchałam tego utworu i byłam z niego zadowolona, więc to było takie udane w moim rozumieniu. No i teraz też działamy tak, że skoro ja nie mam kiedy usiąść i stworzyć dema, to w międzyczasie tak zwanym, jadąc tu do ciebie, mam listę piosenek, które chcę przesłuchać, bo gdzieś tam usłyszałam, że coś tam mi podobało się, więc mam ileś takich playlist, które przesłuchuję i analizuję jadąc na przykład autem i mówię właśnie do producenta, że chcę napisać utwór taki. Spotykamy się, tworzymy jakiś tam wstępny aranż, top line. Ja później do tego piszę tekst i wracam już z tekstem i nagrywamy tekst.

0: i podsumowania meczów.
1: Rozmowy ze sportowcami.
2: Analizy z ekspertami.
0: O smutkach.
3: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
4: Krykund, poprzeczka!
1: O nadziejach.
5: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
2: I o sukcesach.
7: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
8: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
0: Strefa kibica w Radiu Łódź.
1: Soboty i niedzielę.
2: Od 18 do 20.
0: Piotr Andrzejczak.
1: Michał Malinowski.
2: Robert Zwoliński.
0: Zapraszamy.
9: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
10: Zapraszam, Mariusz Janik.
9: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
11: Autopromocja. Reklama.
12: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: Czy już znasz tę nowość?
15: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
14: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
15: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
14: To wszystko takie ważne.
15: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Po reklamie.
9: Bliskie spotkania.
16: Olka dzisiaj, czyli songwriterka, która no, wydała całkiem niedawno kolejną małą płytkę i kolejnymi piosenkami naprawdę potrafi przekonać się. A już kolejne koncerty także przed nami. Olka będzie je powolutku zapowiadać. Większe plany ma na przyszły rok, no ale poznajmy Olkę, pomyślałem, właśnie w tym momencie. W tym momencie twórczym i bardzo produkcyjnym, bo przecież założyła firmę, promuje innych artystów, wspomaga ich w działaniach nie tylko tak naprawdę promocyjnych, ale również produkcyjnych, no a gdzieś tam pomiędzy w wolnych chwilach grzebie w glebie, jak opowiada, bo ma ogródek i lubi to i tyle. No ale przede wszystkim z twórczości wynika to, o czym dzisiaj rozmawiamy.
17: No dobrze, to czego ty tak naprawdę słuchasz, albo czego się nasłuchasz i skąd bierzesz te różne elementy w tych piosenkach? Bo moim zdaniem wykracza to poza obszar jakiegoś jednego gatunku muzycznego, jak tak zacząłem sobie słuchać.
18: Kurczę, no nie słucham bardzo wiele i bardzo wielu różnych rzeczy, ale słucham dużo zagranicznego popu, alternatywy. Bardziej te nowości śledzą mnie, no bo mam tam zaobserwowane, więc
17: jasne.
18: Coś tam
17: teraz ci wszystko podrzuca już nowe rzeczy kolejne,
18: no,
17: tak?
18: No, jakby staram się też sama no, jakoś tak myśleć. No. O tym i być konstruktywna w tym.
17: Nie, nie, ale bardzo selektywnie wybierasz sobie właśnie te elementy, o których już tu mówisz, prawda? Że to wyjmujesz z tego utworu, bo ci się podoba. Nawet miejsce oznaczasz dokładne w utworze i to słychać. Ja słyszę bardzo piękne uproszczenie w tych piosenkach, tak? Jakby to wszystko miało do mnie dotrzeć, wiesz, było wyraziste.
18: Fajnie, no.
17: I jeszcze podkreślać jakieś słowo ewentualnie. To jest niezwykle spójne już wtedy. To tak jakbyś myślała od początku. O, usłyszałam coś takiego fajnego, to jak będzie taki tekst, nie? Z takim elementem, to będzie się zgadzało.
18: Tworzysz sobie w głowie taką bibliotekę tych różnych dźwięków. Okay. Jak ja mam to poukładane w telefonie na różnych playlistach, to wiem, gdzie co później szybciej znaleźć, jak coś według mnie w mojej głowie ma sens w połączeniu z czymś tam innym. Więc to tak działa.
17: Tylko, że składasz to wcześniej faktycznie i producentowi możesz właściwie powiedzieć, jak to od początku do końca ma wyglądać, w każdym szczególe.
18: Wiesz co, ja

0: mam takie doświadczenie, że jak się tego nie powie, to później się ma zupełnie co innego.
1: Tam pracujesz z Resmanem, to jest bardzo zdolny człowiek z dużą wyobraźnią.
0: No, on
1: i teraz sama mówisz,
0: moją...
1: że coś tam oddałaś mu, prawda?
0: Tak.
1: Zaryzykowałaś, powiedzmy, tak?
0: On bardzo wyczuwa moją wrażliwość, ja jego, więc to jest ktoś, kto naprawdę dodaje do moich pomysłów tą wartość.
1: A myślisz, że potrzebowałaś tego? To znaczy, poczułaś, że nie miałaś jakby swojego wyboru i dlatego potrzebowałaś, żeby on się bardziej otworzył i coś ci podarował?
0: Nie. Bardziej to jest moja ambicja i chęć dążenia do stworzenia lepszych rzeczy. Jakby w każdym zawodzie masz tak, że jak nie dopuścisz kogoś w którymś momencie, no to stajesz w miejscu. Ja staram się rozwijać i myślę, że to jest to, co mnie jakoś tam trzyma.
1: To prawda, że spotykanie ludzi w moim zawodzie również to jest najważniejsza rzecz. To prawda. To prawda. Znowu się uśmiechasz, a ja znowu poważnie. Nie wiem.
0: No z kim byś gadał, bo byś nie spotykał ludzi, wiesz.
1: Czasami jest warto też zaczekać, prawda? To jest kolejny wątek, który też z tobą chciałem poruszyć, że dosyć świadomie sobie te piosenki tam tworzysz. Czyli jakbyś te momenty rejestrowała rzeczywiście, jakby to był pamiętnik.
0: Moja przyjaciółka twierdzi, że to jest moja afirmacja na temat lekkiego, spokojnego życia.
1: Ale w tym dużo intuicji po prostu.
0: Ja myślę też o tym moim wcześniejszym życiu, jakie było zabiegane i zagmatwane i o tym, jakie teraz jest proste. Zobacz na mój palec. To jest od grzebania w ziemi. Ja tego nie mogę domyć, bo ja uprawiam swój ogródek, swoje warzywa. Ja jestem w tym spełniona, ja dbam o siebie, ćwiczę, spaceruję.
1: Olka, ale to trzeba mieć jakieś doświadczenia, chociażby z totalnych korporacji, mieć dosyć tego, żeby dotrzeć do takiego punktu, że chcę mieć własny ogródek, rozumiesz? Wydaje mi się, że to tak działa.
0: Albo cię musi dojechać choroba wystarczająco.
1: No tak, tak.
0: To ja jestem bardziej...
1: Dobrze, zamienię to w ogóle na doświadczenia trudne, żeby znaleźć ogródek, nie?
0: No.
1: Albo pochodzić jakby z tego ogródka, mieć świadomość, skąd się pochodzi, dlaczego z tej wsi, prawda?
0: A to już
1: od razu państwu
0: dojrzałość.
1: Powiem, że Olka przyjechała i powiedziała, ze wsi przyjechałam, nie?
0: No, to jest...
1: I pióra ma tutaj takie na sobie,
0: ja
1: i
0: tak
1: przecież wszystko się zgadza. No.
0: Ja myślę, że to jest rzadko spotykana ogromna dojrzałość, żeby docenić to, co się ma i cieszyć się tym i czerpać z tego bez chęci poznania czegoś
1: kolejna
0: innego.
1: Kolejna domena twoich piosenek. Docenienie czegoś, co jest w życiu. Ja tu czuję, że cały czas chcesz to mi ciepło podać, ciepło opowiedzieć. Nawet nie jak bajkę, ale jak taką historię, która ma nie przerażać, nie? Ma mnie wciągnąć jedynie.
0: No, u mnie zdecydowanie nigdzie w muzyce nie znajdzie się jakiejś wielkiej dramaturgii. Nie ma krzyków, nie ma wielkiego forte. Ja uciekam w ogóle od takich środków przekazu. Sama takich rzeczy nie słucham. Ja dużo słucham ciszy.
1: Harmonia w tobie jest niesamowita na pewno. Ułożenie i w ogóle.
0: Więc bym chciała, wiesz, żeby więcej ludzi się czuło tak dobrze jak ja teraz. No i o tym są te piosenki. Żeby może kogoś zainspirować do uproszczenia swojego życia. Bo wiesz, też mówiąc wprost, kto sobie może pozwolić na takie proste życie? A to jest po prostu kwestia zrezygnowania z czegoś.
1: Też prosta piosenka jest bardziej chwytliwa, bardziej dociera. Może
0: ja
1: też
0: w ogóle
1: o to
0: w życiu rezygnuję z tych wszystkich pierdół dookoła.
1: Okej. Okay. I piosenka
0: i w piosence
1: ciebie
0: też.
1: W takim razie odzwierciedla w 100%,
0: tak.
1: Wiesz.
0: Myślę, że tak.
1: Się odsłaniasz po prostu dziewczynę, mówisz, że jestem prosta dziewczyna, tak? No dobrze, koniec żartów. Ale zaczynam słuchać jak potencjalny przebój, a potem się okazuje, że tam jest taka jakaś właśnie mądrość, jakaś puenta, coś ma się wydarzyć w tej piosence, odczuwam chwilę później. I że to nie tylko sam fakt, że sobie tworzysz piosenkę i ma się stać przebojem tutaj chodzi.
0: Mi się jeszcze nie udało stworzyć przeboju. Ja w ogóle nigdy nie myślałam o tym, że muszę stworzyć przebój. Teraz trochę mam coraz większe ciśnienie na napisanie czegoś, co by w końcu
1: padło
0: w taką rotację radiową i wryło w mózgi ludzi.
1: A dlaczego masz teraz taką potrzebę? Bo to ciekawe.
0: Bo chcę na szersze wody wypłynąć.
1: A dlaczego chcesz? Patrz,
0: żeby
1: jak dziecko
0: móc
1: teraz...
0: więcej grać koncertów.
1: Rozumiem. To jest twoja pasja, jednak uzupełnienie twojego życia, tak?
0: Tak. Wiesz, nawet mąż mi powiedział ostatnio, że już tęskni za tym, że dawno nie byliśmy w żadnej trasie, on by pojechał.
1: Rozumiem. I dla niego to robisz.
0: Nie,
1: robisz to
0: tam?
1: Dla siebie. Ale zawsze gdzieś na takiej granicy, moim zdaniem, twoje piosenki stawały. Na granicy komercyjności i czegoś, co umyka no, takiej warstwy komercyjnej.
0: Chciałabym, żeby te wszystkie piosenki były zrobione ze smakiem i żeby miały sens. I gdyby coś takiego było wystarczająco chwytliwe i gdzieś się po wielkim, szerokim eterze rozniosło, no to by było pięknie. Może mi się coś takiego uda stworzyć, bo cały czas próbuję, ale często to też są niuanse, a często to są kompromisy, na które ja też nie pójdę. Więc czasem jest tak, że gdzieś tam śledząc kariery niektórych artystów znańszych ode mnie, to wiem, że ci ludzie dochodzili do punktu, w którym są bardzo znanymi ludźmi kilkanaście lat.
1: Bo czasem... szli na pewne kompromisy. Zanim cię spytam, gdzie jest granica kompromisu u ciebie, to powiem, moim zdaniem to nie jest tak, że dzisiaj sobie odkryłaś, a chciałabym stworzyć przebój, tylko to jest proces, nie? Że to jest takie szukanie tego i to jest kilka lat fajnych pracy. I teraz postawię ci właśnie to pytanie już zadane. Na jaki kompromis możesz pójść, żeby stworzyć ten przebój, przebić się, pokazać szerzej?
0: Kompromis na granicy mojej tolerancji to jest trip-hopowy hi-hat i klapy.
1: Okej.
0: To jest na granicy, ale przeżyłabym to. Nie cierpię, ale przeżyłabym. Lirycznie na pewno nie śpiewałabym czegoś, co nie ma sensu. Tego bym nie przeżyła. Tekst może mieć sens nawet w najprostszej formie i wiele szczególnie zagranicznych hitów też się w tym odnalazło. Natomiast coś, co kompletnie nie ma sensu, a też jest sporo takich piosenek, nie będę podawać przykładów, bo nie chcę mieć z nikim na pięku, ale jak się prześledzi niektóre refreny, to człowiek zastanawia się w ogóle, okej, pójdę poszukać sensu w zwrotce i tam też go nie ma. No i ja bym nie mogła.

0: Ale wiesz, że się w pewien sposób nie zmienisz, że nie zmienisz swojego myślenia, że właściwie w przekazie tych piosenek to niewiele możesz zmienić, bo jesteś taka, a nie inna. I taką prawdę o sobie chcesz opowiedzieć.
1: Tak, ale zmienia się moja energia i zmienia się energia świata i ja to widzę, że coś po prostu trafia w lepszy czas, a coś czasem trafia w gorszy czas. Wydaje mi się, że w dużej mierze sukces też zależy od szczęścia.
0: No, na pewno. To się zgadza.
1: To robienie
0: Olka, tylko osobiście uważam, że o ile energia się może zmieniać, i to prawda, i można czerpać energię z różnych rzeczy, z drzew na przykład, prawda, z natury, z uprawy ziemi w ogródku i tak dalej. No tak, no bo z piosenki też można czerpać energię i to jest jakby, wiesz, wymiana. Koło zamknięte. Ty dajesz piosenkę, piosenka daje tobie jakąś tam energię. To ja jeszcze nie słyszę zmiany energii w twoich piosenkach. One są nadal tobą, taką, jaką znam już od jakiegoś czasu.
1: A słuchałeś mojej piosenki, które wydałam z zespołem Nastroje?
0: Nastroje, no.
1: Co, i to nadal uważasz, że to moje piosenki, takie moje, moje?
0: Myślę, że się fajnie znalazłaś w tej piosence, że jest tam cząstka ciebie bardzo.
1: No jest,
0: poważna.
1: Wiesz, bo to ja pisałam teksty, ja współtworzyłam no wszystkie dźwięki tam.
0: Właśnie.
1: Tą kompozycję. Też nie będę nikim na siłę po to, żeby coś się tam
0: nie, raczej pomyślałam,
1: podobało,
0: wiesz o czym, no. Że ty tak na siłę to nie chcesz pokazywać, co się do końca zmieni. Nie chcesz się rozbierać i pokazywać, no teraz już się zmieniłam, prawda?
1: To jest dyskusja, którą często prowadzę z moim mężem, który mi mówi, że chciałabyś robić karierę jak popowa artystka, ale nie chcesz śpiewać typowych popowych piosenek.
0: Zgodzę się z nim, powiedzmy. No i?
1: No i gdzie pójdziesz na ten kompromis? Czy bardziej zainwestujesz w coś? Czy zmienisz wizerunek? Czy będziesz śpiewać dziwniejsze piosenki, czy będziesz śpiewać piosenki typu umcy umcy?
0: Wiesz, nie wyobrażam sobie, że śpiewasz umcy umcy akurat.
1: No ja też nie, więc na razie tego nie robię.
0: Okay.
1: Ale mamy takie rozmowy gdzieś, żeby jednak też na co dzień te swoje oczekiwania weryfikować i zderzać z rzeczywistością. No bo wiesz, bo człowiek sobie czasem buja w obłokach i ja myślę o tym, jakby to fajnie było być na wielkich scenach. Ale sama też pracuję z artystami i naprawdę widzę to, że często ktoś ma jakiś materiał, który leży kilka lat i nagle go wydaje i on trafia w ten właściwy moment.
0: Trochę tak jest, że jesteś taką małą dziewczynką nadal. W tych tekstach również. Bo tak teraz powiedziałaś o tym bujaniu w obłokach.
1: No, tak,
0: masz troszeczkę takie spojrzenie, żeby upiększyć, żeby piękna trochę więcej było nawet. Jak już wiesz, że jest trochę inaczej. Tak jest w tych twoich tekstach.
1: No, na pewno. No bo jak mamy brudny, brzydki świat, to po co jeszcze
0: to
1: tam
0: ma być
1: dosypywać?
0: Piękne. Bo Olka chce, żeby był piękny i koniec. No.
1: Ja bym chciała, trzeba żeby malować, nam wszystkim się żyło lepiej.
0: Roślinki mają być piękne, trzeba grzebać w ziemi i robić.
1: Dokładnie,
0: to.
1: No.
0: A jak piosenkę trzeba stworzyć, to ją trzeba stworzyć.
1: No nie, pisanie piosenek to jest coś, co ja kocham wielką miłością i nawet w którymś momencie z mężem gadaliśmy, że może trzeba przestać to robić, skoro ja jestem zestresowana. Był taki moment tam ze 2 lata temu, że ja już chciałam to porzucić. No i próbowałam tego nie robić, no ale nie mogę. Po prostu ja tak to lubię, mnie to tak napędza, że nawet jak nie mam czasu tej demówki napisać, to ja i tak o tym myślę i coś tam kombinuję.
0: Tego nie zmienisz. No. Jakbym spytał cię o przyszłość, to pewnie już masz nawet zaplanowane, co tam dalej się będzie działo artystycznie.
1: No przyszły rok tak. Mhm. Dalej zobaczymy.
0: Przyszły rok tak? To opowiadaj, co tam się będzie działo.
1: Na przyszły rok planuję album.
0: Jesteśmy w połowie tego roku, przypomnę ci.
1: No tak, ale rzeczy, które wydaję w tym roku, miałam już nagrane rok i półtora roku temu. Więc teraz już nagrywam album na przyszły rok.
0: Nad tym też można by się zastanowić, bo czy ty jesteś taką samą dziewczynką za półtora roku? Już chyba tak nie do końca, nie?
1: Wiesz, no niby nie do końca, ale jak słucham utworów, które piszę teraz, a które pisałam 2 lata temu, to one są mniej więcej o podobnym temacie.
0: A wiesz co? Ja to z ciekawości się już umawiam na rozmowę z tobą za półtora, za 2 lata, bo dziecko strasznie zmienia i ciekawe, czy będziesz. Rzeczywiście tak samo mówiła. Bo to wiesz, jest jeszcze kwestia tych doświadczeń, które cię dotykają w danym czasie. Na razie nie miałaś przyjemności bycia taką mamą, która musi czas poświęcić, w ogóle mentalność swoją też troszeczkę zmienić, nie?
1: Boże, ja to mam wrażenie, że ja odpuściłam wszystko, żeby się dzieckiem zajmować.
0: No właśnie. Za półtora, za 2 lata, jak spotkam inną Olkę, też się nie zdziwię już teraz. Ale bardzo inną to nie. Czyli wiesz, co będzie się działo w przyszłym roku i chciałabyś tylko więcej koncertować.
1: Ja wiem, co ja robię, miejsce. A co się będzie działo, to wiesz.
0: Okej, okay, dobrze, zgodzę się z tobą. Wiesz, co ty robisz, a co się będzie działo, się okaże. Ale chciałabyś się przebić, chciałabyś trochę więcej popularności, więcej koncertów.
1: No bardzo lubię koncerty i bardzo lubię te spotkania z ludźmi i miałam okazję z Nastrojami grać parę koncertów, na które przyszło 5-10 osób i to po prostu łamie mi serce. Teraz dostaję często jakieś właśnie propozycje, a może zagrać zagraj tu, a może zagraj tam. Ale ja też nie chcę robić dziadostwa jakiegoś. Jak gram, to gram z muzykami dobrymi, którym muszę zapłacić, bo inaczej nie będą ze mną grali. Mhm. I wiesz, i to się robi z tego taka skomplikowana operacja, która okazuje się nagle dużym przedsięwzięciem, które ileś tam kosztuje. I ja nie mam tego materiału przygotowanego na zasadzie dziewczyna z gitarą i sobie zaśpiewam coś. Nie chcę w ogóle chodzić już na takie kompromisy. Chociaż tak, prawdę mówiąc, ostatnio myślałam o tym, żeby zorganizować sobie serię takich mini koncertów właśnie z jakimś jednym muzykiem na zasadzie takiego bliższego poznania i zrozumienia ludzi, którzy mnie słuchają i którzy chcieliby mnie poznać. Żeby też po prostu z tą społecznością jakąś mieć głębszą relację, a nie tylko, że ja coś w social media gadam, a ktoś mi coś tam odpisze albo udostępni. Więc rozważałam coś takiego. No ale docelowo przecież wiadomo, no każdy, kto tworzy muzykę, chciałby trafiać do szerokiego grona odbiorców. Chciałabym zagrać na głównej scenie męskiego grania. Chciałabym zagrać na openerze. No i afirmuję. Ja się

0: Niezależnie jak na to patrzeć, czy pośpiesznie, czy niepośpiesznie te piosenki sobie piszesz, nagrywasz, jak często to robisz, jak to jest, to i tak wydaje mi się, że jeszcze tym bardziej będąc mamą jesteś zapracowaną osobą i dużo się dzieje wokół i to wcale nie jest tak, że a siedzisz sobie i tam wiesz, wymyślasz.
1: No nie mam wolnego czasu.
0: No właśnie i o tym mówię, że to jest no, dosyć ważne, nie? Żeby o tym opowiadać. Ty w ogóle będziesz miała czas na wakacje?
1: Byłam w tym roku 2 tygodnie już na wakacjach i planuję w październiku jeszcze wyjechać.
0: No tak, to taki pomysł przed i po sezonie, tak? Jakby tak, no, takim naszym sezonie.
1: Tak, no ja teraz faktycznie akurat jak jechałam, dostałam SMS-a od producenta, że jutrzejsza sesja jest odwołana, bo coś tam się wydarzyło i się widzimy za 2 tygodnie, ale w tym momencie, żeby stworzyć album w terminie takim, żebym ja jeszcze coś mogła z nim zrobić, bo ja też pracuję jako wydawca i wspieram innych artystów przy wydawaniu ich muzyki. No i siłą rzeczy zajmuję się swoimi rzeczami. I jako, że to nie jest 20-osobowy sztab, który nad tym pracuje, tylko ja plus kilka osób, którym coś zlecam, agencja PR-owa i tak dalej, to potrzebuję tego czasu trochę więcej, dlatego ten materiał musi być gotowy szybciej. No i teraz, żeby to wszystko domknąć, pracuję z 4 producentami różnymi. I też pozwalam sobie już na takie rzeczy, typu idę z tym samym briefem do jednego i do drugiego i patrzę, co z tego wynika.
0: Nie wybierasz ciekawszy pomysł sam sobie, tak? Po prostu. Tak. Testujesz ich.
1: Już nie mam litości.
0: Producentką jesteś. No tak, wydawcą, producentem, wiesz, trzeba. To
1: wiesz,
0: taka branża.
1: To, Boże, to jest taki trudny temat, no bo też ktoś poświęca czas, żeby coś z tobą zrobić, więc nie miałam nigdy takiej sytuacji, żeby komuś na przykład nie zapłacić. A wiem, że są artyści, którzy chodzą i coś tam się spotkajmy, 3 razy ponagrywajmy, ale tam, wiesz co, jednak nie. Ja zawsze staram się prowadzić to tak, żeby z tych utworów wyszło coś na tyle dobrego, żeby nie było siary tego wydać. Nie mam nad sobą wytwórni, która mi powie, że absolutnie nie, bo coś tam. Więc dopóki ja jestem zadowolona z efektu, to i tak coś tam się z tym dzieje, nawet kiedy już wiem, że to nie będzie hit.
0: I tak to wydasz, bo jest bardziej w tobie potrzeba, żeby o tym opowiedzieć, tak? I żeby taka piosenka zaistniała.
1: I też docenić pracę ludzi, którzy się w to zaangażowali, bo ja też sporo rzeczy nagrywam na żywo.
0: Jasne.
1: To nie są tylko stemy internetu ściągnięte i poukładane klocki, także też się pojawiają instrumentalisty.
0: No jak angażujesz się w tych innych wykonawców, to nie jesteś zazdrosna? No jakby robili większe sukcesy, takie totalne sukcesy, to byłabyś zazdrosna, że nie tobie się udało, a im?
1: No, tylko jak ja jestem częścią tego sukcesu, to mi to nadal pasuje.
0: Aha. No,
1: mam jednego artystę, który jest z Łodzi i zaraz się z nim jadę spotkać.
0: Okay.
1: W kwestiach social mediowych mi bardzo dużo regularnie podpowiada.
0: Jak ty fajnie wszystko, wiesz, usprawiedliwiasz, czy tam zgadzasz się, to jestem częścią tego, to jestem zadowolona. To jest fajne podejście w ogóle do współpracy
1: i tworzenia. To jest przemyślane u mnie, wiesz? Okay. Ja nie robię jakichś tam randomowych strzałów, nie podejmuję współprac, a zobaczymy, jak to tam będzie.
0: Czyli wcześniej sprawdzasz, co kto robi, jak, dlaczego, decydujesz się, bo czujesz jakąś więź.
1: Odpowiedzialnie staram się do tego podchodzić, no.
0: A na twoją płytę trzeba po prostu będzie poczekać.
1: No i mam nadzieję, że się wszystko uda domknąć.
0: Ale co, mam czekać, tak? Mam czekać. O to mi chodzi. Mam czekać? I się umawiamy już na taką rozmowę, jak płyta będzie?
1: Tak.
0: Muszę państwu potwierdzić, że się uśmiechnę bardzo.
1: Boże, no dla mnie to jest przyjemność i święto móc zająć komuś chwilę czasu, opowiedzieć coś o tej muzyce, o sobie. Może zainteresować, może zainspirować, może coś miłego z tego komuś wyniknie.
0: Fajne piosenki po prostu. I nie wiem, czy tylko dla jednego pokolenia. O, właśnie, na zakończenie to ja może takie 3 kropki postawię. Myślę, że jest dużo uniwersalności, że każde pokolenie może coś tam odnaleźć, wiesz, i zaciekawić się, albo powiedzieć, o...
1: Ja myślę, że to jest muzyka
0: jest inaczej,
1: dla
0: jest inaczej,
1: grona.
0: Bo można sobą też... wiesz, w polemikę sobie wpadać, nie? Delikatną.
1: Czemu nie?
0: Babcie mogą wpaść. A propos babci właśnie teraz piosenki, prawda? A babcia mówiła.
1: że coś tam trzeba
0: a
1: zrobić.
0: Ta. No. A ta nad Wisłę idzie sama.
1: No.
0: Takie czasy, taka zmiana. Bo czasy się zmieniły.
1: To prawda. Ja mam statystyki, dlatego ciebie zapytałam, jak myślisz, kto tego słucha. No bo wiesz, demografię widzę i faktycznie...
0: To nie wiem,
1: troszkę...
0: czy potwierdzę twoje statystyki.
1: No, powiedz.
0: A moim zdaniem trafiasz bardziej do kobiet. Rzeczywiście w twoim wieku, może młodszych, w każdym razie do osób, tutaj już wcale nie tylko kobiet, szukających jakiejś harmonii, spokoju, uśmiechu też delikatnego. Ja to tak odbieram, więc ci ludzie mogą bardzo szybko się przekonywać i to jest dla mnie uniwersalne, wielopokoleniowe już.
1: Bardzo dziękuję. Statystyka jest taka, że słuchają mnie głównie kobiety, ale nie jest to jakaś dramatyczna przewaga, to jest 50 parę %. 25-44 to jest moja główna grupa odbiorców.
0: No tak, to sobie tak wyobraziłem rzeczywiście. Oczywiście.
1: Tak.
0: Ale widzisz, ja wymykam się tej klasyfikacji, a jednak posłuchałem. Dziękuję.
1: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Radio nocą.
3: Radio nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć.
4: Nienawiść wdarła się w głąb myślenia, nie tylko naszego, ale my się nie oglądajmy na innych, tylko my powinniśmy się skupić na sobie. Bardzo mocne są te słowa Tischnera, ale wydają mi się bardzo trafne.
3: O przesłaniu Tischnera rozmowa z autorem jego biografii Wojciechem Bonowiczem. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką silimaryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
10: Jest godzina 16. To jest Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz, zapraszam na wiadomości. Polscy lekarze wojskowi na Węgrzech organizują transport rannych po katastrofie autokaru. Kolejne utrudnienia na łódzkich Bałutach, jutro start remontu na Zgierskiej. Dwaj mistrzowie Polski na zapleczu ekstraklasy, ŁKS Łódź zagra dziś ze Stalą Mielec. Sporo chmur i sporo słońca dziś w Łodzi i regionie, wiatr okresami dość silny i porywisty. Trzech lekarzy wojskowych udało się na Węgry, by ustalić możliwości transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego Mariusz Gierej poinformował, że na miejsce skierowano zespół specjalistów.
11: Pojechali tam oczywiście specjaliści, którzy są najbardziej przydatni w takim momencie, więc zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii. My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
10: Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Do wypadku doszło w zeszły weekend na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medjugorje. Zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Jutro początek kolejnych utrudnień na Bałutach w Łodzi. Rozpocznie się naprawa torowiska na Zgierskiej przy Placu Kościelnym. Odcinek między Lutomierską a Wojska Polskiego zostanie zamknięty. Objazd dla kierowców poprowadzi wokół kościoła. Zmienią się również trasy autobusów Z6 i N6. Tramwaj Z1 będzie kursował bez zmian. Łodzianie zauważają, że to kolejny remont w tej części miasta.
12: Nigdzie się nie można normalnie dostać.
13: Znaczy dobrze, że poprawiają.
14: Uważam, że chyba zaraz trzeba będzie po prostu tutaj latać.
12: To jest obłęd. Takiej sytuacji nie powinno być.
15: No tam blokują, aż tu do kościoła się prawie blokują samochody, bo nie mogą przejechać. To powinni poprawić.
12: Jeżeli się zaczyna remont, to powinno się skończyć i następny się nazwać.
14: Bardzo uciążliwe, podejrzewam, że dla wszystkich mieszkańców.
10: Na Bałutach prace trwają m.in. na Wojska Polskiego, Franciszkańskiej, Północnej, Łagiewnickiej, Alei Palki i Wielkopolskiej. Urząd Miasta chce, aby większość zakończyła się przed rozpoczęciem roku szkolnego, także remont przy Placu Kościelnym. Na tę zmianę czekało wiele osób. Od dziś obowiązuje rozporządzenie ministra cyfryzacji, które umożliwia przepisywanie w urzędach stanu cywilnego zawartych za granicą aktów małżeństw par jednopłciowych. A co na ten temat myślą Polacy?
2: Ja uważam, że to jest znak czasów i to postęp po prostu. Cała Europa Zachodnia jest w tym trendzie.
16: Kobieta i mężczyzna to coś jest, a nie jakieś dwóch tego. Niech oni sobie żyją, ale nie jakieś tam, żeby tego.
17: Małżeństwo to już jest dla mnie nie tak. Dlaczego? Dlatego, że jestem katolikiem i takie są moje wyznania, że tak nie można.
18: Jestem za równością w tej kwestii, związkami jednopłciowymi, więc jak najbardziej jest to w porządku.
10: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji za niezgodne z konstytucyjnym prawem ochrony małżeństwa uznał Trybunał Konstytucyjny. Wyrok wydany przez skład, którego legalność kwestionuje rząd, nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zmierzą się dziś wieczorem ze Stalą Mielec. Oba kluby mają w dorobku po 2 tytuły mistrzowskie, ale teraz muszą rywalizować na zapleczu ekstraklasy. Obie drużyny mają spore aspiracje, więc zapowiada się ciekawa rywalizacja. O szczegółach mówi Piotr Andrzejczak.
19: W piątej kolejce pierwszej ligi ŁKS-iacy na swoim boisku zmierzą się ze Stalą Mielec. Szkoleniowiec ŁKS-u Grzegorz Szoka podkreśla, że piłkarze będą chcieli pójść za ciosem, wygrać kolejne spotkanie, podbudowani zwycięstwem sprzed tygodnia z Termaliką Nieciecza, no ale przed piłkarzami Łódzkiego Klubu Sportowego trudne zadanie, bo dzisiejszy rywal Stal Mielec spisuje się ostatnio bardzo dobrze. Nie przegrał jeszcze spotkania w tegorocznym sezonie, a ostatni mecz wygrał z Polonią Bytom 5-2. Ale ŁKS-iaków pewnie motywować będzie fakt, że to jest ostatni mecz z serii tych rozegranych przed własną publicznością, bo kolejne 4 spotkania zespół z Łodzi rozegra na boiskach rywali.
10: Mecz ŁKS-u ze Stalą rozpocznie się na Stadionie Króla w Łodzi o 19. Na mecz będziemy zaglądać w wiadomościach Radia Łódź, a kolejne o 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: W Łodzi i całym regionie utrzymuje się spokojna, aż sama nie wierzę, że to powiem, jesienna trochę aura. Niebo w większości pochmurne, miejscami z przejaśnieniami, ale póki co na szczęście bez deszczu. Temperatura w tej chwili to około 18-19 stopni i jest to najcieplejszy moment dnia, bo później będzie już tylko chłodniej. Wiatr wyraźnie ucichł w porównaniu z porankiem, wieje umiarkowanie. Ciśnienie na razie także bez zmian.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Historie nieodległe.
20: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj przypomnę Państwu reportaż zatytułowany Jedna z czterdziestki. Jego bohaterka, porucznik Helena Majkowska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, kilka dni temu skończyła 100 lat. Po godzinie 17 z kolei będziemy mówić o innych ważnych i wybitnych osobach. W sobotę obchodziliśmy rocznicę śmierci łodzianina, znanego, uwielbianego, tragicznie zmarłego aktora i reżysera Jacka Chmielnika. I w sobotę również minęła 142. rocznica urodzin wybitnego architekta Wiesława Lisowskiego. Zacznijmy nasze spotkanie od reportażu. Jego bohaterka jest ostatnią skierniewiczanką, która uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku 18-letnia wówczas łączniczka z grupy 40 dziewcząt, powstańców, żołnierzy Armii Krajowej 29 września 1944 roku trafiła do obozu koncentracyjnego Stutthof. Posłuchajmy reportażu Katarzyny Grabowskiej zatytułowanego Jedna z czterdziestki.
21: Proszę Panią, nasza czterdziestka, co się w ogóle rozwaliła. Część została w obozie, część, proszę Panią, ewakuowana była, ale gdzieś, ale ta Pani Marcia...
22: Wasza czterdziestka, czyli czterdziestka sanitariuszek i łączniczek z Powstania.
21: Z Powstania Warszawskiego, bo w każdym razie nas czterdzieści wychodzą z Powstania Warszawskiego, byłyśmy wszyscy razem. i wszyscy razem leżałyśmy na tej ziemi, wszyscy razem żeśmy się podniosły, poszłyśmy do Pruszkowa, z Pruszkowa na wagony, cała 40 osobna była włączona, tam było 1200 chłopaków, którzy byli też w tym obozie Sztuchów, ale ich to upychali jak śledzie, a że my byłyśmy bandytki, więc nas 40 zostawili w spokoju, to chociaż w tych wagonach można było spokojnie poleżeć. Jak 27 żeśmy poszli do kanałów, bo innego przejścia nie było w kanałach. Proszę Pani, nie daj Boże. Dotąd woda i krab się szło krakiem. I brudy, i kały, i wszystko. O, coś okropnego. Jakby mnie przyszło i powiedzieliby tak, kobieto, w kanałach ocalejesz, będziesz żyła, ale tu na wierzchu zginiesz. Wolałabym na wierzchu zginąć, niż do kanału wyjść. O, nigdy w życiu bym się nie weszła. Proszę Pani, śluzy puścili. Byli tacy, co nas prowadzili, tak co kanały dobrze znali. Śluzy Niemcy, proszę Panią, otworzyły. Woda bystra tak leciała, że mało człowieka nie przywróciła. To tak jedną ręką się trzymało tej linii, a drugą ręką się trzymało przed Panią, który szedł przede mną, żeby się nie zgubić. To coś okropnego było. I chodziłyśmy, miałyśmy się dostać na Śródmieście, skontaktować się z innym oddziałem, ale nie daliśmy rady, proszę Panią, tam przejść, bo wszędzie byli Niemcy. Do tych kanałów rzucali granaty i strzelali z karabinów do tych włazów. I wróciłyśmy z powrotem, nas przeprowadzili tym kanałami do Puławskiej. Była ulica, proszę Pani, Dworkowa. No, na ulicę Dworkową. Umawiamy się jeszcze, proszę Pani, w kanałach, że pojedynczo będziemy przechodzić na ulicę Puławską, a nie wiedzieliśmy w ogóle, że już ten park Draszera jest zmarnowany, że Odynca jest zniszczona. I później się spotkamy wszyscy razem i jakoś dołączymy do jakiegoś oddziału. Wychodzimy, a te Niemcy z tymi karabinami. Raus, raus, schnelle, schnelle. Wyszłyśmy, proszę Pani, z tych kanałów. Nam się kazali położyć takie mokre na tym piachu, ręce tak przed siebie nad głową i leżałyśmy cały czas, może 2 godziny, może 3, to trudno powiedzieć, wie Pani, dosyć długo. Później te Niemcy rozstawili maszynowy karabin taki kręcony, no to mówimy, tam któraś po niemiecku rozumiała, bo jak ten cały Niemiec do tych żołnierzy mówił, co mają robić, to powiedziała, co umiała po niemiecku, powiedziała, że nas rozstrzelą. Więc mówię, rachunek sumienia sobie róbcie lepiej. A chłopaki, co wychodzili z tych kanałów, wszystkich rozstrzelili. 120 chłopaków. Tylko nie przy samych włazach, tylko gdzieś ich tam wyprowadzili dalej. I jedni mieli broń, ale byli to, co nie mieli broń. Tylko tak jak my wychodziłyśmy. To, że ma broń i poddał się, zostaje rozstrzelony. I rozstrzelili tych chłopaków. I przyszedł, proszę Pani, a ta Dworkowa, to cała ulica była tych Niemców. I to tak SS-mani. I ten jeden Niemiec z tej chyba z tej Dworkowej przyszedł tutaj do nas, widział, że myśmy leżały i do tego Niemca, co ten pistolet, taki ten karabin maszynowy rozstawił, kłócił się chyba z pół, a może 3 kwadranse między sobą się kłócili, tak te słowa mocne były. I powiedział w końcu, że musi rozmontować ten karabin maszynowy i my mamy się wstać i iść na Forta Mokotowskie. No i on rozmontował ten karabin maszynowy, tylko nie wiem, czy w 4, czy w 8 żeśmy szły, proszę Pani. W każdym razie poszliśmy na Forta Mokotowskie, z Fort Mokotowskich do Pruszkowa. Tam w Pruszkowie nam dali, proszę Pani, czy zupę, czy kawę, czy kanapki. Naprawdę nie wiem, bo to już tak, to już za daleko muszę myśleć. Wszyscy z Powstania Warszawskiego, ludność warszawska, wszystko do Pruszkowa szło. Nawet może z innych miejscowości, tam gdzie się zaczęły te wojny, to wszystko do Pruszkowa leciało, proszę Pani. I to Pruszków to był taki obóz przejściowy. I rano na drugi dzień, proszę Panią, na transport. To był 27, 28 już żeśmy rano wyjechali, 29 żeśmy byli w Sztuchowie, na tej rampie w Sztuchow. Nie, to może 10, może 11 w nocy była godzina. Te psy z tymi Niemcami, na nas, tymi pejcami walą. Raus, raus, schnelle, schnelle. Każdy z tych wagonów wyskakuje, boi się. i zaprowadzili nas pod budynek Sztutkowu. Przez te tak jak wie pani, przez te bramy patrzymy, krąby, piękne kwiaty, murowane, ładne budynki. Tam Niemcy mieszkali w tych budynkach ładnych. Tam siarnia była i tam jeszcze coś mieli. To mówimy, chyba tak źle nie będzie. Zostawili nas do rana. Jedna z koleżanek przy takim budynku, a tam była kartoflarnia, ubierali dla Niemców kartofle, warzywa dla Niemców na obiady, żeby mieli warzywa i kartofle do zupy tam na sucho. Otworzyła te drzwi, patrzą, a tam po kartoflach upiny, patrzą upiny po marchewkach. W marchewkach zaczęli dłubać, jakąś marchewkę znaleźli. Taki kawałeczek, ale każdy dostał 40 tych kawałeczków i marchewki. No a później już tam się w tym obozie, to też nie było luksusów. Bida i zagonił. Nie było luksusów. Dwie kosteczki, proszę panią, brukwi, albo dwie marchewki w upinach, albo dwa buraczki, albo jeden buraczek w upinach, albo kumosa, albo proszę pani, pokrzywa, ale pokrzywa podobno czyści krew, na zdrowie nam szło. No, coś okropnego.
22: W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miała pani 18 lat.
21: No tak, 18, proszę pani. Zaraz, ja tu pani powiem.
22: Dobrze.
21: Tu jest ta pani Kowalska. O, jest ona. Mhm. I ona właśnie mnie wciągnęła i powiedziała, przyjeżdżaj do nas, piszemy cię do związku naszego i będziesz, mówi, u nas figurowała. Nie będziesz już taka samotna sierotka. Tu mam, proszę pani, jako weteran jestem. Mhm.
22: Patent numer 48028 w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej potwierdza się, że pani Majkowska Helena w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełniła żołnierską powinność i uzyskała prawo do zaszczytnego tytułu weteran walk o wolność i niepodległość ojczyzny. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Kto tu się podpisał?
21: Milk czy jak? Miller może, ja wiem, nie wiem. Nie
22: Leszek Miller.
21: Tak, no to może.
22: Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, takie, Leszek Miller.
21: No, tu mam takie coś, proszę pani. Po kolei mogę pani pokazywać. Dyplomy dostawałam za działalność swoją. Przed tym jeszcze z obozu wróciłam 2 lata, Czerwony Krzyż mnie leczył, proszę pani, żebym doszła do siebie. Po 2 latach czułam się dużo lepiej, ale jeszcze stale po lekarzach i stale leki.
22: Mówi pani o tym okresie po wyzwoleniu, po obozie.
21: Tak, po wyzwoleniu. I proszę pani, i teraz też jestem zdechła jak diabli, proszę pani, wszystko miała mnie. Kręgi szyjne, biodro. Nie kolana, tylko lędźwie tutaj całe, proszę pani. Te ręce sztywne są nieraz, proszę pani, niosę sobie herbatę czy kawę, ciach, wszystko wyleciało, szklanka diabli wzięli, albo garnuszek. No ale no co, mówię, mój Boże kochany, tyle lat dożyłam, mówię.
22: 92 lata pani ma
21: skończone,
22: dzisiaj.
21: Skończyłam. I proszę panią, nigdy w życiu nie myślałam, że ja tyle lat będę żyła. Nigdy w życiu, bo przecież ile koleżanek poumierało już. Taka Baśka, przecież dużo młodsza ode mnie były. Biała Baś, bardzo ładna dziewczyna była. Może ją pani tu pokaże na tym, w tej książce. O, w tej to pani powiem. Najmłodsza z powstanych, która miała 14 lat. Proszę pani, niech pani sobie pije kawkę.
22: Dobrze, dobrze. Najmłodsza miała 14 lat, tak?
21: Tak, najmłodsza. Jedna była w ciąży, to urodziła dziecko, proszę panią. Dziecko jak... Ono miało takie czyraczki na tym całym ciele, na tym brzuszku. Fajny chłopanią, był taki ładny, bo był tak rewir, że w tym rewirze to były tak... Jeden pokój był... Tyfus plemisty, drugi pokój był tyfus brzuszny, były różne czyraki, różne takie zakaźne choroby.
22: W obozie w Sztutkowie, tak?
21: W Sztutkowie, tak. Jakieś tam flegmony mieli, jakieś tam operacje im robili, to w tym Sztutkowie wszystko. I ta, jak się urodziła ten chłopasio, to miał takie czyraczki. I wie pani, ja nie mogłam patrzeć, jak ta pielęgniarka tak te czeraczki jemu tak ściągała. I kobiety, które, jak na przykład ta pani Janeczka nasza, ona, proszę panią, poszła na izbę, tak, gdzie dzieci małe są, gdzie noworodki są, i te matki z tymi dziećmi tam były w jakim pomieszczeniu. Ale płakała, rozpaczała po tym chłopaczku swoim, jeszcze on żył. A my mówimy do niej: Janeczko, czego ty płaczesz? Wiadomo, jaki los nas czeka. Chyba jak on taki jest słabiutki, to lepiej, jak on ci tu umrze, niż by go śmiała dźwigać i nie wiadomo, gdzie go rzucić. Ach, ale wiesz, szkoda, bo dziecko, no wiesz, szkoda, pewnie każdej matce dziecka szkoda, ale to na to nie ma rady. I przecież jak będzie obóz ewakuowany, albo może nas z tego zabiją, a może nas, mówię, do komór gazowych wsadzą, to co jeszcze gorzej byś odczuwała to wszystko. No i jakoś, ja nie wiem, ona chyba została. Ja poszłam w czasie ewakuacji obozowej, to ja poszłam na ten wędrówkę całą. I proszę pani, ona, później już się z nią właściwie nie spotkałam, bo ona została w Stutthofie jeszcze z tym dzieciaczkiem malutkim swoim. Tam te kobiety wszystkie, co porodziły te dzieci i były tam w jakimś tubie tam siedziały. To nie mam pojęcia, co się z nią stało. Nie spotkałam się. Była taka jeszcze Saspozgórska. Ona była z armii Berlinga, podporucznik. Nawet z gazety mam jej zdjęcie takie, tak stoi na tych Niemców, tak patrzy, oni coś tam jej tam gadali. Ona taka w rozmowie. Ale powiedziała ta pani Kowalska, że ona jedyny raz była u nich i od tamtej pory jej w ogóle nie widziała. Co się z nią stało, to też nie wiedzą, proszę pani. Szukam tej pani białej Baśki. Pani pije kawkę, bo będzie zimna. A tu mam wszystkie dyplomy, proszę pani. Zaraz miałam pani pokazać tą białą Baśkę.
1: Biała? Tu jest jakaś biała.
21: Nie, to nie ta, nie. Nie. Proszę pani, one się tak już pozmieniały. Jak ja pojechałam po 40 latach, ja ich nie poznawałam.
1: No po 40 latach, kto by się nie zmienił?
21: I ta, ale one, widzę, że się nie zmieniłam dużo, bo ta jedna mówi do mnie: słuchaj, przecież myśmy na jednej płycie spały. Ja z sobą, mówię, to jest niemożliwe. No jak to nie? Ja mówię, no wiesz co, nigdy w życiu nie pomyślałam, to ja z sobą spałam. Masiunia, gdzie ty jesteś? Jadwiga, Alina. Po troje nas było, to każda, proszę pani, ja byłam Ela z chorymi uszami, druga była, bo nie miałam w ogóle, w tym obozie dostałam tak jak gryzema, ja tu nic, tego wszystkiego nic nie miałam, proszę pani, tylko ze samych chrzęści, na twarzy to samo, cała szyja. Jak byłam u dermatologa, to on powiedział: proszę pani, dopóki pani witamin nie nabierze, to co roku się za pani będzie powtarzać. To jest coś okropnego było. Jak już tych witamin nabrałam tyle, co trzeba, bo Czerwony Krzyż leczył mnie, a wtedy z Ameryki przysyłali te różne paczki. To proszę pani, oni o mnie nie powiem, bo dbali w Czerwonym Krzyżu. I mleko, i masło, i jajka, i witaminy różne dostawałam. Już widocznie nabrałam już tych witamin tyle, że już te uszy zaczęły mi się, tam egzema już w ogóle, normalną twarz już miałam, uszy normalne mi się robiły, szyja to samo, no i do dzisiejszego dnia jakoś ciągnę.
1: Uszy są i wszystko uszy, jest.
21: Tak jest.
1: Nie ma śladu.
21: Nie. Właśnie, gdzie ty jesteś? Natalia, Emilia, Tereska, Ewa. Ona była taka ładna. Blondyneczka.
1: Maryś, Krystyna, Inka, Lina, Ela, to pani. I maskotka.
21: Tutaj to jestem, tym ja. O, tu jestem ja.
1: Tak. Pseudonim Ela.
21: Teresa, tak, pseudonim Ela. Paulina. Ta, Paulina Izabela Matuszewska.
1: To ona była... Uciekła z ewakuacji pieszej.
21: Tak, i ona była, podporucznika miała. Aha. Miałyśmy w obozie, byli chłopaki też z Powstania Warszawskiego. Oni organizowali dla nas chleb, bo te baraki miały takie daszki podnoszone, te ściany. I one 40 kromek chleba, margaryn na 40 osób. Dziewuchy paliły papierosy, więc papierosy im rzucały. Ja tam nigdy nie paliłam, ale były takie, co paliły. I proszę pani, jedna zawsze stała, albo dwie stały w oknie, patrzyli, żeby Niemka, bo taka była Niemka, żyrafa myśmy ją nazywali, bo bardzo wysoka, szczupła. I proszę panią, dziewuchy paliły papierosy, ona tak po cichutku, myk, jak ta myszka. I do nas zajrzała, ten łeb wsadziła do okna, bo śmiały okno otwarte. A ona mówi, cygaret? A tak mówi, która jest co po niemiecku miała. Jedna była, co po niemiecku miała. Mówi, dobrze, bandaże palimy, bo nie mamy, skąd mamy mieć papierosy? Na drugi dzień rewizja. Wszystko pozabierali, i bandaże, i opatrunki, wszystko, tylko nie znaleźli papierosów, bo dziewuki wypaliły, nie wiem, co tam zrobiły z tym papierochami. I mówi, to jest bardzo niezdrowo palić bandaż. No i później, proszę pani, wszystko było dobrze. Przed Bożym Narodzeniem Himmler nie wiedział, co z nami ma robić. Powiedział, że na razie, żebyśmy zostały w tym Schutzhofie. Miałyśmy pokoik, może 12, może 15 metrów, dwie szafy, dwa stoły. No to spały dziewuchy na stołach i pod stołem. Na szafy to już nie weszły, bo nie dały rady. I cały czas prawie że do świąt Bożego Narodzenia, przed świętami Bożego Narodzenia wykończyli nowy lager. Tam był przeważnie żydowski i nas, proszę pani, a jeszcze tak było Boże Narodzenie, to wszędzie były choinki ubierane z tymi bibułkami i nas, proszę pani, na ten nowy kąpiel, otwrzenie, włosy podcinanie, no, nazwiska, imiona, dostaliśmy pasiaki czy opaski AK, winkel czerwony jako polityczni i marsz na drugi koniec obozu. Tam był nowy lager pobudowany. Myśmy były w baraku 27. Nie pamiętam, wie pani, co było 28, 29. To już naprawdę nie pamiętam, bo 30 barak to był barak śmierci. Kto tam już poszedł, te Żydówki nie chciały iść, uciekały, a to jak to Niemcy, kolbami walili ich i koniec, i muszą iść. To już nikt stamtąd nie wyszedł. No i palili w tych, proszę pani, piecach. To też przecież tych Żydów mordowali, palili, niszczyli. Pod numer 30 barak, to pod sam dach tych nieboszczyków leżało żydowskich, proszę, te kobiety żydowskie. Więźniowie takim wózkiem przyjeżdżali, jak wie pani, ciach. To w prawo, to w lewo tych ludzi rzucali. Przecież człowiek, ale tam się rozczulali. I do spalenia, do krematorium. To nieraz trzy razy dziennie przyjeżdżali tymi wózkami i tych trupów pozabierali. A oprócz tego, co jeszcze, proszę panią, mieli takie, ja już teraz nie pamiętam, jak się nazywały, pomieszczenie takie, że tych Żydówek i te dzieci napchali, ile tylko można było. Do tego budynku powiedzieli, że będą ich tam czy kąpać, czy coś. I później ten cyklon wpuszczali i te biedaki umierali, tak wrzeszczeli i mordowali się i konali. I to wie pani, myśmy się też bali. Proszę pani, spory kawał, ten dym z tych palących pieców, to samo, co śmierdziało jak zjawy te ludzkie ciała. To ten dym się roznosił, to ten zapach tych palących ciał, to było czuć, proszę pani, na odległość. I później, proszę pani, była choinka przed tym barakiem, ubrane takimi bibułkami, wigilię, wszyscy żeśmy, nie było płatków, tylko chleb żeśmy też mieli wtedy i tę kawę. Zaśpiewałyśmy kolędy Cicha Noc, jedną niecałą zwrotkę, wszyscy się popłakali, koniec wszystkiego, proszę pani. Każdy pomyślał o swojej rodzinie, o swoich dzieciach, bo przecież te kobiety też przecież były mężatki, miały dzieci małe, zostawiali za wszystko. Ile Niemców siedziało, proszę panią, taka dziewczyna majora, chyba córka, i ta rodzina pomagała tym Polakom, Francuzom, Belgom, to Niemcy oskarżyli. Niemcy przyszli, zapowiedzieli, żeby nikomu nie pomagali. Później widocznie ktoś znowu się ich oskarżył. To powiedzieli Niemcy, że jeżeli będą pomagać, to córka pójdzie do obozu, a pani mąż pójdzie na wschodni front. No i tak było, proszę pani. Ta Urszula, ona miała malarię, ona miała temperaturę 39 stopni, coś jak lewrzałam na rewizie, ona mnie jakoś polubiła. Mówi do mnie, Eli, bo ona nigdy nie myślała, że Niemcy przegrają wojnę. Ona zawsze mówiła, Eli, jak wojna się skończy po niemiecku, to mówi, ich idu, to będzie Schwester, że my będziemy siostrami. Ona

stále to leśnie nadawała na drogę. A ona mi jeszcze dała swój adres. W 1946 albo w 1947 roku napisałam tam do niej na Berlin, bo ona z Berlina była, ten adres cały i dałam swój zwrotny adres. Po 3 miesiącach dostałam ten list z powrotem, co jej wysłałam. I napisane było, nie ma takiego budynku i nie ma takich ludzi. 27 stycznia była ewakuacja obozu. Wszyscy, proszę panią, pasiaczki, torebki, jakieś skarpety, czy tak się tam gdzieś chwyciło, to żeśmy wędrowali po 30 km dziennie, po 25 km dziennie i jedzenie to miałyśmy, dali nam, tak jakby dziś, kromkę chleba, 20 tego tego chleba, taki plasterek z margaryny, kawa, litr kawy taki z orzechów, czy tam nie z orzechów, tylko z żołędzi, czy tam jakoś, no kawa była w każdym razie gorąca i to miało nam starczyć na rano też, bo chleb to zawsze był na rano też, żeśmy dostawali. Ci, co nie mogli już iść, to obozowicze jeden drugiego podnosił, żeby nie został na tej drodze, ale przecież jak taka osoba już taka osłabiona była, bo to o suchej gębie się cały czas 2 tygodnie szło, to nie dała ta kobieta, czy ten mężczyzna, czy tam, bo przynajmniej mężczyźni szli, to już padał. To Niemiec miał ten pistolet, strzelił w głowę i zostawił. A żeby nie chodzić po tych trupach, to każdy omijał ich. A naszym pożywieniem to był śnieg. Się garstkę śniegu złapało i się lizało. To było przez te 2 tygodnie nasze pożywienie. Później była taka rzeka. Wszyscy do tej rzeki, bo każdy chciał chociaż ręką nadbrać tej wody, się napić. To Niemcy znowu zaczęli strzelać. Ale nie do nas, tylko w górę. No to każdy piterował z powrotem w kolejkę swoją, bo ósemkam żeśmy szły. Nic nie skorzystaliśmy. Kaszubi to jeszcze, proszę panią, gotowali obiady. Chleb dawali tym ludziom, ale Niemcy to jak chleb był, to chleb już wyrzucali, a jak zupy gotowały, chciały tym ludziom podać, bo widziały, że to wszystko, zawsze mówię, Stutthof idzie, to proszę panią, Niemcy te kotły nogami kopały, te zupy wylewały, to wszystko, także niewiele się kto pożywił tym, ale Kaszubi byli tak zawzięci, że dzisiaj im to wywalili, chleb wyrzucili, no i co znowu przygotowywali. Zawsze komuś się coś dostało. Gonili nas tak gdzieś koło 5-6 rano, jak żeśmy wychodzili do wieczora, do szarówki, takiej gdzieś może do 6 godziny. Notowaliśmy w kościołach, notowaliśmy w stodołach. Jeszcze tam w stodole to jeszcze trochę było lepiej, bo jak tam trochę słomy było, to się człowiek zagrzebał w tą słomę i jakoś trochę ocieplone było. Ale w kościołach to zimno, bo księża nie odprawiali mszy, tylko kościoły były pozamykane. Jak żeśmy byli w stodołach czy w tych kościołach, to Niemcy jeszcze to wszystko zamykali. Później nikt nie mógł wyjść nigdzie, bo przecież nawet mowy nie było, żeby wyjść, a poza tym każdy się bał. Doszliśmy już do jakiejś miejscowości, Bolszewo, czy jakoś, ja już nie pamiętam dokładnie, jak to miejscowość była. Mieli nas te Niemcy potopić, bo 4 barki potopili. I tam te Rosjanki, Łodyżki, one były blokowymi. I tam było też dużo Rosjanek. Były Rosjanki, były Norweżki, byli, proszę panią, z różnych państw tych więźniów masę było. I te blokowe poleciał do tych Rosjanek i powiedziały, że słuchajcie, jutro nas będą na samochody i może nas będą topić. No każdy sobie rachunek sumienia robił, no bo jak śmierć, to śmierć. Tam to tak, człowiek nie grzeszył, bo był młody, ale zawsze coś tam może się przydarzyło. I później komendant obozu zachorował. Jak on zachorował, to tydzień czasu miał temperaturę, żeśmy się nigdzie nie ruszyli. Ludzie mieli nogi tak podmrażane, te palce gniły, jak w tej sztubie, jak leżeli gnijące, nic nie było, do smarowania tak się wchodziło, to mało człowiek nie padł z tego smrodu. To Niemcy kazali, ci co mogli wychodzić, to wychodzili, na śniegu leżeli. Ci co nie mogli wychodzić, to ich trzeba było powynosić. Cały Boży dzień leżeli na tym śniegu. Wieczorem i te drzwi z tych baraków i okna były pootwierane, żeby ten pokój, ten barak się przewietrzył. No a wieczorem z powrotem już po apelu wszyscy poszli do tych baraków i znowuż to samo. A jeszcze, wie pani,

0: taki samolot rosyjski jechał. Myśmy go nazywali kukurydznik, bo w czasie powstania to ruskie z tym samolotem rzuty rzucali w parku Dreszera koło ulicy do Odyńca. Te rzuty, część nieraz było u nas, a część do Niemców poleciało. I ten kukurydznik ta jechał. O, Rosjanki, nasi. No i one się cieszyły, bo już wiadomo, że już niedługo się ten front rosyjski zbliża, że już będziemy uwolnione. Te czołgi jechały, proszę panią, górą, a my byliśmy dosyć daleko, daleko może za 2-3 kilometry od tej drogi, w dole. Później ten jeden czołg tą lufę skierował do nas. Myśmy myśleli, że oni będą, że to Niemcy będą do nas strzelać. A to się okazało, że to byli ruskie. I ten komendant obozu kazał tym auzierkom, dwie auzierki, te blokowe dwie, i część obozu poszły naprzód. Za 2 godziny wracają i krzyczą nasi. Wszyscy czekali, jak te ruskie do nas doszły. Już nie ma komendanta, już nie ma tych auzierek. Wszystko gdzieś się poulatniało, tylko my zostałyśmy z obozami. A Niemcy mieli szpiżarnie na strychu, wie pani, kiełbasy i boczki, wszystkiego pełno, tak. A my wygłodzone, jakbyśmy się rzucili jak głupie na mydło. Proszę pani, jakie my mieli rosy i żołądka. Boże, kochany, słuchaj, bo nie na dobrze. I jedna druga spychała, przecież no, było jakieś wiaderko, się załatwiali, pójdźmy gdzieś tam w duplikację, może nosiły, bo nie byliśmy w stanie, żeby latać. I ruskie przychodzili do nas, całowanie, ściskanie, łzy radości, proszę panie, że już że nas już nie potopią, że już będziemy wolne. Ale te ruskie to gwałcili, wie pani, jak choroba gwałcili. To takie dwie panie były, pani Eliza i jeszcze już zapomniałam na imię tej drugiej pani. To ja byłam i ta jedna koleżanka, ona w Łodzi mieszkała, to myśmy obie leżały pościelone w zapczanie, tylko dziurki zrobione, żebyśmy mogły oddychać. I ruskie tam, młode, one wchodzą. Czy są, pyta się, już zapomniał, jak oni pytali, czy są tu młody, a te panie mówią, nie, to my stare tylko jesteśmy z obozu koncentracyjnego. A, haraszo, i poszli dalej. Jak już oni poszli, to my dopiero pomalutku spod tych pościeli wylazłyśmy i już było dobrze, bo już więcej razy nie przychodzili, ale gwałcili jak choroba, proszę panie, patrzył, aby babuszka była. No i później te ruskie nam przywozili mięte i krupniki. Powiedzieli, żebyśmy, broń Boże, a była jeszcze krowa. My tą krowę dojuliśmy, to mleko chociaż piłyśmy. Te lekarze ruskie powiedzieli, żebyśmy nic nie jedli, nic nie pili, bo jakieś biegunki dostaniemy, że się nie wyleczymy i możemy poumierać. Przynosili nam, proszę pani, krupniki i mięty, ale takie mięty to w życiu nie piłam. Taką jakąś mocną, proszę pani. I co tydzień przychodzili, badali, czy możemy wracać do domu. To pierwsi, co pojechali, to mogli już wyjeżdżać z tego obozu. Takie niemieckie te podwody były, 4 takie wozy tych ludzi, więźniów powsadzali na te wozy i wieźli ich do jakiejś stacji. Myśmy w Wejherowach, bo najbliższe było Wejherów. To Niemcy byli w tych lasach, wszystkie te 4 wozy, co tam te więźniowie, to wszystkich pozabijali. Z tych lasów powychodzili, to myśmy się w ogóle bali ruszać cokolwiek, bo mówimy, może znowu gdzieś z lasu wyjdą i będą nas, dobrze, żeśmy unikli tej śmierci, to nas tutaj zabiją na sam koniec. Ale te ruskie powiedzieli, żebyśmy się nie bały, bo że możemy wracać do rodziny, bo już tam Niemców nie ma, bo są wystrzelane, że tu więcej nie wrócą i spokojnie możemy jechać. No i później na transport do Wejherowa. Wejherowie tam jakiś tyfus czy coś panował, odczekaliśmy chyba jeszcze 2 tygodnie. I później po 2 tygodniach proszę pani na pociąg i przyjechałam do Skierniewic. Przepustkę dali, że wracam z obozu koncentracyjnego. Pojechałam do tej Warszawy, mieszkałam na ulicy Ikara. Dom spalony, a miałam w Skierniewicach ciotkę mojej mamy, siostrę rodzoną. I proszę panią, wróciłam z powrotem do Skierniewic. Tak zostałam w tych Skierniewicach, środka Marysia. Do dzisiejszego dnia w tych Skierniewicach mieszkam. Tylko że teraz się skontaktowałam z tą panią Kowalską i z tym związku, proszę pani, powstańców Warszawy. No to wszystko, proszę panią, gra. No jeszcze jak doczekam, jak nogami do przodu nie pojadę, to już do przodu na 9 maja pojadę. Jedzenie dadzą, nad morzem się pochodzi i proszę panią odwiozą, przywiozą. Do Warszawy się podjedzie i jakoś tam się żyje. Pani pije kawkę, bo będzie zimna.
1: Słuchasz Radia Łódź.

0: Kobiety pistolety, do których należała Helena Majkowska, bo tak o nich mówiono w obozie, jako jedyne Polki o statusie jeńców wojennych w latach 44-45 więziono w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Było ich 40, miały od 14 do 28 lat. W czasie Powstania Warszawskiego w większości należały do Armii Krajowej, do pułku Baszta działającego na Mokotowie. Większość z nich była ubrana w kombinezony, kurtki wojskowe z biało-czerwonymi proporczykami. Miały naszywki na furażerkach i polskie orzełki. W ciągu kilku godzin wiadomość o ich przybyciu obiegła cały obóz. Po Powstaniu Warszawskim trafiło tutaj kilka tysięcy osób, mówi w rozmowie telefonicznej Marcin Owsiński, dyrektor Muzeum Stutthof w Stutthowie.
1: Stutthof był jednym z obozów, do których kierowano rzeczywiście w liczbie kilku tysięcy ludność cywilną z powstańcy Warszawy. Tych transportów było kilka. Takie największe rejestrowane to jest prawie 2900 osób, które przybyły 31 sierpnia 1944 roku. I drugi taki duży to jest prawie 1300 osób, które przybyły 29 września 1944 roku. Łącznie to daje ponad 4000 ludzi.
2: To ona prawdopodobnie, z tego co mówi, była chyba w tym drugim transporcie, bo mówiła, że to był koniec września, że właśnie ich... Tak, że około mówiła, no mogła się pomylić, 1200 mężczyzn i mówiła, że ich około 40 sanitariuszek, łączniczek właśnie z powstania.
1: Tak, bo z tym się wiąże wątek właśnie tych 40 kobiet z opaskami, z mundurach powstańczych, niektóre były, to były jeńcy wojenni, żołnierki AK, które wbrew konwencjom genewskim zostały skierowane rzeczywiście do obozu koncentracyjnego. I to jest grupa, która była bardzo widoczna z zewnątrz, nawet dla więźniów, którzy byli w obozie i zobaczyli grupę, oczywiście setki cywilów z Warszawy, ale była też ta grupa tych 40 dziewczyn, żołnierek, które rzeczywiście wzbudziły podziw całej reszty męskiej obozu. Mówimy o Polakach i wzbudziły taką solidarność, że rzeczywiście więźniowie zaczęli się organizować i im pomagać rzeczywiście, żeby przeżyły, żeby miały rzeczywiście lepsze, trochę coś dodatkowego do jedzenia i trochę lepsze warunki tego szoku związanego z tym, że trafiły do obozu koncentracyjnego, a nie do obozu jenieckiego.
2: No właśnie, ona opowiada o pierwszych wrażeniach, że zbliżając się do obozu widziały jakieś baraki, ale widziały klomby, kwiaty, nawet jakąś psiarnię. Później okazało się, że no to były oczywiście jakieś budynki gospodarcze niemieckie.
1: No, obóz sprawiał, szczególnie właśnie na warszawiakach, nie tylko warszawiacy, jeśli chodzi o tych, którzy przybyli z powstania, ale też jest taka grupa, która też w 1944, ale przyjechała w maju z więzienia na Pawiaku, prawie 1000 osób i oni też rzeczywiście rozglądając się dookoła, ten obóz był oddzielony pasem lasu od szosy, był w zupełnie czysto niemieckiej okolicy, w takiej rzeczywiście ładnej okolicy, tym bardziej, że gdy się wchodziło do obozu, był wielki klomb, była fontanna, pływały w niej łabędzie, to wszystko było przystrzyżone, ładnie udekorowane, ale to była tylko część sesmańska, przez którą się przechodziło, między jedną bramą a drugą, gdzie urzędowali strażnicy, komendant i tak dalej. Natomiast to wrażenie tej idylliczności znikało, jak się stanęło przed bramą śmierci i przechodziło się ceremoniał powitalny i stawało się rzeczywiście więźniem. Już o tych łabędziach, fontannach już rzeczywiście się wtedy zapominało, które sprawiały to piękne wrażenie na samym początku. Musimy pamiętać o szumie morza, o różnych takich anturażach. Rzeczywiście, że ta przyroda tutaj jest bardzo taka miła, jeśli chodzi o otoczenie, tak? Natomiast kontrast obozu koncentracyjnego był zdecydowany dla tych, którzy tutaj rzeczywiście trafili.
2: Dla kogo był przeznaczony obóz? No tutaj mówimy o grupie powstańców warszawskich, o osobach z Pawiaka pan wspominał, ale byli tam także Żydzi, tak?
1: Znaczy obóz ma bardzo specyficzną tutaj historię, jest bezpośrednio związany z agresją Niemiec na Polskę w 1939 roku, z planami szybkiej germanizacji Pomorza i z planami, które dążyły przede wszystkim do likwidacji pomorskiej inteligencji. Plan był bardzo szybki, taki w 1939 roku Niemców, że rzeczywiście wszystkich Polaków, którzy w jakikolwiek sposób przeciwstawiali się jeszcze przed wojną w okresie II Rzeczypospolitej, na przykład w Gdańsku, kiedy było wolne miasto, lub też na terenie polskiego Pomorza, byli po prostu bardzo aktywni politycznie i społecznie, tych należało odseparować i przede wszystkim eksterminować fizycznie. I Stutthof, który powstał już 2 września 1939 roku, był właśnie jednym z elementów tej całej polityki. To do niego właśnie przywieziono tą pomorską inteligencję i ona rzeczywiście w tym miejscu została w dużej części wyniszczona. Poza tym, że ich rozstrzeliwano na całym Pomorzu, To było spektakularne i rzeczywiście nie miało porównania z innymi rejonami Polski w tamtym czasie, bo straciło tu życie kilkudziesiąt tysięcy ludzi w 1939 roku. To dodatkowo przez Szczutkow przeszło kolejne wiele tysięcy tych Pomorzaków i oni rzeczywiście tutaj w większości zginęli. Lekarze, nauczyciele, duchowni, wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zostali uznani za przeciwników. I to jest geneza Szczutkowu i on rzeczywiście istniał od 2 września 1939 roku. A specyfiką jego jest to, że jest też to ostatnie miejsce, jakie w ogóle zostało wyzwolone, bo Rosjanie weszli na ten teren i go zajęli 9 maja 1945 roku, dzień po podpisaniu kapitulacji hitlerowskich Niemiec. I przez ten czas obóz właśnie z tego małego ośrodka takiej wyniszczenia pomorskiej inteligencji zrobił się wielkim kompleksem baraków, różnych fabryk, różnych instalacji, które służyły przede wszystkim do eksterminacji ludów okupowanej Europy, w tym także w dużej liczbie Żydów, później cywilów z okupowanej Warszawy i tak dalej, i tak dalej. To był jeden wielki kombinat, konglomerat, który rzeczywiście wyrósł od zera, od małej polanki w lesie w 1939 roku.
2: Status obozu koncentracyjnego otrzymał 7 stycznia, tak, 1942 roku.
1: Natomiast ta decyzja wiązała się przede wszystkim ze zmianami dla załogi, zmianami organizacyjnymi, na przykład w kwestii funkcjonowania samego obozu w stosunku do więźniów, czy jego roli takiej eksterminacyjnej, wyniszczającej. Ta decyzja Himmlera wtedy już niewiele zmieniła, bo obóz de facto spełniał swoją taką mordercze zadanie, jeśli chodzi o eksterminację przeciwników politycznych i rasowych, już od 1939 roku. Natomiast 1942 decyzja Himmlera to jest to, że oficjalnie państwo go włączyło w system państwowych obozów koncentracyjnych, bo to były obozy państwowe, o tym musimy pamiętać. I jednocześnie zmieniono trochę załogę, zmieniono komendanta i od strony takiej formalno-organizacyjnej rzeczywiście nabrało to takiego typowego charakteru innych obozów, które w tym czasie już w Rzeszy istniały.
2: Byli tam więźniowie również, to była mniejszość, czy jak to się rozkładało, tak samo z Danii, z Norwegii, tak, z Rosji?
1: Tak. To jest specyfika rzeczywiście, położenie na północy tutaj w basenie w Zatoce Gdańskiej i położenie na Pomorzu najpierw sprawiało, że obóz był centralnym miejscem eksterminacji i takiego wyniszczania pomorskiej inteligencji, ale po zakończeniu tego procesu w pierwszych latach wojennych następnie zaczęli tu być kierowani najpierw Polacy konspiratorzy, którzy przetrwali na tym terenie, zaczęli działać w 1939, 1940, 1941 roku, a od 1941 roku rzeczywiście przybywali najpierw Rosjanie, którzy najpierw byli sojusznikami, a w czerwcu 1941 roku stali się wrogami. Rzeczywiście pierwszych marynarzy aresztowano na statkach w Gdańsku już też w czerwcu 1941 roku. W 1942 na mocy właśnie tych zmian organizacyjnych, o których mówiliśmy, kiedy przemianowano to na oficjalny obóz koncentracyjny, zaczęły przychodzić transporty praktycznie z całej okupowanej Europy. Kilkadziesiąt krajów jest reprezentowanych w palecie, że tak powiem, więźniów Szczutkowu, a rejonizacja w cudzysłowie polegała na tym, że w dużej części na przykład kierowano do niego Żydów z krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, czy na przykład Polaków z Białostoczyzny, Polaków z północnego Mazowsza, no i oczywiście z samego terenu Pomorza. Ale rzeczywiście ten spektrum tych narodowości jest bardzo duże, właśnie od policjantów norweskich, którzy nie chcieli kolaborować, duńskich komunistów, którzy też zostali aresztowani za brak kooperacji z Niemcami, poprzez właśnie Polaków z terenu Pomorza, czy na przykład rodziny całe wspierające partyzantkę z terenu Kaszub, czy z Białostoczyzny. To jest rzeczywiście bardzo takie skomplikowane i rozbudowane.
2: Bohaterka wspomina o tym, że spotkała w obozie i że jakoś tam ta osoba jej pomagała, ponieważ miała lepszy status, córkę niemieckiego generała z Berlina.
1: Trudno mi to zweryfikować.
2: Na pewno to była osoba, tak, mówi, która dostawała lepsze jedzenie i mówiła jej, że jest ojciec wysoko postawiony i ona tam rzekomo miała trafić właśnie, na pewno była to Niemka, za pomaganie Polakom.
1: Niemek na pewno też było całkiem sporo. Liczbę Niemców w ogóle, obywateli III Rzeszy, Reichsdeutsche w Szczutkowie też się szacuje na kilka tysięcy ludzi. To były rzeczywiście i ci, którzy byli politycznie, przeciwstawili się Hitlerowi, ale też ci, którzy tutaj nie stosowali się do tych zarządzeń typowo wojennych, ale to były także i kobiety. Natomiast czy była tu córka generała, w innych relacjach nigdzie by się tam to nie potwierdziło. Natomiast z ciekawostek można wiedzieć, że najbardziej prominentni, najwyżej przedstawieni Niemcy w Szczutkowie to są rodziny zamachowców na Hitlera. Zamach miał miejsce w lipcu 1944 roku w Wilczym Szańcu, tak? Rodzina na przykład Stauffenberga, Gerdlera, Hofakera i kilkadziesiąt takich osób, ich dzieci, na przykład rodzice lub też krewni i tak dalej, wszyscy, którzy nosili takie nazwiska, siedzieli między innymi w Szutkowie. Natomiast z samymi więźniami oni się nie mogli kontaktować, byli odseparowani całkowicie. Ślad po nich miał rzeczywiście zaginąć i ich imię miało być rzeczywiście też wymazane. Ale to jest też ciekawy epizod. Siedzieli tutaj niedługo, natomiast rzeczywiście byli całkowicie odseparowani. Mm-hmm.
2: W obozie były egzekucje, ale jakoś stosunkowo późno, bo wyczytałam, że od połowy 1944 roku pojawiły się komory gazowe.
1: Sama komora gazowa jako działanie tego urządzenia, tak, to w połowie, mniej więcej w drugiej połowie, latem 1944 roku została użyta. Ona nie była używana w ten sposób, jak to kojarzymy z innych obozów zagłady, rzeczywiście, że to było tysiącami i pędzono co kilka godzin kolejny transport. W Szutkowie było to rzeczywiście o wiele bardziej incydentalne, bo ten budynek był też nieprzystosowany do tego. To było miejsce, budynek przystosowany do dezynfekcji odzieży, on był nieduży. Kiedy według relacji wpędzano tam około 80-90 osób maksymalnie, tak? I to rzeczywiście pod wielkim przymusem, z wielkimi problemami, bo to rzeczywiście infrastrukturalnie nie było przystosowane. Natomiast faktem jest, że dokonywano tam gazowania i przede wszystkim dotyczyło to osłabionych, chorych więźniarek żydowskich z obozu żydowskiego lub też wykonano też kilka egzekucji na przykład na działaczach polskiego podziemia lub też sowieckich jeńcach wojennych, inwalidach, bo takie mamy przekazy.
2: Natomiast czy to były publiczne egzekucje?
1: One były odseparowane. Jeśli chodzi o gazowanie, to było rzeczywiście stricte zastrzeżone. Więźniom nie można było tam patrzeć. Oczywiście chociaż próbowali podglądać i stąd mamy takie relacje. Natomiast wszelka dokumentacja na ten temat została też przez Niemców skrupulatnie zniszczona jeszcze w czasie trwania wojny. Publiczne egzekucje były codzienne z kolei, jeśli mówimy o takich rzeczach. Codziennie wieczorem na apelu wykonywano kary chłosty i kary wieszania, w zależności od przewinienia danych więźniów. I w obecności tych tysięcy ludzi, a w 1944 na stanie obozu było maksymalnie 57 tysięcy ludzi, także trudno sobie wyobrazić w ogóle taki tłum stojący na tych placach apelowych, chociaż oczywiście nie wszyscy się mieścili w samym obozie centralnym, duża część była też pod obozach, w fabrykach na całym terenie Pomorza, ale rzeczywiście w obecności tysięcy ludzi na podwyższeniu publicznie wtedy odczytywano wyroki, takich ludzi wieszano. I rozmawiałem z wieloma więźniami i każdy z nich rzeczywiście pamięta obecność na takiej egzekucji i charakterystyczne momenty, kiedy rzeczywiście w ich obecności przed kolacją na przykład wieszano jednego, dwóch, trzech i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy stali i na to patrzyli i każdemu zasychało w gardle, ale poruszyć się nie mógł. To jest niesamowite, jak się tak przypomina i widzi się oczy tych ludzi, którzy do dzisiaj mają to rzeczywiście w pamięci.
2: W pamięci głęboko. Ewakuacja, bo wspomniał pan, że obóz został wyzwolony 9 maja, stosunkowo późno, ale to właśnie bohaterka wspomina, ona była w tej grupie, która została ewakuowana i ich gdzieś tam, z tego co zrozumiałam, tak, przejęli Rosjanie.
1: No ten los tej 40, ona była w 40, na przykład tych dziewczyn z AK. Część spośród nich, większość właściwie, wyekspediowano na trasę tak zwanego Marszu Śmierci, czyli ewakuacji pieszej. Ona się zaczęła 25 stycznia 1945 roku i trwała przez kilka tygodni, zanim tych ludzi po drodze, tych, którzy przeżyli ten marsz, wyzwolili Rosjanie na Kaszubach, w różnych takich tymczasowych miejscach. Ale ta ewakuacja pierwsza polegała na tym, że wyekspediowano wtedy z obozu wszystkich zdolnych do marszu, których Niemcy uznali za zdolnych, było to kilkanaście tysięcy ludzi i oni w takich kolumnach wychodzili, brnąc przez śnieg, przez ten mróz, przez te zatłoczone drogi, bo wtedy wszyscy uciekali, niemieckie jednostki wojskowe, niemieccy cywile setkami tysięcy i wtedy wśród nich znajdowali się też ci więźniowie. I ich pchano sto kilkadziesiąt kilometrów, ostatecznie umieszczono ich po kilkunastodniowej wędrówce takiej pieszej, w takich tymczasowych miejscach, byłych obozach pracy, gdzie rzeczywiście przez następne tygodnie tam dogorywali i czekali na wyzwolenie. Dopiero na początku marca tą grupę tych, którzy jeszcze przeżyli do tego czasu, wyzwolono właśnie na Kaszubach. To jest ta grupa, która była zakwalifikowana do tego wyjścia. W Szutkowie natomiast pozostała cała reszta, wiele tysięcy ludzi, którzy nie zostali zakwalifikowani, to byli ci słabsi albo ci potrzebni do funkcjonowania obozu i ich ostateczną liczbę, około 4 tysięcy, wyekspediowano drogą morską. Ewakuacja była morska w końcu kwietnia 1945 roku barkami rzecznymi i około 4000 ludzi wtedy takimi barkami przez Morze Bałtyckie wyekspediowano w okolice Lubeki. Mm-hmm. Śmiertelność w czasie tych rejsów, bo z kolei na takim rejsie była na przykład babcia mojej żony, która mi o tym opowiadała, to jest mniej więcej 50%. Tyle ludzi nie przeżyło tych kilku dni tego rejsu bez jedzenia, bez picia, bez właściwie jakiejkolwiek opieki. Kiedy weszli Rosjanie 9 maja 1945 roku na teren Stutthofu, zostało tutaj stu kilkudziesięciu, garstka więźniów, którzy rzeczywiście nigdy nie zostali zakwalifikowani na żadną z tych ewakuacji, ani morską, ani lądową. Nie zostali żadnego SS-mana. Wszyscy nagle się okazało, że się rozpłynęli, uciekli, zadbali o swój los i obóz, który był zajęty przez wielu cywilów, jednostki niemieckie i tak dalej, i tak dalej. Ta historia rzeczywiście jest dla wielu więźniów Stutthofu. Wolność oznaczała nie sam obóz 9 maja 1945, tylko rzeczywiście na przykład marzec 1945 w okolicach Kaszub albo gdzieś w Lubece w maju 3-4 maja 1945 roku. Także dopiero stamtąd wracali do domu, nie z samego Stutthofu.
0: Moim rozmówcą był Marcin Owsiński, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie, a po godzinie 17 przypomnimy m.in. postać Jacka Chmielnika.

Polak, gdziekolwiek się znajdujecie. Polak, gdziekolwiek się znajdujecie. Polak, gdziekolwiek się znajdujecie. Polak. Polak. Polak.

Luksus, zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, na na na na na na. Mamy rozkaz cię utrzymać albo na

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
4: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
5: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
17: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
18: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Za kilka lat na ulicę Zieloną i Legionów w Łodzi mają wrócić tramwaje. Rzeka Radomka w Radomsku zostanie przekształcona, powstaną też tereny zalewowe, aby zapobiegać podtopieniom. W wiadomościach również relacja sportowa. Unia Skierniewice gra dziś z Puszczą Niepołomice. Wieczorem i nocą będzie pogodnie, temperatura w nocy spadnie do 9 stopni. Tramwaje mają wrócić na ważną trasę w centrum Łodzi. Za kilka lat znowu mają kursować po Zielonej i Legionów do Alei Włókniarzy. 5 lat temu ruch szynowy został zawieszony na tych trasach na czas budowy tunelu średnicowego. Inwestycja ma kilkuletnie opóźnienie, a torowiska się zdegradowały. Dlatego Urząd Miasta szuka teraz wykonawców remontu torów i przystanków nieużywanych od lat. Do końca 2029 roku powrót tramwajów na Zieloną będzie możliwy, mówi Tomasz Andrzejewski ze spółki Łódzkie Inwestycje.
0: od Wólczańskiej do Zielonego Rynku. Będzie to ulica z priorytetem dla komunikacji miejskiej. Powstaną też nowe przystanki przy Pogonowskiego, aby zbliżyć komunikację miejską na Starym Polesiu i skrócić odległość do przystanków.
1: Jak dożyjemy, to będziemy się cieszyć.
19: Jakby był ten ruch tutaj wznowiony, to na pewno by było tyle dobrze, że jest fajna przelotowość na drugą stronę miasta, prawda? Bo szybko się dojeżdżało do ZOO. Nie ma tego ruchu takiego, więc jest trochę jak na wsi.
18: Komentują łodzianie. Remont torowiska na Zielonej w Łodzi ma potrwać do końca października 2029 roku.
20: Więcej na radiowódź.pl.
18: Radomsko przygotowuje się do przekształcenia rzeki Radomki. To duże przedsięwzięcie, ma poprawić bezpieczeństwo i stan środowiska naturalnego, mówi Karolina Turowska z Radomszczańskiego Urzędu Miasta.
21: Koryto rzeki zostanie oczyszczone, ujednolicone i pogłębione, tak aby usprawnić przepływ wody. Powstaną również tereny zalewowe, które będą gromadzić nadmiar wody podczas intensywnych opadów, ograniczając tym samym ryzyko podtopień.
18: Prace obejmą odcinek koryta rzeki od ulicy Rejmonta do Kraszewskiego. Wykonawcę już wybrano. Roboty zaczną się po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie. Lekcja historii Łodzi podczas urodzin jednego z twórców przemysłowej potęgi miasta. Muzeum Fabryki zorganizowało urodziny Izraela Poznańskiego. Odwiedzający mogli wziąć udział w wycieczce jego śladami. Przewodnik, przebrany za Izraela Poznańskiego, oprowadzał uczestników po rynku manufaktury i Pałacu Poznańskich. Mówi przewodnik z Muzeum Fabryki Zbigniew Szymański.
22: Zwiedzający zobaczyli obecną manufakturę oczami XIX-wiecznego fabrykanta, czyli zobaczyli fabrykę sprzed 150 lat. Nie ma najmniejszej wątpliwości, każdy łodzianin wie, że Poznański był jednym z tych fabrykantów, który zbudował charakter naszego miasta.
18: Zwiedzanie zakończyło się w Muzeum Fabryki, gdzie można było posłuchać odgłosów pracy maszyn dawnej przędzalni. Bohater spaceru Izrael Poznański urodził się 25 sierpnia 193 lata temu w Aleksandrowie Łódzkim. Unia Skierniewice rozpoczęła w Niepołomicach mecz z miejscową Puszczą. To spotkanie piątej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Łączymy się z Michałem Malinowskim.
23: Dzień dobry, od nieco ponad dwóch minut trwa to spotkanie, oczywiście wciąż 0-0, choć Unia miała już taką pierwszą dosyć składną akcję, tyle że nie udało się jej zakończyć ani dośrodkowaniem, ani strzałem. Obie drużyny mają po 3 punkty w tym sezonie, jeden wygrany mecz, oba wygrały w trzeciej kolejce, a w czwartej zgodnie przegrały 0-3. Teraz ładne podanie w stronę Eisenharta w pole karne, ale ten wypychany i nic z tej akcji przynajmniej na razie nie będzie. Obie drużyny w dolnych rejonach tabeli i obie potrzebują punktów, a przypomnę, że ewentualna zdobycz Unii byłaby pierwszą historyczną w wyjazdowym meczu w pierwszej lidze.
18: Mówił Michał Malinowski. Kolejne relacje z tego spotkania w następnych serwisach informacyjnych i po godzinie 18 w strefie kibica. Można też czytać na radiołódź.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Do wieczora przeważnie będzie pogodnie, tylko chwilami więcej chmur, ale bez opadów. Noc pogodna, temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro na przemian. Słońce i chmury, może przelotnie padać. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni w centrum, na północy i wschodzie regionu, 21 na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Historie nieodległe.

0: Agata Zielińska, witam ponownie. W historiach nieodległych Jacek Chmielnik i Wiesław Lisowski. Bardzo ważne dla Łodzi postacie, które połączyła data 22 sierpnia. Tego dnia 2007 roku zginął tragicznie znany aktor i w tym dniu, ale w 1884 roku urodził się wybitny architekt. O postaci tego drugiego opowie nam teraz Maria Nowakowska, czyli Maria od Detalu, która jest badaczką architektury.
1: To jest wspaniałe, że portfolio Lisowskiego jest niezwykle bogate i wielowątkowe. Od kamienic, na przykład na Wierzbowej 34, przez dom, który tak naprawdę miał być willą, niedaleko narożnika z Wierzbowa Jaracza, przez budynki użyteczności publicznej świeckie, takie jak siedziba wodociągów, jak rozmaite szkoły, aż po kościoły. Jego pierwsze realizacje sakralne to kościoły w Głownie. A najbardziej znana łódzka realizacja to będzie chyba Biały Kościół, który wprawdzie nie zyskał pełnego kształtu przed II wojną światową, ale no, on był jednym z najbardziej nowatorskich i imponujących projektów, jakie kiedykolwiek w Łodzi powstały.
2: Mamy też szpital, obecnie szpital Barlickiego, szpital wtedy Kasy Chorych. To myślę, że też była no, spora inwestycja otwierana przez prezydenta Mościckiego.
1: Tak, to był zresztą szpital jego imienia. I rzeczywiście przepiękna realizacja. Wprawdzie dzisiaj to główne wejście od strony Kopcińskiego, które zyskało taką najbogatszą oprawę z przepięknymi formami, z kamienia, z fazowanym szkłem. No takie naprawdę wielkomiejskie. Jest rzadziej używane, ale nadal można z niego skorzystać, więc zachęcam, jakkolwiek to brzmi, do odwiedzenia szpitala, ale właśnie z punktu widzenia wystroju wnętrz, a nie skorzystania z usług zdrowotnych.
2: I również mamy no, w pewnym sensie taki pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, Dom Kultury. Pamiętam z jednego ze spacerów, że ten budynek nie należy do twoich ulubionych budynków modernistycznych.
1: To prawda. On też, pamiętajmy, że nie powstał w takiej formie, jaką znamy współcześnie. Planowany był jako zdecydowanie większy. On miał wchłonąć też ten teren, który jest współcześnie zajęty przez parking od strony ulicy Sienkiewicza. Został zbudowany w okrojonej wersji i też nie wszystkie skrzydła. No po prostu na przeszkodzie tutaj stanęła II wojna światowa. I ten projekt ukończono dopiero w latach 70. i 80. XX wieku. Wtedy też obłożono go kamieniem. Wcześniej był budynkiem po prostu w surowej cegle. Także to jest bardzo ciekawe, że plany były dużo bardziej ambitne. On miał też mieć olbrzymią widownię, która również została ograniczona. Ale rzeczywiście przyznam, że wobec niezwykle ciekawego, takiego egzotycznego też pod względem powiązania brył projektu IMKI, no to Dom Strzelca, czyli Łódzki Dom Kultury jest dużo spokojniejszą, masywniejszą i mniej ekspresyjną formą, więc gdybym miała wybrać pomiędzy tymi dwoma budynkami, które kocham bardziej, no to IMKę kocham zdecydowanie mocniej.
2: A IMKA w całości jest projektem Lisowskiego?
1: Tak. Przyznam szczerze, że przez wiele lat krążyła taka wersja, że on adaptował projekt amerykański, ale okazało się, że nie. Profesor Stefański jednoznacznie potwierdził, że Lisowski był projektantem wyłącznym tego gmachu. A co ciekawe, ja znalazłam też ostatnio w IMCE dokumenty związane z wcześniejszymi wersjami tego projektu, tymi bardziej opartymi na wzorcach tradycjonalistycznych, tego romantyzmu narodowego, które zostały odrzucone jako właśnie zbyt zachowawcze, zbyt historyczne. I wtedy Lisowski wyszedł z tym niesamowitym projektem, który został w większości zrealizowany. Tam ta część z teatrem została wykończona już po II wojnie światowej pod kierunkiem Stanisława Kowalskiego, który troszeczkę tam pozmieniał w planach Lisowskiego, ale nie zmienia to faktu, że ten budynek, jaki mamy, no jest myślę, że w pełni owocem talentu Wiesława Lisowskiego.
2: Czy wiemy coś na temat tego, czy właśnie przez te 10 lat tak naprawdę też właściwie początków państwa polskiego po wielu latach nieistnienia, czy była jakaś tutaj jego myśl taka architektoniczna właśnie na Łódź?
1: Wydaje mi się, że to jest tak złożone zagadnienie i tak olbrzymi projekt, że to nie jest na jedną głowę. W tym sensie na pewno jako architekt miejski miał niezwykle ważny głos w tej dyskusji, w tych planach na Wielką Łódź, ale też nie był jedynym twórcą tej koncepcji. I pod względem urbanistyki i architektury, no, Łódź międzywojnie, nawet w tych latach 20. budował cały korpus urzędników i architektów i tych będących w magistracie, i tych działających poza. Więc nie można tutaj mówić o tym takim ojcostwie Lisowskiego, że tak, że po prostu wszystko to zbudowane i wszystkie modele rozwojowe Łodzi pod względem architektury i urbanistyki to on. No bo nie, to jest jednak cała sieć naczyń połączonych. To tak jak współcześnie magistrat podejmuje te decyzje na styku różnych wydziałów, no i one wszystkie muszą się na jakąś wersję zgodzić.
2: Czy możemy mówić o jakimś jednolitym stylu tego, co projektował?
1: Na szczęście nie. I od razu się z tego tłumaczę. Lisowski uzyskał bardzo klasyczne wykształcenie architektoniczne w Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu i był przygotowany do projektowania architektury, którą dzisiaj określilibyśmy mianem historycznej. Początkowo w latach 20. w architekturze dominowały głównie takie formy właśnie związane z polską tradycją architektoniczną i widać, że Lisowski bardzo sprawnie nią operował, ale około 1928 roku mamy przełom i on porzuca ten kostium historyczny na rzecz modernizmu. I to, co jest przepiękne w jego portfolio, to to, że mamy i budynki szkół, które są właśnie mocno osadzone w tej tradycji polskiej architektury, ale też nie wszystkie, bo mamy szkołę na Limanowskiego 124A z taką bardzo charakterystyczną attyką na górze w formie takich zębów krokodyla, takich serii takich mocno wystających trójkątów, która mocno jest inspirowana estetyką Art Deco, a następne jego realizacje, zwłaszcza te sakralne, oparte są już o idiom modernizmu. Taka jest też Imka, taka jest siedziba wodociągów, taki jest też Dom Strzelca, takie są szpitale. No wszystko to pokazuje, że Lisowski bardzo płynnie operuje w każdym z tych idiomów architektonicznych i przechodzi między nimi z dużą lekkością.
2: Lisowski rezygnuje właśnie w którymś momencie?
1: Przyznam szczerze, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie i zrekonstruować, co stało za tą decyzją. Myślę też, że to jest bardzo takie charakterystyczne połączenie dwóch karier, że z jednej strony Lisowski był architektem miasta, z drugiej strony był czynnym projektantem, więc no, to jest trudne połączenie i wydaje mi się, że po prostu wybrał w ten sposób, żeby zostać indywidualnym projektantem już poza strukturą urzędu, co na pewno dawało mu też dużo większą wolność projektową i dużo więcej czasu na realizację jego talentu, już uwolnionego od tych ograniczeń nakładanych przez pracę w magistracie.
2: Właściwie pracował do końca życia jako architekt.
1: To prawda, mamy też jego realizacje z okresu po II wojnie światowej, to są m.in. magazyny Textlimpexu na Księżym Młynie. Myślę, że taka realizacja, której nikt by nie skojarzył z tym twórcą. Fakt faktem, że te czasy II wojny światowej zaraz po były dla niego trudne również od strony zdrowotnej, więc to jest tak, że no niestety niedługo już pracował i pracował rzeczywiście prawie do śmierci.
2: Czy jakbyś miała porównać Lisowskiego z innymi łódzkimi architektami, to czymś szczególnym się wyróżniał?
1: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne, dlatego że jak patrzymy sobie na budynki modernistyczne, to ich kostiumy są oparte na dosyć zbliżonym idiomie, czyli na operowaniu geometrią. I trzeba naprawdę bardzo dobrego oka, bardzo świadomego badacza, żeby na przykład odróżnić kamienicę czy willę końca lat 30. po projektancie, tak tylko patrząc na ich elewację. To jest bardzo trudne, ponieważ te budynki są do siebie w jakiś sposób podobne. Więc i myślę, że jesteśmy w stanie na przykład dość łatwo odróżnić kościoły Lisowskiego i kościoły Kabana, dlatego że Kaban jednak szedł w bardziej dekoracyjną formę, bogatszą ornamentykę, a Lisowski ściągał, raczej dążył do takiej wyrafinowanej prostoty, więc najszybciej szukałabym tych różnic właśnie w architekturze sakralnej.
2: Czy masz jakieś swoje ulubione realizacje Lisowskiego?
1: Przyznam szczerze, że bardzo dużo realizacji Lisowskiego jest moimi ulubionymi. No, narkotycznie powtarzam tutaj słowo Imka, więc na pewno to jest budynek na miejscu pierwszym. Również dlatego, że on dotrwał do naszych czasów w bardzo dobrym stanie, znaczy relatywnie złym, ale dobrym pod względem zachowania oryginału, tej substancji oryginalnej. Myślę, że około 70% budynku jest w takim stanie, jak była w czasie ukończenia budowy, także to jest naprawdę imponujące i pokazuje też niesamowity kunszt wykonawczy, bo to jedno to jest zaprojektować, drugie to jest nadzorować budowę, ale trzecie to jest mieć fachowców, którzy zrobią to wszystko na miejscu i to naprawdę było na najwyższym poziomie, który do dzisiaj no, zachwyca i zdumiewa. Jeżeli chodzi o inne projekty, Biały Kościół to na pewno Żgowska 88 i jego młodszy, właściwie, przepraszam, źle powiedziałam, starszy brat, kościół świętej Barbary w Głownie, który wygląda jak miniaturka Białego Kościoła, ale w przeciwieństwie do tego na kościoła na Żgowskiej został w pełni zbudowany zgodnie z projektem. Ten kościół łódzki, no niestety nie ukończono wieży, w związku z tym nie zobaczyliśmy go w tej pełni zbliżonej bardzo sylwetą do Drapacza Chmur, a głównie cały czas możemy podziwiać, jak wyglądało to w takiej pełnej skali, jeżeli chodzi o zgodność z projektem. Lubię też wyszukiwać takich projektów lisowskiego, które nie zostały zrealizowane, jak właśnie ta willa z drugiej połowy lat 30. projektowana na wynajem dla czterech różnych rodzin i lubię też te realizacje, które jeszcze nie są rozpoznane, ponieważ to nie jest tak, że mamy przejrzane wszystkie archiwalia i czasami jest tak, że trafiamy na coś, tak jak myślę, że wiele osób byłoby zaskoczonych właśnie obecnością Lisowskiego w Głownie. I jestem przekonana, że wiele jeszcze budynków czeka na odkrycie.
2: Czy chociażby tak właśnie odwołując się tutaj do budynku Imki, czy architekt, projektant ma wpływ również na to, jak zostaną wykończone, z jakiego materiału detale, czy tak naprawdę projektuje wszystko, czy tylko bryłę?
1: To jest bardzo złożony temat i często trudny do ustalenia, ale wiemy, że rzeczywiście w wypadku Imki, tak samo zresztą jak Domu Strzelca, Lisowski projektował od A do Z, łącznie z meblami. W wypadku Imki wykończenia są, mało to powiedziane, luksusowe i te sufity wykładane korkami i boazerie z drewna cedrowego. Nawet to, że do wentylacji wrzucano olejek cedrowy po to, żeby lepiej konserwować drewno i też ze względu na jego skutki zdrowotne pozytywne dla ludzi. Ta niesamowita metaloplastyka, która tam jest. No Imka to jest taki obszar naprawdę nieskończonych zachwytów. Czy Lisowski wybierał dokładnie kolory płytek? Nie wiem. Nikt tego nie wie, ponieważ nie zachowała się pełna dokumentacja wykonawcza. Zwłaszcza, że takie szczegóły byłyby głównie w korespondencji albo nawet w rozmowach telefonicznych, których no już nie odtworzymy w żaden sposób. Ale widać olbrzymie pietyzm i tak naprawdę uwagę, jaka była poświęcona po to, żeby ten budynek tak wyglądał, jak wyglądał. Jestem pewna, że architekt nad tym czuwał, na pewno duży głos miał też inwestor. No i też etyka wykonawcza tych ludzi, którzy po prostu montowali to na miejscu i włożyli rzeczywiście ogrom pracy w to, żeby każdy szczegół był dopięty na ostatnim guziku.
2: Czy wiadomo, co będzie z Imką? Bo to jest taki budynek, który zdaje się, że organizacja, która przed wojną była właścicielem, odzyskała.
1: To prawda i szuka dobrego, czułego inwestora, ponieważ bez tego ten budynek po prostu nie zostanie uratowany. Z tego, co wiem, to rozmowy już trwają i można być pełnym ostrożnego optymizmu. Myślę, że też świetną pracę wykonuje tutaj Tomek Muc, który jest prezesem tej organizacji w Łodzi i rzeczywiście wkłada niesamowity wysiłek w to, żeby pozyskiwać środki na remonty. Widzimy też, że sama elewacja jest w siatkach i te wyprawy tynkarskie są konserwowane. To już najwyższy czas, żeby się tym zająć, więc widać, że Imka ma nowego gospodarza i rzeczywiście jest to osoba, która no, uległa czarowi tego miejsca i jestem pewna, że przed Imką jest rozdział dobrej historii.
2: To jeszcze jedno, czy w takim razie nazwisko Lisowskiego to jest takie nazwisko, które my łodzianie, mieniący się tutaj właśnie łodzianami, mieszkańcami tego miasta powinniśmy znać?
1: Absolutnie tak, uważam, że to był jeden z dwóch najwybitniejszych twórców. Drugi, czyli Józef Kaban, po wojnie Józef Korski, ma akurat teraz swoją wystawę dotyczącą swoich realizacji w kamienicy Hilarego Majewskiego. Lisowski za to doczekał się konferencji popularno-naukowej w tym roku. Jestem przekonana, że idziemy w świetnym kierunku, popularyzując właśnie nazwiska twórców zabudowy tego miasta, ponieważ myślę, że to międzywojnie było definiujące dla tego, jak Łódź rozwinęła się jako miasto, jak pokazała swoje wojewódzkie aspiracje. I to jest ten kawałek, który powinniśmy mocno odkrywać, mocno promować, ponieważ jest to architektura, która broni się na arenie ogólnopolskiej. Może śmiało stawiać w szranki z gdyńską, krakowską, warszawską czy katowicką moderną. Więc warto znać te nazwiska, bliska i wspólnie świadomie budować markę międzywojennej architektury Łodzi.
0: To była Maria Nowakowska, czyli Maria od Detalu, a teraz zaśpiewa Państwu Jacek Chmielnik.

uwaga, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na

0: Teraz chciałabym przypomnieć Państwu archiwalne fragmenty programu Tester Bogusława Potońca i Marka Wilczaka z udziałem Jacka Chmielnika.
1: Imię i nazwisko.
2: Jacek Chmielnik.
3: Stan cywilny.
2: Żonaty.
1: Dzieci.
2: Dwoje.
3: Zawód.
2: Aktor.
1: Języki obce.
2: Rosyjski, niemiecki, angielski, ale w tej kolejności jak wymieniłem.
3: Pochodzenie społeczne.
2: Inteligencja pracująca, była jakaś taka kategoria.
1: Przynależność partyjna.
2: Bez.
3: Organizacja młodzieżowa kiedyś?
2: Tak, w ogólniaku zapisała się cała klasa do ZMS-u i ja również to zrobiłem, a jedna dziewczynka się nie zapisała i miała kłopoty. To była Ela Ślusarska, którą pozdrawiam. Ona jedna się nie zapisała i miała kłopoty. Cała klasa była zapisana, no i dobrze.
1: Ma pan odznaczenia jakieś?
2: Nie, żadnych. Mam odznaczenie państwowe, nie.
3: Pańskie usposobienie?
2: Sangwinik pewnie.
1: Jak pan mieszka?
2: No to jest trudne pytanie. Mieszkam 5 dni w Teatrze Nowym w Łodzi i 2 dni w tygodniu w Krakowie na Łobzowskiej 43.
1: To willa jest tam w Krakowie? Czy...
2: Nie, to jest taka kamienica przyzwoita.
3: Ale dobrze położona?
2: Dobrze, w Śródmieściu, tak.
1: Czym pan jeździ?
2: Samochodem BMW.
3: Takim ładnym, pomarańczowym, tak?
2: Pomarańczowym, tak.
3: Ile on ma lat?
2: O, gdzieś 16-17, mniej więcej tyle, co moja córka.
3: A kto stuknął w prawe tylne drzwi?
2: Puknął mi jakiś taki pajero, jeśli tak się wymawia tę nazwę, i rozstaliśmy się w spokoju, obaj będąc usposobienia sangwinicznego, a więc jeszcze nie cholerycznego.
1: Pańskie hobby, ulubiony sposób spędzania wolnego czasu?
2: Pewnie lubię jeździć samochodem, bo jak tylko mam czas, wsiadam w auto, jadę do domu, albo przeciwnie, przyjeżdżam tutaj.
3: Ulubiona muzyka?
2: To kiedy moje dzieci ćwiczą na instrumentach, córka na fortepianie, a syn na skrzypcach. Mogę słuchać godzinami.
3: A kiedyś pan się przyznawał do knajpianego jazzu?
2: Widzi pan, mniej bywam w knajpach po prostu ostatnimi czasy.
3: Ulubiona potrawa?
2: Jest ich dużo, właściwie jem wszystko. To strasznie jestem niewdzięcznym obiektem dla panów, bo właściwie jestem człowiekiem bez właściwości szczególnych. Mogę zjeść węgorza wędzonego w dużych ilościach na przykład. Mogę zjeść bewsztyk tatarski. Dużo jest takich rzeczy.
1: Używki?
2: Używki? No tu mam szeroką gamę, w zasadzie wszystkie. No to niestety tak, to już trudno.
1: A kto ma rację, jak mówi, 50 papierosów dziennie czy 70? Bo
2: nie, 50, bez przesady. No 60 to jest powiedzmy rekord, ale 70 to się chyba jeszcze nie zdarzyło. Nie?
1: A z tych innych używek?
2: Z tych innych używek dobrze mi robią alkohole w umiarkowanych ilościach. No, narkotyków raczej staram się nie brać do ręki.
1: Raczej
2: bez przesady. Bez przesady, tak.
3: A herbata?
2: Herbata zielona w dużych ilościach, tak.
3: Z cytryną?
2: Oczywiście.
3: A na co by pan wydał miliard wygranych totolotka?
2: Proszę pana, jest w Dolinie Prądnika pod Krakowem takie piękne miejsce i tam jest do kupienia kawalątek ziemi. Więc natychmiast bym kupił ten kawałek ziemi i za resztę zacząłbym tam budować dom. A to jest park jurajski i tam nie wolno nikomu budować. I ja tylko znam jedno takie miejsce i nikt go nie zna chyba na razie, które można kupić. I to jest fajne o tyle, że tam już nikt nie zamieszka. I to jest taki biały kanion, dokładnie jak z filmów, albo za chwilę może dinozaur wyjść, bo to jest Jurassic Park. No, fantastyczne miejsce, ojcowski park narodowy. I ja bym ten miliard od razu wydał na to właśnie.
3: To przynajmniej na jedną rzecz pan jest zdecydowany.
2: Tak.
1: Pan się urodził w Łodzi, prawda?
2: Tak, urodziłem się w Łodzi na Łęczyckiej 8.
3: I tu kończył pan szkołę filmową?
2: Tak, na Targowej 63.
3: Wspominała Elżbieta Hibner, wiceprezydent Łodzi, kiedyś artystka teatralna i kabaretowa.
4: Jacka Chmielnika poznałam przed wieloma laty, kiedy był świeżo upieczonym absolwentem łódzkiej szkoły. Wtedy to w klubie nauczyciela miałam okazję słuchać krótkiego recitalu, w którym to pan Jacek Chmielnik śpiewał i akompaniował sobie tam na gitarze. Repertuar nie do końca przypadł mi do gustu, natomiast jego przebojowość była już widoczna wtedy i pomyślałam sobie, że ten człowiek chyba zrobi karierę, ponieważ ma silną bardzo indywidualność i wolę osiągania sukcesów.
1: To te ambicje kazały panu wędrować po kraju? Kalisz, Poznań, Warszawa, na chwilę Łódź i wreszcie na dłużej Kraków.
2: Tak, pewnie te ambicje. No, nie za bardzo lubię sytuację w odniesieniu pracodawca-pracobiorca, gdy któryś z nich jest niezadowolony. I uważam, że wtedy trzeba zmienić pracodawcę lub pracobiorcę w wypadku, gdy to jest pracodawca. I to naturalne. Ja zmieniałem dość często te teatry miasta, ale za to miałem trochę szczęścia. W związku z tym wszędzie grałem główne role. I tak jest do dzisiaj, bo...
1: Ale co nie pasowało panu na styku? Dyrektor teatru, Jacek Mielnik, czy odwrotnie, Jacek Mielnik, dyrektor teatru, nie wiem, reżyser?
2: Ja jestem bardzo żywego usposobienia. Lubię, jak się coś dzieje. I urodziłem się w kraju, gdzie mucha chodziła po ścianie w Ciężkowie. Pamiętam, Ciężkowo, taka wieś, ale ta nazwa jest nieprzypadkowo tutaj się pojawia. Mucha chodziła po ścianie, talerzyk, przecież talerzyk scyzoryk, mucha była, znowu Gombrowicz. Więc tak nam tutaj strasznie wolno to wszystko przebiegało. Jak na moje nerwowe dość usposobienie, to generalnie odczuwałem i w zasadzie odczuwam do dziś to, że to wszystko idzie jak w jakimś dziwnym śnie, jak w syropie. Ja próbowałem znaleźć takie miejsce, gdzie dzieje się coś możliwie szybko, dynamicznie, fajnie, kolorowo, aktywnie i szukałem tego miejsca i szukam go nadal. Czasem marzę o tym, że to mój teatr jest takim miejscem.
3: Od Łodzi trafił pan do Nowego Teatru jeszcze za Dymka, tak?
2: Tak, i to było jedno z takich miejsc, gdzie coś się, powiem szczerze, działo. To był potworny satrapa, ale wiedział, że czasu jest zawsze za mało, że premiera jest

0: PRL.
1: Maciej Korwin.
2: Bardzo kontrowersyjna postać. Jako student zapamiętałem go z kilku rzeczy. Z jednej, że był bardzo zdolnym tekściarzem, pisał bardzo fajne teksty piosenek, a z drugiej strony potrafił spalić 100 zł. Czy pan wie, co to było w 70-tych latach 100 zł? No myśmy mogli za to parę rzeczy, ponieważ no taki miał kaprys. No nie cofał się przed rzeczami, które ja nadal nazywam kontrowersyjnymi, szczegółów raczej sobie daruję.
0: Ja ale pamiętam z owymi 100 złotymi ów numer, ale to nie był żaden mój studencki happening. To zupełnie szalona historia. Ja boleśnie przeżywałem proces dojrzewania. Ja byłem wtedy w głębokiej depresji, byłem bliski samobójstwa, o czym Maciek w ogóle pojęcia nie ma i nigdy coś takiego mu się nie przyśniło w stosunku do niego samego prawdopodobnie. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Maciek jest bliski samobójstwa, proszę mi wybaczyć. A ja byłem w tym okresie, to było na trzecim roku. Miałem głęboką depresję, przeżywałem. Po prostu pojawił mi się świat cały. Nagle dostrzegamy absurdalność świata, nagle kłamstwo, na którym on jest zbudowany, którym się żywi na co dzień i musi, bo teraz już wiem, że nie mógłby istnieć inaczej. Ale wtedy człowiek doznaje pewnego rodzaju szoku. Nawet ci belwszy, kiedy się już jest na trzecim, czwartym roku, zaczyna się widzieć całą mizerię ich kondycji. To jest dopiero przerażenie.
1: Strasznie pan dzisiaj poważny, a przecież przynajmniej niektórzy tak sądzą, tak do końca bardzo poważny i serio pan nie jest. Potrafi pan się uśmiechnąć? Juliusz Machulski.
3: On jest w ogóle bardzo inteligentny i dowcipny. I taki ma cięty dowcip o zabarwieniu dosyć czarnym, ale jest takim mistrzem bonmotów, czy jakichś takich paradoksalnych, krótkich powiedzonek. Takim go pamiętam.
0: Tak, ja pewnie byłem kiedyś dowcipniejszy i inteligentniejszy. Jest mi ogromnie miło, że Julek, sam przecież człowiek no niesłychanie inteligentny i dowcipny i tak przecież szeroko znany, chce mnie tak wysoko oceniać w tej materii. No ale cóż, zmieniamy się jak wszystko wokół nas.
1: Słyszmy, co pan sam o sobie napisał w jednym z programów teatralnych. Jestem uosobieniem najgorszych cech charakteru w skondensowanej postaci. Pyszny, zadufany w sobie do granic wytrzymałości.
0: Ludzie mają do mnie pretensje o to, że robię, że śmiem robić tyle rzeczy naraz, a ja mówię, w Ameryce to jest dozwolone. Ten facet, co robi filmy o Nowym Jorku i w tej chwili Woody Allen, to robi dokładnie to samo. Nie jest dyrektorem, to jest producentem swoich filmów, a więc występuje w tych czterech rolach. Mało tego, dostaje za to Oscary. U nas może dostawać tylko w skórę, ponieważ jest to niedozwolone. No po prostu wolność to jest to,
4: tak,
0: czego
4: u nas
0: jeszcze
4: to się nazywa
0: się będziemy...
4: pycha, tylko...
0: To jest pycha i arogancja, zarozumiałość.
4: Tylko to pan sam napisał o sobie, pyszny, zadufany.
0: Więc ja wychodzę naprzeciw moim adwersarzom i ułatwiam im od razu zadanie.
4: Rozpisał pan ankietę wśród aktorów. Trzeba było między innymi dokończyć zdanie. Podstawowym motorem działania dyrektora jest...
1: Jedna z odpowiedzi brzmiała: mitomania i chęć zaspokojenia własnej chorobliwej ambicji. Nie zdziwił się pan, że nikt nie podkreślił tej odpowiedzi?
0: To chyba dobrze, że nikt nie podkreślił tej odpowiedzi. To może nie jest ze mną tak źle.
1: Żona Jacka Chmielnika, Wanda.
5: No jest różny, taki kolorowy, nie tuzinkowy. Przenosi wszystkie emocje swoje do domu naszego tutaj. I jak on się czuje, tak też my jednocześnie. To znaczy jak przeżywa swoje sukcesy, to i my z nimi, równie głęboko. Niesłychanie emocjonalny.
4: Żona powiedziała, że pan terroryzuje rodzinę swoimi humorami. Co, w domu jak w teatrze?
0: Ja podlegam po prostu potwornym naciskom rzeczywistości zewnętrznej. Przecież padło tu, że zbyt skromny to ja pewnie nie jestem i nie jestem. Ja się wybrałem na samotną walkę ze światem, próbując realizować coś, czego w Polsce obecnie nie robi nikt. W tych trzech polach, bo występuję w trójboju klasycznym jako aktor, reżyser i dramaturg. Tu, no w Łodzi, gdzie jestem od czasów, tu Wima zdaje się jedynym dramaturgiem, chociaż podobno jacyś byli, tylko ja nie wiem, jak się nazywają, niech mi ktoś powie, którzy to byli. Ale to właśnie dlatego w Łodzi jest bardzo niedobrze, że ten facet pisze, no przecież bez przerwy mają do mnie o to pretensje.
1: To niech pan jeszcze posłucha, co o ojcu sądzi Igor Chmielnik.
6: Zawsze dąży do celu i zawsze go zdobywa. Zawsze co zacznie, to już skończy na przykład. Takiego ojca to już nigdzie nie spotkam.
0: To jest rewelacja. Chyba nie spotka takiego ojca. To wspaniale. Wspaniale to powiedzieć.
1: 100 dni prezydentury Kwaśniewskiego minęło bez Waterloo. Lecz nigdy jeszcze nie było w polityce polskiej tak mało polotu i tak dużo banału. A to klęska.
4: Napisał Andrzej Szczypiorski.
0: Nie widzę tutaj powodu do klęski. Prezydent nie ma być literatem, a zdaje się tego by oczekiwał po prezydencie pan Szczypiorski. Miałby przewiać albo polot, albo banał. To w ogóle nie te kategorie. Problem polega na tym, że w istocie nic, kompletnie nic.

0: się nie dzieje w kraju, a to jest klęska. Natomiast polot banał to nie te kategorie. Niech on będzie banalny, niech będzie sprawny i działający, niech chce coś robić. Na razie nie widać kompletnie żadnego drgnienia.
1: Jak się samo ułoży, to pobłogosławię. Jeśli nie, to ruszam za 5 miesięcy jak lokomotywa.
2: Powiedział Lech Wałęsa o próbach jednoczenia się centroprawicy.
0: Tak, to jest prezydent literat w istocie i te jego lśniące metafory, ruszam jak lokomotywa. Boże, ile już tego słyszałem. Ja myślę, że dobrze się stało, że Lech Wałęsa ma teraz czas na załadowanie tędra, o tak bym to określił, niech rusza jak lokomotywa, niech sapie, niech robi co tylko chce, jesteśmy w wolnym kraju.
1: Bezpłatne studia to przesąd z czasów PRL-u. Uczelnie należałoby skomercjalizować jak państwowe fabryki.
2: Tak twierdzi profesor Janusz Beksiak, wykładowca SGH i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: No pewnie, że tak, przy czym rodzicom tych potencjalnych studentów należałoby wreszcie zacząć płacić za ich pracę, tak żeby mogli ewentualnie kształcić swoje dzieci. Tak, zgadzam się.
1: Dziennikarz telewizyjny może mówić o polityku źle tylko wtedy, kiedy otrzyma na ten temat komunikat rządowy.
2: Twierdzi nowy prezes Telewizji Polskiej, Ryszard Miazek.
0: To jest w istocie bardzo dowcipnie powiedziane. Gdyby to miało być powiedziane serio, no to oczywiście jest to groza.
2: A pan myśli, że to nie serio?
0: No wie pan, no, brzmi to jak dowcip zupełnie, a jeżeli to jest serio, to mamy PRL bis, tak jak to zwiastowano i to jest tego przecież dowód, na miły Bóg.
1: Lech Wałęsa.
0: Jak wspomniałem, utalentowany literat, taki twórca trochę rustykalny, rzekłbym ludowy, ale błyskotliwy i no niewątpliwie dowcipny.
2: Aleksander Kwaśniewski.
0: To jest typ aparatczyka, spokojnego działacza. Ja bym się tutaj specjalnie wiele nie obawiał, bo ma duże doświadczenie w sprawowaniu wszelkich funkcji, także można oczekiwać, że jest to człowiek, co się zowie, zrównoważony, ostrożny, a jako taki w miarę bezpieczny.
1: Józef Oleksy.
0: O, to jest wspaniały kazus ostańca, że tak powiem, a może typowego przedstawiciela aparatu minionej epoki.
1: Jerzy Wiatr.
0: Nie, no panowie, to jakaś jest w ogóle tendencyjna układanka z waszej strony, bo przecież wyciągacie mi aparatów z poprzedniego reżimu i chcecie, żebym się wam deklarował tutaj jako przeciwnika obecnego establishmentu. Oni są tendencyjnie tutaj ułożeni, jak mi się wydaje.
2: Tak, to się zaraz przełamie.
0: W momencie, kiedy profesor Wiatr czyni wiatr w żaglach w programie pierwszym Telewizji Polskiej, tylko czekam, kiedy za chwilę za niego wychnie towarzysz Edward Gierek. No jest to miłe, bo są to lata mojej młodości.
1: Jan Olszewski.
0: To jest ciekawy człowiek. Kiedy objął taka premiera, wszedł na trybunę sejmową i wygłosił palną przemówienie długości 1,5 godziny, pamiętam. I wtedy niestety wzbudził moje poważne obawy, że niewiele z tego wyniknie, ponieważ mówi słowacki w Kordianie ustami Szatara, mowców w plemię. To wybitny orator.
2: Adam Michnik.
0: Rasputin.
1: Józef Tischner.
0: No cóż to można powiedzieć? Poniżej Kanta profesor Tischner nie dyskutuje, jak słychać. Powyżej Kanta, no nie śmiem komentować.
1: Kazimierz Dejmek.
0: Poproszę o następne pytanie.
1: Jakie są pańskie poglądy polityczne?
0: Nie pan, najtrafniej to właściwie ujmuje Gombrowicz moje poglądy polityczne. Mianowicie pisze on tak. Duszą i ciałem jestem lewicowcem, ponieważ jednak najlepiej postulaty społeczne lewicy realizuje prawica. W związku z tym oburącz podpisuje się pod prawicą.
3: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Jackiem Chmielnikiem.

0: Ponownie archiwalne fragmenty programu Tester, który przygotowywali wówczas Bogusław Potoniec i Marek Wilczak.
1: Z Jackiem Chmielnikiem rozmawia Katarzyna Jasińska, krytyk teatralny.
2: Jacku, jesteś aktorem, reżyserem, dyrektorem teatru, dramaturgiem. Dużo jak na jedną osobę, nie za dużo?
3: Nie.
2: Co kosztem czego? O,
3: nie, Kasiu, tak nie myśli. Za dużo, dlatego że takich ludzi historia teatru zna wielu. Ja mogę im nie dorównać w gradiencie, natomiast jako sposób spędzania życia i pracy w teatrze to jest powszechnie znane. Kiedyś w ogóle tylko tacy w zasadzie jeździli po jarmarkach i wyciągali swoje szmaty i kule, którymi żonglowali.
2: Co kosztem czego?
3: No, na pewno nie rozwijam się jako aktor, skoro grywam jedną rolę rocznie. I to jest za mało. Należałoby grać dwie.
2: Jaki dla ciebie teatr? Jaki teatr chciałbyś robić?
3: No, dobry, ale to wiesz...
2: Co to znaczy?
3: To rozmowa na materiał na dysertację. Jak Boga kocham, nie wiem, czy mamy tyle czasu, bo...
2: Pewnie nie. Dobrze,
3: to jest egzamin ze wszystkiego w tym momencie. Zadajesz mi pytanie, co pan myśli o świecie? No, wie pani, o świecie myślę, że...
2: Nie, ja myślę, że gdybym ja była dyrektorem teatru, to bym chyba umiała powiedzieć, jaki ja chcę teatr robić. Bo to jest chyba, to jest podstawa, od tego trzeba chyba zacząć. Jaki teatr ja chcę robić?
3: Tak, Kasiu, a to myślisz, że umiałabyś powiedzieć, a umiałabyś go zrobić?
2: Nie, dlatego nigdy nie próbowałam być ani dyrektorem, ani reżyserem.
3: Tak, jak widzisz, ja nie umiem krótko powiedzieć, jaki to powinien być teatr, no ale śmiem twierdzić, że gramy w 14-osobowym zespole aktorskim 60 przedstawień miesięcznie, a frekwencja nasza wynosi 81%. Więc nie bardzo umiem powiedzieć, jaki to on powinien być, ale cokolwiek przez te 2 lata udało nam się tutaj osiągnąć.
2: Dobra, to wróćmy do takich rzeczy bardziej konkretnych. Przyjąłeś do nowego nowych, zwolniłeś innych. Jak myślisz, ile razy popełniłeś błąd?
3: Nie wiem, wydaje się, że zrobiłem dobrze, bo mam więcej widzów niż Teatr Jaracza, który ma 20 miliardów dotacji. Ja mam dotacji 6 miliardów i mam więcej widzów od nich, a gdy porównasz nasze repertuary, to śmiem twierdzić, że mój repertuar jest ambitniejszy, ale to już jest sprawa na długą dyskusję,
2: tak,
3: prawda?
2: Tak, zostawmy to, bo uważam, absolutnie prawda? Odwrotnie uważam. Frekwencja to nie
3: no,
2: jest
3: popatrz,
2: fetysz.
3: No popatrz, Kasiu, ty uważasz odwrotnie, a ja ci mówię, tam Fredro, tu Fredro, wiesz? Tam Gąbrowicz, tu Różewicz. A no, zobacz, ale... tam tego Fredra i tego Fredra. Tam działa. Się robi bajkę, tu się nie robi bajki. Kiedy teatr
2: no,
3: dramatyczny robi bajkę.
2: Ale tu się robi pseudodyskotekę. No przecież to było jedno z moich pytań, które ci chciałam zadać. Ja przyglądałam się ze zdziwieniem twoim ślubom panieńskim i zastanawiałam się, jaka jest celowość przykrojenia na siłę, przeniesienia obyczaju, powiedziałam, takiego disco polo, to jak ty tej młodej publiczności wytłumaczysz, co to jest magnetyzm serca? Czy nie lepiej przy tej okazji spróbować pokazać im pewną epokę, styl, pewną subtelność uczuć? A tam poszło na full, na ostro, bardzo ostre granie. No,
3: a Kasiu, a widziałaś, a jakie śluby panieńskie w Łodzi widziałaś, Kasiu? Bo
2: przyznaję,
3: do czego chcesz
2: widziałam...
3: to odnosić, prawda?
2: Wiesz, ja chciałabym to na przykład odnieść
3: no,
2: do dawnych ślubów
3: odnieść?
2: Panieńskich w Teatrze Polskim w Warszawie. Tyle razy się powołujesz na Dejmka.
3: Skąd ja się tam na panie Nademka powołuję?
2: No
3: coś
2: jak
3: ty?
2: To? Nie powołujesz się, nie mówisz, że czytam w programach, że odnosisz do dawnego teatru nowego, jakim był.
3: Pan Dejmek jest na emeryturze. Pan Dejmek miał kompletną pustkę na widowni w Polskim Teatrze, na który się właśnie powołujesz.
2: No akurat wydaje mi się,
3: no,
2: że te śluby panieńskie nie były.
3: Ja tam tych ślubów nie widziałem.
2: Aha,
3: Fredrę
2: no ja
3: czytam.
2: Widziałam.
3: Ty zobacz, kto to jest młodzież na widowni. Zobacz, jak oni rozmawiają.
2: No ale czy uważasz, że z tego względu, że oni tak rozmawiają, to należy przykroić Fredrę do nich, a
3: jak
2: nie odwrotnie?
3: Przykroić Fredrę?
2: No przykroiłeś Fredrę do nich, moim zdaniem.
3: Kasiu, nie męcz mnie, jak Boga kocham. No.
2: Co dobrze, to taki...
3: Ludzie schodzą w kostiumach stylowych, we frakach, panie w sukniach, a to, że raz wskoczyły na kanapę, Boże
2: a
3: mój, dzieci
2: terkoczą...
3: całe życie wskakiwały na kanapy, zawsze były takie
2: dzieci.
3: Same. Tu poprzednie śluby grano w minispódniczkach, w szpilkach i na rowerach.
2: Nie widziałam
3: czy
2: tego.
3: Wtedy krytykowałaś
2: nie.
3: je?
2: Nie, bo ja
3: szkoda.
2: Nie chodziłam. Nie,
3: a te
2: no,
3: są w epokowym
2: zajmowałam.
3: Kostiumie, Kasiu, na miły
2: Bóg,
3: mówimy
2: nosić.
3: Tekst wierszem, cały tekst dochodzi,
2: terkoczą.
3: Dzieci się śmieją, wstają po tych ślubach. A czy ty wiesz, że młodzież z technikum gastronomicznego po naszych ślubach nauczyła się całych ślubów na pamięć, z własnej woli i grają je młodzież z technikum gastronomicznego.
2: Jest taka sama jak każda inna. Dobrze, to może wróćmy do innego mojego pytania. Co cię skłoniło do zajęcia się reżyserią?
3: No wiesz, przeczytałem, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Mhm. Ponieważ nie za dużo miałem dobrych reżyserów ostatnimi czasy, pomyślałem sobie, że chyba będę sam reżyserował. Ja studiuję reżyserię dopiero 20 lat, nie mam jeszcze dyplomu, ale jak postudiuję jeszcze za 20, to na pewno coś osiągnę w tym zakresie.
4: Pan się kiedyś pochwalił, że szybciej sam pan napisze nową sztukę, niż znajdzie coś dobrego innych autorów, a krytycy coś nie chcą tego pańskiego geniuszu dostrzec.
3: Ale to chyba się wszystko zgadza. To raczej świadczy o tym, że przygotowują mi w istocie miejsce na Panteonie, bo proszę zauważyć, że Wesele Wyspiańskiego krakowska krytyka nazwała bawidełkiem, a Wyzwolenie głupstwem.
4: Jedno jest pewne, nie wiem, czy pan ma rację, ale pewne jest, że skromny to pan nie jest.
3: Ale nie mam być, to nie o to chodzi. Artysta, który jest skromny, jest godzien tego, żeby go po pysku prać i nie tylko dlatego, że on pakuje się na piedestał, pokonuje konkurencję kilkudziesięciu ludzi na jedno miejsce do takiej uczelni, potem dalszą selekcję, która jest równie okrutna i trudna, bo tych miejsc na górze jest zawsze równie mało, prawda? Był Cybulski, potem był jeden Lorbrycki, teraz jest jeden Linda. No więcej jeden jest potrzebny taki na szczycie. Zgodnie z tym, co mówi Szekspir, kształcąc artystów, wolą jest natury, by w tłumie dobrych jeden stał u góry. Artysta skromny jest po prostu zwykłym hipokrytą, a to już jest w wypadku artysty straszny grzech. Pierwszy, rzekłbym. W związku z tym ja nie lubię skromnych artystów. Spodziewa się pani zwykle najgorszych rzeczy.
1: Maciej Korwin, pański kolega ze studiów, kiedyś szef Łódzkiego Teatru Powszechnego, a teraz muzycznego w Gdyni.
5: Na pewno był jednym z najzdolniejszych ludzi na moim roku, co zresztą w paru rzeczach, choćby w jego najlepszym tekście dramatycznym, czyli w romancie, wyszło. Szkoda, że właściwie nie rozwinął się w tym kierunku dalej, choć on ma pewnie o sobie inne zdanie.
3: Szkoda, że się nie rozwija dalej jako dramaturg. No pewnie, ale coś tam osiągnąłem, ale może coś jeszcze napiszę. Piszę zwykle co kilka lat jedną rzecz. Teraz rzeczywiście minęło chyba z 5 lat i nie napisałem żadnej nowej sztuki.
4: On powiedział więcej. Te, które pan napisał po romansy, są do niczego.
3: No, a jak niższy,
4: to było
3: może,
4: raz i
3: jak
4: koniec.
3: Niższy może oceniać wyższego? Pyta Gombrowicz. Co napisał Maciek, żeby go upoważniało do oceniania moich sztuk, prawda?
1: Skąd pomysł, żeby zostać dyrektorem upadającego Teatru Nowego w Łodzi?
3: To proste. Reżyser wypowiada się poprzez aktorów. W związku z tym, chcąc zrobić coś znaczącego, trzeba mieć albo charyzmę znanego wielkiego reżysera, do którego aktorzy się modlą z kolan i gotowi są skoczyć w ogień, albo trzeba ich do tego działania w jakiś sposób popchnąć. Więc zrozumiałem wreszcie, że chyba muszę zostać dyrektorem, żeby móc tych ludzi, bo dyrektora, panie Dziejaszku, jeszcze jako tako się boją. I dlatego chyba zostałem dyrektorem, żeby móc robić taki teatr, jaki bym robić chciał.
4: Wiceprezydent Łodzi Elżbieta Hibner.
6: Mamy z nim trochę kłopotu, bowiem pan dyrektor Chmielnik ma bardzo rozbuchaną wyobraźnię i bardzo silne ambicje. I to z punktu widzenia artystycznego jest dobre. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego niestety pan dyrektor Chmielnik lubi wpuszczać teatr w tak zwane straty, czyli żyje troszkę ponad stan. I to jest przyczyną wiecznego utrapienia, jakie mamy z tym dyrektorem.
3: Odpowiadam, proszę państwa, w tym samym mieście, na tej samej ulicy istnieją dwa teatry, które mają zbliżoną ilość widzów, przy czym mój ma nieco większą. Mówię o Teatrze Jaracza i moim. Teatr Jaracza dysponuje dotacją 20 miliardów rocznie, ja 6,5. Proszę więc odpowiedzieć, czy prawda jest taka, że tam są marnotrawione, to dajcie nam trochę tamtych środków, czy też ja oszczędzam 14 miliardów, to dajcie mi 10% znaleźnego premii. Należy mi się 1,4 mld premii rocznie od miasta za super gospodarność.
1: Łódzcy radni przekonali się kiedyś, że jest pan niezłym aktorem. Jak pojawił się pomysł zaorania teatru i wybudowania w jego miejsce piętrowego parkingu, to rozpłakał się pan przed Komisją Kultury. Może trzeba było wtedy poprosić o te 1,4 mld.
3: Jeżeli miałbym stąd odejść, na przykład po roku, jak mi to wtedy proponowano, to odszedłbym z pieczątką nieudacznika. A tymczasem zdawać by się mogło, że zacząłem rzecz całkiem sensownie i to mi się nie należało.
1: Przypomnijmy, co pan powiedział 2 lata temu.
3: Ja zamierzałbym właśnie w tym kierunku zdążać, starać się zrobić teatr najlepszy na świecie.
1: Zrobi pan rzeczywiście teatr na europejskim poziomie w Łodzi?
3: Tak, pod warunkiem, że Łódź będzie miała tego typu ambicje. Powiadam, kultura jest, a teatr jest syntezą sztuk. Jest czym, czym jest biała koszula i krawat u człowieka. I twierdzę, że człowiek, którego nie stać na białą koszulę i krawat, nie będzie zapraszany do dobrego towarzystwa.
1: Wydaje mi się, że pan gorzknieje na tym urzędzie trochę.
3: Mnie się też tak wydaje.
1: Jak długo panu się jeszcze będzie chciało siedzieć przed premierą 3 dni, nie wychodząc z teatru, siedząc na scenie koło wiadra z wodą na niedopałki?
3: Jak długo mi się będzie chciało?
4: Aż pan zgorzknieje do końca, bo sam pan mówi, że...
3: Aż zgorzknieje do końca. Bardzo mi pan ładnie tę tutaj możliwość podsunął. To mi przypomina takiego chłopca w pewnej anegdotce, który jechał bez biletu w Związku Radzieckim przez tajgę, chyba do Irkucka się wybierał, i codziennie wchodził konduktor z czekistą i sprawdzali bilet. Chłopiec nie miał biletu, więc bili go po mordzie. On padał, potem siadał okrwawiony na ławce i taki dziecka Sibirax naprzeciwka mówił trzeciego dnia, mówi: parień, ty daleko jedziesz? Na co on: skolka roża wydierżyć, dziadia, skolka roża wydierżyć. Roża to jest morda, po rosyjsku to tłumaczę, ile morda wytrzyma. Więc dość ta anegdotka jest gruba i również gorzka, ale ona jakby jest kompletem odpowiedzi na to pytanie.
4: To na próżno byłaby to ten przełom w pana życiu, ta chęć nawet zabicia się i ujrzenia wszystkiego tak, jak jest w rzeczywistości. Na próżno byłoby to odkrycie, gdyby pan zgorzkniał do końca?
3: Nie, nic się na próżno nie dzieje w przyrodzie. Jest takie łacińskie porzekadło, które ja znam w polskim brzmieniu: chcącemu dobrze nie dzieje się nic złego. Ja jestem całkowicie spokojny o swój dalszy los. 40 lat jakoś ciągnę w tym szaleństwie, to jeszcze drugie 40 pociągnę.
1: A co jest dla pana najważniejsze w życiu?
3: Miłość.
0: Jacek Chmielnik uwielbiany był za rolę przede wszystkim w Wabanku i filmie King Size Juliusza Machulskiego. Zginął tragicznie 22 sierpnia 2007 roku, rażony prądem w swoim domu w Suchawie. Fragmenty audycji Tester znajdziecie państwo już wkrótce na naszej stronie internetowej w zakładce Historie Nieodległe. Dzisiaj to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Agata Zielińska.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
10: Jest 18.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Kierowca, który wczoraj w Krakowie potrącił małżeństwo z dzieckiem, jutro może usłyszeć zarzuty. Oboje dorośli nie żyją. We wrześniu ruszą wypłaty 14 emerytur, to dodatkowe niecałe 2000 zł. W parku na bełchatowskim Binkowie przybędzie zieleni i elementów małej architektury. Noc w regionie będzie pogodna, ale chłodna. Temperatura spadnie do 9 stopni. Dwie osoby zginęły, 8-miesięczne niemowlę walczy o życie. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj po południu w Krakowie. Kierowca wjechał na chodnik i potrącił małżeństwo prowadzące wózek z dzieckiem. Prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie mówi, że kierującemu grozi zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość pojazdu.
12: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem.
10: Kierowca przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jutro zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie może usłyszeć zarzuty. We wrześniu seniorzy otrzymają 14 emerytury. ZUS wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą, dlatego nie trzeba składać żadnego wniosku, mówi rzeczniczka ZUS-u w województwie łódzkim Monika Kiełczyńska.
13: Wypłaty rozpoczną się 1 września, a kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października.
10: Pełna kwota dodatkowego świadczenia wyniesie 1978 zł i 49 groszy brutto i trafi do osób, których emerytura lub renta nie przekraczają 2900 zł. Przy wyższych świadczeniach czternastka będzie pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Park Samuiły na bełchatowskim Binkowie przechodzi metamorfozę. Prawie wszystkie alejki mają już nową nawierzchnię. Przygotowano także instalacje pod oświetlenie i monitoring. W miejscu starej altany powstanie nowa drewniana konstrukcja. Będzie też fontanna, strefa grillowa, stojaki rowerowe i nowe ławki. Zmiany obejmą również zieleń. Przybędzie 30 drzew, mówi Radiu Łódź prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
7: Park Samuiły będzie miał całkowicie nowe oblicze, będzie zadbany, zagospodarowany i przede wszystkim jeszcze bardziej zielony niż obecnie, ponieważ są to płuca osiedla Binków, więc chcemy, żeby te płuca były możliwie jak najbardziej wydajne.
10: Prace mają się zakończyć na początku listopada.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Na zakończenie zajrzymy na mecz piłkarskiej pierwszej ligi do Niepołomic, gdzie Unia Skierniewice gra z tamtejszą Puszczą. Łączymy się z Michałem Malinowskim.
14: Dobiega końca przerwa w tym spotkaniu. Obie ekipy już na boisku, a po pierwszych 45 minutach to goście, czyli Unia Skierniewice, prowadzą 1-0. Lepiej zdecydowanie Unici rozpoczęli ten mecz, lepiej operowali piłką. No i już w 17 minucie mogli wyjść na prowadzenie, ale strzał Bierońskiego z bliska zatrzymał się na słupku, co nie udało się wtedy. Udało się w 28 minucie. Świetna akcja, choć nieco przypadkowo rozpoczęta. Bardzo aktywnego Mierzwy, zagranie do Eisenharta, ten znalazł w polu karnym Sabiłę, a napastnik Unii niezawodny umieścił piłkę w siatce. Później nieco więcej z gry miała Puszcza. Próbowała przycisnąć, ale właściwie poza jedną sytuacją Trubechy niewiele pod bramką Pruszkowskiego się działo. Na początku, tuż przed początkiem drugiej połowy, Unia prowadzi w Niepołomicach z Puszczą 1-0.
10: Obszerna relacja z tego spotkania w strefie kibica, która rozpocznie się już za chwilę, można też czytać na radiołódź.pl. Z Michałem Malinowskim połączymy się również w kolejnych wiadomościach o 19:00.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Do wieczora przeważnie będzie pogodnie, tylko chwilami może przybywać chmur. Noc pogodna, temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro na przemian słońce i chmury możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Strefa kibica w Radiu Łódź.
16: Prawie 5 minut po godzinie 18 zaczynamy dwugodzinne spotkanie ze sportem. Już te niedzielne, późne popołudnie 23 sierpnia. No i tak sobie myślę, że dzisiaj to piłka nożna to nam będzie zdecydowanie królowała, bo Unia Skierniewice za moment rozpocznie drugą połowę meczu w Niepołomicach, a od 19 pierwsza połowa meczu w Łodzi. Tutaj UKS będzie podejmował Stal Mielec, więc taka strefa kibica pierwszoligowa, jeśli chodzi o te emocje piłkarskie. No szkoda, że nie w jednej godzinie. To byśmy sobie zrobili taką małą multiligę na antenie Radio Łódź. A tak, oprócz tego, że będzie ta piłka nożna, no to jeszcze również i trochę piłki ręcznej. Również będzie o rajdach samochodowych i oczywiście w drugiej godzinie tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi piłkarskiej, a to już kolejka piąta rozgrywana w ten weekend. No i sporo się działo. Jolanta Kozłowska, program realizuje, Robert Zwoński przy mikrofonie. To jeszcze patrząc za okno, myślę, że możemy powiedzieć takie późne dzień dobry, a za kilka minut sprawdzimy, jak tam początek drugiej połowy w meczu Puszczy Niepołomice z Unią Skierniewice.

0: I to 9 minut po 18, no to zgodnie z obietnicą. Teraz zaglądamy do dalekich Niepołomic. Tam miejscowa puszcza podejmuje Unię Skierniewice. To mecz piątej kolejki w pierwszej lidze, a na miejscu jest nasz reporter Michał Malinowski. Halo Michale, jak tam pierwsza połowa? Tak opowiedz dłużej i jak tam początek tej drugiej?
1: Witam serdecznie ponownie. No, chyba należałoby powiedzieć, że bardzo dobrze. Oczywiście patrząc z punktu widzenia Unitów, oni naprawdę dobrze rozpoczęli to spotkanie. Puszcza niewiele miała do powiedzenia. Unia zdecydowanie lepiej operowała piłką. Może nie stwarzała jakichś bardzo klarownych sytuacji, ale aktywny był Mierzwo. On kilka razy znalazł się w polu karnym. No ale te zagrania, ostatnie podania nie były na tyle dobre, by z tego coś wyniknęło. Puszcza natomiast próbowała grać długie zagrania w kierunku bramki Unii, ale no, na początku raziła niedokładnością. Pierwsza taka poważna akcja Unii, która właśnie zakończyła się strzałem. To 17 minuta, kapitalnie rozegrany rzut wolny, taka ładna kombinacja. Piłka trafiła z prawej strony na lewą, zgranie piłki głową, no i na dalszym słupku spadła ona pod nogi Bierońskiego. Nieco szczęścia mieli w tej akcji Unici, że ta piłka właśnie tam trafiła, no ale to czasem też jest potrzebne. Natomiast szczęścia zabrakło Bierońskiemu, bo on z kilku metrów, mając jednak ostry kąt, to trzeba przyznać, huknął w słupek, no i skończyło się na strachu. Później Unia wciąż próbowała, Puszcza też w swoim stylu, czyli po stałych fragmentach gry, ale bardzo dobrze radzili sobie z tymi wszystkimi wrzutkami i dośrodkowaniami goście. Na 28 minucie akcja rozpoczęta z prawej strony, jeszcze na połowie Unii. Zagranie w kierunku Mierzwy, ono nie było udane, ale błąd popełnił Kasolik. Piłka odbiła się od jego nogi, przejął ją Mierzwa, ściął do środka, próbował... No tak można domniemywać, że może nawet szukać okazji do strzału, ale musiał zagrywać piłkę na wślizgu, będąc, mam wrażenie, że w ogóle w tej sytuacji też faulowanym. Futbolówka trafiła jednak na lewą stronę do Bartłomieja Eisenharta, który poszukał, wyszukał w polu karnym wbiegającego Kamila Sabiłę. Ten przyjął sobie piłkę. Mam wrażenie, że nie najlepiej, nie do końca tak jak chciał, ale miał na tyle dużo miejsca, że potrafił zamienić tę sytuację na bramkę, pokonując pewnym strzałem stojącego w bramce Puszczy Wiktora Kowala. No od tego momentu trzeba przyznać, że Puszcza nieco przycisnęła, o ile początkowo grała wolno. Być może też Unia spuściła z tonu. No i kilkukrotnie zakotłowało się gdzieś tam pod bramką Stanisława Pruszkowskiego, ale tak naprawdę tylko jedna taka rzeczywiście groźna sytuacja, piłka no, po wrzucie z autu, a jakżeżby inaczej, trafiła pod nogi Trubechy. Ten najpierw źle w nią trafił, a gdy jeszcze raz wróciła do niego, no to fatalnie przestrzelił, a to był tak myślę mniej więcej 6-7 metr, więc naprawdę no, powinien się napastnik Puszczy zachować lepiej, ale na szczęście dla gości tego nie zrobił. Troszkę też więcej agresji w końcówce tej pierwszej połowy, ale takiej twardej męskiej walki, zero złośliwości, no ale z tej agresji wynikały faule. Do przerwy zatem wynik się nie zmienił. Od po golu Kamila Sabiły z 28 minuty, przypomnę, Unia prowadziła 0-1. No a początek tej drugiej połowy myślę, że nieco przypomina końcówkę pierwszej. Puszcza na pewno dużo aktywniejsza niż na początku meczu, ale póki co też niespecjalnie groźna. Ważna informacja to to, że Damian Gąska na początku tej drugiej części gry obejrzał żółtą kartkę. No i ważna też informacja o zmianach, dwóch zmianach w składzie gospodarzy. W przerwie nie wyszli na boisko ponownie Konrad Kasolik i Olaf Korczakowski. W ich miejsce pojawili się Antoni Klimek, a teraz przerwę, bo Mierzwa wybiegł z własnej połowy, biegnie z piłką, gonią go gracze Puszczy, no i dogonili, ale Mierzwa jeszcze strzela. Nie trafił niestety w bramkę. No, przyznam szczerze, że to dosyć niecodzienna sytuacja, bo ciężko jest dogonić Jana Mierzwę na piłkarzom Puszczy i to nawet nie jednemu no, udało się to, a przynajmniej nie odstawali. Szkoda, bo to była naprawdę groźna sytuacja, no ale nie udało się podwyższyć prowadzenia. To 55. minuta. Dokończę kwestię zmian. Antoni Klimek i Kacper Wołowiec pojawili się na placu gry. No Antoniego Klimka wszyscy kibice łódzkiego Widzewa pewnie doskonale pamiętają. Natomiast dwa słowa jeszcze o składzie Unii, bo trener Kamil Socha no, dosyć mocno rotuje w tym sezonie, jeżeli chodzi o środek pola. Dodam jeszcze w międzyczasie o zmianie, która w 52. minucie miała miejsce. Konrad Stępień to piłkarz Puszczy, bo oczywiście Mateusz Stępień jest kapitanem Unii. Konrad Stępień opuścił boisko, a w jego miejsce pojawił się z numerem 23 Kacper Przybyłka, więc już trzy zmiany w ekipie gospodarzy. Teraz na murawie leży Jan Mierzwa, który był faulowany w walce o górną piłkę. To wrócę do tego składu Unii. Stanisław Pruszkowski w bramce. Dalej Eryk Woliński, Mateusz Stępień i Jonathan Strauss. Tu niespodzianek nie ma. Trzeci z rzędu mecz, który właśnie w takim zestawieniu, jeżeli chodzi o defensywę, Unia rozpoczyna. Jan Mierzwa i Bartłomiej Eisenhardt na skrzydłach. To też już chyba taki stały zestaw powoli będzie. Kamil Sabiło oczywiście na szpicy. Jest Damian Gąska, jest Jakub Bieroński, który też chyba tak na dobre już się zadomowił w wyjściowej jedenastce. No ale są też, można powiedzieć, chyba dwie niespodzianki, bo Antoni Burkiewicz, który trochę już sobie pograł, dobrą zmianę dał w ostatnim meczu z Miedzią Legnica, ale po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce. No i chyba największa niespodzianka, Maksymilian Kosior, bo dla niego to w ogóle dopiero drugi występ w tym sezonie. Wcześniej zagrał tylko w pierwszym meczu ze Stalą Mielec. No a teraz od pierwszej minuty biega po murawie. Damian Gąska, dośrodkowanie, 57. minuta na lewą stronę. Teraz ma jeszcze piłkę pod nogami, Stępień strzela! I przeniósł piłkę nad poprzeczką Wiktor Kowal. No nie był to może jakiś bardzo silny strzał, ale tak ładnie uplasowany strzelał kapitan Unii z 15 mniej więcej metra i będzie jeszcze teraz rzut rożny po lewej ręce bramkarza Puszczy. Arbiter, którym jest dzisiaj Piotr Idzik, popędza Damiana Gąskę. No i zobaczymy, co teraz goście wymyślą. Oni mają też kilka ciekawych rozwiązań przygotowanych na rozegranie tych rzutów rożnych. Strącenie na bliższym słupku przez Bierońskiego, ale nie udało się na środku pola karnego dojść do piłki żadnemu z Unitów, a wrócę jeszcze do tych rzutów rożnych. To między innymi po meczu z Miedzią Janusz Niedźwiedź, trener legnickiego zespołu, mówił, że właśnie musieli wprowadzać korekty, ponieważ trudno jest przeciwstawić się tym rozegraniom rzutów rożnych w wykonaniu skierniewickiej drużyny, bo tam trzech zawodników jest w narożniku boiska tak dosyć nietypowo, no i trzeba jakoś temu przeciwdziałać. Teraz Puszcza próbuje atakować, Trubecha z prawej strony ma piłkę, ale dobrze wypchnięty, zagrał teraz jeszcze szerzej, Cholewiak nie sięgnął jednak piłki dośrodkowanej z prawej strony i wybił Stępień na aut. 58. minuta meczu w Niepołomicach i będzie wrzut z autu Puszczy. To oczywiście groźna sytuacja. Do piłki jak zawsze w tej sytuacji pobiegł Filip Szabaciuk i będzie dostarczał ją w szesnastkę Unii. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Już piłka w powietrzu, ale najwyżej wyskoczył jeden z piłkarzy Unii i wybili piłkę goście. Teraz jeszcze ścigają się w kole środkowym dwaj skierniewiczanie z Filipe Nascimento, ale lepszy piłkarz Puszczy, a w tej chwili piłka już w rękach Stanisława Pruszkowskiego, a nawet będzie rzut wolny, bo był spalony. 59. minuta meczu w Niepołomicach. Puszcza przegrywa z Unią Skierniewice 0-1. Halo Studio.
0: Dziękujemy na razie Michałowi Malinowskiemu, do którego jeszcze wrócimy, ale wcześniej będzie w Radiu Łódź rozmowa z drugą Polką, która przejechała rajd Dakar. Niebawem rozmowa z Magdaleną Zając.

0: Dzisiaj gościem Strefy Kibice Radia Łódź Magdalena Zając. No to jeśli chodzi o takie największe osiągnięcie, to będziemy to zawsze podkreślać. Druga Polka, która przejechała rajd Dakar. Dzień dobry pani Magdo.
1: Dzień dobry.
0: Od tego Dakaru trochę już minęło, ale pewnie wspomnienia cały czas są.
1: Tak, minęło, bo to było w 2024 roku. I oczywiście tak, wspomnienia są cały czas, ponieważ to jest duże wydarzenie w życiu sportowca, ale zawsze podkreślam, że wagę tego wydarzenia, wagę tego czuje się dopiero później, potem. To dopiero potem dociera. W momencie, kiedy ten rajd został ukończony, to chyba było za dużo emocji, żeby tak naprawdę poczuć, co to znaczyło.
0: Mieliśmy okazję rozmawiać po ukończeniu tego Dakaru, jak pani wróciła do Polski na takim spotkaniu, to jeszcze od tego czasu jeszcze pojawiły się właśnie takie refleksje?
1: Tak, one są cały czas. To jest coś, co wraca nie tylko przy okazji każdej rozmowy gdzieś z reporterami, ale też przy okazji każdej rozmowy z innymi zawodnikami, czy nawet z rodziną, czy z przyjaciółmi. No to jednak w głowie zostaje.
0: A jak zostaje to, jeśli chodzi o karierę właśnie kierowcy rajdowego, te doświadczenia z Dakaru, czy one się przydają w tych no, trochę mniejszych rajdach, bo to wiadomo, rajd Dakar dla rajdowców, no to jest chyba już taki Mount Everest.
1: Tak, właśnie tak go kiedyś nazwałam. Tak, one się przydają, ale pewnie w inny sposób niż pan by się spodziewał, że powiem. Bo powiem tak, że one mi się przydają w takich chwilach słabości, kiedy trochę wątpię w swoje siły albo kiedy coś idzie gorzej, to wtedy po prostu wystarczy sobie pomyśleć, ej, laska, przecież ty przyjechałaś Dakar, więc jakby to dla ciebie powinien być to łuka z masłem, więc po prostu jedź dalej, tak?
0: No przyznam szczerze, akurat w tym kierunku odpowiedzi się jednak spodziewałem, bo nawet pamiętam, jak rozmawialiśmy wtedy po Dakarze o tych momentach słabości, że no ich nie brakowało, ale wtedy Jacek Czachor, pilot, pomagał przechodzić te najtrudniejsze momenty. Teraz na tym prawym fotelu Błażej Czekan.
1: Tak.
0: W tym roku ten główny cykl to jest Puchar Europy.
1: Tak, w tym roku Puchar Europy, także troszeczkę, no, troszeczkę obniżyliśmy loty, tak muszę powiedzieć. No wynika to z wielu przyczyn, ale też wynika to też z takiej przyczyny dość błahej. Po prostu nasz samochód trochę już swoje przeżył i w tym wyścigu zbrojeń, jakim niestety są, jakim jest motorsport, no niestety trochę odpadamy i co byśmy nie robili, jak bardzo byśmy się nie starali, zarówno ja jako kierowca, jak i pilot i nasza ekipa techniczna, no to po prostu no nie dajemy już rady w pełni konkurować z innymi zawodnikami.
0: A to niestety tanie rzeczy nie są. To nie jest tani sport. Tutaj te samochody pewnie...
1: No, wszyscy o tym wiemy. Także nie ma co tego rozgrzebywać, bo tak faktycznie jest, ale... No. Ale no, dzięki temu, że są sponsorzy, w ogóle można mówić o jakichkolwiek startach.
0: No, ale mimo, że troszkę poziom niżej, no to też ważne, bo czasami trzeba zejść ten poziom niżej, ale udaje się utrzymywać w czołówce. Czwarte miejsce na razie w klasyfikacji generalnej i kierowców, no i też pilotów.
1: Tak. A mówiąc o tym, że jest to troszeczkę, zejście troszeczkę niżej, to chciałam podkreślić, że to nie znaczy, że jest łatwiej, bo czasami tutaj porównam do piłki nożnej. Czasami mówi się, że rozgrywki w niższych ligach są dużo bardziej fascynujące i dużo trudniejsze i kosztują zawodników czasami więcej zdrowia i wysiłku niż te rozgrywki w lidze najwyższej. Nie wiem, czy pan zgodzi się ze mną.
0: Ja wszystko potwierdzam. Trudniej awansować do ekstraklasy niż się nie utrzymać.
1: Zdecydowanie tak. I właśnie tutaj też jest podobnie, no bo to tak jak mówię, tam jest dużo dobrych zawodników, dużo dobrych kierowców, a przede wszystkim te rajdy są dla mnie przynajmniej trudniejsze niż moje ulubione rajdy, czyli rajdy długodystansowe. No bo to są takie maratony, to maratony. Tam jest kwestia też przetrwania, kwestia kondycji, kwestia takiego dążenia za wszelką cenę do celu. Natomiast tutaj mamy do czynienia właściwie ze sprintem, a ja nie jestem dobra w sprintach. I jest to bardziej techniczny rodzaj ścigania niż właśnie tam w tych maratonach. Więc wcale nie jest łatwiej.
0: No i to też ta okazja w takim razie do tego, żeby pogłębiać swoje umiejętności.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: No to jeśli chodzi o ten sezon, to tak, za nami trzy rajdy. Rajd Hiszpanii w Kłęsie, bo to istotne, bo tych rajdów w Hiszpanii jest,
1: tak, jest tak.
0: Kilka, przynajmniej miało być.
1: Europa opiera się na Hiszpanii i Portugalii, tak
0: no
1: naprawdę.
0: No właśnie, więc w Hiszpanii było ósme miejsce, później trzecie w Grecji, no to podium, to już tak. Jest na pewno się czym chwalić. No i dziewiąte miejsce we Włoszech, to wszystko daje nam na razie czwarte miejsce, ale też trzeba podkreślić, że dwa rajdy na ten moment odwołane. Kolejny rajd Hiszpanii w Aragon, który na razie jest przesunięty na połowę września. No i rajd Węgier. Niestety pogoda krzyżuje plany w tym roku.
1: Tak, no niestety zostały te rajdy odwołane ze względów bezpieczeństwa, ponieważ zresztą jak na pewno państwo wiecie, na południu Europy panują ogromne upały i szaleją pożary.
0: I to wszystko skłoniło organizatorów do tego, żeby właśnie te dwa rajdy odwołać. No ale mamy nadzieję, że kolejny rajd odwołany nie będzie. A to będzie rajd polski.
1: Tak,
0: 27-30 sierpnia.
1: Tak, jedyny rajd, który my w ciągu roku jedziemy w Polsce.
0: No właśnie, czyli będzie okazja też pooglądać panią Magdalenę Zając, pilota Błażeja Czekana, no i legendarną, można powiedzieć, Kitty.
1: Tak.
0: Jakie cele na ten rajd polski? Jak tutaj ta trasa? Gdzie on się w ogóle będzie odbywał?
1: Ten rajd polski, który nazywa się formalnie Baja Poland i jest rundą Pucharu Europy, jedyną, która odbywa się w Polsce, to jest specyficzny rajd, ponieważ jego baza i miejsce, gdzie jakby stacjonują rajdówki i serwisy, znajduje się teoretycznie w Szczecinie, bo tam zaczynamy i tam jest prolog. Natomiast ponieważ w Szczecinie nie ma miejsca, gdzie można by jechać OS, który ma 200 km, to potem cały ten rajd łącznie z serwisami przenosi się do Drawska, czyli do właściwie jednego z niewielu miejsc w Polsce, gdzie te rajdy cross-country mogą się odbywać. Więc to jest taki trochę rajd cygański, gdzie przenosimy się z miejsca na miejsce i serwis i praca zespołu jest zarówno w Szczecinie, jak i potem w Drawsku Pomorskim. Więc jest to trudny dla kibiców rajd, bo nie ma jednego miejsca, gdzie mogliby kibicować czy obserwować swoich kierowców. No ale ponieważ jest to jedyny rajd w Polsce, no to bardzo go lubię i to jest jedyne miejsce, gdzie mogę jakby ścigać się z kierowcami polskimi, bo nie wszyscy jeżdżą właśnie w Europie. A przez to też bardzo trudny, bo mamy dobrych kierowców, którzy na dodatek jeżdżąc często i dużo w Polsce, tą specyfikę już mają w małym palcu, a dla mnie to Drawsko raz do roku to jest takie, nie powiem, że lekkie.
0: No właśnie miałem zapytać o znajomość trasy. To znaczy, że nie jest ona aż tak dobrze znana.
1: Znaczy, niby jest, bo wcześniej jeździłam dużo w Polsce, tak, zanim zaczęłam jeździć w Europie i na świecie. No, ale to nie jest łatwe. To nie są łatwe trasy.
0: Ile kilometrów na was czekało?
1: Szczerze nie wiem, bo ja się śmieję, okay. Że jakby ja tutaj w tym całym rajdowym zespole jestem takim najmniej ważnym

0: No dobrze, no to rajd Polski, ten 27-30 sierpnia, okolice Drawska Pomorskiego. Kto ma czas, kto ma ochotę spędzić ostatnie dni w wakacji oglądając no, najlepszych w Europie, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, zawodników, to może się udać, a później jeszcze prawdopodobnie ten odwołany wcześniej rajd Hiszpanii w Aragon i jeszcze dwie rundy w Portugalii.
1: Tak.
0: I tak sezon się zakończy. Tutaj będzie pani chciała wystartować we wszystkich?
1: No, nie wiem jak to będzie, ponieważ jeżeli Węgry zostały odwołane, to chyba będę musiała wystartować we wszystkich.
0: Bo w jednym można nie pojechać.
1: No właśnie. A plany były inne. Mieliśmy nie jechać ostatniej Portugalii, tylko jechać, ponieważ stęskniłam się za pustynią, której nienawidzę. Mieliśmy jechać Rally du Maroc, jedną z rund Pucharu Świata.
0: A jeśli chodzi o takie...
1: Mistrzostw Świata.
0: A jeśli chodzi o... trochę dalsze plany. Czy jest chęć powrotu na ten najsłynniejszy rajd Dakar?
1: Na razie nie. Na razie nie, ponieważ no z prostej przyczyny ja mam wrażenie, że nasza Kicia by już tego nie przeżyła po prostu. Już mi jej wręcz szkoda by było. To naprawdę jest dla mnie no, ukochany, legendarny samochód. Być może jeszcze za rok, może jakimś cudem będziemy mieli nowy samochód. To jest moje największe marzenie, żeby mieć nowy, ten technicznie lepszy, bardziej zaawansowany samochód. To może wtedy. Natomiast no, na pewno nie odpuszczamy maratonów, bo to jest to, co ja kocham. I prawdopodobnie pojedziemy znów Afryka Eco Race. Na pewno pojedziemy MDC, czyli Morocco Desert Challenge. Pewnie pojedziemy Fenixa. To są takie półprofesjonalne, ale naprawdę fajne, długie, wyczerpujące rajdy. Ale prawda jest taka, że my nie robimy, znaczy my nie zakładamy, nie robimy jakichś planów długodystansowych, bo wszyscy wiemy, jakie jest życie, nie wiadomo, co będzie jutro, więc na spokojnie.
0: Więc na razie skupiamy się na rajdzie Baja Poland, tak?
1: Tak by to wypadało oficjalnie powiedzieć.
0: No ale niech to będzie nazwane przez nas tutaj umownie rajdem Polski. Magdalena Zając, Pro X-Cars TME Rally Team. Dzisiaj była gościem Strefy Kibice Radio Łódź, to trzymamy kciuki, żeby no, te trasy drawsko-pomorskie...
1: Żeby mnie te kolejne tam nie wciągnęły.
0: Okej, to trzymamy za to, żeby te kolejne nie wciągnęły.
1: I żeby nie lało. O, proszę, proszę was, trzymajcie za to kciuki, żeby nie lało.
0: No to trzymamy kciuki, żeby kolejne nie wciągały i żeby pogoda była bardzo ładna w ten ostatni weekend wakacyjny. No i czekamy na meldunek po rajdzie. Jak tam poszło, przede wszystkim jak się jechało i czy te kolejne, tak jak trzymamy kciuki, dały radę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.

0: Niespełna 23 minuty pozostały do godziny 19. W strefie kibice Radia Łódź powracamy do piłki nożnej. Trwa spotkanie w piątej kolejce PKO Ekstraklasy. GKS Katowice prowadzi z Wisłą Płock 2-0. Wcześniej Radomiak Radom zremisował bezbramkowo z Zagłębiem Lubin, a o 20.15 Pogoń Szczecin Wisła Kraków. Przypomnę, że wczoraj Widzew Łódź zremisował na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. W pierwszej lidze z kolei Miedź Legnica wygrała Zarką Gdynia 2-0. Wieczorem, a może nie takim wieczorem, bo o 19.00 UKS Łódź podejmie Stal Mielec, a tymczasem Puszcza Niepołomice podejmuje Unię Skierniewice. Relacja tekstowa z tego meczu na radioloc.pl, no ale końcówka meczu nie może być inaczej w naszej strefie kibica do końca. A zatem wracamy do Michała Malinowskiego. Michale, jak tam w Niepołomicach? Czy wynik się zmienił?
1: Nie, wciąż 1-0 dla gości, czyli Unia Skierniewice prowadzi. 79. minuta meczu. No i obraz gry właściwie niewiele się zmienia. Tutaj wsłuchuję się jeszcze w zmiany, bo kolejne w Unii Skierniewice, ale za chwilę o tym powiem. Do zagrania teraz od Makucha, który przed chwilą pojawił się na boisko, do Mierzwy i ten był faulowany przez Koczara. No Mierzwa to zdecydowanie najbardziej aktywny zawodnik Unii w tym spotkaniu, nie tylko zresztą w tym, bo w ostatnich meczach, a obrońca Puszczy Omar Koczar napomniany żółtą kartką. No a właśnie jeżeli chodzi o to, co ważnego od naszego ostatniego łączenia, to chyba najważniejsza sytuacja to 60. minuta. Ładna akcja zapoczątkowana przez Eryka Wolińskiego. Wymiana piłki pomiędzy kilkoma zawodnikami Unii. Tam przez chwilę wydawało się nawet, że stracą piłkę, ale ostatecznie ta dotarła górą na głowę Bartłomieja Eisenharta. No miał naprawdę niezłą pozycję pomocnik gości, ale przestrzelił. Teraz Toporkiewicz i Szmyt ustawieni przy piłce. 80. minuta meczu. Zobaczymy, który z nich będzie dośrodkowywał. Jeżeli Szmyt, to piłka dochodząca do bramki. Jeżeli Toporkiewicz, to odchodząca. Tam jakieś przepychanki jeszcze w polu karnym, musiał interweniować arbiter. Ale no nie będziemy jeszcze grali. Sędzia pokazał, że oczywiście doliczy ten czas, a będzie w tej chwili rozmawiał z jednym z piłkarzy Unii. To może wykorzystam ten czas i o zmianach powiem, bowiem nie ma już na placu gry Bartłomieja Eisenharta, Maksymiliana Kosiora, Antoniego Burkiewicza i Kamila Sabiły. W zespole Unii są natomiast Damian Makuch, Krzysztof Toporkiewicz, Mateusz Szmyt i Oskar Melich. No a Szmyt właśnie próbował bezpośredniego uderzenia z rzutu wolnego. Piłka trafiła w boczną siatkę, niedaleko słupka, ale kontrolował ten strzał Wiktor Kowal. Zmiana też jeszcze jedna w drużynie Żubrów, w drużynie Puszczy Niepołomice pojawił się na boisku Oskar Gerstenstein. Opuścił je Kosei Wao, bardzo aktywny w tej drugiej połowie, tam szarpał prawą stroną, ale no w sumie niewiele z tego wynikało, bo no jakieś 1, 2, 3 dośrodkowania, między innymi Antoni Klimek w 72 minucie, no ale właściwie taka jedna godna odnotowania sytuacja gospodarzy, to w 73 minucie próbował strzelać Klimek, ładnie się składał do strzału, no ale w piłkę trafił źle i nic z tego nie wyszło. No a jeżeli chodzi o Unię, to jeszcze w 76 minucie Mierzwa strzelał z linii pola karnego, ale trafił w Koczara, którego już na boisku zresztą nie ma, bo przed chwilą zmienił go Przemysław Sajdak. No a wracając do tego strzału Mierzwy, to odbitą piłkę od obrońcy bez problemów złapał Kowal. Teraz 82 minuta, Makuch faulował właśnie Sajdaka, który przed chwilą pojawił się na boisku. Nie, przepraszam, to Gerstenstein. No i rozpocznie od rzutu wolnego Puszcza Filipe Nascimento. Taka cięta piłka w kierunku prawej strony boiska, ale źle zagrana. Nie odchodziła w stronę linii bocznej, tylko leciała za bardzo na wprost i opuściła boisko, wylatując za linię końcową. Ma już piłkę w swoich rękach Stanisław Pruszkowski i za chwilę z 5 metra goście wznowią grę. Pruszkowski albo Stępień, no jednak Pruszkowski długie wybicie, poślizgnął się przy zagraniu tej piłki. Teraz wygrał główkę Kamiński, I zagranie w pole karne od Mierzwy, źle jednak trafił Toporkiewicz w piłkę, to naprawdę mogło być groźne, ale nabiegający pomocnik Unii czubkiem buta nie skierował piłki we właściwy sposób, no i skończyło się na strachu, jeżeli chodzi o drużynę Puszczy. No tak, faktycznie jeszcze Julian Kamiński w międzyczasie pojawił się na boisku, a z tych, którzy zeszli z niego, to wydaje mi się, że nie wymieniłem Damiana Gąski. Tak czy inaczej, 5 korekt w składzie Kamil Socha już dokonał, 5 korekt dokonał, no i wiemy, że do końca spotkania Unia będzie grała w takim składzie, jak w tej chwili jest na boisku. Przewinienie teraz w środku pola. Jeden z unitów faulował Sajdaka, no i od rzutu wolnego będzie rozpoczynać się Puszcza, daleko od bramki Pruszkowskiego, no ale wiemy, że co jak co, ale Puszcza stałe fragmenty gry ma opanowane niemal do perfekcji, choć trener Kamil Socha mówił, że zbyt tak prostolinijnie czy w jednym wymiarze, może to lepsze określenie, jest traktowany zespół Puszczy, bo oni naprawdę w piłkę grać potrafią. No a to, że wiele bramek zdobywają po stałych fragmentach gry, to taka jest dzisiaj piłka. No i jego zdaniem aż tak bardzo właściwie te stałe fragmenty gry Żubrów nie wyróżniają. No ale nie da się ukryć, że właściwie każdy właśnie każdą możliwość zagrania piłki ze stałego fragmentu gry próbują niepołomiczanie wykorzystać, a inna kwestia, że dzisiaj naprawdę bardzo dobrze radzą sobie z tym goście, górują w powietrzu nad piłkarzami Puszczy, wybijają piłki, gdzieś tam przecinają te dośrodkowania, no i niewiele groźnego z tego wynikało. Teraz Toporkiewicz próbował zagrywać do Szmyta w pole karne, a wcześniej tutaj był faulowany Kamiński, no i rzutu wolnego wprawdzie nie będzie. Będzie kontynuował grę od bramki Kowal, ma piłkę pod nogami, ale napomniany żółtą kartką Kacper Przybyłko za ten faul na Julianie Kamińskim. Arbiter już zanotował sobie w swoim malutkim notesie ten fakt. To 85. minuta, no i rzut sędziowski, no ponieważ gra była przerwana na pokazanie żółtej kartki, więc musiał arbiter rzucić tę piłkę na murawę i rozpoczął Kowal. Długie zagranie, myślę, że Puszcza już teraz tak właśnie będzie rozpoczynała grę w kierunku Przybyłki. Tam jednak dobrze Kamiński w powietrzu, piłka pod nogami Toporkiewicza, ten między dwóch zawodników, no ale stracił piłkę na rzecz Gerstensteina na prawej stronie, na wysokości linii środkowej. Puszcza, Szabaciuk pociągnął trochę do środka, ale przy próbie podania już się pomylił i przejęła piłkę Unia, choć tylko na chwilę, bo wrzut z autu po tym, jak wybił ją poza boczną linię Szmyt, będą mieli gospodarze. Oczywiście futbolówka w rękach Szabaciuka, tak jak mówiłem już, czy z lewej, czy z prawej strony, to właściwie zawsze on wznawia grę. No i udało się gospodarzom o kilka metrów przesunąć bliżej bramki Unitów. Teraz już chyba będzie można spróbować bezpośredniego wrzutu. Wybiegał tam blisko Sajdak, ale nie skorzystał z tego jego kolega, a teraz no, nie chcę powiedzieć, czy było blisko gola samobójczego, bo myślę, że Stanisław Pruszkowski dosyć dobrze kontrolował tę piłkę, ale tak czy inaczej odbita przez jednego z unitów futbolówka leciała w stronę okienka bramki Unii, no ale leciała wolno, leciała wysoko. Teraz też groźnie po kolejnym zagraniu w pole karne główkowali tam z bliska niepołomiczanie, ale nad poprzeczką piłka przeleciała. Wrócę jeszcze do tej poprzedniej akcji. Pruszkowski odbił piłkę. No dosyć, mam wrażenie, że mimo wszystko spokojnie. Teraz chwila przerwy, bo leży w polu karnym z numerem 34 Adrian Piekarski. Tam gęsto było w polu bramkowym w tej sytuacji. Gdzieś tam zderzyli się zawodnicy, ale już piłkarz Puszcz wrócił na swoją połowę, jest w tej chwili w kole środkowym, a Pruszkowski będzie rozpoczynał z piłki stojącej. Już zagrał na połowę Puszczy. Kosior tutaj przegrał walkę w powietrzu z Szabaciukiem. Piłkarz Puszczy nieco ucierpiał w tym starciu, ale już się podniósł, a Unici zatrzymali Nascimento z prawej strony, już wznowiła puszcza od rzutu z autu, teraz Toporkiewicz. Wymienił piłkę z Bierońskim, znów Toporkiewicz, Szmyt z lewej strony, próba zagrania wzdłuż linii do Toporkiewicza, ale zatrzymana. No i gospodarze rozpoczęli za linii bocznej. Bieroński teraz faulował i będzie kolejny rzut wolny dla gospodarzy. No a jak rzut wolny, to najczęściej właśnie Filipe Nascimento, kapitan gospodarzy. On będzie, no jednak zmiana koncepcji. Przy piłce pozostał Przemysław Sajdak, a Nascimento zbiegł do środka. Długie, mocne zagranie na lewą stronę. Tam walkę o piłkę wygrał wprawdzie Przybyłko, ale niewiele z tego wyniknęło. Już została ona wybita. Mierzwa teraz mocno nacisnął na Klimka. Ten sobie jednak poradził, no ale Unia wyszła z tego właściwie bez szwanku, bo długie zagranie z własnej połowy trafiło pod nogi Pruszkowskiego. Ten złapał już piłkę i będzie za chwilę rozpoczynał dalekim wykopem. No nie aż tak może dalekim, bo ta piłka poleciała chyba nie tak jak powinna, dosyć wysoko i spadła w okolice linii środkowej boiska. A może to taka taktyka, żeby ta piłka długo w powietrzu wisiała. Toporkiewicz próbował zagrać teraz do Mierzwy, ale przeciął tę piłkę Przybyłko i rzut z autu dla gości. Gęsto tutaj teraz z tej lewej strony boiska, patrząc od bramki Puszczy, się zrobiło. Dużo i zawodników Unii, i zawodników Puszczy. Kamiński przerzucił piłkę, odbił piłkę głową za siebie, no ale ta opuściła plac gry i Przybyłko już wznawia rzutem z autu. Tutaj dobrze stępień głową, Toporkiewicz ładnie sobie przyjął, obrócił się z piłką. Teraz no chyba nie był faulowany, po prostu wbiegł przed niego Sajdak, wygrał walkę o pozycję, zatrzymany teraz Gerstenfein. Dużo takiego bałaganu w środku pola, piłka ostatecznie na połowie Unii, teraz Strauss zagrał ją do Pruszkowskiego. No i w 90 minucie Unia próbuje konstruować kolejną akcję. Toporkiewicz z pierwszej piłki do Mierzwy, ale zagrał mu za plecy. No i chwilowa strata, bo piłka już pod nogami Szmyta w okolicach linii środkowej boiska. Dobiega końca podstawowy czas gry. 3 minuty doliczone, już się ten regulaminowy czas, podstawowy czas zakończył, a rozpoczęło się 180 sekund, co najmniej 180 sekund doliczone przez sędziego tego meczu Piotra Idzika. No trzeba przyznać, że ta druga połowa dużo słabsza niż pierwsza. W pierwszej dużo więcej się działo, zwłaszcza przez pierwsze pół godziny. Unia ładnie grała w piłkę, no ale widać, tak czasem też trzeba zagrać jak w drugiej połowie. No, można powiedzieć mądrze, trener Socha wielokrotnie podkreśla, że jego zawodnicy wciąż się muszą uczyć gry na tym poziomie rozgrywkowym, a dzisiaj można powiedzieć, że grają niczym profesorowie. Trwa już, dobiega końca ta pierwsza doliczona minuta. Jonathan Strauss za chwilę wrzuci piłkę z autu. To mniej więcej środek połowy Unii. Długie zagranie do Toporkiewicza. Ten jednak przegrał walkę o piłkę i od rzutu z autu rozpocznie Puszcza. Już piłka wrzucona na środek do Wołowca. Ten długim zagraniem próbuje uruchomić Klimka, przy nim jest Kamiński, no ale były piłkarz Widzewa pobiegł nie w tę stronę i piłka znów na połowie Puszczy. Teraz Mierzwa atakuje Wołowca, no miał daleko do piłki i nie miał właściwie szans, ale no zrobił coś, co można było chyba właśnie z tej akcji wycisnąć, czyli zmusił obrońcę Puszczy do długiego zagrania do nikogo i Pruszkowski już może wznawiać grę. No, patrząc na to, jak teraz kopnął piłkę, to mam wrażenie, że jednak taki sposób rozpoczynania akcji faktycznie przynajmniej w tym meczu obrał, czyli taka mocno kręcąca się piłka zawieszona w powietrzu, a tymczasem Krzysztof Toporkiewicz upomniany jeszcze żółtą kartką, to już 47, czyli druga doliczona minuta. No i z koła środkowego będzie wznawiała grę Puszcza. Nascimento tym razem już na pewno, tylko on jest przy piłce, lewa noga i długie na pewno zagranie, ale nie w pole karne, tylko na prawą stronę, tam przebita piłka głową, jest zgranie, Klimek w pole karne, tam walka w powietrzu, dobrze zachował się Strauss, a Kamiński jeszcze powalczył o piłkę w okolicach linii pola karnego i wybił ją poza boisko. Pół minuty mniej więcej do zakończenia meczu, no ale pamiętajmy też jeszcze, że była w międzyczasie żółta kartka. Być może arbiter coś jeszcze dorzuci. Długi wrzut w pole karne, ale najwyżej wyskoczył chyba Toporkiewicz i piłka już wybita przed pole karne, choć jeszcze mają ją piłkarze Puszczy. Teraz Trubecha strzela tak z pół obrotu, ale nie było to udane zagranie napastnika Puszczy. Piłka nad bramką przeleciała. I za chwilę od bramki wznowi Stanisław Pruszkowski, zmierza tam w jego kierunku arbiter. No, można było się spodziewać, że na krótką rozmowę, żeby szybko wznawiał grę, a tymczasem arbiter szedł po to, żeby od bramkarza Unii odebrać piłkę i zagwizdał w międzyczasie po raz ostatni. Unia Skierniewice wygrywa zatem w Niepołomicach, to pierwsze historyczne punkty i od razu trzy w historii Unii na poziomie pierwszej ligi. Przypomnę, że to absolutny beniaminek na tym szczeblu rozgrywkowym. Unia wygrywa w Niepołomicach zasłużenie, Puszcza tak naprawdę nie zagroziła bramce gości, no a Unia może też wielu sytuacji nie miała, ale jedną z tych, które miała w 28 minucie po naprawdę bardzo ładnej akcji Mierzwy, Eisenharta i Sabiły wykorzystała. Świetne wykończenie tej akcji przez Kamila Sabiłę. No i dzięki jego trafieniu z 28 minuty Unia zgarnęła 3 punkty. Unia poprawia swoją sytuację w tabeli i może się cieszyć z drugiego zwycięstwa w tym sezonie. Puszcza Niepołomice, Unia Skierniewice 0-1. Ja dziękuję za uwagę. Halo Studio.
0: Dziękujemy bardzo Michałowi Malinowskiemu. No to ja dodam, że w meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy GKS Katowice, Wisła Płock, cały czas 2-0, 67 minuta. O 19 początek meczu ŁKS Łódź ze Stalą Mielec i z tego spotkania też relacja tekstowa na radioloc.pl, ale będziemy również po 19 na meczu ŁKS-u w naszej strefie kibica. Yeah.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
10: EPA i DHA
11: na wsparcie pracy serca
10: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
11: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W urzędach stanu cywilnego w całym kraju już możliwa jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Drogę wojewódzką prowadzącą z Wielunia do autostrady czeka remont, ma być wygodniej i bezpieczniej. Unia Skierniewice zdobyła pierwsze wyjazdowe punkty, wygrała w Niepołomicach z Puszczą. Noc w regionie będzie pogodna, jutro więcej chmur może przelotnie padać. Na początek jednak wypadek na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Między węzłami Skierniewice i Wiskitki na 408 km zderzyło się 5 samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna, są utrudnienia w ruchu. Kierowcy mogą korzystać wyłącznie z pasa awaryjnego. Powstały korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 45 minut. W urzędach stanu cywilnego wprowadzono przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Dziś weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zmienia wzory dokumentów. Teraz możliwe będą trzy warianty: małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn albo dwóch kobiet. Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii podkreśla, że pary jednopłciowe w Polsce na taką decyzję czekały latami. W kraju zarejestrowanych jest już 180 takich związków.
13: Z każdym dniem dowiaduje się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją.
12: Wcześniej niektórzy samorządowcy zapowiadali, że nie zamierzają respektować nowych przepisów. Między innymi mówił o tym prezydent Bełchatowa. Jutro po godzinie 8:00 gościem Radia Łódź będzie wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski. Zapytamy go między innymi, czy Urząd Wojewódzki jako organ nadzoru nad samorządami będzie sprawdzał, czy nowe rozporządzenie jest przestrzegane. Drogę wyletową z Wielunia w kierunku autostrady A1 czeka remont. Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiedział pracę na odcinku między Krzeczowem a Szczytami. Remont przejdzie prawie 6-kilometrowy odcinek trasy, która jest ważnym łącznikiem między drogami krajowymi 42 i 43. Co dzień przejeżdżają nią tysiące mieszkańców powiatów wieluńskiego i pajęczańskiego, a obecnie jej nawierzchnia jest w złym stanie, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich.
0: Rozebrana zostanie stara i wybudowana zostanie nowa jezdnia. Droga zyska także nowe odwodnienie, będą to rowy i kanalizacja deszczowa. Powstaną także zatoki autobusowe wraz z peronami, chodnikami, oświetleniem w ich rejonie, co upłynni ruch i podniesie bezpieczeństwo pieszych.
12: Remont drogi wojewódzkiej 486 ma poprawić bezpieczeństwo i upłynnić przejazd w kierunku autostrady A1. Kiedy prace się rozpoczną, jeszcze nie wiadomo, ale mają się zakończyć w 2029 roku.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Unia Skierniewice wygrała w Niepołomicach z Puszczą 1-0 i zdobyła swoje pierwsze punkty na wyjeździe. Łączymy się z Michałem Malinowskim.
7: Dwa tygodnie temu w meczu z Arką Unici po raz pierwszy w pierwszej lidze zgarnęli 3 punkty u siebie. Teraz zrobili to samo na wyjeździe. Unia była zespołem lepszym, choć nie zagrała jakiegoś wielkiego meczu przez pierwsze 30 minut. Zdecydowanie przeważała. Miała pecha w 17 minucie. Wówczas Jakub Bieroński trafił w słupek, ale już w 28 udało się sfinalizować ładną akcję, a uczynił to niezawodny Kamil Sabiło. Ta bramka wystarczyła, później nie działo się zbyt wiele ciekawego. Obie ekipy raczej nie porywały grą, ale najważniejsze jest to, że Unia wygrała dzisiaj na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 1-0.
12: Mówił Michał Malinowski, a przy Alei Unii w Łodzi rozpoczął się mecz ŁKS-u ze Stalą Mielec. Będą relacje w strefie kibica. Na Stadion Króla zajrzymy także w wiadomościach o 20. Relacja pisana na radio.łódź.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Noc będzie pogodna, ale chłodna. Temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro sporo słońca, tylko chwilami więcej chmur i wtedy może przelotnie padać. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni w centrum, na północy i wschodzie województwa, do 21 na południu i zachodzie.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
15: I to już 5 minut po godzinie 19. Wracamy do spotkania ze sportem w Radiu Łódź. W tej drugiej godzinie cały czas piłka nożna, no bo oczywiście, tak jak usłyszeć mogliśmy wcześniej, przed momentem dosłownie, ŁKS Łódź rozpoczął mecz ze Stalą Mielec. Na razie niewiele się tam wydarzyło, za niebawem sprawdzimy, jak tam początek tego spotkania, ale będzie też o piłce ręcznej, bo już za niespełna tydzień w Łodzi wielkie wydarzenie, po raz trzeci z rzędu. Mecze o Superpuchar Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet i oczywiście, jak to w niedzielę, nie może zabraknąć także podsumowania kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Ona też dzisiaj znajdzie swoje miejsca, w zasadzie ono, bo to podsumowanie. No to tyle, jeśli chodzi tytułem wstępu. Dodam jeszcze, że w meczu w Katowicach zmiana wyniku. GKS Wisła Płock 3-0. To mecz w Ekstraklasie, a za nieco ponad 3 minuty zajrzymy na stadion przy Alei Unii w Łodzi.

0: 8, już nawet 9 minut po godzinie 19, no to chyba świetne rozpoczęcie piłkarzy UKS Łódź w meczu ze Stalą Mielec. To błyskawicznie przenosimy się na stadion przy Alei Unii. Tam jest Piotr Andrzejczak. Halo Piotrze, cóż tam się wydarzyło?
1: No, Andre Larasa pokazał, że jest świetnym zawodnikiem i potrafi wykorzystywać sytuację. 1-0 dla UKS-u. Od razu powiem, że Arasa w 8 minucie spotkania zdobywa gola. Wykorzystuje błąd defensywy drużyny z Mielca. No już wcześniej UKS-iacy dwukrotnie mogli pokonać bramkarza Macieja Gostomskiego, ale o tej bramce Arasy takie nieporozumienie, nie bardzo wiedział obrońca Stali, do kogo ma podawać tę piłkę, i ta piłka zatrzymała się w okolicy 20 metra. Dobiegł do niej Arasa, wbiegł w pole karne, minął obrońcę i no, z dość ostrego kąta obok Gostomskiego posłał piłkę w prawy narożnik bramki Stali. Tak więc jest 1-0, ale wcześniej szansę na gola miał młody Kacper Nowakowski, który także przejął piłkę w polu karnym, strzelił, ale nie trafił, a potem świetne dośrodkowanie. No i Karol Podliński główkował, ale piłka, można powiedzieć, otarła się od zewnętrzną części prawego słupka i opuściła boisko. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Można powiedzieć, do 3 razy sztuka UKS-iacy wykorzystują i otwierają wynik tego spotkania, co, jak wiemy, w ostatnich miesiącach nie zdarzało się tak często. To raczej UKS-iacy musieli odrabiać stratę bramki. No ale tym razem zobaczymy, jak sobie poradzą w takiej sytuacji. Stal no, przyjechała tutaj pewnie z wielkimi nadziejami, ze sporymi ambicjami. W ostatnim spotkaniu no, rozbiła Polonię Bytom, z którą UKS-iacy męczyli się tutaj, można tak powiedzieć. Wygrali, ale to nie był jakiś oszałamiający mecz. Teraz może być niebezpiecznie. Pod łódzką bramką szukają sobie miejsca do strzału zawodnicy z Mielca. Jest Bartłomiej Kukłowicz, odsyła piłkę na prawą stronę, wraca piłka na przedpole. Próbują szybko tu rozgrywać zawodnicy z Mielca, ale włączył się w tą całą sytuację Karol Podliński. No i teraz przewrócony przy bocznej linii boiska. No, machali rękami zawodnicy z Mielca, że tam nie było żadnego faulu. Pozbierał się Podliński. No, od razu powiem, że to jest jedyny napastnik, nie chcę powiedzieć z prawdziwego zdarzenia, ale taki w pełni zdrowy, no bo Fabian Piasecki wciąż jest poza składem. Zdaje się, że trenuje z drugą drużyną, ale tam nie grywa. Nie grywa w pierwszej, mam takie wrażenie, że już w barwach UKS-u. Raczej ten napastnik nie wystąpi. To ciekawa sytuacja, ale nie teraz chyba jest okazja o tym opowiedzieć. Dobiega końca 11 minuta spotkania. UKS ze Stalą Mielec prowadzi już 1-0.
0: To dziękujemy na razie Piotrowi Andrzejczakowi. Relacja tekstowa z tego meczu cały czas na radioloc.pl. Do Piotra oczywiście powrócimy. No i też jeszcze komunikat ode mnie o tym, co w Katowicach. Tam mecz 5. kolejki PKO Ekstraklasy. GKS Katowice, Wisła Płock już 4-0. Choć gol Wiślaków na 4-1, ale po analizie VAR ten gol anulowany z powodu spalonego. No to dzieje się dużo. Za kilka minut w strefie kibica Radio Łódź będzie o piłce ręcznej. Za tydzień bowiem Super Puchary Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet, i to wszystko znów w Atlas Arenie. A zatem zapraszam na rozmowę z przedstawicielami drużyn, które za tydzień, no w zasadzie niecały tydzień, bo w sobotę, wystąpią właśnie w łódzkiej hali.

0: A ze mną Kinga Jakubowska, KGHM Zagłębie Lubin.
1: Dzień dobry.
0: I Sylwia Matuszczyk, PGE MKS LVOLT Lublin.
1: Tak, dokładnie, witam serdecznie.
0: No już to skomplikowane, no ale skomplikowanie na pewno nie będzie oglądając Wasze poczynania. Liczymy na to, że będzie emocjonująco. I czy to można już teraz zapewnić, że ten Super Puchar Polski Kobiet będzie bardzo emocjonujący, bardziej emocjonujący niż ten rok temu?
1: Wszyscy mamy nadzieję, że to będzie spotkanie pełne emocji, piękne dla kibiców. Myślę, że te ostatnie spotkania, które rozgrywałyśmy z Zagłębiem, były praktycznie na styku i te losy ważyły się do samego końca. Mam nadzieję, że to może przed końcówką tego spotkania wyjdziemy na jakieś prowadzenie i przywieziemy to trofeum do Lublina, ale myślę, że na pewno to spotkanie będzie na styku.
0: Bo jak na razie z Atlas Areny lepsze wspomnienia jednak lubinianki.
2: Tak, my liczymy oczywiście na zwycięstwo. Na pewno dla kibiców będzie fajniejszy mecz, jeśli będą emocje i gdzieś tam pewnie mecz rozstrzygnie się na końcu, ale my liczymy na spokojne zakończenie i spokojną wygraną.
0: No i ten Super Puchar to też no, ma taki minus dla Was, bo to tak naprawdę pierwsze takie poważne granie w sezonie. Można już coś powiedzieć o tym, jak jesteście przygotowane?
1: Oj, myślę, że ciężko. Każdy zespół jest teraz na innym etapie przygotowań. Oczywiście rozgrywamy sparingi, ale te mecze są po to, żeby przygotować zespół właśnie do Super Pucharu i do całej ligi. Także nie pokusiłabym się teraz o omówienie, że wyglądamy dobrze bądź źle, bo tego czasu troszkę jeszcze jest. A mam nadzieję, że przepracujemy go dobrze i przygotujemy się do meczu w Atlas Arenie.
0: A jak obrończynie tytułu?
2: No mi też ciężko powiedzieć, na jakim etapie dokładnie teraz jesteśmy. Na pewno zgrywamy się i wygląda to coraz lepiej z treningu na trening i ze sparingu na sparing, ale liczymy, że na ten Super Puchar będziemy bardzo dobrze przygotowane i nastawione na zwycięstwo.
0: No jeśli chodzi o tę formułę całą Super Pucharu, połączony Super Puchar Polski Kobiet z Super Pucharem Mężczyzn, środek Centrum Polski, no na trybunach pewnie znowu ładnych kilka tysięcy kibiców. W tamtym roku, z tego co pamiętam, około 8-9 tysięcy było.
1: Tak, kibiców było naprawdę dosyć sporo, aż byłam szczerze mówiąc w szoku, że taką liczną publiczność udało się zgromadzić w Atlas Arenie. Mam nadzieję, że tym razem będzie jeszcze lepiej, bo chciałabym, żeby ta piłka ręczna była popularyzowana, bo to jest naprawdę piękny, dynamiczny sport. A niestety, nie lubię tego słowa, ale jest niszowy w Polsce i myślę, że razem z Kingą i ze wszystkimi drużynami chciałybyśmy, aby tych kibiców na te mecze przychodziło jeszcze więcej, bo my kochamy to, co robimy i chcemy się tym dzielić.
0: Jak ta atmosfera w Atlas Arenie?
2: No myślę, że była bardzo super dla nas, dla kibiców. Było ich bardzo dużo. Oczywiście liczymy, że w tym sezonie będzie ich jeszcze więcej.
0: Szymon Sićko, Industria Kielce. Super Puchar Polski. Taki fajny początek sezonu, szczególnie od tych kilku lat, kiedy rozgrywany w Łodzi. Kibiców dużo. I czy to tylko jest takie granie trochę na rozegranie, na poznanie się, czy jednak ta rywalizacja też jest, mimo tego, że to tak naprawdę pierwszy mecz w sezonie?
3: Nie, oczywiście, to jest nas jako zawodników bardzo cieszy ten format, że on powstał i że sezon tak naprawdę zaczynamy tym meczem, który jest, każdy mecz z Płockiem jest najważniejszym meczem sezonu, więc to po pierwsze, po drugie, no to jest puchar do wygrania, więc fajnie zacząć sezon od pucharu, żeby te pozytywne energie, te pozytywne emocje, żeby tym się naładować na dalszą część sezonu.
0: No właśnie, znacie się z Wisłą, no wyśmienicie, co w każdym sezonie po kilka spotkań, jest tu jakiś element zaskoczenia, no na pewno u Was zaskoczeniem może być nowy trener, choć nowy, ale znający klub od podszewki.
3: Jeżeli chodzi o element zaskoczenia, no to bardzo ciężko jest zaskoczyć nas i tak samo zaskoczyć Płock, więc myślę, że w tym akurat, w tym pierwszym meczu, jeżeli chodzi o Super Puchar, będzie nam łatwiej troszkę zaskoczyć Płock, bo mamy, tak jak powiedziałeś, powiedzmy nowego trenera i więcej nowych zawodników, więc z tego względu może być to jakiś tam delikatny element zaskoczenia, natomiast znamy się jak łysy konie, jak to się mówi, więc myślę, że tu nikt nikogo szczególnie nie zaskoczy.
0: Jeśli chodzi o formę, to ta forma już będzie odpowiednia na ten koniec sierpnia?
3: No to się okaże, zobaczymy. Jakby sezon Ligi Mistrzowej startuje trochę później, natomiast my zrobimy wszystko, żeby na ten mecz być gotowym w 100%.
0: A jeśli chodzi o Atlas Arenę, jak Wam się w niej gra?
3: Bardzo fajnie, bardzo ładna hala i przyjemnie się tam gra i myślę, że będzie bardzo ciekawe widowisko.
4: Kielce są aktualnie mistrzem Polski, także po prostu tak jest moje zdanie, że oni są faworytem.
0: Michał Daszek, Orlen Wisła Płock. Kolejny rozdział tej świętej wojny. Szymon Sićko tutaj już mówił, że każdy mecz przeciwko Płockowi no to jest najważniejsze spotkanie sezonu. Jak to u Was wygląda?
4: Dokładnie tak samo. Każdy mecz jest inny, ale każdy mecz jest wyjątkowy. Do tych starć nie trzeba się specjalnie mobilizować, więc No te starcia są po prostu z ogromem emocji, człowiek jest naładowany od kilku dni, wiedząc, że za chwilę następuje ten mecz i no to są fantastyczne spotkania zarówno dla zawodników, jak i dla kibiców.
0: Szymona już pytałem o to, no jak zaskoczyć rywala, być może Kielcom teraz w tym pierwszym meczu będzie trochę łatwiej, no bo po wielu, wielu latach zmiana na stanowisku trenera, ale z drugiej strony zmiana, nie zmiana, no bo człowiek z wewnątrz klubu został trenerem.
4: Tak, no jak zaskoczyć, na pewno trenerzy tutaj już mają wiele planów w głowach i ja tu nie będę zbytnio zdradzał szczegółów, jak my do tego spotkania się przygotowujemy. No najważniejsza też jest oczywiście dyspozycja dnia, ale zaangażowanie, no chęć po prostu zwycięstwa, a u nas na pewno ta chęć będzie ogromna i tanio skóry nie sprzedamy.
0: Dyspozycja dnia jedno, drugie forma. Na początku sezonu zawsze też jest spora niewiadoma.
4: Dokładnie, bo to jest początek sezonu, wiele tygodni przepracowanych tak naprawdę. Tylko i wyłącznie praktycznie na siłowni i na bieganiu i mało tych taktycznych rzeczy, to jest początek sezonu. Na pewno oba kluby zdają sobie sprawę z tego, że mamy później wiele bardzo istotnych spotkań w Lidze Mistrzów i myślę, że i w naszym przypadku i w przypadku Kielc ten szczyt formy ma przyjść na gdzieś połowę września, czyli pierwsze rozgrywki w Lidze Mistrzów, ale tak samo też było rok temu i dwa lata temu. A mimo wszystko ten poziom tych meczów w Superpucharze był bardzo dobry i wysoki i myślę, że tym razem będzie podobnie.
0: No właśnie, emocje były duże, a jeśli chodzi o Atlas Arenę, jak wam się w niej rywalizuje? No bo większość spotkań jednak gracie we własnych halach, a ten Superpuchar, no to jest takie troszkę coś innego pod względem hali, ale też dzięki temu tych kibiców dużo, dużo więcej.
4: Oczywiście, są to troszeczkę inne mecze niż na co dzień, ale atmosfera w dwóch poprzednich edycjach była niesamowita. Bardzo fajna frekwencja na trybunach, multum kibiców z Kielc, multum kibiców z Płocka i powstało z tego takie mini święto klubowej piłki ręcznej w Polsce. Mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie i atmosfera dopisze i my dowieziemy poziom sportowy na boisku i będziemy mieli kolejne święto piłki ręcznej.
0: No i oby tak było, bo to naprawdę fantastyczne widowiska w poprzednich latach. No, rekordy frekwencji, jeśli chodzi o klubowe rozgrywki w piłce ręcznej w Polsce w tym roku w najbliższą sobotę, 29 sierpnia, tak? Jeśli dobrze patrzę, tak, to wtedy mamy sobotę o godzinie 15 KGHM Zagłębie Lublin, PGMKS Elwold Lublin. To Superpuchar Pań, a o 19 kolejna święta wojna na U Panów, Industria Kielce, Orlen, Wisła, Płock, no i tam emocje, myślę, że gwarantowane niezależnie od formy obu drużyn. No to tyle, jeśli chodzi o piłkę ręczną, jeśli chodzi o piłkę nożną, mecz GKS-u Katowice z Wisłą Płock za nami, 5-0 w tym spotkaniu piątej kolejki PKO Ekstraklasy, a jak jest w meczu piątej kolejki pierwszej ligi w Łodzi, no to już za moment o tym Piotr Andrzejczak, ŁKS Łódź, Stal Mielec.
5: Strefa kibica w Radiu Łódź.
6: A to wynik się nie zmienia. ŁKS prowadzi 1-0 w 24 minucie spotkania, ale to prowadzenie zdecydowanie powinno być wyższe, przynajmniej 2-0, jeżeli nie wyżej. No, zmarnowali ŁKS-iacy trzy takie naprawdę klarowne sytuacje, a tą czwartą, no to wydawało się, że już nic nie uratuje Stali, ale obronił strzał z bliska bramkarz Gostomski. No cóż, mam nadzieję, że to się odwlecze, to nie uciecze. ŁKS-iacy nie forsują teraz tempa, czekają w okolicach środkowej, bo linii boiska na jakieś ataki Stali, ale to także nie mrawo wygląda ze strony drużyny z Mielca. Jeszcze jestem w innym państwu skład, w jakim ŁKS rozpoczął to spotkanie, a na szczęście nie było zmian. Damian Węgorz w bramce, w obronie Sebastian Rudol, Artur Kraciun i Krzysztof Fałowski, na skrzydłach Dominik Soku i Julian Keiblinger, na środku w pomocy Mateusz Wysokiński, Kasper Terlecki, Kasper Nowakowski, Andrzej Warasa, taki podwieszony pod Karola Podlińskiego, który jest napastnikiem. A ŁKS-iacy próbują znowu zaatakować, zablokowane dośrodkowanie z prawej strony. Próbują przerwać akcję gracze trenera Grzegorza Szoki, który cały czas obserwuje to spotkanie stojąc przed ławką rezerwowych. No nie zawsze tak się zdarza, że trener ŁKS-u obserwuje na stojąco. Czasami jego asystenci tutaj pokrzykują w kierunku boiska, ale dzisiaj jak widać bardzo ten mecz ważny dla szkoleniowca łódzkiego klubu sportowego. Próba dośrodkowania w pole karne ŁKS-u, wybijają ŁKS-iacy. Wybija piłkę Kasper Nowakowski, jest okazja do kontry Arasa, ale tu próbował minąć dwóch zawodników i przypadkowo zupełnie piłkę odebrał mu Bartosz Kwiecień. Tak więc Stal, tak jak mówię, to nie są jakieś takie huraganowe ataki, ale jednak no, trzeba mieć no, baczenie na drużynę z Mielca, bo przypomnę, ona ostatnie spotkanie wygrała 5-2, więc ofensywnie jest na pewno dobrze usposobiona. Dośrodkowanie teraz Łódzkie pole karne, wybijają piłkę obrońcy UKS-u w prawą stronę boiska, ale tam nie ma nikogo. Teraz podbiega jeden z piłkarzy UKS-u, trafiony w nogę gracz Łódzkiego Klubu Sportowego. Piłka wybita przez Damiana Sokoła. Arbiter pokazuje, że z autu będą wybijać czy wyrzucać piłkę gracze z Mielca, ale ci uparli się i zdecydowanie pokazywali, że powinien być jednak rzut rożny dla drużyny z Małopolski, a jednak tutaj aut, już piłka w polu karnym UKS-u, wybijają obrońcy łódzkiej drużyny, kiks jednego z zawodników Stali, jest okazja do wyprowadzenia kontry, ale zablokowany przy bocznej linii boiska kapitan UKS-u Sebastian Rudol, no i piłka wraca w okolice bramki Damiana Węglorza, ale tam wspomniany już wcześniej przeze mnie Damian Sokół wybija piłkę poza boisko i z autu zespół z Mielca. No to są takie minuty, kiedy Mielczanie no, przycisnęli trochę zespół UKS-u. Na razie nie stworzyli sobie z tych dośrodkowań jakichś groźnych sytuacji. Teraz dośrodkowanie z prawej strony boiska, wybita piłka na lewą. Znowu piłka wraca w okolice bramki UKS-u. Źle wybija piłkę Kraciun, jeszcze tam poprawia w kierunku Arasy, ale wraca piłka w pole karne. Wydaje się, że tam no, tak nie do końca prawidłowo blokowany zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego, ale nie było przewinienia. Wybijają piłkę UKS-iacy za krótko. No, bardzo w tej chwili niebezpiecznie zamknięcie UKS-iacy. Ostry kąt, próba strzału, ale na raty, mówiąc tak kolokwialnie, Damian Węglosz tę piłkę łapał, ale wreszcie nakrył ją i będzie wybijał ją. Wędruje do linii początkującej pole karne, ale ręką na prawą stronę do Rudola. Rudol się rozgląda na prawą stronę do Sokoła. Wraca jednak piłka na środek do zupełnie niepilnowanego Kraciuna. Kraciun do Wysokińskiego. A Wysokiński ma dużo miejsca na środku boiska. Nie zdecydował się jednak na to, żeby prowadzić piłkę. Próbują szybko podaniami w okolice pola karnego Stali się dostać. Teraz będzie dośrodkowanie w pole karne. Tam Podliński był blokowany w 16 przez Izraela Puerto. Nie zdążył nawet wyskoczyć. Liczył na to, że ta piłka przeleci i wpadnie pod nogi wbiegającego w pole karne z prawej strony Kaspra Terleckiego, ale jednak zorientowali się Mielczanie i spokojnie znowu wyprowadzają piłkę z własnej połowy. UKS-iacy tutaj próbują, faulowany jeden z piłkarzy z Mielca, tam Fałowski blokował Fryderyka Gerbowskiego, ale zdaniem arbitra przewrócił go. No i zresztą chyba tak rzeczywiście było, bo nie protestował zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego, tylko szybko wrócił i zajął pozycję w okolicach własnego pola karnego. Wypychają teraz UKS-iacy rywali na ich połowę, ale za moment piłka znowu będzie 30 metrów przed bramką Łódzkiego Klubu Sportowego. W trójkącie zagrali teraz zawodnicy z Mielca, ale nic z tego nie wyszło. Czyhają tutaj na jakiś przechwyt UKS-iacy, czyhają na jakąś kontrę, która może przyniosłaby drugą bramkę i grałoby się orzeł UKS-iaką na pewno spokojniej. Choć no, drużyna z Mielca nie stworzyła sobie tutaj jakiejś groźnej sytuacji, to na pewno trzeba na nią uważać. Teraz może być niebezpiecznie, sporo miejsca ma drużyna z Mielca i próba strzału z 17-18 metrów, ale to było lekkie uderzenie tak naprawdę i na dodatek bardzo niecelne. Strzelał Kamil Cybulski, ale przeniósł piłkę dobre 2 metry nad poprzeczką bramki UKS. Teraz arbiter pokazuje, żeby szybciej wznawiał grę Damian Węglarz. To charakterystyczne odliczanie, ale coraz wygląda bardziej groteskowo.

A w strefie kibica Radia Łódź czas na tradycyjne podsumowanie kolejki w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Dzisiaj piąta seria gier, która jeszcze się tak na dobre nie skończyła, jednak drużyny z regionu łódzkiego mają już mecze za sobą. Wczoraj zimny prysznic dosłownie i w przenośni mieli piłkarze Warty Sieradz. Dosłownie, bo przed spotkaniem z Ząbkowią Ząbki, a także w pierwszej połowie, deszcz nie dawał o sobie zapomnieć. Efekt, dużo niedokładności i bezbramkowy remis, oczywiście po 45 minutach. Po zmianie strony Sieradzanie szybko chcieli objąć prowadzenie, ale tym razem otrzymali zimny prysznic w przenośni. Dwie straty na własnej połowie, dwa strzały sprzed pola karnego i dwa gole. To dorobek gości od 52 do 54 minuty. Efektownymi trafieniami popisali się Julian Świątek i Stanisław Muniak, ale na tym się nie skończyło. Straty oraz nieporozumienia w szeregach Sieradzan były dalej i kolejne strzały z dystansu Ząbkowian też były. Ostatecznie gole strzelili jeszcze Filip Głowala oraz Kacper Koterwas i Warta przez to przegrała z Ząbkowią aż 0-4. Trener gości podkreślał, że jego zespół zagrał w innym ustawieniu.

0: niż ostatnio. Jednak szkoleniowiec Warty Marek Przybył nie ukrywał, że mimo to porażka jego zespołu nie wynikała z zaskoczenia ustawieniem rywali.
1: Nie, myślę, że nie. Tutaj wiedzieliśmy, że tutaj po ostatnim meczu była jedna kontuzja i też w tamtym meczu też przeszli na czwórkę z tyłu, więc tutaj też nastawialiśmy się na jeden i na drugi wariant. Faktycznie drużyna Ząbek ma w swoim repertuarze, tak powiem, kilka ustawień i też staraliśmy się do nich przygotować, więc tutaj pod takim kątem nie przegraliśmy, pod tym kątem akurat, że drużyna nas czymś zaskoczyła. Na pewno zaskoczyło nas jednym, że znaczy może nie tyle zaskoczyła, co po prostu grała to, co my chcieliśmy zagrać, tak? Czyli reagowali po stracie, chcieli grać w piłkę, my dzisiaj tego nie robiliśmy i dlatego przegraliśmy ten mecz.
0: Aleksander Ślęzak, obrońca Warty Sieradz. No i tak ten początek sezonu słodko-gorzki na razie. Najbardziej gorzkie jest to, że cały czas bez zwycięstwa u siebie, choć to już trzeci mecz.
2: No tak, zgadza się. Źle weszliśmy w sezon u siebie, jakby... Nie to, że może nam nie służy granie u siebie, bo na wyjazdach znowu robimy te punkty. No musimy tak naprawdę usiąść i mocno porozmawiać, bo tracimy. U siebie powinniśmy mieć twierdzę i każdy, kto przyjeżdża, powinien się nas bać tutaj. I trzeba sobie powiedzieć, że coś jest źle i trzeba to zmienić jak najszybciej, bo punkty uciekają.
0: W tym meczu z Ząbkowią no do przerwy 0-0, aczkolwiek dużo niedokładności też z obu stron. Nie wiem, duży wpływ na to miało te opady mocne przed meczem, nasiąknięta murawa, czy tutaj na to w ogóle nie będziecie zwalać?
2: Nie, no nie możemy zwalać na pogodę. Jedni i drudzy mieli taki sam plac i łatwiej wychodziło to Ząbkowi gra niż nam. I chcieliśmy, nie wiem, czy za bardzo chcieliśmy i nam nie wychodziło. Szybciej grała po prostu Ząbkowia piłką, a my przedłużyliśmy piłkę. Kto miał piłkę, to grał 2-3-4 kontakty i to się traciło, jakby to była strata. Jak z pierwszej, to niedokładnie. No niestety, musimy podejść bardziej skoncentrowani do tego i wyciągnąć wnioski.
0: Po zmianie strony Ząbkowia chyba troszkę też mocniej pressingiem uderzyła i to właśnie te dwie pierwsze bramki, no to było to, że tę piłkę tracicie. Najpierw po rozegraniu od bramkarza, później po próbie wybicia z własnego pola karnego, to wszystko w ciągu, nie wiem, 60 sekund.
2: No tak, z jednej strony weszliśmy w drugą połowę dobrze, bo mieliśmy kilka sytuacji pod polem karnym przeciwnika, a dwa, tak chyba poczuliśmy się zbyt pewnie i zaczęliśmy rozgrywać od bramki, gdzie to było zupełnie niepotrzebne, a powinniśmy grać prostą piłkę przy takiej pogodzie, a to poskutkowało, że straciliśmy dwie szybko bramki, później chcieliśmy gonić i straciliśmy trzecią.
0: To jeszcze jedno, wiem, że może nie do końca do ciebie, chociaż miałeś swoją sytuację po rzucie rożnym, ale też no miałem takie wrażenie, że dzisiaj nie wiem, czy się koledzy z przodu, tak powiedzmy, bali uderzać, bo mało tych strzałów po prostu było. Takie próby holowania tej piłki gdzieś, jeszcze próba, jeszcze podania.
2: Kurde, no można powiedzieć, nie chcę mówić, że się zacięli, bo we wcześniejszych meczach stwarzaliśmy tę sytuację, ale piłka nie chciała wpaść. Po prostu uważam, że ten mecz Ząbkowia zagrała idealnie. Z małymi błędami, które nie przeważyły tego na naszą korzyść, po czym oni po dobrej grze strzelają bramki i po prostu trzeba przeanalizować cały ten mecz, naszą grę i jaki mieliśmy plan na to, czy wiadomo, no nie został zrealizowany, ale trzeba to usiąść i porozmawiać, jakie błędy popełniliśmy i żeby ich po prostu nie popełniać.
0: Czy te rozmowy zadziałają? Przekonamy się niebawem, ale w piątej kolejce Warta przegrała 0-4 i w tabeli jest dopiero 12, choć z niewielkimi stratami do podium. 3 punktów nie zdobył też Pelikan Łowicz. Beniaminek, który rozpoczął sezon od 3 zwycięstw, ostatnio przegrał w tygodniu z rezerwami Jagiellonii Białystok, a dzisiaj zremisował z ostatnim w tabeli KSC Katroszyn 1-1. Oba gole padły w drugiej połowie. Łowiczanie objęli prowadzenie w 53 minucie po bramce Pawła Gieracha. Goście wyrównali w 81 minucie za sprawą Damiana Wojdakowskiego i ten remis sprawił, że zespół Stroszyna nie jest już ostatni w tabeli. Z kolei Pelikan stracił miejsce w pierwszej trójce, a to za sprawą efektownej wygranej rezerw Widzewa Łódź. Podopieczni Pawła Ściebury rozbili u siebie Polonię Lidzbark Warmiński 4-1. Widzewiacy na Łodziance rozpoczęli wyśmienicie. W drugiej minucie Szymon Sołtysiński wykorzystał rzut karny. Łodzianie kontrolowali dalej przebieg gry w pierwszej połowie. Efektem tego były 2 gole w końcówce Filipa Przybułka i Mikołaja Czerniatowicza. Ten drugi dołożył dublet w 52 minucie. Później mieliśmy rozluźnienie Łodzian i to zaowocowało golem honorowym Aleksandra Bałuta. To rozluźnienie to był tak naprawdę jedyny powód, z którego zadowolony nie mógł być trener Widzewiaków, Paweł Ściebura.
3: Rzeczywiście pierwsza połowa w naszym wykonaniu można powiedzieć rewelacyjna, bo mecz pod pełną kontrolą, jakość tej gry była na bardzo wysokim poziomie. W drugiej połowie siłą rzeczy przeprowadzając tyle zmian, trochę tego chaosu musi się pojawić. Natomiast przy wyniku 4-0 to ten poziom koncentracji spadł i z tego się wzięło trochę bałagan na boisku, ale wytrwaliśmy ten może nie trudny moment, ale trochę takiego bałaganu na placu. I myślę, że wygraliśmy w 100% zasłużenie i myślę, że z przebiegu całego meczu to była bardzo duża różnica klasy.
0: Myślę, że kolejny bardzo dobry występ lewego obrońcy Alana Knapka, wywalczony rzut karny na dzień dobry, bo to już była pierwsza minuta, to też na pewno sporo dzisiaj ułatwiło.
3: Rzeczywiście, kiedy strzela się szybko bramkę, to mecz nabiera jakby tempa, tak? I gra się łatwiej, aczkolwiek to nie jest tylko zasługa Alana, bo cały zespół przygotowuje akcję pod taki wariant rozegrania i na to pracuje, tak? Alan też ma bardzo dobre wsparcie na lewej stronie w osobie Adama Ratajczyka, który ma dużo jakości i daje mu czas na podjęcie decyzji czy włączenie się do akcji ofensywnej. Nic, tylko się cieszyć, że młody chłopak tak się dobrze rozwija.
0: Złapaliście już taki rytm właściwy?
3: Myślę, że tak. Natomiast tak jak mówię, nie myślimy o jakimś celu długoterminowym, tylko chcemy łapać pewne automatyzmy, pewne powtarzalne zachowania, które będą nam pozwalały rywalizować o zwycięstwo z meczu na mecz.
0: Dzięki wygranej z Polonią Widzew 2 wskoczył na podium w tabeli. Na które miejsce? Tego jeszcze nie wiemy, bo trwa spotkanie Wigier Suwałki ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Do przerwy na razie tam 0-0. Do czołówki doskoczyła natomiast Lechia Tomaszów Mazowiecki. Podopieczni Bartosza Grzelaka pokonali u siebie w derbach regionu rezerwę UKS Łódź. Do przerwy gospodarze prowadzili 2-0. Kolejne gole w tym sezonie strzelili Krystian Kolasa i były napastnik m.in. UKS-u Kacper Popławski. To nie oznaczało jednak końca emocji. Tuż po przerwie samobójcze trafienie Jakuba Króla dało kontakt łodzianom, a niespełna 10 minut później było już 2-2. Wtedy to trafił Wiktor Rzemyszkiewicz. Gospodarze zareagowali jednak wyśmienicie. Minutę później znów prowadzili, tym razem za sprawą Łukasza Racisa. Na 4-2 podwyższył Kolasa, ale nie był to ostatni gol w tym spotkaniu. Tym ostatnim popisał się Piotr Krzymowski, który zmniejszył straty gości, ale to było na tyle. Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała u siebie z rezerwami UKS Łódź 4-3 i to łodzianie zamykają teraz ligową tabelę, a do tego zostali też ostatnią drużyną bez choćby punktu w tym sezonie. Z kompletem 5 zwycięstw prowadzi natomiast KTS Weszło Warszawa. A co w 6. kolejce? Tym razem bez derbów regionu łódzkiego. Będzie natomiast pojedynek UKS-ów. Łódzki podejmie Łomżyński. To za tydzień w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 17. O 16 w Zambrowie z miejscową Olimpią zagrają rezerwy Widzewa, a pozostali trzecioligowcy z łódzkiego wystąpią w sobotę 29 sierpnia. W samo południe w Białymstoku rezerwy Jagiellonii podejmą Lechię Tomaszów Mazowiecki. O 15 Świt Nowy Dwór Mazowiecki zmierzy się z Wartą Sieradz, a o 17 Pelikan Łowicz zagra w Ząbkach z tamtejszą Ząbkowią. Na tym kończymy dzisiejsze podsumowanie grupy pierwszej i trzeciej ligi, a za kilka minut wracamy na stadion przy Alei Unii. Tam, przypomnę, UKS podejmuje Stal Mielec w meczu 5. kolejki pierwszej ligi.

0: 13 minut pozostało do godziny 20. To idealny moment, żeby wrócić na stadion przy Alei Unii. Mecz ŁKS Łódź ze Stalą Mielec ogląda Piotr Andrzejczak.
1: To już są ostatnie sekundy doliczonego czasu gry i ŁKS-iacy mogli stracić bramkę. Jeszcze nie koniec tej akcji, ale najpierw broni świetnie Damian Węgorz, że teraz przenosi piłkę nad poprzeczką jeden z piłkarzy Stali Mielec. Ale tak naprawdę to mielczanie powinni już to stracić nie jedną bramkę, ale dwie, a może nawet trzy. To 1-0 dla ŁKS-u, to jest najmniejszy wymiar kary dla drużyny z Mielca, która dopiero w ostatnich sekundach tego spotkania stworzyła jakąś groźną sytuację pod bramką Damiana Węglarza. Rozpoczęło się, przypomnę, szybko, bo już w 8 minucie Andrzej Warasa po indywidualnej akcji strzela bramkę. Potem Podliński mógł podwyższyć prowadzenie, strzał głową minimalnie, ta piłka obok bramki przelatuje, a już w 90 minucie świetna akcja. Podliński wywalczył sobie piłkę w bieg w pole karne. No i kiedy wydawało się, że musi być 2-0, no to jednak Maciej Gostomski obronił. No i trzeba powiedzieć, że tak naprawdę na powierzchni Stal Mielec w tym meczu utrzymuje właśnie bramkarz Maciej Gostomski. Miejmy nadzieję, że ŁKS-iacy będą bardziej skuteczni w drugiej połowie, bo 1-0 to jest naprawdę bardzo wątpliwe prowadzenie. Jeden błąd może zniwelować to, co tak naprawdę w tej pierwszej połowie zasłużyli ŁKS-iacy. Na razie prowadzą zasłużenie, ale co będzie w drugiej połowie, okaże się przed godziną 20. Na razie do przerwy ŁKS Stal 1-0.
0: To dziękujemy bardzo Piotrowi Andrzejczakowi. To tak, przypomnijmy, ŁKS Łódź, Stal Mielec do przerwy, bo to ważne, do przerwy 1-0. Natomiast no, zakończył się mecz w Niepołomicach i tam Puszcza Niepołomice przegrywa z absolutnym Beniaminkiem w pierwszej lidze, czyli z Unią Skierniewice 0-1. Gol Kamila Sabiły daje historyczne pierwsze wyjazdowe zwycięstwo drużynie Unii Skierniewice na wyjeździe na zapleczu Ekstraklasy. Zatem duży sukces dzisiaj Unitów. Zakończył się też dzisiejszy mecz w PKO Ekstraklasie. GKS Katowice wygrał wysoko 4-0 z Wisłą Płock. 5-0 nawet. Radomiak Radom zremisował bezbramkowo z Zagłębiem Lubin, a o 20:15 Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Kraków. No to też mecz bardzo ciekawy, no bo Pogoń, myślę, że z dużymi aspiracjami. Wisła po powrocie do Ekstraklasy też na pewno chciałaby jeszcze co nieco już w tym pierwszym sezonie wywalczyć. Natomiast na koniec strefy kibica jeszcze o innych dyscyplinach, bo dzisiaj sporo się dzieje. No przede wszystkim Klaudia Kazimierska zajęła 4. miejsce w biegu na 1500 metrów w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. To memoriał zaliczany do diamentowej ligi, ale to 4. miejsce jest mniej ważne od wyniku. 3 minuty 55 sekund 59 setnych to nowy rekord Polski. Poprawiony ten rekord o prawie 2 sekundy. Poprzedni najlepszy wynik należał do Weroniki Lizakowskiej, a Kazimierska jest bardzo zadowolona z rekordu i przyznaje, że myśli już o tym, by go jeszcze bardziej wyśrubować.
2: Super mi się biegło, naprawdę. No, warunki były idealne, pogodowe i zając może troszeczkę mógł biec bliżej mnie, ale jednak no, super organizacja i kibice i po prostu no, nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć z takim wsparciem. No, jak się nie spróbuję, to się nie przekonać, się może takie coś zrobić, więc ja po prostu wyszłam tam i chciałam spróbować, dać sobie szansę, żeby ten rekord polski powiedz, gdyby mi się nie udało, gdybym odpadła, to bym po prostu wiedziała, nad czym pracować, a tak trzeba po prostu podjąć rękawice i spróbować. Jako sportowcy chyba nigdy nie jesteśmy spokojni, ja chciałem w przyszłości łamać 3,50 i biegać jak najszybciej, więc na pewno jestem jeszcze głodna tych wyników, no ale jeszcze miejmy nadzieję długa kariera przede mną.
0: No to tego życzymy. Bieg na 1500 metrów w memoriale Kamili Skolimowskiej, no, czyli też mityngu diamentowej ligi, wygrała Etiopka Tsige Duguma z najlepszym w tym roku rezultatem 3 minuty 55 sekund i 6 setnych. Druga Australijka Jessica Hall, a trzecia Kenijka Dorcus Evoy. No to oczywiście nie jedyne, co działo się dzisiaj w Chorzowie, no ale też zmieńmy dyscypliny, bo sporo dzieje się teraz już no, można powiedzieć, w Hiszpanii, choć nie do końca. Vuelta Espania rozpoczęta wczoraj w Monako, a dzisiaj Brytyjczyk, wczoraj wygrał Tadej Pogacar krótką czasówkę, a dzisiaj Brytyjczyk Matthew Brennan z Team Visma wygrał drugi etap tego trzeciego największego wyścigu kolarskiego wieloetapowego. Etap z Monako do Manusek o długości ponad 214 km. Na finiszu Brennan wyprzedził, na finiszu z peletonu Brennan wyprzedził Hiszpana Miguela Delgado, a także właśnie Słoweńca Tadeja Pogaczara, który pozostał liderem. Drugie miejsce w generalce zajmuje Belg Wout van Aert, a na trzecie awansował Matthew Brennan. Polacy w tegorocznej Vuelcie nie startują. Wyścig zakończy się 13 września, no ale też ścigają się kolarze w Renewi-Tour. Belgijski kolarz Jasper Philipsen zwyciężył właśnie w tej imprezie. Drugie miejsce dla innego reprezentanta Belgii, Geno Bergmosa. Na trzeci był Holender Olaf Kooi. Philipsen przypieczętował zwycięstwo podczas piątego z ostatniego dzisiaj etapu, wyprzedzając na mecie Włocha Luke Mozzatto i Holendra Mike'a Tennisena. Zakończył się także wyścig o Grand Prix Holandii w Formule 1. Zwycięstwo Lando Norrisa. Brytyjczyk wygrywa Grand Prix Holandii, czyli 12. rundę Mistrzostw Świata. Drugie miejsce dla Włocha Andrei Kimi Antonelliego z Mercedesa, a trzecie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell, też z Mercedesa. Tuż za czołową trójką dojechał Brytyjczyk Lewis Hamilton, który do końca walczył o podium. Liderem mistrzostw pozostaje Kimi Antonelli, a następny wyścig o Grand Prix Włoch odbędzie się 6 września. Natomiast więcej sportu później w Radiu Łódź będzie także o 21.00, 22.00 nasze serwisy sportowe. W nich podsumować będziemy mecz ŁKS-u Łódź ze Stalą Mielec, z którego relacja cały czas na radioloc.pl. A za dzisiejszą strefę kibica dziękujemy. Jolanta Kozłowska, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
9: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
10: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
11: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
9: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
12: Tworzymy rodzinę.
13: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
8: www.domwlodzi.org.
14: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
15: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
16: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Ogłoszenie społeczne.
17: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Dwa zdarzenia drogowe w sumie z udziałem 10 aut. Są utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Łódzki Dom Kombatanta w remoncie. Po zakończeniu prac ma być bardziej dostępny dla mieszkańców. Nowy mural w Kutnie. Najważniejszy element to symbol miasta róża. Nocą będzie pogodnie. Jutro przeważnie też, choć może przelotnie padać. Dwa zdarzenia drogowe na autostradzie A2 są poważne utrudnienia na trasie w kierunku Warszawy. Po godzinie 16.30 na wysokości Bolimowa doszło do kolizji z udziałem dwóch aut, a w efekcie tego zdarzenia zderzyły się ze sobą także trzy kolejne nadjeżdżające samochody. Relacjonuje młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
18: Za tym zdarzeniem poruszał się pojazd marki Lexus. Kierującym rozpoczął manewr hamowania. Za kierującym znajdował się Seat oraz Toyota. Kierujący pojazdem marki Toyota uderzył poprzedzającego pojazd marki Seat, który pchnięty siłą uderzenia doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Lexus.
17: W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał, ale chwilę po tej kolizji, 3 km dalej, doszło do wypadku z udziałem 5 aut osobowych. Jedna osoba została ranna. W miejscu pierwszej kolizji już nie ma utrudnień, zakończyły się przed chwilą. W miejscu drugiej zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Korek ma około 10 km długości. Dom kombatanta w Łodzi będzie wygodniejszy i bezpieczniejszy dla mieszkańców z niepełnosprawnościami. W placówce przy ulicy Przyrodniczej trwa remont. Po jego zakończeniu mieszkańcy będą mogli łatwiej i bardziej samodzielnie korzystać z budynku, mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
0: Prace obejmują dostosowanie klatki schodowej pokoi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawy dróg ewakuacyjnych oraz naprawę nieszczelnego dachu.
17: Inwestycja ma się zakończyć w połowie września. Nowy mural w Kutnie. Motywem przewodnim jest róża. Mural powstał przy Placu Wolności 12. Budynek znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Dlatego konieczna była zgoda wojewódzkiego konserwatora i została wydana. Co przedstawia malowidło? O tym opowiada autor projektu, dr Rafał Piekarski z Akademii Sztuk Pięknych we Warszawie.
12: Pamiętajmy, że róża jest symbolem Kutna, ale łatwo byłoby ją przedstawić w taki sposób dekoracyjny albo reklamowy i to byłoby bardzo niewskazane. Dlatego ona tutaj jest biała, taka niematerialna, płatki przechodzą w chmury, z daleka się trochę wygląda jak właściwie przedłużenie nieba.
17: Rafał Piekarski wcześniej stworzył historyczną panoramę Kutna. Autor i kutnowski samorząd mają już plany na kolejne prace, a nowy mural mogą oglądać mieszkańcy i goście, których zapewne wielu przyjedzie na Święto Róży w pierwszy weekend września.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
17: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego grają u siebie ze Stalą Mielec i do przerwy prowadzą 1-0. Łączymy się z Piotrem Andrzejczakiem.
19: No i na razie wynik się nie zmienia, bo za moment rozpocznie się druga część tego spotkania. Piłka na środku i rozpoczyna Koki Hinokio, zawodnik łódzkiego klubu sportowego, który pojawił się w drugiej części meczu. 1-0 to jest 8 minuta. Andre Warasa strzela bramkę. UKS-iacy mieli jeszcze okazję, naprawdę wyśmienite do podwyższenia wyniku. Powinni prowadzić 2, może nawet 3-0. No i ostrzeżeniem dla łódzkiej drużyny była akcja już w doliczonym czasie gry, kiedy Stal Mielec naprawdę zagroziła bramce Damiana Węglarza. No są takie powiedzenia o niewykorzystanych sytuacjach, wydaje się, że to są banalne historie, a jednak no, się pokazuje, że rzeczywiście, jeżeli ma się okazję, to trzeba je wykorzystywać. Zobaczymy, jak to będzie w tej drugiej części spotkania, jeżeli UKS-iacy będą grać tak dobrze jak do przerwy. No to myślę, że mogą zdobyć komplet punktów, ale naprawdę muszą być bardzo ostrożni, bo drużyna z Mielca no czai się czai, no może się okazać, że w jakimś tam fragmencie meczu będzie drużyną groźną. Ale na razie mamy 47 minutę spotkania. UKS ze Stalą Mielec prowadzi 1-0.
17: Relacje z meczu można czytać na radio-łódź.pl. Z Piotrem Andrzejczakiem połączymy się także w wiadomościach sportowych kilka minut po 21.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do 9 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane i okresami duże. Wtedy może przelotnie padać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni w centrum, na północy i wschodzie województwa, do 21 na południu i zachodzie.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Veni, Vidi, Vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
21: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w audycji Veni, Vidi, Vinyl.
22: Dobry wieczór.
21: Zapraszamy na nasze spotkanie, jak w każdą niedzielę do 22 gramy z płyt winylowych. Po mojej stronie dzisiaj płyty nagrane przez kobiety. Tak jakoś wyszło, że będziemy słuchać
22: mnie chyba tylko mężczyźni.
21: Głosów kobiet z mojej strony dzisiaj w programie. A zaczniemy od Jojo Orme, czyli od pani, która nagrywa pod szyldem Heartworms. Na początku 2025 roku wydała kapitalną debiutancką płytę Glutton for Punishment. Zagrała później szereg koncertów na różnych festiwalach. Zwróciła na siebie uwagę. Wobec tego czekam niecierpliwie na to, co wydarzy się w przyszłości. Pewnie Jeszcze nie w tym roku, ale kto wie, być może na początku przyszłego pojawi się nowy album. Dziś rozpoczniemy nasze spotkanie od jednego nagrania, bo dziś tylko jedno z tej płyty, to będzie kompozycja Jacked.

0: Jacked to było nagranie pochodzące z płyty Gluten for Punishment, Heartworms, czyli Jojo Orm.
1: No ja sprawdziłem, ja mam właściwie same męskie głosy dzisiaj. Rozpoczniemy
0: od... No to będziemy mieli idealny balans w programie.
1: Rozpoczniemy od Johnego Mara i zespołu The Healers. Taki właściwie zespół, no to takie trio było. I płyty Boomslang, płyty, która ukazała się chyba w 2003 roku, ile pamiętam. No Johnny Marr po rozstaniu z The Smiths miał oczywiście przygodę z DD. Pojawiał się na płytach różnych wykonawców, gościnnie, gdzieś tam w trasy jeździł, nawet przez chwilę przecież był w zespole The Pretenders.
0: No tak, no w kilku grał w zespołach również The
1: Modest
0: Creeps.
1: Mouse, tak. Więc jakoś zawsze szukał dla siebie miejsca. No teraz wiemy, że po prostu radzi sobie dobrze już jako artysta solowy, ale to chyba wszystko było budowanie takiej pewności siebie jako artysta, czy on podoła i da radę sobie sam, bo pisać piosenki oczywiście umiał, natomiast no, cała reszta, koncertowanie, występowanie, jakby wszystko trzeba było filmować swoją twarzą. Tutaj wydaje mi się, że Johnny mógł mieć jakieś wątpliwości. No i Boomslang i The Healers to był jakby kolejny krok na tej drodze właśnie do już całkowitej takiej realizacji i niezależności.
0: I to był też chyba czas pierwszej wizyty w ogóle Johnnego Marra w Polsce, bo właśnie z tym trio wtedy grał przed Oasis.
1: A tutaj to też jest ciekawe, bo obok Johnnego mamy Zacka Starkeya, więc syna Ringo. No. Znakomitego zresztą perkusistę i tu jeszcze z nimi występował basista zespół Kula Shaker. Taki był zespół popularny w latach 90. mieszający trochę taką psychodelię lat 60. z współczesnym
0: klimatami
1: graniem.
0: Też takimi
1: indyjskimi trochę. Tak. I trochę tego brzmienia jest też w tej muzyce. Posłuchamy sobie dzisiaj, mam nadzieję, dwóch nagrań. To pierwsze zatytułowane Down on the Corner.

0: To był Johnny Marr and the Healers, czyli wcielenie, to chyba jedna płyta tylko była z tego, co pamiętam, Boom Slang. Jeszcze zapomnieliśmy o tym duecie z Bernardem Sumnerem, bo przecież Electric też taki duet.
1: No i tam było kilka nawet fajnych takich singlowych hitów.
0: Nawet grał podczas koncertu na festiwalu jeden utwór z repertuaru właśnie Electric. Do tej płyty jeszcze dzisiaj wrócimy.
1: Marisa Nadler teraz pojawi się, artystka, która ma już dosyć spory dorobek. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba debiutowała około roku 2012. Jest przykładem takiej songwriterki, która reprezentuje nurt folkowy, ale o takim zabarwieniu, powiedziałbym, nieco mroczniejszym. Ktoś mógłby powiedzieć, że gotycko-folkowy, ale też bez przesady. Nagrywa płyty, które czasami opierają się o brzmienie gitar elektrycznych. Niekiedy są to płyty bardziej akustyczne, tak jak ostatnia. Natomiast ja mam dzisiaj ze sobą płytę sprzed kilku lat, jedną z moich ulubionych zresztą płyt Marisy Nadler, artystki, którą też cenił sobie bardzo David Lynch. To jest krążek zatytułowany The Path of the Clouds i mam nadzieję, że jeżeli czas pozwoli, to dzisiaj może nawet trzech utworów posłuchamy z tej niezwykle klimatycznej płyty, a zaczniemy od samego początku, czyli od utworu, który też był wtedy, czyli jeśli dobrze pamiętam, około roku 2020 pewnie, albo 2021, singlem, który zapowiadał całość. Bessie, Did You Make It? Oto Marisa Nadler.

0: Bessie, Did You Make It? To jest pierwsze dziś nagranie z płyty Marisy Nadler, płyty zatytułowanej The Path of the Clouds.
1: Kilka już ładnych dni temu w Polsce na nowym festiwalu, który miał chyba swoją drugą dopiero edycję, Bittersweet, w Poznaniu wystąpił projekt Gorillaz, Damona Albarna. Wydaje mi się, że to teraz jest taka jakby najważniejsza część jego działalności.
0: Bo to chociaż ostatnio jako Blair się odgrażają. Że...
1: No więc właśnie chciałem do tego nawiązać, że gdzieś tam pojawiły się takie informacje, że przyszły rok to może być znowu jakaś kolejna, może nawet płyta zespołu Blair i pewnie przy okazji koncerty. No byłoby fantastycznie, bo ja jestem wielkim fanem płyty The Ballad of Darren. Żyjemy w takich czasach, że właściwie nie mamy już właśnie czasu na słuchanie płyt wiele razy i nawet te płyty, które nam się podobają, gdzieś po kilku przesłuchaniach odkładamy z myślą, że do nich wrócimy, a to zazwyczaj się nie zdarza. Natomiast idealnym rozwiązaniem jest słuchanie muzyki w samochodzie z nośników, dlatego że no, pewnie w samochodzie tak często się ich nie wymienia, czasami się zapomina o tym, nie zabiera płyty ze sobą. I ja na przykład z płytą Ballad of Darren trochę tak przymusowo bym powiedział, jeździłem bardzo długo i bardzo tę płytę dobrze poznałem. Uważam, że to jest jako całość, jako album rzecz absolutnie z top 3 w ogóle zespołu Blair. No to może druga strona tej płyty i nagranie zatytułowane Goodbye Albert.

0: Zespół Blur, myślę, że dzisiaj jeszcze do tej płyty The Ballad of Darren z tą niesamowitą okładką wrócimy, okładką, która pokazuje człowieka płynącego w basenie na tle po prostu morza. No, naprawdę wygląda to, to morze jest takie ciemne, za chmurami, a on bezpieczny w tym niebieskim basenie, w tej takiej wodzie. No jest trochę też symboliki, wydaje mi się, w tym zdjęciu. Jeżeli chodzi o Blur, to też tak sobie myślę co do 2027 roku, bo tu też pojawiły się informacje o tym, że Oasis powrócą i będą grać dużą trasę koncertową z jakimiś takimi rezydencjami typu 15 koncertów w Manchesterze. Komercyjnie to jednak nie porównujmy tych dwóch projektów, bo Blur oczywiście są w stanie wypełnić stadion Wembley, ale może raz, dwa, a Oasis pewnie na fali tej nostalgii i tego powrotu są w stanie to zrobić 10 razy.
1: Tak, no i ta pewność siebie bijąca, szczególnie z Liama Gallaghera, jest też niezwykle urzekająca momentami. Widać jego przepychanki słowne z fanami również i też co jakiś czas to śledzę, ale myślę sobie, że mimo wszystko byłoby z jakiegoś punktu widzenia być może uczciwie, gdyby zespół Oasis przymierzył się jednak do nagrania czegoś nowego, nawet epki. Niekoniecznie wykorzystywał tylko tę potęgę po prostu nostalgii za młodością

0: dzieje, że trasa koncertowa po prostu promuje krążek właśnie wydany, ale z zespołem Big Thief nigdy nic nie jest takie oczywiste. I też nie chodzi o to, że zespół postanowił zagrać starsze utwory, te powiedzmy bardziej sprawdzone. Też
1: tylko zagrał
0: nie,
1: nowsze.
0: Tylko zagrał utwory, których w ogóle nie ma jeszcze na płytach w dużej części. Chyba z 6 takich utworów pojawiały się podczas tego koncertu. I były to utwory tak dobre, że ja już naprawdę czekam na nową płytę, bo jeżeli te kompozycje na nią trafią i w takim jakby mniej więcej przynajmniej aranżu i w takiej energii, jaką zespół zaprezentował, no to może być naprawdę bardzo dobry krążek. Więc niektórych utworów z płyty Double Infinity zabrakło, nawet wydawałoby się takich, które zespół powinien grać jak najczęściej, bo są po prostu przepiękne, jak utwór, którego posłuchamy już za chwilkę z tej płyty, czyli kompozycji All Night, All Day.

0: All Night, All Day to był zespół Big Thief z płyty Double Infinity.
1: To teraz odrobina klasyki i taka płyta, która w mojej kolekcji jest czymś bardzo cennym. Po pierwsze dlatego, bo świetna muzyka, zespół Pink Floyd, płyta Metal, a więc jeszcze przed Dark Side of the Moon, ale też płyta właśnie z epoki, z tamtego czasu. To jest chyba drugie tłoczenie, mniej więcej 72 rok, wytwórnia Harvest. Oryginalnie płyta ukazała się w 71, no i oczywiście zawiera tą słynną suite, nazwijmy to tak, Echoes. No tyle, że trwa ponad 20 minut, więc tym razem sobie darujemy. Płyta jest w znakomitym stanie w ogóle, jeżeli chodzi o brzmienie, i naprawdę brzmi kapitalnie. Muzycznie to też był bardzo dobry album i zapowiedź tego, że Pink Floyd rosną po prostu, jeżeli chodzi o kompozycję, jeżeli chodzi o pomysł na muzykę. Czego dowodem jest chociażby kompozycja, która do dzisiaj pojawia się, i to na koncertach Davida Gilmoura, i Nick Mason przecież grał też ten utwór podczas swoich występów, i zdaje się, że Roger Waters też tam gdzieś na koncertach sięga czasami po One of These Days, czyli taki bardzo mocny, bym powiedział, utwór jak na Pink Floyd, z bardzo charakterystyczną linią gitary basowej, no i tym tekstem przetworzonym, jakimś takim zmienionym, jakimś efektem, który wypowiedział Nick Mason. Tam mówi, że pewnego dnia pociacham cię na małe kawałki, potnę cię na małe kawałki, i to podobno był jakiś taki tekst skierowany do jakiegoś brytyjskiego dziennikarza, który bardzo krytykował zespół Pink Floyd. Także nie wiem, Marcin, czy wiesz, ale to jest jednak zawód podwyższonego ryzyka, który uprawiamy. Przynajmniej jeżeli krytykujesz zespół Pink Floyd, więc nie wiem, coś chcesz dodać na temat?
0: Nie, na temat Pink Floydów nie mam nic do powiedzenia, absolutnie.
1: To posłuchajmy otwarcia tej płyty, to One of These Days.

0: One of These Days, grupa Pink Floyd, z czasów jeszcze, kiedy występowali oczywiście w czteroosobowym składzie, kiedy byli kwartetem. No, przepiękna płyta, cudownie wydana. No tak zastanawiam się, czy przy jakiejś okazji nie moglibyśmy sięgnąć po Echa. No 20 minut, ale jakie to by były cudowne minuty. I ta okładka, też jeżeli dotkniemy ją, po prostu sobie ją tak delikatnie pomacamy, to ona jest jakoś tak lekko perforowana, ten papier, i też jest to bardzo przyjemne. Dziwne zdjęcie takie, które to jest chyba jakieś ucho, jakiś taki, taki dziwny eksperyment psychodeliczny, ale wtedy te rzeczy na początku lat 70. były bardziej popularne, bardzo popularne, a jeżeli chodzi o okładki, to Floydzi, no jak wiemy, mieli lepsze też na koncie.
1: To skoro już po klasyczną płytę sięgnąłeś, to ja również wyciągnę z tego mojego dzisiejszego zestawu płytę absolutnie klasyczną, bo to jest rok 1969, Dusty Springfield, Dusty in Memphis, no jedna z najpopularniejszych wokalistek brytyjskich lat 60., śpiewająca no, absolutnie kompozycje wybitnych twórców. Około roku 69. faktycznie jej kariera troszkę była na zakręcie, ona szukała dla siebie jakiegoś nowego pomysłu i przyszedł taki, żeby właśnie pojechać do Memphis i tam w jednym z najważniejszych takich ośrodków muzyki amerykańskiej tamtych czasów, z tamtejszymi znakomitymi muzykami, nagrać płytę, na której Dusty śpiewała bardzo różnorodny repertuar, bo tu są i kompozycje z półki Goffin King, ale też utwór Michela Legranda, tyle tylko, że wszystko w takim właśnie południowym, amerykańskim, dosyć dusznym anturażu muzycznym, który właśnie gwarantowali i muzycy, i producenci pracujący nad tym albumem z Dusty Springfield. No i dziś może uda się dwa utwory z tej płyty zagrać, a zaczniemy od utworu, który znajduje się na stronie pierwszej. To kompozycja So Much Love, oto Dusty Springfield.

0: Dusty Springfield zaśpiewała z płyty Dusty in Memphis, rok 1969. Do płyty jeszcze dzisiaj powrócimy i posłuchamy kompozycji Randy'ego Newmana.
1: Tę pierwszą godzinę zakończymy nagraniem Eltona Johna z takiej małej siedmiocalowej płyty, gdzie widnieją dwa nazwiska, no bardzo popularne, bo jest obok Eltona jeszcze George Michael i na pierwszej stronie ich wspólne wykonanie utworu Don't Let the Sun Go Down on Me, a więc standard Eltona, i ten utwór zarejestrowany podczas koncertu w Londynie w 1991 roku. No w takim momencie wydaje mi się, no, absolutnie szczytowym George'a Michaela, bo chwilkę później wystąpił na koncercie, pamiętasz, Wembley.
0: Tak, za Freddiego Mercury'ego.
1: I tam już mówiono o tym, że on ma zastąpi Freddiego. To był taki moment, że on wokalnie to był w ogóle bezbłędny, nagrał tę wielką swoją płytę.
0: Tak się właśnie zastanawiam, bo chyba takim naprawdę szczytem popularności, szaleństwem wręcz.
1: To Wham,
0: no to był duet Wham, tylko że wtedy krytyka muzyczna wyżywała się na tym duecie i właściwie nie zostawiała na nim suchej nitki. I wtedy właśnie Elton John był jednym z niewielu ludzi, którzy mówili, to jest wielki talent, jeden z najbardziej uzdolnionych młodych kompozytorów, twórców piosenek, i przekonacie się o tym. No i okazuje się, że Elton John jest człowiekiem, którego warto posłuchać.
1: Nie tylko,
0: jak śpiewa.
1: A teraz posłuchamy George'a Michaela z drugiej strony tego singielka, bo to będzie kompozycja I Believe, kompozycja Stevie'ego Wondera, no długa, siedmiominutowa. Posłuchajmy.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich o zmianach na szkolnych i przedszkolnych stołówkach od nowego roku szkolnego, nowych przepisach, które mają ułatwić życie małżeństw jednopłciowych i planach regulacji rzeki w Radomsku, tak by zapobiegać podtopieniom w mieście. Jutro w regionie może przelotnie padać, termometry pokażą do 21 stopni. Najpierw jednak o zakończonym przed chwilą meczu. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego wysoko wygrali na stadionie Króla ze Stalą Mielec. Wynik to 4-0. Więcej o tym meczu za kilka minut w wiadomościach sportowych. Zmiany na stołówkach i w szkolnych sklepikach. Od 1 września dostępne tam posiłki i przekąski mają być zdrowsze. Więcej o nowych przepisach opowie nasz reporter Seweryn Potentas.
12: Do tej pory w szkolnych sklepikach i automatach z przekąskami łatwo było znaleźć produkty wysoko przetworzone czy te z dużą ilością cukru.
13: Chipsy, rogale.
14: No zazwyczaj są to bułki słodkie. Sama pracuję w szkole, wiem jak to wygląda.
12: Od 1 września to się zmieni. Dzięki nowym przepisom Ministerstwa Zdrowia batony czy napoje gazowane zostaną zastąpione zdrowymi przekąskami czy sokami owocowo-warzywnymi. Na stołówkach będzie mniej potraw smażonych, a więcej tych opartych o świeże warzywa. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
11: Takie same przepisy będą obowiązywały w przedszkolach.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Od dzisiaj małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą mogą być w Polsce uznawane za legalne. Weszły w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Dotychczas nie było odpowiednich formularzy. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
16: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
17: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
16: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
11: Urzędy stanu cywilnego podlegają gminom, z kolei organem nadzoru nad samorządami jest wojewoda. Czy zatem Urząd Wojewódzki w Łodzi będzie sprawdzał, czy urzędy w naszym regionie przestrzegają nowych przepisów? O to zapytamy jutro po 8 rano gościa Radia Łódź. Będzie nim wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski. Radomsko przygotowuje się do przekształcenia rzeki Radomki. To przedsięwzięcie ma poprawić bezpieczeństwo i stan środowiska naturalnego, mówi Karolina Turowska z Radomszczańskiego Urzędu Miasta.
18: Koryto rzeki zostanie oczyszczone, ujednolicone i pogłębione, tak aby usprawnić przepływ wody. Powstaną również tereny zalewowe, które będą gromadzić nadmiar wody podczas intensywnych opadów, ograniczając tym samym ryzyko podtopień.
11: Prace obejmą odcinek koryta rzeki od ulicy Rejmonta do Kraszewskiego. Piotrkowskie starostwo chce wyremontować zabytkowy dwór w Bujnach pod Piotrkowem. Budynek od lat stoi pusty. Władze powiatu planują go zagospodarować. Pierwszym krokiem będzie wykonanie ekspertyzy technicznej, która pokaże, jaki jest stan obiektu i ile może kosztować remont, mówi Kamila Dubilas ze starostwa powiatowego.
19: Te wszystkie działania techniczno-dokumentacyjne mają służyć temu, byśmy mogli w przyszłości starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na odrestaurowanie tego budynku. Byłoby cudownie, gdyby po odnowieniu mógł służyć, czy to dla jednej z naszych jednostek, czy na przykład rodzinnego domu dziecka.
20: Takie piękne stare miejsca to powinny być odrestaurowane i to dane do pożytku publicznego.
11: Dodaje jeden z mieszkańców Bujen. Dwór powstał na początku zeszłego roku. Teraz już od prawie 20 lat pozostaje niezagospodarowany. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwaliński.
21: Piłkarze UKS Łódź w meczu piątej kolejki pierwszej ligi podejmowali niepokonaną wcześniej w tym sezonie Stal Mielec. No i to już się zmieniło, a więcej o tym opowie Piotr Andrzejczak.
22: Bardzo dobre spotkanie rozegrali dzisiaj piłkarze łódzkiego klubu sportowego, bo pokonali zespół Stali Mielec aż 4-0. W pierwszej połowie mieli zdecydowaną przewagę, ale mieli także problem z wykorzystaniem wielu dogodnych sytuacji. Sam Karol Podliński mógł strzelić dwie bramki, ale wynik już w 8 minucie otworzył grający kapitalne zawody Andrea Arasa. Hiszpan minął kilku zawodników i posłał precyzyjnie piłkę obok bramkarza Macieja Gostomskiego, który, trzeba powiedzieć, był bohaterem swojej drużyny, bo gdyby nie jego interwencje, to zespół z Mielca przegrałby tu znacznie wyżej. Do przerwy zatem było 1-0. Po przerwie UKS-iacy nie zwolnili tempa, stwarzali sobie kolejne sytuacje, no i wreszcie zaczęli je wykorzystywać. Na 2-0 po godzinie gry podwyższył Julian Kajbinger, potem świetnie w polu karnym zachował się Karol Podliński, można powiedzieć do 3 razy sztuka i było 3-0, no a wynik ustalił, jak wspomniałem, najlepszy zawodnik UKS-u Andrea Arasa, który przejął piłkę jakieś 30 metrów od bramki, minął 3 zawodników i precyzyjnym uderzeniem pokonał Macieja Gostomskiego. Tak więc bardzo udany występ łódzkiego klubu sportowego. Koniec zatem serii na własnym boisku, udany teraz 4 mecze wyjazdowe przed UKS-iakami, ale z taką formą, jak dzisiaj zaprezentowali podopieczni trenera Grzegorza Szoki, to myślę, że i o punkty będą w stanie powalczyć na wyjazdach. A dzisiaj ze Stalą Mielec na Stadionie Króla UKS wygrał 4-0.
21: O czym mówił Piotr Andrzejczak? W innym meczu piątej kolejki pierwszej ligi Unia Skierniewice wygrała w Niepołomicach z tamtejszą Puszczą 1-0 i dzięki tej wygranej Beniaminek zainkasował historyczne, bo pierwsze wyjazdowe punkty na zapleczu PKO Ekstraklasy, a jedyną bramkę w tym meczu zdobył Kamil Sabiło w 28 minucie. Trener gości Kamil Socha był zadowolony z postawy swoich podopiecznych.
23: Myślę, że dla obu drużyn było to bardzo ważne spotkanie, dlatego tym bardziej cieszymy się, że to my wyszliśmy z niego zwycięsko i myślę, że co bardzo cieszy przede wszystkim po chyba dobrej grze naszej, zwłaszcza w pierwszej połowie bardzo dobrze to rozgrywaliśmy.
21: Unia dzięki tej wygranej opuściła strefę spadkową i awansowała na 11 miejsce w tabeli, a na 3 pozycji łódzki klub sportowy. Klaudia Kazimierska czasem 3 minuty 55 sekund i 59 setnych o prawie 2 sekundy poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów, a to wszystko działo się podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Kazimierska przez długi czas prowadziła w biegu w Chorzowie, ale na ostatnim okrążeniu wyprzedziły ją 3 zawodniczki. Wygrała Etiopka Tsige Duguma, która uzyskała najlepszy w tym roku czas na świecie. Za nią uplasowały się bezpośrednio Australijka Jessica Hall oraz Kenijka Dorcus Evoy. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za godzinę, w nich m.in. o żużlu i trzeciej lidze piłkarskiej.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie nocą do 9 stopni, jutro na przemian słońce i chmury, możliwe przelotne opady deszczu, termometry pokażą maksymalnie 21 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Druga część audycji winylowej w Radiu Łódź. Zaczniemy ją od pani, która nazywa się Vera Sola i od jej płyty, która ukazała się w roku 2022. Płyta druga w jej dorobku, taka długogrająca, Peacemaker, taki tytuł nosi ten krążek. Peacemaker w tym przypadku jest odwołaniem do słynnego modelu rewolwera, który był wyposażeniem bardzo wielu ludzi podbijających tak zwany Dziki Zachód na przełomie XIX i XX wieku. I w ten sposób też Vera Sola odwołuje się do swojej rodzinnej przeszłości, bo ma właśnie wśród swoich przodków ludzi, którzy zdobywali Dziki Zachód. A jeśli chodzi o tych bezpośrednich przodków Vera Soli, to jej tatą jest doskonale znany amerykański komik Dan Aykroyd. Vera Sola od czasu wydania płyty Peacemaker właściwie milczy. Wydała jeszcze kilka utworów z tej płyty w trochę innych wersjach, takich jeszcze bardziej powiedziałbym akustycznych, skromnych aranżacyjnie. Zagrała koncerty między innymi w Europie, w takich małych klubach, w miejscach, do których przychodzi kilkadziesiąt osób. Przyglądam się temu, co robi i mam nadzieję, że niebawem usłyszymy nowe nagrania i że ta kariera będzie się może nie w jakiś spektakularny sposób, ale jednak rozwijać, bo mam wrażenie, że jest tutaj spory potencjał i jest po prostu ciekawą artystką Vera Sola. Jedno nagranie dzisiaj tylko z płyty Peacemaker zabrzmi, to jest utwór zatytułowany Blood Bond.

0: To było nagranie pochodzące z płyty Peacemaker, zaśpiewała Vera Sola, kompozycja nosi tytuł Blood Bond.
1: Przed nami myślę, że danie główne tej godziny, bo pojawi się Bruce Springsteen z kultowej płyty Born to Run. Wiele osób nie pamięta, że to była płyta, która właściwie decydowała o być albo nie być Bruce'a, bo te pierwsze albumy, które wydał Greetings from Asbury Park i Street Shuffle, one muzycznie były fantastyczne, ale jakoś tak świat się jeszcze na Bruce'ie nie poznał wtedy i wyniki sprzedaży były słabe do tego stopnia, że no miał poważne problemy z wytwórnią płytową i tam zaczęły się już takie prawne sytuacje i Bruce miał świadomość, że ta płyta to będzie grało wszystko w jego przypadku. Bardzo długo nad tym albumem pracował, bardzo każdy dźwięk dopieszczał, czasami wszystko, co zrobili przez kilka tygodni, kasował i zaczynali od nowa. No naprawdę to była katorżnicza wręcz praca i artysta miał w głowie brzmienie, które chciał osiągnąć, w końcu się to udało. No jest to bez wątpienia zestaw wybitnych piosenek. Do dzisiaj właściwie wszystkie są grane na koncertach Bruce'a, no a trudno sobie wyobrazić, żeby on na przykład nie zagrał podczas koncertu utworu tytułowego, prawda? Tak. Czy też Thunder Road, ten Avenue Freeze Out, no to są takie rzeczy, które bardzo często pojawiają się na koncertach Bruce'a. She's the One ostatnio też bardzo polubił ten utwór znowu. Może Meeting Across the River, to jest trochę rzadziej grane.
0: Grane Jungle Land też jakoś niekoniecznie.
1: No więc właśnie, Jungle Land.
0: A szkoda.
1: Bo to jest jednak, można powiedzieć, ponad 10 minut muzyki. Jest takie... Pewnie na specjalną okazję. To też nie jest tak, że wychodzi się w każdym mieście, na każdy koncert i gra się taki utwór.
0: Poza tym jest to numer niezwykle obciążający, wokalnie również jest trudny. No, wiadomo, że Bruce Springsteen dzisiaj już nie jest tym samym wokalistą, którym był jeszcze 15 czy 20 lat temu. Jest takie wykonanie z koncertu w Nowym Jorku. Można znaleźć w serwisie YouTube chyba z 99 roku.
1: Tak,
0: moim zdaniem ono jest po prostu perfekcyjne.
1: No tak, to też się płyta koncertowa z tego ukazała. Ja będąc na kilku koncertach Bruce'a Springsteena w życiu chyba 7 albo 8, no poluję, można powiedzieć, zawsze na utwór Jungle Land. Jeszcze to się nie udało. Może jeszcze kiedyś się uda, bo to jest jedna z absolutnie moich ukochanych nagrań. No a solo, które zagrał Clarence Clemons na saksofonie, to jest jedna z chwil absolutnej chwały i street bandu samego Clarence'a, Bruce'a, bo to jest no, coś po prostu niebywałego. Posłuchajmy w takim razie Jungle Land, kompozycja zamyka płytę Born to Run.

away. Where's the girl sets out the bedroom?

0: Jungle Land, koniec płyty Born to Run, rok 1975, wielki sukces Bruce'a, później pojawił się po wydaniu tej płyty tego samego dnia na okładce dwóch bardzo prestiżowych pism, Time'a i Newsweeka tak. w Stanach Zjednoczonych, no i to już były narodziny gwiazdy.
1: Pamiętam, gdzieś kiedyś czytałem chyba w piśmie Uncut, był taki duży artykuł na temat właśnie powstawania tej płyty i Springsteen wspominał, że on w tamtym czasie miał jakby pełną świadomość tego, że to jest, to może być albo moment przełomowy w jego karierze, albo koniec. Miał jeszcze, mieliśmy jakieś 5 czy 6 koncertów zakontraktowanych i jakby koniec. Potem nie było nic. Wszystko zależało od tej płyty po prostu.
0: Ale zobacz, ile było takich w ogóle chwil w historii, w karierze Bruce'a, bo przecież płyta Darkness on the Edge of the Town to też był za chwilę ważny moment, bo przecież no, tam były spory z wytwórnią. Potem była Nebraska, która jakby położyła sukces komercyjny i musiał się odrodzić płytą...
1: No nie tak bardzo nie położyła, bo doszła do chyba czwartego miejsca w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale nie było przebojów radiowych, bo no tak, po Hungry Heart nie było przebojów radiowych. Potem rozpadł się E Street Band. No, Bruce właściwie naprawdę miał kilka takich momentów w tym życiu artystycznym, że on musiał coś udowadniać i musiał się
1: na nowo
0: odkrywać.
1: Że kariera Bruce'a Springsteena to seria porażek przekutych sukces, można by tak powiedzieć.
0: No, to chyba za daleko, żeś pojechał.
1: Trudnych sytuacji, z których potrafił wyjść. Jakoś wyjść.
0: A co do jeszcze ręką. Tego solo saksofonowego, to teraz oczywiście wykonuje to solo Jake Clemons, a więc chyba nie wiem, zawsze nie pamiętam,
1: bratanek,
0: tak, chyba Clarence'a, który zanim zacznie w ogóle pierwszy dźwięk grać, to zawsze tam patrzy w niebo, wykonuje odpowiedni gest i dopiero rusza. No rzecz porywająca, mnie zawsze przynajmniej.
1: To wróćmy do Marisy Nadler teraz, czyli do takiej artystki, która jest no, niszową, kto tu dużo mówić, postacią, ale nagrywa naprawdę wspaniałe rzeczy. Warto zainteresować się jej płytą The Pad of the Clouds, ale także wcześniejszymi wydawnictwami. Jest tutaj mnóstwo niezwykłego nastroju, takiego klimatu, który momentami nawet powiedziałbym jest hipnotyczny, jest oniryczny również, trochę na pograniczu jawy i snu, ale świetnie się tego naprawdę słucha i już miałem okazję paru osobom prezentować muzykę Marisy Nadler i szczególnie właśnie na płycie The Pad of the Clouds zawsze widziałem, że te reakcje są to takie, najpierw jest trochę zdziwienia, kto to jest w ogóle, a potem naprawdę zachwyt. Więc ponieważ te dwa utwory, które zaplanowałem jeszcze dzisiaj, żebyśmy sobie ich wspólnie posłuchali, są obok siebie, to po prostu posłuchajmy jednego po drugim. Najpierw kompozycja, która nosi tytuł Couldn't Have Done the Killing, a potem If I Could Breathe Underwater. Oto Marisa Nadler.

0: Marissa Nadler z płyty zatytułowanej The Path of the Clouds. To były dwa nagrania. Couldn't Have Done the Killing If I Could Breathe Underwater. Po wydaniu płyty The Path of the Clouds jeszcze wyszła epka z kilkoma utworami, która nosiła tytuł The World of the Clouds. Też jest niezwykle interesująca, ale gdyby ktoś chciał jakby rozpocząć swoją znajomość z muzyką, z piosenkami Marissy Nadler, to polecam ten krążek wydany kilka lat temu.
1: Wracamy do John'ego Mara, do artysty, który niedawno odwiedził Off Festival, zagrał świetny koncert, niestety tylko godzinny. Liczę na to, że on powróci do, po prostu jakiś, do Polski z jakimś takim pełnoprawnym, długim występem. No i płyta z projektu The Healers, trio właściwie, Boom Slang. Płyta, która dla mnie ma taki, jak to się ładnie mówi, vibe manchesterski z przełomu lat 80-tych, 90-tych, bo ja tu słyszę sporo takich rzeczy spod znaku Stone Roses trochę, jest trochę takich klubowych odniesień też, ale to jest oczywiście rockowa płyta, rockowe granie gitarowe, no ale można powiedzieć, że Johnny Marr był trochę ojcem chrzestnym też tych brzmieni, o których wspomniałem, bo te zespoły wszystkie ceniły bardzo The Smiths chociażby i wiele z nich po prostu gdzieś powołuje się na John'ego Marra jako głównego kompozytora. Banging On to jest kompozycja, która teraz zabrzmi.

0: Johnny Marr i płyta Boomslang. Płyta podwójna, bo to jest wydanie deluxe tego albumu z 2024 roku. Jest ta wersja, którą ja posiadam, ta oryginalna 2003 rok. No i tu pochwalę się, że płyta jest podpisana przez artystę, co czyni ją no też jedną z ważniejszych w mojej kolekcji.
1: Wrócimy teraz na chwilkę, bo faktycznie utwór jest króciutki, do Dusty Springfield i do jej płyty, która ukazała się w roku 1969. Ja mam oczywiście wznowienie tej płyty, nie wiem dokładnie z którego roku, ale myślę, że gdzieś przed 10 lat. Płyta Dusty in Memphis, czyli płyta, która dziś jest naprawdę taką płytą, którą wymienia się jako właściwie pierwszą albo drugą, jeżeli mówimy o dyskografii Dusty Springfield, natomiast ona wtedy wcale tak natychmiast nie odniosła jakiegoś wielkiego sukcesu, jednak trochę czasu musiało upłynąć, żeby świat docenił to, jak fantastycznie zaśpiewała te piosenki Dusty właśnie wtedy podczas tych sesji zorganizowanych w Memphis. Kino po latach też pomogło na przykład utworowi Son of a Preacher Man, bo ten utwór pojawia się na ścieżce dźwiękowej filmu Pulp Fiction Quentina Tarantino, no i jest, można powiedzieć, jednym co najmniej kilku, jak nie kilkunastu piosenek pochodzących ze ścieżek dźwiękowych filmów Quentina Tarantino, które dzięki temu po latach znów stały się przebojami. No jeszcze należy wspomnieć nazwisko Jerry'ego Wexlera, wielkiego, legendarnego producenta, który też stoi za tym projektem. Dziś słuchaliśmy George'a Michaela, który przecież jego wielki przebój, zdaje się, Careless Whisper, był po pierwotnej wersji produkowany przez Wexlera właśnie.
0: Nie dogadali się w końcu.
1: I George Michael był zachwycony faktem, że będzie pracował z taką legendą, a potem, kiedy przyjechał z tymi taśmami do Londynu, to właściwie się rozpłakał i nie wiedział, co z tym zrobić, i cała piosenka powstała od nowa. Ale w przypadku Dusty Springfield wszystko się udało. Posłuchajmy kompozycji Randy'ego Newmana, Just One Smile.

0: Raz jeszcze słuchaliśmy dzisiaj Dusty Springfield z płyty Dusty in Memphis. To była kompozycja Just One Smile.
1: Powrócimy do zespołu Blur, do drugiej strony płyty The Ballad of Darren, rok 2023. I tutaj po nagraniu Goodbye Albert, którego słuchaliśmy, Faraway Island, taki bym powiedział typowy też utwór dla Damona Albarna, bo to jednak on był przede wszystkim kompozytorem i dostarczycielem materiału na ten album.

0: Faraway Island i zrobiło się tak już nieco do poduszki, no to pożegnamy Państwa nagraniem Pink Floyd z płyty Metal. Płyty jednak mimo wszystko trochę dziwnej, bo ona zawiera też takie nagrania jak Seamus chociażby, czyli też szczekanie psa tam do gitary akustycznej, czy też Saint-Tropez, w ogóle taka wodewilowa kompozycja, której byśmy gdzieś do Floydów nie przypisali. No ale są też rzeczy bardzo dobre, są rzeczy wybitne. Skończymy piosenką bardzo dobrą. Oto kompozycja A Pillow of Winds. I tyle dzisiaj. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Łódzki tunel dla szybkiej kolei ma otrzymać unijne dofinansowanie. W wiadomościach także o wrześniowej wypłacie 14 emerytury i podpisanej przez prezydenta Ukrainy ustawie o panteonie narodowym, budzącej w Polsce obawy o gloryfikację przywódców UPA. Jutro w regionie może przelotnie padać, termometry pokażą do 21 stopni. Łódzki tunel dla kolei dużych prędkości jednak otrzyma unijne dofinansowanie. Komisja Europejska ma ogłosić decyzję po wakacjach. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, tunel dla kolei dużych prędkości nie uzyskał pieniędzy w ramach programu CEF, bo wniosek uznano za przedwczesny. Teraz sytuacja się zmieniła, mówi europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
6: Dlatego, że ta inwestycja się rozpoczęła i tu będzie szybka ścieżka, jeśli chodzi o rozdysponowanie tych środków. Każde pierwsze euro przekazane przez Komisję Europejską na budowę tego pierwszego odcinka będzie oznaczało, że w nowej perspektywie również Polska będzie mogła liczyć na bardzo mocne, silne wsparcie.
5: Pieniądze z programu CEF trzeba będzie wydać do końca 2029 roku. Po wybudowaniu linii kolei dużych prędkości dojazd z Łodzi do Warszawy zajmie około 40 minut. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że tylko Ukraińcy będą decydować o tym, kto jest ich bohaterem. Nowe przepisy umożliwiają uhonorowanie dowódców formacji zbrojnych, co w Polsce wywołuje obawy o gloryfikację osób odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Wiceszef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych uważa, że ewentualne upamiętnienie przywódców UPA pogorszyłoby stosunki Ukrainy nie tylko z Polską, ale w ogóle z Europą. Marcin Bosacki zaznaczył w rozmowie w TVP Info, że każdy naród ma prawo do upamiętniania takich bohaterów, jakich uważa za stosownych.
7: Natomiast gdyby rzeczywiście w panteonie narodowym Ukrainy pojawili się ludzie odpowiedzialni za masowe zbrodnie narodności cywilnej, tacy jak Bandera czy Szuchewicz, to by to znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko Polską, ale w ogóle z Europą.
5: Marcin Bosacki dodał, że efektem mogłoby być ryzyko zablokowania europejskiej integracji Kijowa. Polski MSZ zaznacza, że choć strategiczne interesy Warszawy i Kijowa w walce z rosyjską agresją pozostają zbieżne, to kwestia pamięci o ofiarach zbrodni na ludności cywilnej nie może być pomijana. We wrześniu seniorzy otrzymają 14 emerytury. Pełne dodatkowe świadczenie wyniesie w tym roku 1978,49 zł brutto, ale nie wszyscy mogą liczyć na taką kwotę. Od czego to zależy, wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
8: Pełną czternastkę dostaną osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej granicy działa zasada złotówka za złotówkę.
9: Oznacza to, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta renta przekracza kwotę 2900 zł.
8: Wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie łódzkim. Czternastki nie będzie natomiast, jeśli jej wyliczona wysokość spadnie poniżej 50 zł. Oznacza to granicę 4828 zł i 49 groszy podstawowego świadczenia. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
5: ZUS wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą, dlatego nie trzeba składać żadnego wniosku.
10: Więcej na radiołódź.pl.
5: Bilety na pociąg w M Obywatelu to rozwiązanie wprowadziła Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Pasażerowie kupujący bilety za pośrednictwem portalu Koleo mogą okazać je w aplikacji M Obywatel. Dzięki temu kontrole będą przebiegały sprawniej, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
11: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacznie skróci czas kontroli biletów.
5: Aby skorzystać z rozwiązania, wystarczy połączyć aplikację M Obywatel z portalem Koleo. Bilety i wszystkie potrzebne dane będą dostępne także offline. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
12: Piłkarze UKS-u Łódź wygrali u siebie ze Stalą Mielec 4-0 w meczu piątej kolejki pierwszej ligi. Dwa gole strzelił Hiszpan Andreo Arasa, a po jednym Austriak Julian Kaiblinger i Karol Podliński. W Niepołomicach Unia Skierniewice wygrała z tamtejszą Puszczą 1-0, a trzy punkty zapewnił niezawodny Kamil Sabiło w pierwszej połowie. Dla Unii to pierwsza wyjazdowa wygrana na zapleczu Ekstraklasy i teraz Skierniewiczanie awansowali na 11 miejsce w tabeli. UKS jest trzeci, ale traci tylko punkt do lidera Pogoni Grodzisk Mazowiecki. A wiceliderem grupy pierwszej i trzeciej ligi piłkarskiej zostały rezerwy Widzewa Łódź, które na boisku na Łodziance pokonały Polonię Lidzbark Warmiński aż 4-1. Już w trzeciej minucie rzut karny wykorzystał Szymon Sołtysiński, wyprowadzając Łodzian na prowadzenie. Obrońca Sebastian Zieleniecki przyznał, że karny został podyktowany po ćwiczonej wcześniej akcji.
13: Pierwsza połowa to pełna dominacja, pełna kontrola. Też to wszystko było jakby zaplanowane, bo te rzeczy, po których strzelaliśmy bramki albo mieliśmy jakieś sytuacje, to też było wszystko wytrenowane. To nie jest w przypadku, że takie sytuacje i tak dobrze i łatwo dochodziliśmy do tych sytuacji. Wszystko było wytrenowane, już nie od tam tygodnia, tylko od dłuższego czasu trenujemy.
12: Rezerwy Widzewa mają 10 punktów, tyle samo zgromadził czwarty Pelikan Łowicz, który dzisiaj zremisował 1-1 z drużyną KSC Katroszyn. W Tomaszowie Mazowieckim w derbach regionu miejscowa Lechia pokonała rezerwę UKS Łódź 4-3. Lechiści dzięki temu wskoczyli na piątą pozycję, a UKS spadł na ostatnią. Co więcej, UKS-iacy pozostali jedynym zespołem bez choćby punktu po 5 kolejkach. Na 12 miejscu Warta Sieradz, która wczoraj przegrała z Ząbkowią Ząbki 0-4, a liderem jest KTS Weszło, które w 5 meczach 5 razy wygrało. Żużlowcy Orła Łódź sprawili niespodziankę, a mogli nawet dużą sensację. Łodzianie w pierwszym meczu półfinału Metalka z drugiej Ekstraligi Żużlowej zremisowali u siebie z Polonią Bydgoszcz 45-45. Przed ostatnim biegiem gospodarze prowadzili jednak 44-40. Mimo to trener Maciej Jonder był zadowolony z remisu.
14: Bardzo fajny mecz, emocjonujący do samego końca. Szkoda, że nie udało nam się te pieczątki przystawić, ale no remis, jeszcze nikt z nimi nie zremisował tak naprawdę. Bardzo silna drużyna. Przypomnę, że przed sezonem wszyscy nas spisywali, że spadamy obok Piły, my obok Piła spadamy z ligi. Także jestem dumny z mojej ekipy. Dziękuję im bardzo za walkę i jedziemy dalej do Bydgoszczy walczyć.
12: A rewanż w Bydgoszczy już za 2 tygodnie. Reprezentacja Polski kobiet w rugby 7 zajęła w Kiszyniowie drugie miejsce w Mistrzostwach Europy w beach rugby 7. Na mołdawskim piasku Polki przegrały w finale z gospodyniami turnieju 4-7. A w meczu piłkarskiej PKO Ekstraklasy Wisła Kraków remisuje w Szczecinie z tamtejszą Pogonią 2-2. 86. minuta w tym spotkaniu. Na prowadzeniu na razie z 5 meczami i 11 punktami Legia Warszawa. Na 9. pozycji Widzew Łódź, który do tej pory zebrał 6 punktów, a przypomnę, że Widzewiacy wczoraj zremisowali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 3-3. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Do rana będzie pogodnie. Temperatura teraz 14 stopni, spadnie do 9. Na jutro zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Około południa i po południu okresowo duże i wtedy może przelotnie padać. Termometry pokażą maksymalnie 20 do 21 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: z klasyką w tle.
1: Przy mikrofonie już Patrycja Pawłowicz. Dobry wieczór Państwu. Pora na kolejne letnie spotkanie z klasyką na antenie Radia Łódź, w którym zostawimy na chwilę utarte szlaki. No a naszym przewodnikiem będzie formacja absolutnie wyjątkowa, niemiecki Vision String Quartet, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów swojego pokolenia. Tegoroczni laureaci prestiżowej nagrody Opus Classic. Dziś w audycji spotkanie i rozmowa z muzykami szalenie zdolnymi, którzy udowadniają, że kwartet smyczkowy potrafi brzmieć zaskakująco świeżo i że można w nim jeszcze odkrywać nowe światy. No to odkryjmy je. Na początek utwór Sailor.

Sailor grał Vision String Quartet. I tutaj, jeśli wyobrażają sobie Państwo kwartet smyczkowy schowany za pulpitami, pora wymazać ten obraz. Berlińczycy grają bez nut, tworząc niemal jeden organizm. Często zresztą opowiadają, że aby osiągnąć taką spójność, zdarza im się odbywać próby w całkowitych ciemnościach, polegając wyłącznie na słuchu i oddechu. Grają niezwykle żywiołowo, energią przypominają zespół rockowy. Sami komponują, produkują, reżyserują swoje teledyski. No a klasykę grają absolutnie wybitnie. To daje im niejako fundament do poruszania się także w innych gatunkach. Równie doskonale czują się w folku, jazzie, świetnie improwizują. Chociażby w utworze Samba.

Szumfal i wakacyjna samba. Grali moi dzisiejsi goście, muzycy zespołu Vision String Quartet, z którymi spotkałam się podczas festiwalu Break in Classic, który odbywał się na początku sierpnia w Otwocku Wielkim. Zespół otwierał swoim koncertem festiwal i muszę przyznać, że zrobił to w sposób absolutnie najwspanialszy. Tuż po zejściu ze sceny miałam chwilę, by spotkać się z kwartetem i porozmawiać. Jako laureaci Nagrody Opus Classic w kategorii Klasyka bez granic, czy muzyka w ogóle potrzebuje jakichkolwiek granic? Nie myślę, że to dobra uwaga. My jako muzycy tak naprawdę nie zamykamy muzyki w szufladkach. Chodzi o to, jak ona jest interpretowana, promowana. Myślę, że to dla publiczności ważne, by uświadomić sobie, że muzyka wciąż się zmienia, wciąż reaguje na to, co słuchacze nam oddają. Oczywiście chcemy dostarczać przeżycia, ale chcemy też wyrażać siebie. Osobiście nie dbam o to, jaki gram gatunek, ale chcę, żeby pasował do naszego głosu i angażował jak najwięcej osób. Myślę, że to jest nasz cel. Swobodnie przekraczacie granice. Jak definiujecie dziś muzykę klasyczną? Jak zdefiniować klasykę? Cóż, oczywiście wszyscy jesteśmy wykształceni klasycznie. Uczyliśmy się o wielkich dziełach Bacha, Brahmsa, Beethovena. Myślę jednak, że zawsze fajnie jest spojrzeć na nie świeżym okiem. W pewnym momencie po studiach może po prostu warto uwolnić się od tego, czego uczyłeś się na uniwersytecie, zapomnieć o tym wszystkim i po prostu zrobić z danym utworem to, na co masz ochotę. I myślę, że to dokładnie robimy. Wydaje mi się, że wnosimy bardzo świeże podejście, również dlatego, że nie gramy całkowicie z pamięci. To znaczy, przepraszam, gramy całkowicie z pamięci, nie mamy nut, co pozwala nam o wiele większą swobodę w interpretacji. Dany utwór staje się też dla nas czymś o wiele bardziej osobistym, ponieważ nie tylko odczytujemy muzykę, oddychamy nią, pochłaniamy i wtedy staje się ona czymś zupełnie nowym. Myślę też, że są ludzie, którzy mówili nam, że nigdy wcześniej nie słyszeli danego utworu w taki sposób, co jest, miejmy nadzieję, w większości dobrą opinią. Na przykład graliśmy dziś Griega, którego wykonywaliśmy również w Norwegii, w Bergen, rodzinnym mieście Edvarda Griega, i tamtejsza publiczność naprawdę pokochała nasze podejście do utworu. Myślę więc, że to dla nas dobry znak, że robimy to, co trzeba. I tu zróbmy chwilę przerwy. Pora na utwór Kopanica. Gra oczywiście Vision String Quartet.

0: Kopanica z płyty In The Fields, wydanej przez legendarną wytwórnię ACT. To właśnie ten album Vision String Quartet otrzymał w tym roku nagrodę Opus Classic. Nie mogłam więc o niego nie zapytać zespołu. Na albumie In The Fields łączycie utwory Bartoka, Ravela, Dworzaka z własnymi kompozycjami. Skąd wziął się pomysł na taką formę płyty? Szczerze mówiąc, to była długa podróż. Zaczęło się od Bartoka. Uwielbiamy go grać. Jest to jeden z trzech jego kwartetów, które do tej pory mieliśmy w repertuarze. Zobaczyłem wideo na YouTubie z perkusistą, który wykonywał czwarty kwartet Bartoka, konkretnie ostatnią część, z użyciem bębnów. Myślę, że to był Emerson Quartet. Byłem pod tak ogromnym wrażeniem i pomyślałem, chłopaki, my też powinniśmy to zrobić. A może potem wpadliśmy na pomysł, jasne, ale może tylko, nie tylko pierwszą część, może cały utwór. I pomyśleliśmy, by zaangażować w to również innych artystów. Mamy więc trzy kolaboracje. Perkusistę, który gra z nami Bartoka, jest gitarzysta z Iranu, który wnosi zupełnie nowy muzyczny świat i całkowicie nową perspektywę, także dla nas. Do tego szwedzki pianista jazzowy, który dodaje skandynawski klimat do muzyki z albumu. Jest to więc bardzo dzika mieszanka gatunków, tak zwany crossover. Jest klasyka, rekompozycja utworów klasycznych. Bartok zyskuje tutaj dodatkowy perkusyjny wymiar. Nie był to więc tylko jeden pomysł, a mnóstwo koncepcji, które ewoluowały przez wiele lat. Myślę, że przez jakieś 2-3, zanim stworzyliśmy cały materiał.
1: The whole set. Yeah.

Rain Dance, jeszcze w tle utwór z płyty In the Fields na gitarze Mahan Mirarab. Obok oczywiście Vision String Quartet. Wracamy do rozmowy. Improwizacja to ważna część waszej pracy. Jak nauczyliście się improwizować jako kwartet smyczkowy? Jak wygląda ten proces, gdy tworzycie nowe utwory? Każdy z nas ma nieco inne doświadczenia i zaplecze. Są też różne sposoby wykonywania improwizacji. Wydaje mi się, że są metody, do których można się bardziej przygotować i takie, do których przygotowujesz się mniej. Ale koniec końców jest to sztuka. Improwizacja oczywiście jest losowością, jasne. Jest wiele riffów, ćwiczeń, które można się nauczyć, ale ostatecznie chodzi o to, by mieć w głowie bardzo jasną strukturę utworu. Myślę, że to rzemiosło, które rozwijasz. Musisz rzucać sobie wyzwania, nie przygotowywać się za wiele. Powiedziałbym, że to dobry sposób na doskonalenie improwizacji, po prostu zaakceptować to, co dzieje się w tej chwili, pójść za tym. Uważam, że podczas improwizacji możesz się wiele o sobie dowiedzieć, ponieważ to najbardziej szczere doświadczenie na scenie. Oczywiście mogą zdarzyć się rzeczy, które ci się nie spodobają, ale wydaje mi się, że to właśnie z nich uczysz się najwięcej. To nie jest tylko powtarzanie w kółko tego samego. Tego uczysz się w klasycznym modelu edukacji, ale przy improwizacji jesteś na scenie w zasadzie nagi i musisz się do tego przyzwyczaić. Myślę, że z każdym kolejnym koncertem nabieramy coraz większej wprawy w tym odczuciu. Dla mnie to interesujące, chociaż mogę mówić za siebie, ponieważ wszyscy mamy inne umysły, inaczej funkcjonujemy. W klasycznym repertuarze często chodzi o mocną analizę utworu, przyswojenie go tak, by nie myśleć o nim za dużo, bo wszystko jest zakorzenione. Tymczasem improwizacja jest czymś odwrotnym. Utwór jest zakorzeniony, ale mentalnie musisz być o krok dalej, do przodu w zupełnie inny sposób. Uważam, że to bardzo trudne przejście, przełączenie się z czegoś bardzo wyćwiczonego na tworzenie czegoś na gorąco, tu i teraz. No to posłuchajmy, jak improwizuje Vision String Quartet. Przed nami utwór nieco żartobliwy, imitujący, jak to się kiedyś mawiało, Pucybuta.

Virgin String Quartet i The Shoemaker, czyli po naszemu tak zwane Pucybut albo Szewc. Co ciekawe, nazwę kompozycji nie wymyślił zespół, a publiczność. Nazwa tak spodobała się kwartetowi, że tak już zostało. Drodzy Państwo, dziś w klasyce spotkanie z Virgin String Quartet, kwartetem, który odważnie przekracza granice, poszukuje także w brzmieniu. Panowie grają czasem niekonwencjonalnie, używając instrumentów, jak Państwo słyszeli, w sposób perkusyjny. Skąd taki pomysł? Myślę, że od początku wszyscy byliśmy bardzo ciekawi. Znowu mogę mówić tylko za siebie, ale w ten sposób spotkaliśmy się jako kwartet. Zaczęło się dokładnie od tego. Chcieliśmy zrobić coś innego. Nie chcieliśmy zakładać klasycznego zespołu. Dlaczego? Naszą intencją było tworzenie własnej muzyki. Chcieliśmy wyrażać siebie w inny sposób niż ten, który uczy się podczas muzycznej edukacji. Wszyscy mamy klasyczne wykształcenie, ale naszym założeniem było zrobienie czegoś nowego. Owszem, lubimy klasykę, ale to nam nie wystarczało. Poza tym to, co można wykrzesać z instrumentu smyczkowego, to o wiele więcej niż to, co zapisał w nutach Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms. Jestem pewien, że gdyby żyli w naszych czasach, robiliby to samo. Ośmielam się postawić taką tezę, ponieważ oni również byli niesamowicie ciekawi świata, ale tworzyli rzecz jasna w innych czasach. A my po prostu myślimy do przodu, jak te instrumenty mogą brzmieć. Mamy też realizatora dźwięku, co dodatkowo poszerza możliwości. Gdybyś na tego typu scenie uderzyła w instrument perkusyjnie, oczywiście nikt by tego nie usłyszał, gdyby nie było odpowiedniego nagłośnienia. Tak więc jest cała masa rzeczy, które można z nich jeszcze tworzyć, budować. Myślę, że to właśnie ciekawość, chęć odkrywania nowych dźwięków zawsze nas napędzała, pchała do przodu. To w takim razie, co na początku oznaczała nazwa Virgin String Quartet i czym jest wizja? Jest to jedno z pytań, które często słyszymy. Co z tą wizją? Prawda jest taka, że po prostu chcieliśmy znaleźć nazwę, która będzie fajnie brzmieć, łatwo ją zapamiętać. W tej branży dość trudno znaleźć dobrą nazwę. Jest wiele kwartetów zaczynających się na literę A. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że kiedyś były książki telefoniczne, a agenci szukali w nich po pierwszych wpisach, które na pierwszej stronie zawsze zaczynały się od A. Aris, Artemis. Mamy w Polsce Atom String Quartet. Tak, Atom, dokładnie. Świetnie, niesamowici. Też na literę A. Dlaczego? Żarty na bok. Z biegiem czasu uświadomiliśmy sobie, o, ta nazwa naprawdę do nas pasuje. I oczywiście jest to wizja, którą cały czas kreujemy, więc to nie jest tylko pusty szyld. To na stałe wpisało się w naszą tożsamość, naszą markę.

0: Za nami Ravel, rekompozycja drugiej części kwartetu smyczkowego F-dur. A my wracamy do rozmowy z Vision String Quartet już po raz ostatni.
1: What next to you guys?
0: Jakie macie plany na przyszłość, chłopaki? Co przed wami? Muszę sobie przypomnieć, gdzie teraz jedziemy. A więc zagramy serię koncertów z narratorem w przyszłym miesiącu. Bardzo na to czekam. Dla mnie to będzie pierwszy raz, ale już go wcześniej poznałeś. A dla mnie to nowość. Wystąpi z nami bardzo słynny niemiecki lektor. Myślę, że to on użycza głosu Jamesowi Bondowi, prawda? Jest dubbingowym głosem Daniela Craiga, Adama Sandlera i kilku innych aktorów w Niemczech. Stworzyliśmy ten show już 3 lata temu. On dołącza do nas w roli narratora i czyta fragmenty książek. Robiliśmy już na przykład Fahrenheit 451 albo Podróże Gullivera. A teraz projekt oparty na książce Leo Lausemaus. To bardzo znana niemiecka książka dla dzieci. W tym przypadku będzie to więc spektakl dla młodszej widowni. Aranżujemy trochę muzyki do tej historii. Znajduje się tam wiele opowieści, które narrator będzie czytał dzieciom, a my na żywo tworzymy coś w rodzaju audiobooka, słuchowiska. Prawdopodobnie zagramy również kilka naszych utworów lub stworzymy pejzaże dźwiękowe, aby dodatkowo dodać emocje płynące z opowieści. To doskonałe, wręcz wymarzone połączenie pomiędzy Dietmarem, Wunderem a nami. Nie możemy się tego już doczekać.

Kopenhaga grał Vision String Quartet, moi dzisiejsi goście i trzeba przyznać, ta niesamowita pasja, otwartość i artystyczna wolność, o której opowiadali, wybrzmiewa w każdym dźwięku ich muzyki. Na muzyczne pożegnanie z wyjątkowym berlińskim kwartetem mam dla Państwa jeszcze jedną autorską kompozycję. Przed nami utwór Szymning, co ze szwedzkiego oznacza zmierzch. Będą to piękne, nieco bardziej nastrojowe dźwięki, które powoli zamkną pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Ale to absolutnie nie koniec na dziś. Już za chwilę płynnie przejdziemy do drugiej odsłony audycji z klasyką w tle.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: z klasyką w tle.
1: Zegar podpowiada, że pora przywitać się z Państwem po raz drugi w ten niedzielny wieczór. Przy mikrofonie niezmiennie Patrycja Pawłowicz. Z przyjemnością witam wszystkich nowych słuchaczy, którzy przed chwilą trafili na falę Radia Łódź. To jest audycja z klasyką w tle. Wspólnie pozostaniemy jeszcze przez dłuższą chwilę, bo do północy. Przed nami więc jeszcze sporo muzycznych odkryć, nowości, ale też spojrzeń wstecz. Nie zabraknie też moich opowieści, którymi mam nadzieję umilić Państwu te ostatnie chwile weekendu. No to zaczynamy.

Zaczęliśmy energicznie, czyli Beethovenem z brazylijskim pazurem i Amitai Kurz Project. Nie zwalniamy tempa, z Kuby przenosimy się prosto do Argentyny, do twórczości Astora Piazzolli. Sięgniemy po fragment jego jedynej opery, słynną Marię de Buenos Aires, popisową arię Yo Soy Maria, wykona dziś artystka niezwykła Fatma Said, egipska śpiewaczka, na co dzień królująca w klasycznym, bardzo wymagającym repertuarze. Ma w sobie ogromną ciekawość i muzyczną odwagę. Sprawdźmy więc, jak w tej kipiącej od emocji opowieści odnajduje się jeden z najpiękniejszych sopranów naszych czasów.

Fatma i Yo Soy Maria Piazzoli. Utwór odnajdziemy na znakomitej płycie Divy Kalejdoskop. Tymczasem przed nami niemiecki duet wirtuozów gitary klasycznej ukrywający się pod szyldem Café del Mundo. Panowie słyną z tego, że hiszpańskie rytmy traktują z wielką swobodą, ale w projekcie Symfonik poszli o krok dalej. Do intymnego brzmienia dwóch gitar dołączyli aparat orkiestry symfonicznej. Za chwilę ich autorska kompozycja Dance of Joy.

Café del Mundo, duet gitarowy i Dance of Joy. Tymczasem wracamy teraz do wielkich nazwisk i wielkich kompozytorów. Przed nami kompozycja, której autorem jest niejaki Karl Philipp Emanuel Bach, czyli syn wielkiego Jana Sebastiana. Sięgniemy po jego najsłynniejszą, niezwykle wirtuozowską miniaturę. Krótki utwór, prawdziwy, muzyczny, taki samograj napisany ponad 250 lat temu. Wymagające etiu dla uczniów, by uczyć ich precyzji, no ale też i szybkości grania. To taka klasyka sprzed lat, z XVIII wieku. Galopująca rytmika kryje w sobie niesamowity, niemal współczesny puls, co czyni ją idealnym materiałem, no właśnie, do współczesnych eksperymentów. Przekonamy się o tym za sprawą dzisiejszego wykonania.

Solfeggietto, kompozycja Karla Filipa Emanuela Bacha, czyli syna Jana Sebastiana we współczesnym wydaniu. Drodzy Państwo, a ja zachęcam do pisania, do odzywania się. Zawsze to bardzo miłe, nawet takie dobry wieczór to znak, że Państwo są, że słuchają nawet tak późną porą. No i można to robić. Przypominam, przez media społecznościowe Radia Łódź pod postem zapowiadającym audycję. Ten ukazał się w piątek, trzeba więc chwilę poszukać, napisać na przykład, co szczególnie przypadło Państwu do gustu, albo też zaproponować coś ciekawego. Tymczasem przed nami teraz nieco inna klasyka, Mad World, a cappella zaśpiewa Peter Hollens.

Mad World śpiewał Peter Hollens, jeden z wokalistów amerykańskiej grupy Pentatonix. Nie opuszczamy świata ciekawych muzycznych fuzji. Przed nami kompozycja Attaboy, która pierwotnie zrodziła się ze spotkania absolutnych gigantów. Została napisana w ramach głośnego amerykańskiego projektu The Goat Rodeo Sessions, w którym słynny wiolonczelista Yo-Yo Ma połączył siły z mistrzami folku i bluegrassu. To utwór, który łączy w sobie elegancję muzyki kameralnej z niesamowitym, dzikim i folkowym groove'em. Posłuchamy go dziś w wykonaniu holenderskiej formacji Fuse.

Atta Boy grał zespół Fuse, przy którym jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Czas jednak na melodię, która w historii muzyki zapisała się wielkimi literami, którą wielu z Państwa z pewnością doskonale kojarzy. Być może z dużego ekranu. Przed nami Kukuruku Paloma, słynna meksykańska pieśń autorstwa Tomasa Mendeza. Jej niezwykle melancholijna aura zachwyciła między innymi reżysera Pedro Almodóvara, który uwiecznił ją w swoim głośnym filmie Porozmawiaj z nią. Ale po melodię sięgnęło wielu, między innymi Julio Iglesias czy Artur Rojek. W dzisiejszej klasyce po kompozycję sięgnie zespół Fuse. Będzie to wersja koncertowa.

Kukurukuku, Paloma w interpretacji grupy Fuse. A przed nami kolejny utwór, tym razem musimy jednak na chwilę cofnąć się do 1801 roku. To właśnie wtedy Beethoven tworzy jedno ze swoich najsłynniejszych dzieł, sonatę fortepianową Cismol, dedykowaną młodziutkiej hrabiance Giuliecie Guicciardi. Co ciekawe, sam kompozytor wcale nie nazwał sonaty księżycową. Ten romantyczny przydomek nadał jej dopiero po śmierci Beethovena niemiecki krytyk muzyczny, któremu pierwsza powolna część utworu skojarzyła się z blaskiem księżyca nad jeziorem. My jednak sięgniemy dziś po inny fragment dzieła, po finałową część sonaty, słynne presto, w którym Beethoven wylał całą swoją życiową frustrację. W oryginale to prawdziwa emocjonalna burza, utwór gwałtowny, szaleńczo trudny technicznie. Dziś posłuchamy go w zupełnie innej odsłonie.

sonata księżycowa, część trzecia, grał zespół Class Brothers. Po burzliwym Beethovenie pora na chwilę wytchnienia, już za chwilę utwór Heitora Villa-Lobosa, jednego z najważniejszych południowoamerykańskich kompozytorów XX wieku. Jego największym muzycznym idolem był Jan Sebastian Bach. Villa-Lobos uważał wręcz, że muzyka kantora jest tak uniwersalna, że stanowi swoisty folklor całego świata. Ta fascynacja zaowocowała powstaniem cyklu 9 suit pod wspólnym tytułem Bachianas Brasileiras. My sięgniemy dziś po fragment suity numer 5, a dokładnie po słynną arię. Zagrają dla Państwa Avi Avital na mandolinie, Richard Galliano na akordeonie oraz Klaus Stoll na kontrabasie.

Villa-Lobos grali znakomici muzycy Avi Avital, Richard Galliano oraz Klaus Stoll. Z sennych południowoamerykańskich klimatów wyrywamy się teraz w podróż do zupełnie innej galaktyki. Przed nami John Williams, absolutny mistrz i jeden z najważniejszych twórców muzyki filmowej wszechczasów. Kompozytor, który zaczynał jako pianista jazzowy, choć kojarzony jest teraz głównie z potężnymi symfonicznymi tematami, dziś usłyszymy jego znacznie bardziej żartobliwe oblicze i utwór z kultowej sceny z pierwszej części Gwiezdnych Wojen, rozgrywający się w barze pełnym kosmitów.

Międzygalaktyczny taniec i Cantina Band z najnowszej płyty zespołu Philharmonics. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Nadszedł więc czas na odrobinę magii i to w bardzo nieoczywistym wydaniu. Z pewnością doskonale znają Państwo nazwisko twórcy kolejnego. To Sir Anthony Hopkins, wybitny aktor, laureat Oscara, legenda kina. Niewielu jednak wie, że zanim zaczął święcić triumfy na wielkim ekranie, Hopkins marzył o karierze muzycznej. Mając 27 lat skomponował wiedeński walc, był jednak tak niepewny swojego talentu, że schował go do szuflady na blisko pół wieku. Dopiero wiele lat później jego żona wysłała partyturę do słynnego dyrygenta skrzypka André Rieu. Ten zachwycony postanowił go nagrać i wykonać. Tak światło dzienne ujrzał utwór And the World Goes On, czyli Walc trwa dalej.

Walc, kompozycja znalazła się na najnowszej, drugiej już płycie Sir Antoniego Hopkinsa. Life is a Dream. Płyta ukazała się 2 tygodnie temu. Swoją drogą aktor nie tylko komponuje, ale też pięknie gra na fortepianie, co często czyni w swoich mediach społecznościowych tam nagrania urokliwe, gdzie zazwyczaj gra z kotem na kolanach. Zmieniamy klimat, przenosimy się do ojczyzny tanga. Przed nami kompozycja, którą w 1903 roku napisał Angel Villoldo, a mowa o El Choclo. I jeżeli myślą Państwo, że o czekoladę chodzi, to są Państwo w błędzie. Tytuł oznacza, no to właśnie jest temat sporów. Badacze do dziś spierają się, czy to hołd dla kukurydzy, czy może pseudonim jakiegoś dawnego rzezimieszka z Buenos Aires. No na szczęście, żeby zachwycać się muzyką, nie musimy znać odpowiedzi na to pytanie. Posłuchajmy.

El Choclo grał zespół Cuadro Nuevo. A teraz przed nami dzieło, które od ponad 200 lat spędza sen z powiek skrzypką na całym świecie. Słynny Kaprys 24, Amol, którego autorem jest nikt inny jak Niccolò Paganini. Włoski wirtuoz, który dysponował tak niewiarygodną techniką gry, że współcześni mu słuchacze szeptali, iż musiał zawsze dać duszę diabłu. 24 Kaprys to wielki finał jego zbioru na skrzypce solo, utwór, który jest wręcz bezczelnym popisem biegłości, pełnym morderczych, wręcz karkołomnych skoków. No, sam główny temat utworu stał się też kultowy, do tego stopnia, że inspirował później największych, od Brahmsa, Rachmaninowa po Lutosławskiego. My dziś Kaprysu posłuchamy w swingującej odsłonie na skrzypcach Tim Klipus.

słynny kaprys Paganiniego w swingującej odsłonie. Tymczasem nie da się ukryć. Pora się pożegnać. Patrycja Pawłowicz, za konsoletą wspierała mnie Zosia Starosta. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność. Za tydzień słyszymy się jak zwykle o stałej porze. Dobrej nocy i pięknego tygodnia.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat, bo może